what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż

Ty nie chcesz znów za dużo mieć, niemało też. Pierścionki dwa, przyjaciół w brud, parasol w deszcz i modny strój i dobry but i jeszcze że

Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was dziś do rozmowy o pewnym słowie, które możecie znać, ale wcale nie musicie. Chodzi o słowo kicz. Słyszeliście o tym, co to jest kicz? Może ktoś kiedyś widział jakiś kicz? Kicz to jest słowo, które do języka polskiego przywędrowało z języka niemieckiego i oznacza, jak myślicie, coś dobrego czy nie? Macie rację, nie. Kicz to nic dobrego. Kicze to są na przykład takie obrazy, które wcale nie są ładne, ani wcale nie są wartościowe. Albo to są takie utwory, na przykład wierszyki, które nie są najwyższych lotów, czyli wcale nie są dobre, nie są ładne. Albo filmy takie, ojejej, których lepiej nie oglądać, jeśli chcemy zachować dobry gust. Kicze to są różne utwory, na przykład wiersze, na przykład opowiadania, na przykład obrazy, na przykład filmy, piosenki o małej wartości. Takie, którymi lepiej się nie zajmować. Przeciwieństwem kiczu są dzieła albo arcydzieła. Mówimy czasem, że coś jest kiczowate. I tutaj chodzi nie tylko o wiersze, czy piosenki, czy obrazy, ale na przykład ubranie może być kiczowate. Wyobraźcie sobie ubranie zupełnie, zupełnie bez gustu. Ktoś się ubrał jak choinka, czyli włożył na siebie wszystko, co tylko było w szafie, nawet jeżeli te różne rzeczy do siebie nie pasują. No i co powstało? Ubranie kiczowate, czyli takie, na które nie chce się patrzeć i którego lepiej nie naśladować. O kiczu możemy też powiedzieć, że to jest tandeta. To słowo też warto zapamiętać, ale tandetą się lepiej nie zachwycać. Tandeta to nic dobrego. Tandeta to jest coś takiego, jakaś rzecz, która jest zrobiona byle jak. Lubicie, gdy ktoś wam coś robi byle jak? Lubicie rzeczy, które są wykonane byle jak? No nie, prawda? Nikt tego nie lubi. To jest właśnie tandeta. Proponuję, żebyście sobie porozmawiali o różnych kiczowatych rzeczach, o kiczu w ogóle i o tandecie. No i może zastanówmy się, jak odróżnić to, co jest dobre, wartościowe, co jest dziełem, od kiczu. Porozmawiajcie o tym razem ze swoją panią albo ze swoim panem z przedszkola lub ze szkoły. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na kolejną porcję ćwiczeń rozgrzewających buzię, język, wargi, rozgrzewających po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki, zresztą zapowiedzianej, czyli robimy na początku co? Wdech nosem, a potem wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech buzią. Ziewnijcie. Potem jak najszerzej tylko umiecie, bo to doskonale was dotleni, czyli jeszcze lepiej pozwoli się wam rozgrzać. A gdy już tak ziewniecie, wysuńcie język jak najdalej tylko umiecie. Język wysuwa się tak, żeby czubkiem dotknąć końca brody. A potem cofnijcie język, czyli schowajcie go do środka, do buzi, jak najgłębiej tylko umiecie. Teraz możecie językiem zataczać kółka w środku buzi i na zewnątrz. Gdy zataczacie te kółka po wargach, możecie sobie wyobrazić, że zlizujecie jakiś pyszniutki miodek albo dżemik, albo jeszcze coś innego dobrego. A potem wyobraźcie sobie, że język zamienił się wam w młotek i tym młotkiem stukacie w policzki od środka. Najpierw w lewy policzek, a potem w prawy. I tak 5 razy. W lewy i w prawy. Teraz możecie zacząć naśladować różne szumy. To może być szum wiatru, albo szum czajnika, a może jeszcze jakiś inny szum. Ważne, żebyście wydawali taki oto dźwięk. To jest dźwięk, który się nam przyda do dzisiejszych ćwiczeń. A te ćwiczenia oczywiście to wymawianie i naśladowanie różnych głosów z pewnego wierszyka. Posłuchajcie. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra skoczył. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. Wiecie, o co w tym wierszyku chodzi? Jeśli nie, to już sobie wszystko tłumaczymy. Szczepan Szczygieł to taki człowiek, miał na imię Szczepan, a nazywał się Szczygieł. Więc Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc, to taka miejscowość, przed chrzcinami chciał się przystrzyc, czyli obciąć włosy. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, czyli nie był przyzwyczajony do tego, żeby się samemu strzyc, obcinać włosy, więc do szwagra, czyli brata żony, skoczył, poszedł. Szwagrze, szwagrze, tak do niego mówił, ostrzyż mnie choć krzynę, czyli obetnij mi włosy chociaż troszeczkę, gdyż mam chrzciny za godzinę. No właśnie, za godzinę, czyli już niedługo, jest uroczystość. I nasz Szczepan Szczygieł chciał wyglądać pięknie. Powtórzmy jeszcze raz ten wierszyk. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc

Przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra skoczył. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. Jak na pewno zwróciliście uwagę, w tym wierszyku ważne są głoski sz oraz taka grupa głosek strz, strz, strz. Ta grupa głosek strz to prawie tak jak strzał z pistoletu, prawda? Ważne jest to, żeby właśnie wyraźnie wymawiać strz, a nie na przykład szcz. No bo strzyc to coś innego niż szczyc. Dokładna wymowa jest tutaj naprawdę ważna. Mam propozycję. Może rozwiniecie historyjkę o Szczepanie Szczygle? Jak myślicie, co dalej mogło się wydarzyć? Czy szwagier ostrzygł Szczepana? Może ułożycie nawet sami wierszyk, który będzie dalszą częścią tej historii? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani literka hał-hał. Dzisiaj mogłabym się zamienić w pieska, który by wam opowiedział o tym, jak język polski traktuje psy. Właśnie to jest tematem dzisiejszej rozmowy. Wiąże się z tym wyraz psi. Wiecie, co to znaczy psi? To znaczy psa, należący do psa, związany z psem. Co może być psie? Na przykład mogą być psie kły, ostre zęby.

może być psie ujadanie, gdy psy wydają takie dość groźne dźwięki, to znaczy, że ujadają. Może być psia buda, psia miska, wiele rzeczy może być psich. Ale też w języku polskim mamy całkiem sporo powiedzeń, które zawierają ten właśnie wyraz. I gdy tak byśmy pomyśleli o tych powiedzeniach, to zauważymy, że różne obrazy psa nam się wyłaniają. Na przykład mamy takie powiedzenie, które mówi o tym, że pies to jest figlarz, bo mówimy czasem, och, psie figle. I wcale nie musi chodzić o to, jak psy naprawdę się bawią, tylko czasem, gdy obserwujemy dzieci, które baraszkują, bawią się beztrosko na dywanie, na placu zabaw, to mówimy, to takie psie figle. Czyli taka zabawa beztroska, może czasem psoty. Ale mamy też inne powiedzenia, w których, no cóż, obraz psa jest nie tak wcale radosny, bo czasem mówimy, że mamy psią pogodę albo pieską pogodę, albo mamy pogodę pod psem. I jaka to jest pogoda? No cóż, bardzo zła, marna, pada, jest chłodno, pogoda pod psem. Czasem mówimy, że to są psie pieniądze ktoś zarobił, czyli takie marne pieniądze, bardzo mało tych pieniędzy, psie pieniądze, czyli mało warte. Mówimy też czasem, jeśli zbieracie grzyby, to o tym wiecie, że są psie grzyby. Nie chodzi o to, że psy wymyśliły sobie jakieś grzyby, tylko że to są grzyby trujące. Dlaczego się nazywają psie? Nikt do końca tego nie wie, ale tak właśnie mówimy. Mówimy też czasami, że ktoś ma psi los, psie życie, czyli takie nędzne. Nie powodzi mu się, nie ma zbyt wielu bliskich osób, takie psie nędzne życie. Problemy za problemami. Czasem też mówimy, żołnierze zwłaszcza tak mówią, albo żeglarze, że ktoś pełni psią wachtę, czyli taką służbę, taki dyżur od północy do 4 rano. To jest najtrudniejsza pora, żeby wytrzymać bez snu. Psia wachta, czyli psia służba, najgorsza od północy do 4 rano. Słyszymy zatem, że są właśnie takie powiedzenia i jest ich całkiem sporo, które o psach za dobrze nam nie mówią. Ale na szczęście mamy też powiedzenia psia wierność, czyli taka prawdziwa wierność. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. No, to mówi samo przez się. Człowiek nie ma lepszego przyjaciela niż pies, bo pies jest właśnie bardzo wierny. Mówimy też czasem o psim przywiązaniu, czyli takim prawdziwym przywiązaniu. Bo pies, gdy kogoś pokocha, to kocha go naprawdę, bez żadnych warunków. Pies jest naprawdę bardzo dobrym przyjacielem człowieka. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, czy te powiedzenia, o których dzisiaj usłyszeliście, mówią prawdę o psie. A może tylko niektóre, jeśli nie wszystkie. A jeśli wszystkie, jeśli tak uznacie, to o czym to świadczy? Porozmawiajcie o tym i przy okazji porozmawiajcie o swoich psach. No i o tym, jak język polski może te wasze psy opisać. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dziś proponuję wam rozmowę o gramatyce. I nie muszę was już przekonywać do tego, że gramatyki wcale nie trzeba się bać, bo gramatyka jest przyjemna. Poza tym, jeśli znamy gramatykę, czyli zasady budowania zdań. Gramatyka to jest to, co rządzi językiem. Więc jeśli znamy gramatykę, to możemy mówić poprawnie. A poprawnie to znaczy dobrze. No i zastanówmy się dzisiaj nad takimi kilkoma przykładami, które znacie zapewne ze swojego życia. Na przykład, jak się mówi, to są dobre materiały do pracy, albo to są dobre materiały do zabawy, czy też to są dobre materiały dla pracy albo dla zabawy? Jak się mówi poprawnie? Czy wiecie? Wiecie, wszyscy odpowiedzieliście poprawnie. Materiały do pracy, materiały do zabawy. Tak jak zabawki do zabawy, zeszyty do pisania, kartki do rysowania. Nie mówimy kartki dla rysowania, tylko kartki do rysowania. A zatem materiały do pracy, do zabawy. Co trzeba zapamiętać? Że tu jest ważne słówko do. Do, a nie dla. No to teraz pomyślmy, jak się powinno powiedzieć. Jeśli ktoś kogoś bardzo, bardzo lubi, to mówimy, że czuje sympatię. I czy ten ktoś czuje sympatię do kogoś, czy też czuje sympatię dla kogoś? Jak myślicie? Ktoś kogoś lubi, czyli czuje sympatię. I uwaga, mam dobrą wiadomość. Można powiedzieć i tak, i tak. Czujemy sympatię do kogoś albo dla kogoś, czyli bardzo tego kogoś lubimy. A zatem, skoro kogoś lubimy, to jest dobre uczucie, to możemy użyć i słówka do, i słówka dla. Czasami

Lubimy nie tylko kogoś, ale też coś. I mamy ogromną chęć. Tylko właśnie, co powiedzieć dalej? Czy mamy chęć do czegoś? Czy mamy chęć na coś? A może jeszcze jakoś inaczej? Wszystkie możliwości są poprawne, tylko trochę co innego będą znaczyły zdania, jeśli wybierzemy któreś ze słówek. Na przykład można mieć chęć do zabawy. Można mieć chęć do pójścia na spacer. Chęć do czegoś, do zrobienia czegoś. Można też mieć chęć na coś, na jakąś rzecz, na przykład na jabłko. Mam chęć na jabłko, mam chęć na deser, mam chęć na zupę. I można mieć chęć coś zrobić. Na przykład mam chęć pójść na spacer. Mam chęć pójść na plac zabaw, albo do kina, albo do teatru. Czyli wszystkie możliwości są poprawne, ale zależy, jakie słowo potem stawiamy. Powtórzmy sobie wszystko to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Mówimy poprawnie, że mamy materiały do zabawy. Nie dla, tylko do. Powiedzieliśmy, że możemy czuć sympatię do kogoś albo dla kogoś. I tak jest dobrze. To znaczy, że kogoś bardzo lubimy. Możemy mieć chęć do zabawy, możemy mieć chęć na jabłko, na deser, na obiad i możemy mieć chęć coś zrobić, na przykład pójść na plac zabaw. A wy na co macie chęć albo do czego macie chęć? Porozmawiajcie o tym w grupie. Na pewno macie wiele różnych chęci. Powodzenia i do usłyszenia!

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy pan maślak i pochawka, co robi? Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb, ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

Pamiętaj, że dobre są tylko grzyby te, które mama i tata pozwalają jeść. Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb, ma nie

No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A nogi, kto widział taką nogę? Piękna noga. Bum, bum, bum, bum.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak doskonale wiecie, rozmawiamy o języku polskim, ale mam do was takie pytanie. Jak myślicie, ile jest języków polskich? Pomyśleliście sobie, że pani Literka zwariowała, prawda? Pyta o to, ile jest języków polskich, a wcześniej mówi, że rozmawiamy o języku, tym języku polskim. No to chyba jasne, że jest jeden. Chyba tak sobie pomyśleliście, prawda? Ale uwaga, niespodzianka, mamy kilka języków polskich. Dowód? Proszę bardzo. Co to są pyry? Wiecie? Wiecie, co to są pyry? Ktoś wie. Mówicie, że to są ziemniaki? No świetnie, oczywiście. Pyry to są ziemniaki, ale czy wy naprawdę na ziemniaki mówicie pyry? Mówi się tak tylko w jednej części Polski. Niedaleko Poznania, w różnych miejscowościach, miasteczkach, miastach i wsiach, niedaleko Poznania, o ziemniakach mówi się pyry. Zresztą chyba też nie wszyscy używacie słowa ziemniaki, prawda? Ziemniaki mówi się raczej na południu Polski, blisko Krakowa, też blisko Kielc i jeszcze niżej w górach mówi się ziemniaki. W innych częściach Polski na te same rzeczy do jedzenia, na te same warzywa mówi się kartofle. A w górach, na Podhalu, mówi się o tym samym, o tych samych warzywach. Wiecie, jak się mówi? Grule. No i co? I teraz naprawdę jeszcze uważacie, że mamy tylko jeden język polski, skoro w różnych częściach kraju o tej samej rzeczy można mówić różnymi wyrazami, można tę samą rzecz nazywać różnymi wyrazami, to chyba jest dowód na to, że mamy kilka języków polskich. To są takie odmiany regionalne polszczyzny. Chcecie jeszcze inne przykłady? Proszę bardzo. Mamy porzeczki. To są takie owoce, które rosną na krzakach. Doskonale zresztą wiecie, nie muszę wam tłumaczyć. Są czerwone i czarne porzeczki, ale w Poznaniu o porzeczkach mówi się świętojanki. Nie porzeczki, tylko świętojanki. Inny przykład. Wszyscy znamy bardzo miłego, ładnego owada, który ma czerwone skrzydełka w czarne kropki. Jak się ten owad nazywa? Mówicie, że biedronka. No, macie rację, ale gdybyście pojechali do Poznania, to nie mówcie o tym owadzie, że to jest biedronka, tylko petronelka. Petronelka. Zupełnie inna nazwa, prawda? A czy wiecie, co to jest laleczka? Uważacie, że to jest taka zabawka, którą się bawią czasem dziewczynki, czasem chłopcy, laleczka? I tak, i nie. Rzeczywiście to jest nazwa tej zabawki, ale na południu Polski, blisko Krakowa, też blisko Katowic, ale też blisko Białegostoku, laleczka to jest po prostu źrenica, czyli to jest ta czarna plamka, którą wszyscy mamy w oczach. To jest taka czarna plamka, która się rozszerza i zwęża.

W niektórych częściach kraju właśnie tę plamkę, źrenicę, nazywa się laleczką. I to jest kolejny dowód na to, że mamy kilka języków polskich. To jeszcze dwa przykłady. Pierwsze słowo – czajnik. Chyba wszyscy znamy, prawda? Wiemy, co to jest czajnik. To jest… no właśnie, ciekawa jestem, jakbyście objaśnili ten czajnik. Mówicie, że to jest takie naczynie, w którym się gotuje wodę, żeby później zalać herbatę, albo dorośli kawę, żeby zalali, albo żeby zaparzyć ziółka. Macie rację, ale tylko częściowo. Czajnik to po pierwsze jest takie właśnie naczynie. Może być czajnik stawiany na piecu albo czajnik elektryczny, ale też w Krakowie czajnikiem nazywa się taki mały porcelanowy dzbanuszek, do którego wlewa się już zagotowaną wodę. I to jest zupełnie inny przedmiot. Herbata, którą się robi dzięki wodzie z czajnika, ale tego czajnika w pierwszym znaczeniu, może być z różnymi dodatkami. Na przykład można spotkać herbatę, herbatę z bławatkiem. I cóż to jest ten bławatek? Założę się, że widzieliście kiedyś bławatki, tylko może nie wiecie, że tak się nazywają. Bławatek to jest nazwa, właśnie taka krakowska, małopolska nazwa kwiatu, który w innych częściach kraju nazywa się haber. To jest taki kwiatek z jasno-niebieskimi, bardzo ładnymi płatkami, takimi trochę postrzępionymi. W pewnych częściach kraju to jest haber, a w innych bławatek. I co? Przekonałam Was do tego, że mamy kilka języków polskich? Jeśli jeszcze nie, to zapraszam do wysłuchania jednego z dalszych odcinków naszego cyklu. Wtedy opowiem Wam więcej o różnicach regionalnych polszczyzny. Do usłyszenia!

popłynę aż na koniec świata, daleko, gdzie rośnie herbata. Przywiozę liści cały statek, będziemy

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Jak sądzicie, czy krokodyl to jest zwierzę miłe czy niemiłe? Jak myślicie? Wygląd ma intrygujący, czyli potrafi nas zaciekawić, bo przypomina trochę małego dinozaura. Ale może w głębi duszy jest wrażliwy i delikatny, skoro mówimy czasem, że ktoś płacze krokodylimi łzami. Jak myślicie? Zaraz wszystko się wyjaśni. Rzeczywiście czasem tak mówimy. Mówimy o krokodylich łzach i mówimy, że ktoś płacze krokodylimi łzami, ale mamy na myśli wtedy taki nieszczery, udawany płacz, fałszywe współczucie. Na przykład, gdyby ktoś kogoś popchnął i wcale tego nie żałował, ale udawałby, że żałuje, to powiemy, że ktoś płacze krokodylimi łzami. Właśnie fałszywie współczuje. Wiecie, skąd się to powiedzenie wzięło? Kiedyś panował taki przesąd, czyli myślano tak, że krokodyl, zanim zje upolowaną ofiarę, płacze nad nią, jakby żałował, że musi ją zjeść. No i stąd właśnie powiedzenie krokodyle łzy. Ale tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Krokodyl jest tak zbudowany, że gdy już upoluje ofiarę, gdy już wie, że za chwilę ją zje, to wtedy z oczu cieknie mu coś takiego, co przypomina łzy, ale co wcale nie jest łzami. Tak naprawdę to, co płynie z oczu krokodyla, to, co wycieka z oczu krokodyla, to są takie krople z apetytu. Czyli można by raczej powiedzieć, że krokodylowi ślinka cieknie, tylko nam, ludziom, ślinka cieknie z buzi, a krokodylowi z oczu. To jest taki wyciek z powodu apetytu, bo krokodyl wie, że za chwilę już tę swoją ofiarę będzie miał na talerzu. No ale nie mówimy o krokodylu, że mu ślinka cieknie, tylko że są krokodyle łzy. To się w języku utrwaliło. Tylko pamiętajmy, żeby używać tego powiedzenia w dobrym znaczeniu. Gdy mówimy o krokodylich łzach, to mówmy o tym właśnie wtedy, gdy chcemy pokazać fałszywe współczucie. Ktoś współczuje komuś tak na niby, czyli płacze krokodylimi łzami. A skoro mowa o krokodylu, to przyglądaliście się kiedyś krokodylej skórze? Gruba, prawda? Gruba i twarda. I stąd być może pochodzi wyraz gruboskórny. Zwierzę o twardej, grubej skórze to jest zwierzę gruboskórne i tylko tyle wtedy przekazujemy. Ale gdy o kimś mówimy, że ma grubą skórę i że jest gruboskórny, to mówimy coś więcej, coś jeszcze. Mówimy, że ktoś nie umie współczuć, że jest taki niedelikatny, niezbyt wrażliwy, mało czuje, tak jakby przez tę grubą skórę mało do kogoś docierało. Proponuję, żebyście teraz narysowali krokodyla i pomyśleli o tym, czy można krokodyla oswoić? A jeśli tak, to w jaki sposób? Nie zapominajmy przy tym, że krokodyl to jest naprawdę niebezpieczne zwierzę. Więc jeśli wybieracie się na wycieczkę do zoo, pomyślcie, zanim tam pojedziecie, pomyślcie o tym, jak się zachowywać w miejscach, gdzie są krokodyle. Jak się zachowywać bezpiecznie. Powodzenia i do usłyszenia.

strapa, puga, wrzeszczy, skarby!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tydzień temu zaczęliśmy rozmowę o tym, że w Polsce w różnych miejscach są właściwie różne języki polskie. Czyli była to rozmowa o tym, że mamy tak zwane regionalizmy i tak zwane języki regionalne. Czyli o tym samym w różnych częściach Polski można mówić inaczej, można nazywać inaczej te same rzeczy. Proponuję, żebyśmy dziś pomyśleli o tym, jak w Poznaniu nazywa się to, co występuje wszędzie, w całej Polsce. Zacznijmy od opisu domu. Dom z czego się składa? No, na zewnątrz, ze ścian, z dachu, okien i drzwi. I te słowa mamy wszędzie. Ale gdy wejdziemy do domu, to na początku jest co? Zanim wejdziemy do pokojów, na początku mamy, powiecie może, przedpokój. Dobrze powiecie tylko, gdybyście mieszkali w Poznaniu, to nikt by was nie zrozumiał, bo w Poznaniu na przedpokój mówi się antrejka. To jest miejsce, gdzie się czeka. Antrejka. Dziwne słowo? No, trochę dziwne, ale taki mamy w Poznaniu regionalizm. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym domu, w antrejce, potem przechodzimy do pokojów, mamy też łazienkę, mamy kuchnię i na górze, bo możemy schodami wejść na górę, mamy

Strych, tak chcecie powiedzieć? Bardzo dobrze, strych, tylko strych to jest nazwa ogólnopolska, nazwa, którą znamy wszyscy. A w Poznaniu na strych mówi się górka, czyli mówi się na przykład suszę pranie na górce. I wcale nie chodzi o to, że gdzieś na jakiejś górze, na zewnątrz, poza domem, są rozstawione kijki i rozwieszone sznury, na których suszy się pranie. Nie, chodzi o to, że w domu, na strychu, który nazywa się górką, suszy się pranie. Gdy zejdziemy z tej górki, czyli ze strychu, możemy zejść niżej. Niżej niż jest parter. I jak się to miejsce nazywa? To miejsce pod ziemią ukryte, ale będące częścią domu. Powiecie, że to jest piwnica? Dobrze powiecie, tylko nie po poznańsku. W Poznaniu mówi się na tę część domu ukrytą pod ziemią, mówi się sklep. I nie jest wcale tak, że każdy mieszkaniec Poznania sprzedaje towary w sklepie. Nie. Chodzi o to, że to jest miejsce sklepione, miejsce z takim zadaszeniem, miejsce ze specjalnym daszkiem, tak byśmy powiedzieli, ale ukryte pod ziemią, będące częścią domu. Po poznańsku nazywa się to właśnie sklep, a chodzi o piwnicę. W piwnicy wiemy, co trzymamy. Rowery, różne sprzęty, choinki, może też weki, różne przetwory. To po poznańsku nazywamy sklepem. I wcale tych naszych rzeczy nie sprzedajemy. Ale skoro jesteśmy przy przetworach, czyli wekach, czyli takich zapasach jedzenia na zimę, to jeszcze przywołajmy trzy słowa poznańskie. Pierwszy wyraz – gzik. Gzik to jest taki twarożek, biały serek, w specjalny sposób pomieszany, połączony ze szczypiorkiem albo cebulką. Gzik jest tylko w Poznaniu i w innych miejscowościach niedaleko Poznania. Gzik, twarożek ze szczypiorkiem lub cebulką, jedzony właśnie w Poznaniu. Damascenka to jest po prostu śliwka węgierka. Tylko, że w Poznaniu tak się śliwkę węgierkę nazywa. Damascenka. No i wreszcie buchta, czyli ciasto drożdżowe z konfiturami, pieczone w rondlu i dzielone albo rozłamywane na części. Takie ciasto, które prawdopodobnie piecze się w różnych częściach Polski, ale tylko w Poznaniu nazywa się je buchtą. Pamiętacie dzisiejsze słowa? Powtórzmy je sobie. Antrejka, czyli przedpokój. Górka, czyli strych. Sklep, czyli piwnica. Gzik, czyli twarożek ze szczypiorkiem lub cebulką. Damascenka, czyli śliwka węgierska. No i buchta, czyli ciasto drożdżowe z konfiturami, pieczone w rondlu i rozłamywane na części. Smacznego! Porozmawiajcie może z rodzicami albo dziadkami też o innych słowach poznańskich albo o innych słowach regionalnych w ogóle. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Być może przypominacie sobie, że kiedyś opowiadałam wam o pieczywie i o pieczeni, a dziś do tego nawiążę, bo proponuję wam rozmowę o słowie pieczeniarz. Co to słowo znaczy? Jak myślicie? Czy to jest ten, kto robi pieczenie? Tak można by pomyśleć, ale nie do końca. Pieczeniarz to takie dawne słowo, dzisiaj trochę już zapomniane, oznaczające człowieka, który się żywi u kogoś innego, czyli wygodnie żyje na cudzy koszt. Pieczeniarz to trochę taki darmozjad. Sam nie pracuje, sam nie przygotowuje jedzenia, tylko obiada innych. A skąd związek właśnie z pieczeniem i pieczenią? Już to wyjaśniamy. Otóż pieczeń, czyli upieczone mięso, zawsze wiązała się z jakąś korzyścią. Zawsze kojarzyliśmy pieczeń z korzyścią. No bo kogo stać na pieczeń? Tego, komu się dobrze powodzi. Tego, kto ma tyle pieniędzy, by kupić dużo mięsa i je upiec, żeby było dużo tej pieczeni. Czyli gdy nasi przodkowie mówili o pieczeni, to zawsze myśleli o jakiejś korzyści. Mamy do dziś takie powiedzenia: upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, czyli osiągnąć dwie korzyści naraz. To właśnie to powiedzenie znaczy. Albo mówimy czasem, że ktoś upiekł swoją pieczeń przy czyimś ogniu, czyli osiągnął korzyść cudzym kosztem. No i właśnie pieczeniarz to był ktoś taki, kto piekł swoją pieczeń przy czyimś ogniu, a tak naprawdę jadł czyjąś pieczeń, czyli miał korzyść z tego, co do niego nie należało. Ciekawa jestem, czy przyszło wam do głowy pytanie o to, jak nazwać kobietę, skoro pieczeniarz to jest mężczyzna, tak wynika z budowy tego słowa. To może był wyraz, albo jest wyraz pieczeniarka. Jak myślicie? Jest taki wyraz, ale co ciekawe, znaczy on coś zupełnie innego. Pieczeniarka to kobieta, która sprzedaje albo podaje pieczeń. Czyli pieczeniarka mogła pracować w restauracji, kiedyś nazywanej karczmą, i tam podawała lub sprzedawała pieczenie. Sprzedawała tym, którzy za nie płacili, czyli wcale nie pieczeniarzom. Bo przypomnijmy, pieczeniarz to ten, kto kogoś objada, kto żyje na cudzy koszt, je to, co nie do niego należy. Proponuję, żebyście teraz pomyśleli o innych słowach i powiedzeniach związanych z pieczeniem. Może znacie takie powiedzenie: pieczone gołąbki same nie wlecą do gąbki. Znacie to? Chodzi o pieczone gołąbki, czyli pieczenie bardzo dobre.

dobre mięso, które same nie wlecą do buzi, czyli trzeba zapracować na to, żeby jeść dobre i smaczne rzeczy. A może wasi rodzice, albo wasi dziadkowie, albo wasza pani lub wasz pan w przedszkolu znają jeszcze inne powiedzenia związane z pieczeniem i może

znam, już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
2: Stonoga, jak wiecie, odnóży ma wiele. Skąd zaś wiadomo, że równe sto? Czy rzeczywiście znalazł się śmiałek, co zechciał policzyć całe to gro? Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza. Choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że ten

zgromadzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.

wieków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę, nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi, nie warto liczyć. No.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Spotykamy się w dniu, w którym rozmawiamy zwykle o gramatyce. I tak też będzie dzisiaj. Ale zanim przejdziemy do gramatyki, proponuję, żebyśmy się zastanowili nad tym, co mierzymy i co ważymy i w jaki sposób, jakich słów używamy do tego, żeby powiedzieć, jak długie są różne rzeczy albo ile ważą różne rzeczy. Mamy do tego różne miary. Na przykład temperaturę mierzymy w czym? W stopniach. Czas mierzymy w godzinach, minutach i sekundach. Długość przedmiotów mierzymy w metrach. A wzrost człowieka w czym mierzymy? W takich mniejszych kawałkach niż metr, czyli w centymetrach. A wagę można mierzyć w kilogramach, gdy chodzi na przykład o wagę ludzi albo zwierząt, albo wagę można mierzyć gramami, czyli w gramach, gdy to są bardzo małe i lekkie przedmioty. Może pomyślicie o tym, jakie jeszcze są miary? Pomyślcie i porozmawiajcie o tym potem, a teraz posłuchajcie. Mierzymy Jasia. Chcemy sprawdzić, ile Jaś urósł przez wakacje. Naszą miarą są centymetry, bo powiedzieliśmy przed chwilą, że wzrost mierzymy w centymetrach. I mówimy tak. Jaś urósł 5 centymetrów. Zgadza się? Zgadza się. Sprawdzamy, ile Kasia przebiegła w zawodach. Naszą miarą są metry, bo długość, odległość mierzy się w metrach. I mówimy na przykład tak. Kasia przebiegła 100 metrów. Zgadza się? Wszystko się zgadza. Teraz sprawdzamy, ile waży słoń. Naszą miarą są kilogramy, bo powiedzieliśmy wcześniej, że wagę ludzi i zwierząt mierzymy kilogramami. I mówimy tak. Słoń waży 4000 kilogramów. Zgadza się? Dobre zdanie? Bardzo dobre. Słoń waży 4000 kilogramów. A teraz ważymy kulkę waty. Kulka jest leciutka. Dlatego naszą miarą są gramy, a nie kilogramy. I mówimy tak. Kulka waty waży 5... czego? Gramów. Czasami słyszymy, że ktoś mówi 5 gram. Oj, to jest okropny, okropny błąd. No bo skoro Jaś urósł 5 centymetrów, Kasia przebiegła 100 metrów, słoń waży 4000 kilogramów, to kulka waty waży 5 gramów. Słowo gram musi mieć tę końcówkę ów, 5 gramów. I tak samo powiemy 20 gramów, 100 gramów, 560 gramów, 1020 gramów. Zawsze będzie forma gramów. Nie dajcie sobie wmówić, że jakaś inna. Nie, nie, zawsze gramów, tak jak kilogramów. Proponuję,

żebyście teraz wymyślili, co można zmierzyć, zważyć i ułóżcie do tego odpowiednie zdania. A potem wymyślcie, co można zważyć w gramach i ułóżcie trzy poprawne zdania. Poprawne to znaczy wiecie jakie, prawda? Zdania z formą gramów. Powodzenia i do usłyszenia.

0: będę. Wiesz dlaczego?
1: No nie wiem.
0: Bo umiem.
2: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj ciąg dalszy rozmowy o różnych językach polskich. Myślicie, że zwariowałam? Przecież mamy jeden język polski. Może ktoś z was tak pomyśli i tak powie. Ale przypomnijcie sobie to, o czym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu i tydzień temu. Powiedzieliśmy sobie i pokazaliśmy sobie, że w różnych częściach Polski mówi się trochę inaczej. Że zależnie od tego, gdzie mieszkamy, mamy różne nazwy rzeczy występujących wszędzie. Dzisiaj chciałabym was zabrać na wschód Polski, czyli na ten kawałek po prawej stronie, gdy spojrzymy na mapę. Wyobraźmy sobie, że mamy przed sobą mapę Polski i po prawej stronie jest wschód. Na wschodzie... co jest na wschodzie? Co się je na wschodzie? Zastanówmy się nad tym. Jest takie słowo bułka. Znacie je? Oczywiście, że znacie. Na śniadanie każdy z was je bułkę. Tylko, że gdybyście pojechali na przykład do Białegostoku albo do innych miast na wschodzie Polski,

I gdybyście poprosili o bułkę na śniadanie, to wiecie, co byście dostali? Chleb. Dlatego, że na wschodzie Polski bułka, słowo bułka, to jest nazwa chleba. Ciekawe, prawda? Bo w innych częściach naszego kraju bułka to jest takie okrągłe albo podłużne, mięciutkie pieczywo, ale coś zupełnie innego niż chleb. A w Białymstoku i w innych miastach na wschodzie Polski bułka to jest chleb. Więc trzeba na to uważać, żeby się nie pomylić. Na wschodzie Polski jest też takie danie bardzo pyszne. Danie, które się nazywa kulebiak. Spotkaliście się z tą nazwą? Ci, którzy tam mieszkają, pewnie tak, ale wszystkie inne dzieci może nie miały szansy spotkać się ze słowem kulebiak, więc teraz taka okazja się nadarza. Kulebiak to nic innego jak taki duży, pieczony pieróg nadziewany mięsem, kapustą, grzybami lub ryżem. Taki duży pieróg upieczony, bardzo często jedzony na wschodzie Polski, to jest kulebiak. Może zapytacie, gdzie taki kulebiak się piecze? Piecze się go, uwaga, nie w piekarniku, w duchówce. Piekarnik w języku mieszkańców wschodniej Polski to jest duchówka. Ładne słowo, bardzo ładne, bo kojarzy się z duchem, duszą, ale też z dusznością, no bo w piekarniku jest oczywiście duszno. Wschód Polski to są tereny bardzo ładne. Tam jest piękna przyroda i proponuję Wam jeszcze trzy wyrazy związane właśnie z przyrodą, tą wschodnią. Znacie takie słowo oczerety? Ładnie brzmi, oczerety. A wiecie, co to jest? Trzcina wodna, czyli taka trawa, specjalne rośliny, które rosną właśnie nad jeziorami, nad stawami. Mówimy na to trzcina, ale na wschodzie Polski mówi się oczerety. Mówi się też w tamtych rejonach dzięcielina. Gdy będziecie trochę starsi i pójdziecie do szkoły, to usłyszycie o takim sławnym polskim utworze, w którym słowo dzięcielina się pojawia. Przez długi czas zastanawiano się, o co chodzi, co to jest ta dzięcielina. A to nic innego, jak tylko biała koniczyna o różowym odcieniu. Dzięcielina rośnie wszędzie, ale tylko tam, tylko na wschodzie Polski, tak ładnie się nazywa. Biała koniczyna o różowym odcieniu, czyli dzięcielina. I ostatnie słowo roślinne, wschodnie, to niezabudka. To jest nazwa pewnego kwiatu, który znamy wszyscy, czyli niezapominajki. Ale jakże poetycka, jakże ładna jest ta właśnie nazwa, niezabudka. Proponuję, żebyście właśnie nie zabyli, czyli nie zapomnieli tych wschodnich wyrazów. Powtórzmy je. Bułka, czyli chleb. Kulebiak, czyli duży pieczony pieróg. Duchówka, czyli piekarnik. Oczerety, trzcina. Dzięcielina, biała koniczyna o różowym odcieniu. I niezabudka, czyli po prostu niezapominajka. Proponuję, żebyście porozmawiali z rodzicami, dziadkami, z panią albo panem w przedszkolu. Może podpowiedzą Wam inne słowa, które występują tylko na wschodzie Polski. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka. Czy znacie słowo wielbłąd? Oczywiście, że znacie. A co to słowo nazywa? Wiecie? Może wielbłąd to jest jakiś wielki błąd? Tak się kojarzy. Kojarzy się. Ale wielbłąd to jest takie zwierzę, które z błędem nie ma nic wspólnego. Wielbłąd to jest duże, duże zwierzę, które je rośliny, mieszka przede wszystkim w Afryce i ma coś takiego charakterystycznego dla siebie, czego chyba żadne inne zwierzę nie ma. Otóż wielbłąd ma garb, albo nawet dwa garby. Wielbłąd, który ma jeden garb, ma też swoją specjalną nazwę. To jest dromader. A wielbłąd, który ma dwa garby, też ma specjalną nazwę. I wiecie, jaka to jest nazwa? Baktrian. Dwa garby, Baktrian. Jeden garb, dromader. W tych garbach wielbłąd trzyma zapas pożywienia, gdy musi biec albo iść bardzo długo na pustyni, tam gdzie nie ma wody ani nie ma jedzenia. W tych garbach wielbłądy przechowują zapasy. To jest taka przenośna spiżarnia. Tak jak powiedziałam wcześniej, wielbłąd to wcale nie jest zwierzę, które się powinno kojarzyć z wielkim błędem. O nie! Jesteście ciekawi, skąd ten wyraz się wziął w języku polskim? Proszę bardzo, już mówię. Otóż jest to nazwa zapożyczona, czyli przejęta do języka polskiego z innych języków. Było to bardzo, bardzo dawno temu. Na samym początku to słowo brzmiało tak. Elbłąd. Nie było tam wi na początku, tylko był elbłąd. Elbłąd może kojarzy się z elefantem, czyli obcą nazwą słonia. I bardzo słusznie, że się kojarzy. Bo naprawdę dawno temu, naprawdę, naprawdę dawno temu, gdy nasi przodkowie żyli w lasach, gdy cała Polska była porośnięta puszczami, lasami, nasi przodkowie nie wiedzieli dokładnie, jak wyglądają obce, dzikie zwierzęta. Dowiadywali się o tym, co się dzieje na świecie, tylko z opowieści podróżników. I było tak, że podróżnicy, którzy zwiedzali cały świat, wracali w miejsca, z których pochodzili, czyli na przykład do Polski, wracali i opowiadali, co też zobaczyli podczas podróży po całym świecie. I opisywali jakieś duże, dzikie zwierzęta, tylko że opisywali je niedokładnie. I nasi przodkowie elbłądem, dopiero potem wielbłądem, nazywali po prostu duże obce zwierzę. Nawet słonia, nawet żyrafę. Czyli kiedyś elbłąd, albo potem wielbłąd, to była taka ogólna nazwa dzikiego, dużego zwierzęcia. Dopiero potem, gdy coraz więcej osób zaczęło podróżować po świecie, dopiero wtedy przypisaliśmy nazwę wielbłąd temu jednemu konkretnemu zwierzęciu, temu, o którym dzisiaj myślimy, gdy mówimy wielbłąd, czyli zwierzęciu z jednym garbem albo z dwoma garbami.

Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o tym, jakie znacie filmy i bajki z wielbłądami. Może narysujecie to zwierzę i dromadera, czyli wielbłąda jednogarbnego, i baktriana, czyli wielbłąda dwugarbnego. Możecie też naśladować dźwięki, które wielbłądy wydają. Te dźwięki to są różne ryki, mruki i buczenia. Na pewno będziecie się przy tym dobrze bawić. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy znacie takie wyrazy: rower, motor, samochód, autobus, tramwaj, pociąg. Znacie? Oczywiście, że znacie. Po co ja się w ogóle o to pytam? Przecież to jest jasna sprawa, że znacie bardzo wiele słów, w tym i te: rower, motor, samochód, autobus, tramwaj, pociąg. No to teraz pytanie trudniejsze. Co to jest te wszystkie rzeczy, które wymieniłam? Co one razem tworzą? Czym razem są? Jak można jednym słowem nazwać wszystkie te wyrazy? Co to jest? Wiecie, brawo! To są pojazdy. Rower, motor, samochód, autobus, tramwaj i pociąg to są pojazdy. A teraz, w takim razie, skoro już to sobie powiedzieliśmy, zastanówmy się nad takim zdaniem. Chcemy powiedzieć: dawno nie widziałam albo dawno nie widziałem. No właśnie, czego? Czego dawno nie widziałam albo nie widziałem? Jeżeli to jest rower, to dawno nie widziałam roweru. Jeżeli to jest motor, to dawno nie widziałam motoru. Jeżeli to jest samochód, to dawno nie widziałam samochodu. Autobus, autobusu. Tramwaj, tramwaju. Pociąg, pociągu. Wspaniale! Czy zauważyliście coś ciekawego w tych wyrazach, w tych formach, które podałam? Roweru, motoru, samochodu, autobusu, tramwaju, pociągu. One są z jakiegoś powodu podobne. Co jest w nich podobnego? Ostatnia głoska, tak jest. One wszystkie, gdyby miały

Miały być w zdaniu, dawno nie widziałam czegoś. One wszystkie muszą mieć na końcu głoskę U. Roweru, motoru, samochodu i tak dalej, i tak dalej. Zawsze U na końcu. Idziemy dalej, bo przed nami jeszcze inne zmagania gramatyczne. Zastanówmy się teraz.

to autobusik. Brawo, idzie wam bardzo dobrze. No to teraz pomyślmy, mały tramwaj to... Ktoś ma pomysł? Chyba trzeba by powiedzieć tramwajek. Tego wyrazu nie znajdziecie w żadnym słowniku, czyli w żadnej takiej dużej książce, która opisuje słowa, ale taki wyraz mamy w głowach i możemy go używać. Mały tramwaj, na przykład taka zabawka, to tramwajek. A mały pociąg, jeżeli ktoś sobie zbuduje z klocków taki mały, mały pociąg, naprawdę mały, to co to będzie? Też nie ma w żadnym słowniku, w żadnej książce nazwy na mały pociąg, ale my sobie możemy wymyślić taką nazwę i będzie ona poprawna. To jest słowo pociążek. Śmiesznie, prawda? Pociążek. Tramwajek i pociążek. W każdym razie, teraz zastanówmy się, jakby te nasze wyrazy, nazwy małych pojazdów, jakby się zachowały w zdaniu. Dawno nie widziałam albo nie widziałem. No i czego? Dawno nie widziałam, uwaga, rowerka albo rowerku. Na końcu może być A albo U. Dawno nie widziałam motorka albo motorku. I teraz weźmy wyraz samochodzik. Dawno nie widziałam, uwaga, tylko samochodziku. I tak samo tylko tramwajku i tylko pociążku, ale autobusika albo autobusiku. Uff, skomplikowane, prawda? Co trzeba zapamiętać? Co warto zapamiętać? Dla bezpieczeństwa, jeżeli chcemy wstawić nazwy tych małych pojazdów do zdania, dawno nie widziałam czegoś, zabrakło czegoś, nie zobaczyłam czegoś, to dla bezpieczeństwa dawajmy na końcu głoskę U. I zawsze też tę głoskę dawajmy wtedy, gdy mamy takie nazwy jak rower, motor, samochód i tak dalej, i tak dalej. Proponuję, żebyście ułożyli trzy zdania z poznanymi dzisiaj wyrazami. Wybierzcie sobie trzy wyrazy i ułóżcie z nimi zdania. Pamiętajcie, żeby wstawić odpowiednią głoskę na końcu. Powodzenia i do usłyszenia.

że hej, czeka cię tuż i klej. O, idzie.

czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie. Jak za

0: Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o.
1: Mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś, daję słowo.
0: Ale jadła witaminy i urosły jej kończyny i już nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o.
1: Krowy są niemrawe, krowim okiem patrzą w trawę, w jednym miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką, coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o.
0: Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka.
1: No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, orador.
0: Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o, o, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ole!
1: W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki, pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda.

ogon w lasso i postangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, jest! Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda. O, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda.

0: Autopromocja.
1: Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
2: Znów wpakują się w tarapaty.
1: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
3: Mają rozmach ci na górze.
1: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
4: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
1: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Zaczynamy już teraz i to z przytupem, z Małgorzatą Ostrowską i z czworonogami. Jacek Zawada, Filip Górski, to jest niedzielny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Tak jest, z pełną werwą, energią i uśmiechem, rokowym uśmiechem, razem z Małgorzatą Ostrowską i czworonogami przywitaliśmy Was dzisiaj w tej porannej audycji niedzielnej, majowej, wiosennej i trochę leniwej, bo jest niedziela, więc nie musimy się nigdzie śpieszyć. Ani do pracy, ani do szkoły, ani do przedszkola, ani na basen. Chociaż nie, no może niektórzy wybierają się na basen, ale jest niedziela, więc nie trzeba się na ten basen śpieszyć, tylko można rozłożyć sobie czas w taki sposób, by dojechać na basen wtedy, kiedy będziemy mieli na to ochotę. Ale basen, czy to jest dobre rozwiązanie? Czy to jest dobry pomysł, kiedy za oknem słońce? W Warszawie jest słonecznie. A jak jest w Olsztynie? Albo na przykład we Wrocławiu, lub w Ełku, lub w Krakowie? Za chwilkę będziemy sprawdzać i ustalać prognozę pogody na dziś, na niedzielę, na 24 dzień maja. Tak jak wczoraj sprawdzałem, to jeszcze wczoraj prognoza mówiła o tym, że będzie bardzo deszczowo dzisiaj, ale może już się coś zmieniło? Kto wie, kto powie? Ja jeszcze nie wiem, ale się dowiem. O, proszę bardzo, jakie rymy. Nie czuję, że rymuję. A tymczasem posłuchamy, jak nam śpiewa pięknie Studio Stodoła.

Było Studio Stodoła. Studio Stodoła tak optymistycznie, z uśmiechem na twarzy, napędza i rozpędza nam tę dzisiejszą audycję. A ja muszę przyznać, że bardzo lubię audycje, w których nie jestem sam w studiu. To znaczy, dzisiaj też nie jestem sam, bo jest wydający tę audycję Filip Górski, ale Filip, czy każdy inny wydawca, jest w drugim pomieszczeniu, a w tym pomieszczeniu, w którym jest nasze studio, Studio Polskiego Radia Dzieciom, ja jestem sam. Dlatego z rozrzewnieniem wspominam audycje, które prowadziłem razem z Martą Powałowską albo z Justyną Majchrzak. Chociaż oczywiście wierzę, że takich audycji, wspólnych audycji, będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo. Bo i Marta, i Justyna to moje takie radiowe bratnie dusze. No właśnie. No właśnie, cóż to za hasło? Bratnia dusza. Co to takiego oznacza? Może ktoś z was nam pomoże rozszyfrować to hasło, bo właśnie bratnia dusza będzie dobrym wstępem do dzisiejszej audycji, do tematu dzisiejszej audycji. A ja mam też niespodziankę dla wszystkich, którzy mają ochotę do nas zadzwonić i wyjaśnić hasło bratnia dusza. Pierwsza osoba, która dodzwoni się do Polskiego Radia Dzieciom, przypominam, numer do studia 22 645 20 55 i wyjaśni nam swoimi słowami prosto, cóż to takiego jest ta bratnia dusza, będzie mogła zamówić swoją ulubioną piosenkę. Dobry pomysł? Ja myślę, że znakomity, bo nic tak nie poprawia humoru, nic tak nie rozkręca pozytywnie, jak usłyszeć swój utwór, swoje nutki, swoje dźwięki, swoją ukochaną melodię w radiu. A jeśli do tego jest to Polskie Radio Dzieciom, no to sukces murowany na dobrą niedzielę.

0: Muszę przyznać, że jakoś zawsze rozśmiesza mnie tytuł tej piosenki. Kaśki brat. I to był właśnie taki hit o bracie Kaśki oczywiście, ale to nie pierwsza i nie ostatnia piosenka, w której brat, a w zasadzie bracia się dzisiaj pojawią. Dlaczego akurat bracia? Już za chwilę wam powiem, już za chwilę wam zdradzę, ale zanim to nastąpi, to chciałbym bardzo porozmawiać z pierwszą osobą, może moją przyszłą bratnią duszą, która się do nas dodzwoniła i jest to Bianka. Dzień dobry, Bianko.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, jak się masz?
2: Dobrze.
1: Dobrze.
0: O, ale fajnie. I razem z mamą do nas dzwonisz. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziewczyny, a czy wy już zjadłyście dzisiaj jakieś pyszne śniadanko?
1: Ja zjadłam na śniadanko naleśniki.
0: A jakie to były naleśniki, Bianko?
1: Z zarówkami i z sirem i z demem.
0: Aż mi ślinka pociekła. Ohoho, muszę pobiec jak najszybciej na drugie śniadanko, bo ja już po pierwszym też jestem, ale tak ładnie opowiedziałaś o tych naleśnikach, że od razu zaburczało mi w brzuszku. Dziewczyny, a jakie wy macie plany na dzisiejszą niedzielę?
1: Na rower pójdziemy.
0: Aha, czy to będzie jeden rower, taki, że ty możesz, Bianka, razem z mamą jechać, czyli taki tandem, czy raczej każda z was będzie miała swój rower?
1: Ja mam swój i mama też ma swój.
0: Bianka, a ile ty masz lat?
1: Ja mam prawie 5.
0: I ty już jeździsz sama na rowerze?
1: Tak. Bez kilka, ani bez czterech kółek.
0: Na dwóch kółkach jeździsz?
1: Tak.
0: Ale jesteś zuch, dziewczyna, no. Wiesz co? Ja jestem pełen podziwu i posłuchaj, to będzie po prostu dla ciebie. Naprawdę, no bo ja jako dorosła osoba mogę powiedzieć, phi, co tam jazda na rowerze, przecież to jest takie proste, łatwizna, ale jakbym się cofnął do swojego dzieciństwa i przypomniał siebie 5-letniego, to ja chyba jeszcze wtedy na rowerze nie jeździłem, a jeśli jeździłem, to na pewno z kijkiem, więc gratuluję ci, że jesteś taka dzielna. No dobrze, ale...
1: No bo ja nie uczyłam na kijku i na kółkach.
0: Nie uczyłaś się na kijku i na kółkach?
2: Nie. Brak, na dwóch się uczyłaś,
1: tak?
0: Naprawdę?
1: Ale uczyłam się jeszcze na biegowym.
0: Ależ zdolne dziewczę z ciebie, droga Bianko. No to tak mi się wydaje, że nie będziesz miała żadnego kłopotu, żeby odpowiedzieć na moją pierwszą zagadkę i po prostu opowiedzieć.

0: wiedzieć nam wszystkim, co to takiego ta bratnia dusza?
1: No, kto to jest?
2: To jest ktoś, kogo bardzo lubimy.
0: Tak. Ktoś, kogo bardzo lubimy, z kim jak się czujemy, jak z nim przebywamy?
2: Super.
0: Mhm. A czy to jest najczęściej, Bianko, taka osoba, którą już przynajmniej od jakiegoś czasu znamy, czy to może być ktoś, kogo poznaliśmy 2 dni temu?
2: Ktoś, kogoś już od dawna znamy.
0: Tak, zgadza się. A czy ty masz taką bratnią duszę?
2: Tak.
0: I kto to jest ta twoja najfajniejsza, najlepsza na świecie bratnia dusza?
2: To jest...
1: Koleżanki.
2: Tak, koleżanki. One z dawna w tym samym bloku.
0: Aha. To co, pozdrawiamy koleżanki z twojego bloku?
2: Tak.
0: Pozdrawiamy koleżanki Bianki, tralalala, prawda?
2: Tak.
0: Pięknie opowiedziałaś o tym, kim jest bratnia dusza. O, to może mamę od razu zapytam, skoro jest obok. A czy mama też ma taką bratnią duszę?
1: Tak, też mam koleżankę, tak? Bianka.
0: Któż to taki?
1: To z pracy, Paola. Ale to Bianka też jest moją bratnią duszą.
0: No, czekałem właśnie na to stwierdzenie. Ja tak chciałam powiedzieć, jak tylko was obie usłyszałem w słuchawce, że o, chyba te dwie dziewczyny to są bratnie dusze i się nie pomyliłem. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłyście. Gratuluję ci, Bianko, dobrej odpowiedzi na moją zagadkę. I tak jak obiecałem, będzie można zamówić ulubioną piosenkę. Co wybierasz?
2: Mam tę moc.
0: Mam tę moc. Dobrze, to Filip już szuka Mam tę moc. A teraz czas na pozdrowienia. Proszę bardzo, Bianka pozdrawia kogo?
2: I tatę, i mamę.
1: A babcię jeszcze, dziadkę.
2: I babcię, i dziadkę, i cię, i wujka.
0: Pięknie. A kogo mama chce pozdrowić?
1: To ja piszę. Dziadku, tatę,
0: mhm,
1: i kogoś, Kasię i wujka Pawła.
0: A jeszcze ja nie pozdrawiałem. Mogę też pozdrowić kogoś? Ja pozdrawiam rower, ten bez kijka i bez 4 kół, tylko z 2 kołami. Bianko, twój rower oczywiście.
2: Jestem mam przyczepkę.
0: Co masz?
2: Jeszcze mam przyczepkę.
0: Jeszcze masz przyczepkę i co ty w tej przyczepce wozisz?
1: Bianka i Lisi, no dłuższe trasy przyczepką.
0: Ale fajnie. To ty jesteś przygotowana naprawdę na różne warunki, żeby jeździć tym rowerem, prawda, Bianko?
2: Tak.
1: I co robisz w przyczepce?
2: Bawię się.
1: I słuchasz książek, audiobooków, słuchasz.
0: Fajnie. Fajnie, widzę, że dużo chyba robicie fajnych rzeczy, prawda?
2: Tak.
0: Bardzo się cieszę. No to oprócz rowerka pozdrawiam, Bianko, jeszcze przyczepkę. Poza tym pozdrawiam twoją mamę, która jest twoją bratnią duszą.
1: Też pozdrawiam.
0: Dziękujemy. A najbardziej na świecie pozdrawiam ciebie. Ty masz tę moc. Piosenka dla ciebie. Do usłyszenia, dziewczyny. Dobrej niedzieli. Hej!
2: Do usłyszenia.

0: Ja też mam tę moc. Ja już czułem, że mam tę moc o godzinie 9, jak z Filipem rozpoczynaliśmy dzisiejszą audycję, ale teraz mam tyle mocy, że po prostu w głowie mi się to nie mieści, bo ta moc jest razy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, razy pięć, bo tyle osób jest właśnie w studiu Polskiego Radia Dzieciom i ja się tak zastanawiam, tylko próbuję się skupić, żeby wszystkim otworzyć mikrofony i chyba nawet to się udało. Drodzy radiosłuchacze, posłuchajcie, kogo dziś gościmy w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Jest pani Marysia i pan Paweł. Dzień dobry, kochani.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich.
0: Jest też z nami Zosia. Cześć, Zosiu.
2: Monika.
0: Monika. Widzisz? Monika, a ja Zosia zapisałam. Nie wiem, co z tą Zosią. Może Zosia czekać do nas spadnie. Cześć, Moniko, przepraszam.
3: Dzień dobry.
0: Jest Monika i są bracia Piotrek i Kuba. Cześć,
4: dzień
0: chłopaki.
4: Dzień dobry.
0: To jeszcze ustalmy tylko. Zosia nie ma takiej dziewczynki tutaj, ale jest Monika. Moniko, ile masz lat?
4: W tym roku 11, ale póki co jeszcze 10.
0: 11, czyli 10, 10, czyli niedaleko 11, dobrze. Chłopaki, Piotrek, ile masz lat?
5: Ja 10 też.
0: 10, a Kuba?
6: 8.
0: 8. Ale zaraz, bo tu jest 5 osób, ale po co ja tak dużo osób dzisiaj zaprosiłem z Filipem do studia? Aha, bo dzisiaj mamy wyjątkowe święto, Dzień Braci. Kto ma brata ręka do góry? Wszystkie ręce się uniosły. To zaczniemy od braci, których mam w studiu, czyli od Piotrka i od Kuby. Chłopaki, może zapytam najpierw Kubę. Kuba, jak to jest mieć brata Piotrka?
7: Nie wiem.
0: Fajny jest ten twój brat?
7: Tak.
0: Fajny. No to już się fajnie, dobrze nam ta rozmowa rozpoczyna. Co jest takiego fajnego w tym, że się ma brata? Co można z tym bratem robić na co dzień?
7: Bawić się z nim.
0: Bawić się? Często się razem chłopaki bawicie?
7: Tak.
4: Tak.
0: No to proszę bardzo, proszę nam opowiedzieć, a szczególnie naszym radiosłuchaczom, o tym, jakie są wasze ulubione

0: zabawy. Kuba, zaczniesz proszę?
1: Ja lubię z Piotrkiem bawić się w Lego i uprawiać zapasy.
0: To duży rozstrzał. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Piotrek, a twoje ulubione zabawy z bratem to?
2: Ja lubię z Kubą na przykład z krzeseł robić sobie namioty i się bawić w jakichś rozbitków albo jakieś takie rzeczy.
0: O, ale dobrze. Poczekajcie, jaka jest różnica między wami? 2 czy 3 lata?
2: 2.
0: 2 lata. A pamiętasz jeszcze w ogóle, Piotrek, takie czasy, kiedy Kuby nie było na świecie?
2: Nie.
0: Nie. A wy, no właśnie. To słuchaj, jesteś razem z bratem, z Kubą. Czy wy się częściej bawicie, czy częściej jesteście w zgodzie, czy częściej się kłócicie? Proszę nam się dzisiaj z okazji Dnia Braci, który obchodzimy właśnie dziś w niedzielę, przyznać.
2: Chyba częściej się kłócimy.
0: I o co się ostatnio kłóciliście?
1: O wszystko.
0: O wszystko? I co, pewnie też się kłóciliście, kto naprzeciwko mnie usiądzie tutaj? Już widziałem, jak wchodziliście takie minki, takie, że jeden w prawą stronę patrzył, drugi w lewą. Nie, żartuję oczywiście. Chłopaki, a powiedzcie nam w takim razie, kto z was jest większym żartownisiem? Czy Kuba, czy Piotr? Jak myślicie?
2: Ja myślę, że Kuba.
0: Kuba? Tak? To jaki żart ostatnio zrobiłeś swemu bratu? Pamiętasz?
3: Ja myślę, że...
0: Tak, o tutaj tata się włączy, tak, poprosimy.
3: Nawet nie bratu, ale z bratem. Byliśmy 2 tygodnie temu w Poznaniu na takiej męskiej wyprawie we trójkę i poszliśmy do Muzeum Enigmy Szyfrów i tam były takie szafki. To Kuba, opowiedz może, co robiłeś w tych szafkach. Pamiętasz? Takie szafki, gdzie można szyfry ustawiać, każdy sobie ustawia szyfry od 1 do 10. No i tam każdy może swoją szafkę wybrać, a chłopaki wybrali trochę więcej i tam trochę poszyfrowali szafek, że były pozamykane jak po naszym wyjściu.
2: Zamknęliśmy większość szafek i nie dało się ich otworzyć.
3: Tak, ależ
0: i co, i musieli zrobić przerwę w wystawie i szafki odblokowywać?
3: No, aż tyle chyba nie
0: sprawdziliście tego już. Kuba, no to już wiemy chyba tutaj z podpowiedzi, że ty jesteś tym większym żartownisiem w waszej parze braci, prawda?
1: Może.
0: A opowiedzcie... To bardzo fajnie. Bardzo dużo ludzi jest skrytych i to jest wszystko w porządku. A opowiedzcie nam proszę dziś z okazji Dnia Braci, czy wy się w ogóle cieszycie, że jest taki dzień w kalendarzu jak Dzień Braci? Czy warto mówić o tym, że taka braterska więź to jest coś bardzo, bardzo fajnego, czy nie? Po co się w ogóle nad tym zastanawiać? Jak uważacie, Piotrze?
2: Że fajnie, że jest, bo można się podzielić tym, co się myśli albo tym, co się wie.
0: I co ty myślisz o takiej braterskiej więzi? Co dla ciebie jest w tym najfajniejszego, w tym, że ty masz brata?
2: No i że możemy sobie pomagać, albo bawić się razem, kłócić się.
0: Kłócić się i tutaj taki uśmieszek widzę przebiegł po twojej twarzy, ale powiedziałeś coś bardzo ważnego, że oprócz tych kłótni i zabawy możecie też sobie pomagać, prawda?
2: Tak.
0: To jak sobie pomagacie na co dzień?
2: W pracy domowej czasami.
0: Kuba tobie pomaga?
2: Nie, na ogół.
0: Kuba, to jesteś pewnie pełen wdzięczności bratu za to, że on tak ci pomaga w tych lekcjach, w tych pracach domowych?
1: Trochę.
0: Trochę. A w czym tobie w takim razie, Piotrze, bo przypomnijmy, że ty jesteś starszym bratem, pomaga lub pomagał też Kuba?
2: Na przykład w chodzeniu na drzewa, bo Kuba jest znacznie w tym lepszy. Więc czasami mi jakieś rady daje, jak wchodzimy na drzewa.
0: Jakąś taką instrukcję, jak wejść bezpiecznie na drzewo, tak?
2: Bezpiecznie to nie wiem, ale żeby wejść.
0: No chłopaki, no musi być bezpiecznie. Niebezpiecznie to nie chcemy tak wchodzić. Ale jak on ci daje instrukcję, jak wejść na to drzewo, to czy dostajesz potem od niego, jak już jesteście na tym drzewie, mam nadzieję, że nie za wysoko, to czy dostajesz też taką instrukcję, jak od brata, jak zejść z tego drzewa?
2: Czasami.
0: Czasami tak. No dobrze, ale oprócz naszych dwóch braci, Piotrka i Kuby, których będziemy jeszcze za chwilkę jeszcze bardziej przepytywać, mamy też, nie mamy żadnej Zosi, ale mamy Monikę i Monika też ma brata, prawda, Moniko?
4: Tak.

0: Jak ma na imię twój brat?
1: Witek.
0: Witek. Czy jest starszy, czy młodszy od ciebie?
1: Starszy.
0: Starszy. No i powiedz mi, czy ty się częściej kłócisz, czy godzisz, czy pomagasz temu bratu? Jak wygląda to między wami na co dzień, ta wasza relacja?
1: No to zależy. Jak byliśmy młodsi, to częściej się tak razem

0: No. Uczuciowa pobiliście?
1: No, nie wiem, nie pamiętam, bo no tak, tak ostatnio coraz rzadziej się kłócimy.
0: Czyli więcej zgody między wami? No to bardzo, bardzo się cieszę. Ale oprócz tego, że ty masz brata, że mamy braci w studiu, to jeszcze rodzice Piotrka i Kuby też mają swoich braci. To może najpierw panią Marysię zapytamy. Pani Mario, ilu braci ma pani?
2: Ja mam jednego starszego.
0: Troszkę bliżej do mikrofonu poproszę.
2: Ja mam jednego starszego brata, Tomka.
0: Starszego brata. Jaka jest różnica wieku między wami?
2: 3 lata.
0: No i jak pani się cofnie te kilkanaście lat wstecz, jak była pani dziewczynką, to proszę nam opowiedzieć może o jakiejś takiej najfajniejszej, najciekawszej, najzabawniejszej sytuacji, która się wam przydarzyła?
2: Ja na przykład nie pamiętam, żebym się biła z bratem. Mhm. Nie miałam takich zabaw, natomiast dużo bardzo bawiliśmy się w takie chłopięce zabawy, jak biegaliśmy z pistoletami po lesie i to głównie pamiętam z dzieciństwa. Mhm. Ale też graliśmy dużo w karty, w jakieś planszówki się zdarzyło.
0: O właśnie, chłopaki, gracie w planszówki razem?
1: Tak. Wczoraj graliśmy.
0: Wczoraj graliście? Kto wygrał?
3: Ja.
0: Piotrek?
3: Aha. Graliśmy też z tatą i Moniką.
0: Monika, a ty też lubisz planszówki?
1: No.
0: Fajnie. Tak. Słuchajcie, to teraz jeszcze przechodzimy do pana Pawła, bo uwaga, uwaga, drodzy radiosłuchacze, mam nadzieję, że siedzicie, bo jak usłyszycie cyfrę rodzeństwa pana Pawła, to moglibyście spaść z krzeseł. Panie Pawle, proszę oficjalnie nam ogłosić i poinformować nas, jaką ilość rodzeństwa pan posiada w swojej rodzinie.
4: Ja mam 9 rodzeństwa, 8 sióstr i 1 brata. Dzisiaj audycja o jednym bracie, więc serdecznie Andrzeja pozdrawiam, ale siostry też.
0: Pozdrawiamy wszystkie 9 osób. Ale bardzo się cieszę też, że mamy pana w studiu, bo wtedy, kiedy będzie Dzień Sióstr, to zadzwonimy do pana i zaprosimy
4: ekspert.
0: Całą ósemkę i sobie. Pana z bratem również.
4: Trzymam za słowo, na pewno bardzo chętnie przyjdą.
0: Jak wyglądał pana idealny dzień z bratem? Wtedy, jak spędzaliście dużo czasu ze sobą, będąc jeszcze kilkulatkami.
4: Ja pamiętam, że zawsze wszystkie zabawy to były takie razem nie tylko z samym bratem, ale i z rodzeństwem i z siostrami. Czyli na przykład to, co chłopaki tu mówili o tych kocach i krzesłach, to pamiętam, że my braliśmy koce, krzesła, materace i budowaliśmy takie wielkie labirynty w pokojach i po prostu chodziliśmy sobie po ciemku i mieliśmy różne przygody, bawiliśmy się w Indiana Jonesa i jakieś takie przygody były. To pamiętam na pewno. I też dużo planszówek. Pamiętam niedzielne popołudnia, to był taki czas dla rodziny zawsze, że siedzieliśmy i z rodzicami graliśmy czy w Scrabble, czy w jakieś inne planszówki. To był taki czas, żeby razem pobyć. No i staramy się z dzieciakami to też kontynuować u nas w domu.
0: Czy pański brat mieszka w Warszawie, czy
4: tak,
0: nie?
4: Tak, mieszkają w Warszawie. Prawie wszyscy mieszkają w Warszawie. Jedna siostra mieszka na Sycylii. Też pozdrawiamy Dorotę.
0: Pozdrawiamy Sycylię.
4: Tak, Sycylię. I Salvo też pozdrawiam i Elisabetę.
0: No to słuchajcie, jak tylko skończy się audycja, czy też nasza rozmowa, to możecie jechać do pańskiego brata bez zapowiedzi. Zawsze tak jest bardzo ciekawie. I pograć w planszówki, żeby podtrzymać tradycję braterską. Co pan na
4: bardzo,
0: to?
4: Bardzo chętnie. Andrzej, szykuj szarlotkę.
0: Mogę z wami, bo ja bardzo lubię szarlotkę. Dobrze, to zaraz z Filipem się pakujemy i po audycji jedziemy z wami. Dobrze, kochani, my tu tak gadu, a ja wiem, że wy też lubicie piosenki i że macie jakieś specjalne zamówienia. To proszę się przyznać, kto zamówił utwór, który ja też bardzo lubię. Paszteciki. Kuba? Kuba i tata Kuby. Chłopaki, a czy wy próbowaliście tych szczecińskich pasztecików?
4: Szczecińskich chyba nie, ale babcia robi dobre, nie?
3: Mama też.
4: Mama też.
0: No dobrze. To my teraz posłuchamy właśnie o tych pasztecikach. Troszkę nam ślinka pocieknie pewnie, ale też zachwycimy się wspaniałym wykonaniem tej piosenki. To będzie utwór Paszteciki z pierwszej części płyty Filharmonii Szczecińskiej. Słuchamy.

0: Paszteciki zabrzmiały przepięknie, wspaniale w wykonaniu Filharmonii Szczecińskiej, a dziś z okazji Dnia Braci, bo przypominam, drodzy radiosłuchacze, że 24 maja świętujemy, obchodzimy Dzień Braci, gościmy w naszym studiu braci Piotra i Kubę. Cześć raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Gościmy Monikę, która ma brata. Hej.
2: Dzień dobry.
0: Gościmy panią Marię, która robi teraz fotorelacje i tutaj krąży wokół nas z aparatem. Panią Marię witamy raz jeszcze i pana Pawła, który ma 8 sióstr, ale jednego brata.
3: Dzień dobry, witamy wszystkich.
0: Dobra, chłopaki, to teraz zwracam się do braci, Kuby i Piotra. Wiem, że wy chodzicie do, należycie do harcerstwa, zgadza się?
1: Tak.
0: Co w tym harcerstwie jest takiego fajnego, że się zapisaliście? Czy zapisaliście się równocześnie? Czy w tym samym czasie, czy różnie?
1: W tym samym czasie.
0: W tym samym czasie. To co was najbardziej fascynuje w byciu harcerzem? Zuchu Piotrze, proszę powiedzieć.
1: Że się spotykamy razem z kolegami, jakieś ostrzymy sobie patyki, ogniska są, jakieś podchody czasem robimy i obozy są fajne.
0: Obozy są fajne. Kuba, a ty byłeś już kiedyś na takim harcerskim obozie?
4: Tak.
0: I co się na takim obozie robi? Ja nie byłem nigdy w harcerstwie, ja bym chciał bardzo się dowiedzieć. Co się na takim obozie robi?
4: Fajne rzeczy.
0: Fajne rzeczy.

0: A przynajmniej 10 fajnych rzeczy da się znaleźć?
1: Ogniska.
0: Ogniska, pierwsza rzecz.
1: Spanie w namiotach.
0: W namiotach, ale fajnie. I wtedy śpicie razem w jednym namiocie, takim braterskim, czy jesteście rozdzieleni?
1: Najchętniej chcemy być rozdzieleni, ale czasem zazwyczaj jesteśmy razem.
0: Mhm, dobrze. Kuba, co jeszcze fajnego jest na takim obozie harcerskim? Jeszcze inne takie atrakcyjne wydarzenia, aktywności? Co tam się robi? Co tam się dzieje?
1: Nie wiem.
0: Piotrek, przypomnij nam jeszcze, proszę.
1: Ognisk jest dużo, podchody są. I że się na przykład do lasu chodzi po drewno i się drzewa zniszczy i się je na kawałki przerabia.
0: A to są drzewa drewniane?
1: Już uschnięte.
0: Tak, rozumiem, które są potrzebne po co?
1: Do ogniska.
0: Do ogniska.
1: Też się na ognisku gotuje się jakieś zupy albo spaghetti. Na ognisku tylko.
0: No ty chyba żartujesz i nie macie takiej kuchenki prawdziwej? I wszystko się dzieje, wszystko gotujecie na tym ognisku i śpicie cały czas tylko w namiotach?
1: Tak.
0: Kuba, i to jest fajne?
1: Tak.
0: A co w tym fajnego? Przez ile dni spaliście razem z bratem w namiocie?
1: 7.
0: Przez 7 dni?
1: No.
0: I to fajna sprawa?
1: Tak.
0: A co jest fajnego w takim byciu w naturze, że tylko namioty, tylko gotowanie z ogniska, że nie ma dostępu do telewizora, nie ma dostępu do komputera, nie ma dostępu do kuchenki ani do czajnika?
2: Fajne jest, cicho, jest można to, się... że rodzice nie mówią nam, co mamy robić, bo ich nie ma.
0: Ale teraz...
3: Kwintesencja wszystkiego.
0: Ale teraz są, Kuba. Ale się uśmiechają, więc myślę, że przyjęli to z uśmiechem na twarzy. I jeszcze jakaś fajna rzecz związana z takim obozem harcerskim? Czy to już wszystko, co wam teraz przychodzi do głowy?
1: Zawsze na koniec było oglądanie filmów na dworze, albo jak pada deszcz, to w jakimś schronie.
0: Czyli dużo się dzieje na takim obozie harcerskim, prawda? To ja teraz przechodzę do Moniki. Moniko, powiedz mi proszę, czy wy z twoim bratem chodzicie do tej samej szkoły?
2: Tak.
0: No i jak chodzicie do tej samej szkoły, to czy były takie sytuacje, że na przykład stawaliście w swojej obronie? Ty w obronie swojego brata, albo brat w twojej obronie? Bo to mi się też kojarzy z rodzeństwem i z braćmi, z siostrami.
2: No nie wiem, tak musiałabym się dłużej zastanowić, ale tak chyba była jedna taka sytuacja, ale to w pierwszej szkole. Mhm. Bo ja 2 razy zmieniałam szkołę, więc...
0: Aha, rozumiem.
2: No chyba kilka razy była taka sytuacja.
0: Czyli jak trzeba, to potraficie siebie nawzajem obronić. A kto jest bardziej odważny, ty czy twój brat?
2: Myślę, że mój brat.
0: A kto jest bardziej spokojny, ty czy twój brat?
2: No nie wiem, no, bo to zależy od sytuacji.
0: A kto najczęściej rozśmiesza rodziców, ty czy brat?
2: Zazwyczaj to oboje rozśmieszamy rodziców, tak naraz.
0: I to podaj nam dobry przykład jakiś. Słucha nas bardzo dużo osób w twoim wieku. Jak można skutecznie rozśmieszyć rodziców, żeby śmiali się przynajmniej przez pół minuty?
2: No nie wiem, no jakieś śmieszne rzeczy robić, no bo na przykład tak specjalnie, spektakularnie się z czegoś wywrócić i się później z tego śmiać.
0: Czyli spektakularna wywrotka może zapewnić przynajmniej półminutowy śmiech u rodziców, tak? Bardzo dobrze. To ja teraz jeszcze przechodzę do pani Marii i pana Pawła. Wymieńcie, moi drodzy, proszę, 3 słowa, tak sobie wymyśliłem, 3 słowa, którymi możecie najtrafniej opisać waszych braci. Najpierw poproszę panią Marię.
4: Naszych braci jako bracia, tak?
0: Tak.
4: A nie mojego brata.
0: Tak, pani brata.
4: 3 słowa. Spokój, powaga, I też poczucie humoru jednocześnie. Mhm.
0: Fajnie, to pana Pawła też poproszę o to samo. Nie będzie pan miał pewnie problemu, bo jest aż 8

0: sióstr i tylko jeden brat, więc długo to nie potrwa.
1: Tak, o bracie będę mówił.
0: Tak.
1: Artyzm, dowcip i pogoda ducha.
0: Fajnie.
2: Cztery.
0: Nie, to trzy, ale trzy określenia.
1: Trzy określenia.
0: Ale Piotrek, dobrze tutaj czujnie zaznaczyłeś, że to są cztery słowa, ale trzy określenia, więc wszystko się zgadza. To ja przez chwilkę się zatrzymam przy tym artyzmie. Co pan ma na myśli?
1: No, brat gra na saksofonie i jest bardzo dobry w tym. Bardzo fajny zespół i ten.
3: Jak się nazywa?
1: Titu Turum Tu.
0: Titu Turum Tu.
1: Tak.
0: To w takim razie, jak będziemy robić kiedyś audycję o saksofonie, to tak. Możemy, myśli pan, zaprosić zespół Titu Turum Tu?
1: Tak, albo jego i żonę, bo jego żona jest artystką i gra na skrzypcach.
0: Nie, no słuchajcie, to jest tyle tematów, z którymi wy dzisiaj przyszliście, że my będziemy dzwonić do was przynajmniej przez kolejne pół roku.
1: Może tak być.
0: To jeszcze Monikę poproszę. Jakieś trzy słówka, którymi byś określiła swojego brata, tak najtrafniej.
4: No to jest odważny, pomysłowy i fajny.
0: Fajny, dobrze. To jeszcze Kuba. Kuba, ty masz brata naprzeciwko siebie. Proszę, jak byś go określił? Jaki to jest brat? Jaki to jest kumpel? Czy twój brat jest równocześnie twoim kumplem, przyjacielem, czy tylko bratem? Jak ty to czujesz?
4: Bratem.
0: To proszę opowiedzieć, jaki to jest brat w trzech słowach.
4: Ma śmieszny nos, duży uśmiech i nie wiem.
0: I nie wiem. Trzecie i nie wiem. Dobrze. Piotrek, a ty jak określisz swojego brata?
3: Żartobliwy. Wnerwiający. I pomysłowy.
0: Fajnie, brawa dla was wszystkich. Kochani, bardzo miło było mi dzisiaj was gościć. To teraz jeszcze będziemy pozdrawiać. Pozdrawiamy. Każdy może pozdrowić po trzy osoby. Dobrze? Proszę bardzo. Kogo pozdrawia Piotr?
3: Ja pozdrawiam moją babcię i dziadka. I pozdrawiam... mojego kolegę ze szkoły Ignacego.
0: Dobrze. Kuba, teraz ty. Kogo pozdrawiasz?
4: Ja pozdrawiam Wiska, który jest w szpitalu, i mamę i tatę.
0: Dobrze. Moniko?
5: Ja chcę pozdrowić mojego brata, który jest w szpitalu.
0: Życzymy mu dużo zdrowia.
5: I chciałabym poprosić słuchaczy o modlitwę za mojego brata, żeby wyzdrowiał.
0: Bardzo, bardzo ładnie to powiedziałaś. Będziemy trzymać kciuki za twojego brata i będziemy mu dużo dobrej energii wysyłać. I nawet mu dużo fajnych dźwięków wyślemy w tej piosence, która za chwilkę będzie rozbrzmiewać. Zgoda?
5: Dziękuję.
0: Wierzymy, że wszystko będzie fajnie i dobrze. Kogo chce pozdrowić pan Paweł?
1: Ja pozdrawiam całe rodzeństwo brata i szwagierkę, bo wpadamy do was dzisiaj. No i rodziców i oczywiście teściów, kochany.
0: I jeszcze pani Maria na koniec.
6: Ja również pozdrawiam mojego brata i moją bratową, no i tak samo rodziców, dzięki którym mamy braci naszych.
0: Dokładnie tak. I to jest wspaniała puenta naszej rozmowy. A ja jako postscriptum zapytam was, kto zamawiał meduzę Klementynę?
3: Ja.
0: Piotrek?
3: Tak.
0: No to dobra, śpiewamy. Zanim usłyszymy piosenkę, śpiewamy. 3, 4. Meduza Klementyna.
1: I jak to? Kąpać się zaczyna. Chyba... Wygodnie siada w wannie i przy starannie.
0: Meduza Klementyna. Już kąpiel zaczyna. I coś tam parzy dełka.
4: Specjalny mydełka.
1: Jakoś tak to leciało.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej Szarlotki. A my słuchamy oryginalnej wersji Meduzy Klementyny.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom.
2: Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Trwa nadal na zegarach 10. Budzimy się, drodzy radiosłuchacze. Jacek Zawada, Filip Górski będą razem z wami do godziny 11, ale nie tylko my, również bracia Golec, którzy właśnie teraz zaśpiewają dla was.

Marzenia się spełniają. To była nietypowa wersja, bo przecież jest to piosenka Majki Jeżowskiej i tę wersję doskonale znamy, lubimy, wręcz kochamy. A tę wersję, którą usłyszeliśmy przed chwilą, w niej właśnie udział wzięli m.in. bracia Golec, Łukasz i Paweł. Ci, którzy zaśpiewali słynną lornetkę i co oni jeszcze śpiewali takiego słynnego? No... Tak mi Filip podpowiada to, o czym sam przed chwilą pomyślałem. To jest ściernisko, coś takiego. Też śpiewali. Pozdrawiamy braci Golec, na pewno nas słuchają, to znaczy może nas słuchają i jeśli nas słuchają w Żywcu, gdzie mieszkają, to pozdrawiamy ich bardzo serdecznie, szczególnie dziś, w Dzień Braci. No właśnie, czy wy, drodzy radiosłuchacze, szczególnie kieruję te słowa do braci słuchających nas teraz, macie jakieś... dobre albo najlepsze wspólne wspomnienia, takie braterskie wspomnienia. Jeśli tak i chcecie nam o tych wspomnieniach opowiedzieć, to bardzo proszę, numer do studia 22 645 20 55 i szczególnie zachęcam do tego, by dzwonili właśnie bracia, bo dzisiaj jest wasz dzień, wasze święto, a dwaj bracia, którzy zadzwonią z jednego telefonu do nas pod ten numer telefonu już teraz i opowiedzą jakąś fascynującą, jakąś zabawną, może trochę straszną, może dziwną, może zaskakującą wspólną opowieść, otrzymają od nas za swoje wspomnienia podwójne zaproszenie. Podwójne zaproszenie na świetny koncert, który odbędzie się już za niespełna tydzień, w następną sobotę, w najbliższą sobotę, 30 maja, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie to koncert zespołu No Cześć. No Cześć, na cześć ich nowej płyty pod tytułem Gang Otwartych Serc. I my chyba z Filipem nawet mamy taką piosenkę. Gang Otwartych Serc, to za chwilę jej posłuchamy. Koncert odbędzie się o godzinie 12. W najbliższą sobotę, przypominam, będzie się działo bardzo, bardzo dużo. Ja niestety nie mogę być na tym koncercie, bo będę wtedy na innym koncercie. Taka koncertowa sobota nam się szykuje, ale na pewno odsłucham później relacji z tego koncertu w Polskim Radiu Dzieciom. A kto z was może być na koncercie zespołu No Cześć, to bardzo zachęcam, bardzo polecam. Mają świetne piosenki, zagrają na żywo, zaśpiewają jeszcze bardziej na żywo. Będzie można tańczyć, będzie można krzyczeć, będzie można śpiewać i też będzie można sobie spokojnie po prostu posiedzieć i posłuchać, w zależności od tego, kto jakie będzie miał potrzeby na taki koncercie. Zatem przypominam, jeżeli ktoś z was mieszka w Warszawie lub w okolicach Warszawy lub w najbliższą sobotę będzie na przykład na wycieczce w Warszawie i chciałby wpaść na znakomity koncert, to taka okazja nadarzy się 30 maja o 12, a podwójne zaproszenie na ten koncert czeka na dwóch braci, którzy zadzwonią do nas już teraz pod numer telefonu 226 4520 55 i opowiedzą o swoim najlepszym wspólnym braterskim wspomnieniu. A takich wspomnień mamy mnóstwo również w książkach i w filmach, w których mamy postaci braci. Znowu mi się zrymowało, nie czuję, że rymuję po raz drugi. Ciekaw jestem, kto z was czytał opowieści z Narnii, bo tam mamy dwóch braci, Piotra i Edmunda, którzy przeżywają razem wielką przygodę w magicznej krainie i na

Na początku całej tej opowieści często się kłócą, bo każdy chce pokazać, że jest odważny, każdy chce decydować o różnych wyprawach i pewnego dnia muszą razem uciekać przed niebezpiecznym stworem w lesie. I wtedy właśnie Piotr pomaga Edmundowi wspiąć się na bezpieczne miejsce, gdy ten się potyka, a Edmund z kolei ostrzega swojego brata przed pułapką, której sam prawie nie zauważył. Więc tutaj mamy bardzo fajne wspomnienia, które łączą się też z takim braterskim pomaganiem, z braterską pomocą. A czy takie najlepsze braterskie wspomnienia u was, drodzy radiosłuchacze, też wiążą się z pomaganiem, czy może to są bardziej wspomnienia zabawne czy zaskakujące? Czekamy na wasze opowieści, a tymczasem posłuchamy Gangu Otwartych Serc. Śpiewa i gra zespół No Cześć.

Milion, milion, milion. To był Gang Otwartych Serc, zespół No Cześć, z płyty Gang Otwartych Serc. I przypominam raz jeszcze, że będzie można ich posłuchać na żywo już w najbliższą sobotę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Niezwykłe, klimatyczne, piękne miejsce, wspaniała akustyka i znakomici artyści, czyli zespół No Cześć. A my dzisiaj do godziny 11 rozmawiamy o braciach, bo dziś przypominam święto braci. A może mamy jakichś braci, którzy chcą do nas zadzwonić i opowiedzieć o swoich wspomnieniach, o swoich zabawach, o swoich żartach i psikusach, które robią sobie nawzajem lub komuś z rodziny czy z przyjaciół. Zapraszam serdecznie 226452055. A braci mamy, tak jak wspominałem, już bardzo dużo w różnych książkach, w różnych piosenkach, w różnych wierszach i filmach, a także serialach. I takimi znanymi bardzo braćmi są bracia Fred i George Weasley z filmu Harry Potter. Pamiętacie tych braci? Bardzo weseli, bardzo pomysłowi, uwielbiają wspólne zabawy, wspólne żarty. Najczęściej wymyślają przeróżne psikusy i magiczne sztuczki w Hogwarcie. Jak to w Hogwarcie? Bo przecież magii jest tam bardzo, bardzo dużo. Pamiętam, że w jednej ze scen z filmu urządzają w szkole taki widowiskowy pokaz żartów, który robi ogromne wrażenie na wszystkich uczniach. I Fred i George to jest taka para braci, która pokazuje, że taka braterska współpraca jest możliwa i mało tego, może przynieść bardzo dużo zabawy i bardzo dużo poczucia humoru dla wszystkich, którzy to obserwują. To skoro o braciach z filmu Harry Potter rozmawiamy, to teraz właśnie z tego filmu posłuchamy piosenki. A po piosence kolejni goście i nie zgadniecie, znowu bracia.

0: Ależ piękny, dostojny utwór instrumentalny nam teraz towarzyszył z filmu Harry Potter, a w moim studiu, w naszym studiu, studiu Polskiego Radia Dzieciom, towarzyszą mi w tej audycji teraz o godzinie 10.20 kolejni goście. Witajcie, kochani. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Gośćmi Polskiego Radia Dzieciom są 3-letni Michał i 4-letni Franek. Cześć, chłopaki!
3: Cześć!
0: Oraz pani Aneta i pan Cezary, rodzice chłopaków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy pamiętacie, chłopaki, jakąś najfajniejszą, jakieś najfajniejsze zdarzenie, jakąś sytuację fajną, gdzie razem coś spsociliście, albo coś fajnego razem zrobiliście, albo coś zaskakującego? Pamiętacie coś takiego? Albo może inaczej zapytam, co wy razem jako bracia lubicie robić najbardziej? Co lubi, co?
3: Ja no? Lubię robić statek z klocków.
0: I wtedy Michał ci pomaga? Tak?
1: Tak.
0: Michał, i jak ten statek robicie, to co dokładnie się robi, żeby taki statek wykonać razem? Pamiętasz, Michał?
3: Ja.
0: A Franio, pamiętasz?
3: Pamiętam.
0: Opowiesz nam?
3: Przygotować beton, żeby był twardy.
1: Ale chyba z klocków. Jak się robi statek z klocków?
0: Tak, statek, taki statek z klocków. Chyba, że z betonu robicie, no to opowiadaj, ale może najpierw o tym klockowym.
3: Mocno trzeba doczepić klocki.
0: I kto mocniej dociska te klocki, ty czy Michał?
3: Flanek. Mój tata.
0: A to tata też pomaga wam?
1: Oczywiście.
3: Tak.
0: A mama też dociska te klocki, czy nie?
3: Nie, bo ona nie jest.
0: Mama nie jest statkowa.
4: Nie klockowa.
0: I nie klockowa. Dobrze. Chłopaki, powiedzcie mi, proszę bardzo.
3: Statkowa?
0: No, powiedz.
3: Nie klockowa, ani statkowa.
0: Ani klockowa, ani statkowa. Dobrze. To teraz proszę mi powiedzieć, kto dzisiaj pierwszy zjadł śniadanie? Czy Michał, czy Franek?
3: Ja!
0: I co jadłeś na to śniadanie? Mówi Franek.
4: Michał,
0: przepraszam.
3: Owsiankę.
0: Owsiankę. Franio, miałeś takie samo śniadanie, czy ty z jakiejś kanapki na przykład jadłeś?
3: A, owsiankę.
0: Owsiankę zjadłeś, no dobrze. Chłopaki, a czy wy lubicie na przykład razem oglądać filmy?
3: Tak. Ale mama nam nie pozwala. Ale mama nam nie pozwala.
4: Czasem pozwala.
0: O.
3: Czasem pozwala.
0: Oj, ja mam przygotowaną piosenkę w razie czego, gdyby rozmowa w tę stronę się dalej rozwinęła. Czyli czasami troszkę oglądacie coś, tak? I tak. Wtedy sami oglądacie taki film, czy razem z mamą, albo z mamą i z tatą?
3: No, albo z tatą, albo z mamą.
0: Aha.
3: No i czasem z tatą, czasem z mamą.
0: A co ostatnio oglądaliście, jak mama pozwoliła wam oglądać film?
3: Formuła 1.
0: Ale to były zawody takie prawdziwe, czy film?
3: A, film.
1: Nie, zawody.
3: A, film. Zawody.
0: To z kim oglądaliście? Z mamą pewnie.
3: Chyba z tatą.

0: Nie, z nikim. Albo... Kiedyś ja sam oglądałam.
1: Sam oglądałaś Formułę 1? No dobrze. Chłopaki, a jak już obejrzycie razem film, jak już zjecie razem śniadanie, to co jeszcze razem? Jak już zbudujecie statek z klocków, to co jeszcze razem lubicie robić?
0: Biegać.
1: Fajnie. Sport to zdrowie. Michał, gdzie biegacie razem?
0: Po domu.
2: Po domu.
1: A dużo macie pokoi do biegania?
0: A duże mamy. A duże i trzy.
1: I po trzech pokojach biegacie w tej z powrotem?
0: Tak, dobra. Nie, bo mamy tam zaklęt w moim pokoju. To się...
1: No to ci...
0: Wokół huśtawki.
1: A u kogo jest huśtawka? Macie huśtawkę w pokoju?
0: No ja mam, ja mam.
2: Czasem możemy odpinać, a czasem zapinać.
1: Tata taką huśtawkę, tak?
2: No. Odpinać, czasem chcemy odpinać, a czasem zapinać.
1: To wy macie jakieś czary mary, to wy macie jakąś magię w domu, że nawet jest tam huśtawka, ale fajnie. No dobrze, chłopaki, a powiedz...
2: Możemy się razem pobujać.
1: Super. A czy wy macie jeden wspólny pokój, czy każdy z was ma oddzielny pokój?
0: Oddzielnie,
1: ja mam oddzielnie,
0: ale...
1: No i co? I na przykład Michał może wejść czasem, Franiu, do twojego pokoju, czy w ogóle wstęp wzbroniony?
0: Nie wchodzi do mojego pokoju.
2: No to nie chcę,
0: bo tata nie odpowiada.
1: Bo, czyli po prostu każdy z was ma swój pokój, tak. Ale tak, żeby się bawić razem w jednym u Frania albo u Michała, to tak, to nie. Dobrze zrozumiałem?
0: No, że nie śpisz, to nie śpisz z kimś, to się z kimś nie bawisz.
1: No dobrze, rozumiem. Bardzo ciekawie tam się ta rozmowa rozwija. A to teraz może zapytam o braci, no bo przecież nie tylko wy jesteście braćmi dla siebie, ale też pani Aneta i pan Cezary też macie swoich braci. Od pani Anety chciałbym zacząć. Czy pani... Też, bo pani ma jednego brata, prawda? Tak. Czy pani też nie mogła wchodzić do brata do pokoju, jak byliście dziećmi? Czy czasem można było?
3: My mieliśmy wspólny pokój, więc nie było wyjścia.
1: Nie było wyjścia. No i jak się mieszkało z bratem w jednym pokoju? Czy brat jest starszy czy młodszy?
3: Starszy, 5 lat.
1: Jak się by z bratem mieszkało? Bo podejrzewam, że łatwiej z siostrą by się mieszkało.
3: Mieszkało się ciekawie, natomiast ja jako młodsza byłam bardziej poszkodowana.
1: Co to znaczy? Co to znaczy?
3: Miałam mniejsze pole manewru, dokładnie, mniej do powiedzenia. Musiałam się podporządkować.
1: A czy brat bronił pani w szkole?
3: Tak, tak.
1: Bardzo dobrze. To jest jedna z takich ról braterskich, którą bracia często spełniają, prawda?
3: Tak jest.
1: I jak ma na imię pani brat? I czy nas słucha? I gdzie nas słucha? Gdzie on jest? Dlaczego nie ma go tu z nami?
3: Mój brat ma na imię Adrian i chyba nas słucha. Mieszka w Warszawie z rodziną.
1: To co, pozdrawiamy pana Adriana?
3: Oczywiście.
1: Chłopaki, chcecie pozdrowić wujka?
4: Tak.
5: Właśnie.
1: To 3-4. Po...
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
2: Jak te wszystkie pozdrawiamy.
1: Wszystkich,
0: ja też chcę... Wszystkich.
1: Ale tylko całą kulę ziemską, czy kosmos też pozdrawiamy?
0: Wszystko. Wszystko, nawet wszystko, co jest w nocy. I czyli kulę ziemską.
1: Kulę ziemską, kosmos, cały wszechświat.
0: To i rakietę.
1: Rakietę i to nie jedną. Wszystkie, które są na świecie, prawda? Tak. Panie Cezary, a pan ilu ma braci?
5: Ja mam dwóch braci. Starszego i młodszego.
1: O, to ciekawe. Środkowy. Czyli pan... to bardzo ciekawa może być tutaj opowieść. To jak się pan odnalazł w takiej konfiguracji jako środkowy brat? Jako nie ten młodszy, który może czasem jest poszkodowany, tak jak pani Aneta wspominała, ani nie ten starszy, który jest takim szefem wśród braci, tylko ten środkowy. Jak to jest być środkowym bratem?
5: A to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo można być człowiekiem, który operuje zza cienia. Niewidoczny dla rodziców, wywalający winę za wszystko, co zrobi na pozostałych. I bardzo dużo można korzyści z tego wyciągnąć.
1: Czyli taki środkowy brat, co można stwierdzić, że to jest taki sprytny brat.
5: Dokładnie tak. Wymaga to dużo sprytu i nauki przetrwania i troszeczkę manipulacji.

0: Ale naprawdę jest to taka salon cień.
1: Dobrze, powiedzcie mi teraz, chłopcy, wracam do moich tutaj najważniejszych gości, do Michała i Franka. Chłopaki, jak wy jedziecie razem z rodzicami na wakacje, bo już co, już niedługo będą wakacje, prawda?
2: Tak.
1: Za miesiąc, tak, tak naprawdę za miesiąc.
2: Kiedyś jechaliśmy na wakacje.
1: No to jak jeździcie razem na wakacje na przykład, albo w jakieś inne podróże, czy na jakieś inne wycieczki, to co na takich wakacjach lubicie razem robić? Franek, Michał. Na przykład jak jedziecie nad morze.
3: To lubimy się bawić.
1: Lubicie się bawić, ale na plaży?
3: No? No, ale tam, gdzie jest plac zabaw. Na plaży, bo jak nie ma, to się nudzimy.
1: I co na takim placu zabaw dwaj bracia mogą robić? Są jakieś... Bawić się na jakichś zjeżdżalniach, dobrze mówię?
3: Tak.
1: Tam też są huśtawki, to z takich huśtawek też korzystacie, czy ta w domu najlepsza?
3: Ta w domu najlepsza, bo jest duża.
1: Wiadomo. To słuchajcie, to jeszcze jedno takie pytanko na koniec. Jaką, Michał, jaką supermoc twoim zdaniem ma Franek?
3: Jestem mądry.
1: Co, co?
3: Jestem mądry.
1: Jest mądry. Franek, słyszałeś to? Jak ładnie o tobie brat powiedział? To teraz ciebie, Franiu, zapytam. Franiu, jaką twoim zdaniem supermoc ma Michał?
3: Chyba żadną, bo on...
1: No, proszę, postaraj się. Nie no, ale jeżeli żadną twoim zdaniem, to oczywiście nie, no, do niczego tutaj nie zmuszam i nie namawiam. Ale zastanów się jeszcze przez chwilkę. Ma jakąś supermoc Michał twoim zdaniem? Albo jakąś taką wielką umiejętność, której nawet można mu trochę pozazdrościć.
3: Odważny jest. Odważny jestem.
1: Czyli mamy mądrego Frania, odważnego Michała, panią Anetę, pana Cezarego. Pozdrawiamy was serdecznie i dziękujemy, że do nas wpadliście z okazji Dnia Braci. Jak wam się podoba w Polskim Radiu Dzieciom?
3: Dobrze. Dobrze.
1: To co, pozdrawiamy całą kulę ziemską?
3: Tak, tak.
1: 3, 4. Pozdrawiamy! Tak jest.

0: To była piosenka z filmu Ukraina Lodu. Mnóstwo wspaniałych utworów jest w tym filmie i w pierwszej części, w drugiej części. A ja ostatnio gdzieś przeczytałem, że chyba w Łódzkim Teatrze Muzycznym, jeśli mnie pamięć nie myli, będzie realizowany, przygotowywany musical Kraina Lodu, czyli wersja teatralna tego fantastycznego filmu. Już się nie mogę doczekać. W Krainie Lodu co prawda braci nie mamy, ale bracia na pewno są w filmie Super Mario Brothers. No jak sam tytuł, jak sama nazwa wskazuje, są to bracia Mario i Luigi, którzy razem przeżywają wspólne, przeróżne przygody. Czasem się kłócą, bo Mario jest po prostu takim bratem, który chce szybko działać, a Luigi bywa bardziej ostrożny, czasem się trochę boi. I pewnego dnia Mario i Luigi tak bardzo się pokłócili, że każdy poszedł w inną stronę podczas ich misji specjalnej. I kiedy pojawiło się niebezpieczeństwo, to wtedy Luigi zrozumiał, że musi zaufać swojemu bratu, a Mario zauważył, że bez Luigiego nie poradzi sobie też tak dobrze, jak mógłby, i zaczął go szukać. W końcu bracia się odnaleźli i razem pokonali trudności, pomagając po prostu sobie nawzajem. My teraz przeniesiemy się do kolejnego cudownego świata muzycznego, a już po tej piosence, którą bardzo, bardzo lubię, porozmawiamy o braciach, którzy między innymi o braciach pisali. Będą to bracia Grimm, słynni bracia Grimm, a ja jestem ciekaw, jaka jest wasza ulubiona baśń słynnych braci Jakoba i Wilhelma Grimmów? 22 645 20 55. Jeśli chcecie nam opowiedzieć o swojej ukochanej baśni braci Grimm, to możecie to zrobić właśnie teraz. A nas niech poniesie kolorowy wiatr.
1: Głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś.

0: Ech, jak cudownie śpiewa Edyta Górniak. Za każdym razem zachwycam się tym wykonaniem piosenki Kolorowy wiatr z filmu Pocahontas. A my teraz nie o filmach, tylko o książkach, o księgach pełnych baśni porozmawiamy i o tych, którzy te baśnie napisali. Baśnie, które są czytane ciągle, na okrągło, przez dzieci z całego świata, czyli baśnie braci Grimm. Jakob Grimm i Wilhelm Grimm, znakomici autorzy baśni, którzy pochodzą z Niemiec. Jakob Grimm był starszym bratem, Wilhelm młodszym i obaj już bardzo wcześnie bardzo, bardzo polubili czytać książki i interesowali się dawnymi, pradawnymi opowieściami ludowymi. Pewnego dnia wpadli na pomysł, by zacząć zbierać baśnie, te wszystkie opowieści zasłyszane wcześniej, bo chcieli uratować te historie opowiadane przez przeróżnych ludzi w ich kraju. Podróżowali, pytali kolejnych mieszkańców Niemiec o to, jakie oni znają bajki, spisywali, zapisywali je na kartkach i w ten sposób stworzyli księgę pełną baśni. Księgę baśni braci Grimm, która jest znana na całym świecie. Moją ulubioną baśnią braci Grimm, ja mam dwie takie ulubione baśnie. To jest Jaś i Małgosia, też o rodzeństwie, tylko że tu mamy siostrę i brata, i Brzydkie kaczątko. Dwie przepiękne baśni, ale takich baśni, które mogą trafić do naszych serc. Tych opowieści stworzonych przez braci Grimm jest o wiele więcej. A ja porozmawiam sobie teraz z Natalią. Dzień dobry, Natalio.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty znasz jakieś baśni braci Grimm?
1: Tak.
0: Proszę bardzo, to jaka jest twoja ulubiona baśń tego duetu?
1: Moja ulubiona to Calineczka.
0: Calineczka. A dlaczego akurat tę baśń wybrałaś?
1: Bo ta baśń jest fajna i mi się bardzo podoba.
0: Mhm. Czy Calineczka jest twoją ulubioną bohaterką z tej baśni?
1: Tak.
0: Mhm. A co fajnego jest takiego właśnie w Calineczce?
1: Fajne jest to, że najpierw ją ukrada ropucha, a później ją ratuje i ma dużo przygód.
0: Ma dużo przygód. A pamiętasz taką najciekawszą dla siebie przygodę Calineczki?
1: Tak, pamiętam. Uh-huh. Jak uratowała ptaka.
0: Jak uratowała ptaka, tak?
1: Tak.
0: Chyba tę jaskółkę. To była jaskółka?
1: Tak, tak.
0: Uh-huh. I co potem z tym ptakiem się stało?
1: Potem ją zawiózł do domu.
0: Tak.

0: na takiej niteczce, na takiej... Jakoś tak, bo calineczka była chyba na liściu lilii wodnej, krążyła po jeziorze czy po rzece i jaskółka pomogła jej się wydostać stamtąd chyba, prawda?
1: Tak, bo za to, że jej pomogła.
0: Tak, calineczka pomogła jaskółce, a jaskółka calineczce. No bardzo ładnie, bardzo fajnie. Czy ty, Natalio, masz brata, bo my dzisiaj o braciach rozmawiamy?
1: Tak, mam.
0: Jak ma na imię twój brat?
1: Bliźniaka.
0: Ale wspaniale, jak ma twój brat bliźniak na imię?
1: Dawid.
0: Dawid, a czy Dawid jest gdzieś obok ciebie?
1: Nie.
0: No to pozdrów serdecznie Dawida od nas. Co fajnego jest w tym, że się ma brata? Dodatkowo, tak jak u ciebie, brata bliźniaka.
1: Można się z nim bawić i trochę rozumie, ale czasem też jest zły i czasem też nie dogadujemy.
0: Czasem się też nie dogadujecie, co jest całkiem normalne i takie bardzo, bardzo ludzkie, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. A to, że jesteście bliźniakami, to sprawia, że jakoś bardziej też się wyczuwacie? Nie wiem, wyczuwacie swoje emocje nawzajem na przykład? To, co czujecie?
1: Nie, wyczuwamy.
0: Mhm. Ale fajnie jest chyba mieć brata bliźniaka, prawda?
1: Ale bardzo się kochamy i o siebie troszczymy.
0: W jaki sposób się troszczycie o siebie nawzajem? To bardzo ładne, co mówisz.
1: Na przykład, gdy go w szkole trochę są dla niego nie mieli, to ja go bronię.
0: O, czyli ty jesteś taką siostrą, która potrafi swojego brata obronić. I bardzo fajnie, że tak robisz. Zuch siostra, tak mógłbym o tobie powiedzieć. A w jaki sposób Dawid troszczy się o ciebie?
1: Dawid się niezbyt o mnie troszczy.
0: Rozumiem. Ale na przykład...
1: Ale woła mnie do zabawy i chce się ze mną bawić.
0: No to fajnie, że spędzacie wspólnie czas. Czy ty możesz powiedzieć o Dawidzie, że to jest twój przyjaciel równocześnie, a nie tylko brat?
1: Może mogę tak powiedzieć.
0: No to tak jak powiedziałem wcześniej, uściskaj serdecznie Dawida od nas i pozdrów go serdecznie. A teraz proszę powiedz, kogo ty chcesz pozdrowić.
1: Ja pozdrawiam swoją rodzinę. Mamy i tatę i koleżanki i kolegów ze szkoły.
0: My z Filipem pozdrawiamy ciebie i mamy niespodziankę w związku z tą baśnią braci Grimm. Calineczka, muzyczna calineczka jest specjalnie dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: W purpurowym tulipanie malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam tu, bo mi w tulipanie na dnie najwygodniej.

Wcześniej była Calineczka, czyli bracia Grimm, czaili się tuż za rogiem, a teraz była piosenka z filmu Phineas i Ferb, z serialu animowanego Gwoli dokładności Phineas i Ferb, gdzie również pojawiają się bracia. Co ciekawe, są to bracia przyrodni, czyli tacy bracia, którzy mają albo tę samą mamę, ale innego tatę, albo odwrotnie, tego samego tatę, ale różne mamy. I moja uwaga zawsze zwraca się na serial Phineas i Ferb, szczególnie dlatego, że piosenki, które można usłyszeć w tym serialu, są znakomite, dynamiczne, takie funkujące, czyli to, co w muzyce lubię chyba najbardziej. Ostatnim takim duetem, braterskim duetem, który pojawi się w dzisiejszej audycji, będzie duet, który chyba najbardziej znają ci wszyscy radiosłuchacze, którzy są mniej więcej w moim wieku. Bolek i Lolek. Chociaż myślę, że nasi młodsi radiosłuchacze też znają przygody tych wspaniałych braci Bolka i Lolka, których znamy doskonale z klasycznego polskiego serialu animowanego właśnie o dwóch braciach, którzy nie mówią, nie używają słów, ale komunikują się ze sobą gestami, komunikują się ze sobą mimiką, i Bolek i Lolek w każdym odcinku, niemalże w każdym odcinku tego serialu udowadnia, że jest zgranym, braterskim duetem, nawet jeśli czasami albo i często chłopaki rywalizują ze sobą, czy pakują się w jakieś kłopoty. Ja pamiętam, że w jednej z takich bardziej zabawnych scen Bolek i Lolek postanowili zostać piratami i zbudowali sobie wtedy statek z beczek i desek znalezionych na podwórku. I oczywiście ich rejs zakończył się w kałuży. Zakończył się w kałuży, bo okazało się, że statek, no cóż, nie za bardzo nadaje się do pływania.

I tak dla przypomnienia. To był króciusieńki utwór, taki utwór wstępny, który otwierał każdy odcinek tego serialu o przygodach Bolka i Lolka. A my dzisiaj z okazji Dnia Braci pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich braci na całym świecie, czy tych mniej znanych, czy tych bardziej znanych, takich jak bracia Lwie Serce, jak Mario i Luigi z filmu Super Mario Bros. Pozdrawiamy też braci z baśni Alibaba i 40 rozbójników, jeśli słuchają nas teraz. Pozdrawiamy też mi dobrze znanych braci, Boba Bryana i Mike'a Bryana, czyli znanych deblistów, tenisowych deblistów ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiamy braci Golec, którzy nam dzisiaj tak pięknie zaśpiewali Marzenia się spełniają. Pozdrawiamy też naszych znakomitych śpiewających braci Cugowskich, Piotra i Wojciecha. Pozdrawiamy naszych wspaniałych piłkarzy Jakuba Błaszczykowskiego i Dawida Błaszczykowskiego, a także słynnych braci Mroczek Marcina i Rafała. Ale przede wszystkim pozdrawiamy braci, którzy nas słuchają teraz, czyli naszych wspaniałych radiów.

0: Radio słuchaczy. O, wiem! I chcielibyśmy jeszcze serdecznie pozdrowić naszych braci mniejszych, czyli wszystkie zwierzaki, które nas słuchają. Ciekaw jestem, czy znacie to sformułowanie. Bracia mniejsi. Tak często mówimy właśnie o zwierzętach, które bardzo często stają się naszymi przyjaciółmi, szczególnie psy albo koty albo chomiki, ale nie mają tyle narzędzi czasami, żeby się o siebie dobrze zatroszczyć czy zadbać. Dlatego mówimy o nich bracia mniejsi. Dzień braci. Tak wyglądał dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom, a już za kilka chwil usłyszycie, jak wyglądać będzie dziś, a raczej jak się będzie słuchało, a na pewno będzie słuchało się znakomicie źródełka, na które już teraz zaprasza Was Piotr Piszczatowski, nie lada gratka. Wspaniały gość, założyciel zespołu Trebunie Tutki, wystąpi i pojawi się w dzisiejszym źródełku. My z Filipem życzymy Wam tymczasem dobrej niedzieli. To był poranek w Polskim Radiu Dzieciom, a już jutro budzić się będziemy znowu od godziny 7. Ale póki co cała niedziela słoneczna i wspaniała i dla Was, i dla nas. Jacek Zawada, Filip Górski, dobrego dnia.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Dawno, dawno temu.
1: Za górami.
2: Za lasami.
0: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
3: Autopromocja.
4: Źródełko.
5: W Polskim Radiu Dzieciom wita Państwa Piotr Piszczatowski, Filip Górski i nasz gość niesłychany z gór.
6: Witajcie pięknie.

0: Krzysztof Trybunia-Tutka jest naszym i Państwa gościem. Witaj, Krzysiu.
1: Witajcie pięknie. Dzień dobry wszystkim dzieciom i dorosłym.
0: Dzisiaj udamy się w podróż i wielce to będzie ciekawe, jak to z Podhala, spod zamiuśkich Tater człowiek wywędrował i w wielki świat i odwiedził z muzyką odległe krainy. Usłyszeliśmy utwór grany i przez Trybuniów-Tutków i kwintet Urmuli z dalekiej Gruzji. Bardzo mi się to podoba, ale jak to się stało? Jak to się stało, że młody człowiek, nie tylko na fujarkach grający, ale też, co mi zdradził tuż przed wejściem do studia, na gitarze basowej w swoim czasie, wyruszył w taki świat, jak się zaczął uczyć muzyki, no to nie jest taka oczywista sprawa. Jak to się zaczęło? Być może, że był kiedyś tyci, a jak człowiek jest tyci, to musi i tu zajrzeć, i tam posłuchać, i co tam się kryje.

0: To jak to było z tym małym Krzysiem? Gdzie on się wychował i co on tam słyszał w tych młodych latach?
1: Urodziłem się w Zakopanem, ale od dziecka mieszkałem w Białym Dunajcu, w prawdziwej góralskiej wiosce. Wszystko, co mnie otaczało, było góralskie, bo to, czym górale wtedy się zajmowali powszechnie, czyli grabienie sianka, sadzenie ziemniaków, wychodzenie w pole, pomagałem swoim dziadkom, swoim wujkom, ciociom. To było dla mnie bardzo miłe, bo już w rodzinnym domu nie mieliśmy gazdówki tak zwanej, nie mieliśmy krów, konia, bardzo mi tego brakowało, więc hodowałem króliki. To mnie pasjonowało, ale też chciałem grać, tylko nie tak jak ojciec Władysław Trybunia-Tutka grał muzykę góralską, był mistrzem tej tradycji góralskiej, grał na skrzypcach.

0: rybcach, na kozie, na fujarkach. Ja chciałem grać na gitarze i najlepiej w zespole rockowym, ale żeby taki zespół założyć, uczyłem kolegów, którzy jeszcze nie grali, żeby umieli grać na perkusji, na innych gitarach. No, nie było to łatwe, bo sam niewiele umiałem, ale
1: sam się uczyłeś?
0: Mozolnie.
1: Sam z siebie?
0: Miałem tabelę akordów i próbowałem, palce zdzierałem do krwi, żeby tylko grać na gitarze. Ale kiedy miałem 6 lat, mama powiedziała do ojca, a może tata pokaże synowi, jak grać na skrzypcach muzykę góralską. A tata, tak jak pamiętał ze swojego dzieciństwa, że trzeba uważać, jak się daje do ręki małemu dziecku instrument, poważny, prawdziwy, jak dla dorosłych, więc trochę tak jak Janko muzykant musiał sobie w dzieciństwie swoim to prawo jakby zaskarbić tym, że najpierw grał na basach, potem na gęsiołkach, czyli złupcokach góralskich. No i mnie też dał takie złupcoki. Właśnie mam takie tutaj ze sobą. One wyglądają trochę jak oscypek. Wiecie, jak wygląda.
1: A co to jest oscypek? No właśnie.
0: Oscypek, taki serek góralski, ma specyficzny kształt, wrzecionowaty i no, taki instrument jest bardzo chybotliwy. Trzyma się go pod szyją. Tutaj nie ma żeberka, nie ma podbródka. No, to się wszystko w ręce bardzo kręci, więc bardzo trudno było grać na takich
1: złupcokach. Czyli to są takie pierwsze skrzypce?
0: Żłobione skrzypce. Taka prababcia skrzypiec. I dopiero kiedy ojciec przywiózł mi fujarkę karpacką z Rumunii, bo nasza góralska tradycja jest podobna w całych Karpatach z tradycją Słowaków, Węgrów, Rumunów, Huculów, więc na takiej fujaretce grałem sobie proste melodie i mogłem uczyć się sam. No i odpowiednie do tego pasterskie śpiewki. Choć owce miałem okazję paść dopiero kilka lat później, kiedy wujek mi zaufał i zostawił mnie na jeden dzień cały ze stadem owiec.
1: Ale był egzamin z grania na fujarce przed pracą z owcami?
0: Właśnie wystarczyło śpiewać i wyglądać, wzbudzać zaufanie, a ja byłem grzeczny i jak wujek powiedział, że masz tutaj cały czas pilnować, żeby owce nie weszły ani w prawo, ani w lewo, to biegałem w koło jak piesek owczarek. Nie wiedziałem, że to jest rola piesków, a nie juchasów. Mhm.
1: Ale piesek odpoczywał.
0: A piesek sobie odpoczywał.
1: A potem na fujarce grał?
0: No, pieska nie udało mi się nauczyć, ale za to jak grałem na fujarce i pieskowi, i owcom, to się uspokajały. I to jest ta tajemnica. To jest właśnie ten czarodziejski, góralski flet. Jak się na nim gra, to owce są spokojne.
1: No ja właśnie mam takie pytanie. Jak to jest z tym spokojem górali? Bo mam wrażenie, że zasypianie nie mogło wam iść zbyt łatwo. Wiesz dlaczego?
0: Bo trzeba było w nocy pilnować owiec.
1: No tak, tak, tak.
0: Grasowały wilki i niedźwiedzie.
1: To tak racjonalnie, to tak na rozum. Tak na rozum to by tak wychodziło. Ale ja usłyszałem góralską kołysankę i teraz ci ją puszczę. No i zastanowimy się, czy to idzie spać.

0: nie wiem, jak wy zasypialiście przy takiej muzyce.
1: No tak się dziecyskom śpiewało i grało. To piękne nagranie Heleny Bundy i Jana Sobańskiego z Białego Dunajca. Prawdziwa góralska kołysanka. Nas tata usypiał piszczałką podwójną. Zobaczcie, ona gra całkiem przyjemnie, interesująco, ale zasnąć można.

0: Ja bym powiedział, że przy takiej muzyce to człowiek może zasnął, ale śniły mu się góry i wędrówki, co?
1: I taniec góralski.
0: I taniec góralski. A teraz mamy szansę sięgnąć do unikalnych zupełnie wspomnień po twoim tacie muzykującym. Co to będzie? Bo mam tutaj zapisane z góry, Krzesany i Pytacka. I grać będzie Władysław Trybunia-Tutka. Twój tata, a ile miał wtedy lat jak został
1: 10,
0: nagrany?
1: 10. To 52 rok. Pierwszy podhalański popis konkursowy ludowych muzyk góralskich. Mój dziadek Jan Trybunia-Tutka z Poronina był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym ojcem, bo zabrał małego Władysława na konkurs. Najpierw pozwolił mu grać, a wtedy rodzice nie zachęcali dzieci, raczej gnali je do pracy, do pasenia gęsi, jagniątek, krów, a właśnie dziadek zachęcał swoich synów do grania, a zwłaszcza najmłodszego Władysława, i dlatego potem ten mały Mozart góralski, bo tak go nazywali, mógł rozwinąć swój talent i jako dziesięciolatek grał jak dorosły muzykant.
0: A czy to prawda, że wasz ród muzykancki to jeszcze XIX wieku sięga?
1: Oczywiście udokumentowane jest co najmniej 5 pokoleń grających rodziny Trybuniów-Tutków. Pierwsza kapela rodzinna braci Tutków w Suchym koło Poronina powstała w latach 20 wieku, ale o wiele wcześniej po kądzieli nasz pradziadek Stanisław Budz-Lepsiok-Mróz, urodzony w połowie XIX wieku, grywał na dudach podhalańskich, czyli na kozie. I był słynnym dudziarzem, który wyjeżdżał potem na koncerty, między innymi na wystawę światową do Paryża w 1925 roku.
0: Tak, są gdzieś w internecie do odnalezienia takie zdjęcia tego muzykanta z dudami. I teraz my do dud to za chwilkę wrócimy, bo to jest fantastyczna historia. Ale na razie posłuchamy Władysława Trybunia-Tutki. W wieku lat 10 rok był 1952.

0: stop.
1: Wielkie oklaski na tym przeglądzie nastąpiły. Opowiedz o tacie.
2: Tata był najmłodszy z rodzeństwa. Jego starsi bracia doceniali to, że ma talent, chce grać i pozwalali mu nie tylko się uczyć, ale zachęcali go do tego, zwłaszcza najstarszy brat Stanisław. No i dlatego ojciec zaczynał od basów, potem próbował sił na gęślach, czyli złupcokach, a w końcu dostał pierwsze skrzypce.

0: No i w ciągu kilku lat tak pięknie zaczął grać, że starszy brat ze swoimi kolegami cudzichami zabrali go na konkurs do Zakopanego. Tam mógł zobaczyć tych najwybitniejszych mistrzów muzyki góralskiej. Obrochtów, znanych ze współpracy czy z grania dla Szymanowskiego do baletu Harnasie.
1: Do kompozytora bardzo sławnego, tak.
0: Chotarskich, Dziadońkę. I właśnie ta
1: Dziadońka
0: czyli
1: to była
0: Bronisława
1: specjalna Konieczna, postać.
0: Dziadoń. Pierwsza kobieta, wybitna prymistka. W tamtych czasach kobietom nie wolno było grać. Dzisiaj nie wiemy dlaczego, ale wtedy tylko mężczyźni grali. Uważano, że to jest taki męski zawód, bo trzeba iść do karczmy, trzeba iść na wesele. A Dziadońka była wielce uzdolniona, uczyła się właśnie od Bartłomieja Obrochty, tego, który grywał dla Karola Szymanowskiego. No i tak spodobała się Władysławowi, temu małemu chłopcu, że w ciągu 3 lat prawie, że był jej kopią. Kiedy zagrał na kolejnym konkursie jako 13-latek w 1955 roku, to właściwie wszyscy mówili, no gra tak jak Dziadońka i mistrzyni go pochwaliła. Kilka lat później powiedziała, że po śmierci podaruje mu swoje skrzypce i to było wielkie wyróżnienie dla takiego młodego chłopaka, że taka mistrzyni doceniła jego grę.
1: I tata lubił was uczyć muzyki? Jak to było? Chętnie wam dawał instrumenty?
0: Tata uczył wielu młodych chłopców i dziewczęta na Podhalu w różnych miejscach i w Białymdunajcu, w Poroninie, potem w Zakopanem, ale z dzieciństwa miał takie przekonanie, że dziecko może zniszczyć instrument, a instrumenty były bardzo cenne zawsze, więc bardzo bał się o instrumenty, nie pozwolił mi dotykać absolutnie swoich skrzypiec. Miałem takie złupcoki zrobione prawie że nożem przez dziadka domowej roboty instrument. No a potem tylko dzięki fujarkom spodobało mi się granie muzyki góralskiej. No i dopiero jako już nastolatek mogłem zamówić sobie dudy, czyli kozę u Tomasza Skupnia, który wtedy był takim znakomitym wytwórcą podhalańskich dud. No i do dzisiaj tę kozę mam, ona wspaniale gra.
1: No to chyba czas usłyszeć kozę, a trzeba powiedzieć, najpierw puścimy muzykę, tak, ale trzeba wam powiedzieć, że no tutaj pojawiło się mnóstwo nazw instrumentów i my sobie mówimy basy, ale co to były te basy?
0: Basy są podobne do wiolonczeli, czyli są większe od skrzypiec, a mniejsze od kontrabasu.
1: Ale kupuje się je w sklepie?
0: I najlepiej, kiedy basy są robione już jako basy. Obecnie czasami z wiolonczeli są przerabiane, ale basy mają odwrotnie struny niż wiolonczeli i mają tylko 3 struny. D oktawę niżej, tak zwaną owijankę,
1: bo taka.
0: Struny z baranich flaków są kręcone i potem
1: z jelit.
0: Owijanka jest owinięta metalem, żeby grała grubiej. No i struna A, więc tak naprawdę mamy 2 podstawowe tony, D i A. I te basy nadają przede wszystkim rytm. Grają D, D, O, O, D, D, O, O. Albo po 4. D, D, D, D, O, O, O, O. I niektórzy myślą, że góralska muzyka jest bardzo prosta, bo słuchają tylko tych basów. A do tego przecież gra wspaniale prymista, czyli pierwszy skrzypek gra melodię, odmienia, czyli ozdabia, improwizuje, musi dawać stylowe ozdobniki, grać w sposób stylowy. No a do tego akompaniują mu 2 sekundziści. Pierwszy i drugi. Z podziałem. Jeden gra tak bardziej melodycznie, to jest bardzo takie historyczne granie, rodem troszkę z polifonii średniowiecznej, a drugi już akordami, tak bardziej jak w XIX wieku, w tym podziale dur-mol, który się pojawił, ale w góralskiej
1: ale
0: muzyce...
1: Ale skomplikowanych terminów używają górale nasi. Dur-mol, matko.
0: No, durowe to są wesołe.
1: O.
0: A molowych zawsze było bardzo mało, bo górale chyba nie lubili się smucić. I w związku z tym większość naszego repertuaru to melodie wesołe w tonacjach durowych, ale ze skalą góralską.
1: I proszę państwa, o niesłychanym, niesamowitym brzmieniu sięgamy pamięcią, wyprawiamy się w podróż w dawne wieki, usłyszymy instrument, który opowiada o przeszłości.
2: A jo, biedny Juhasicek, choć ci dać nic nie mogę.

0: To twój synek, Jaś, grając tutaj na dudach, on grał? Czy ty grałeś?
1: Tańczył.
0: Jak to było? On tańczył.
1: To był świetny tancerz, zwłaszcza jak miał 7-8 lat. Wchodził czasem na poważne sceny, na przykład w filharmonii i bez mrużenia okiem, bez żadnej tremy, po prostu bawił się tym tańcem, zaśpiewał, a ja zagrałem mu na kozie i z jednej strony ta koza, czyli te dudy podhalańskie przywołują te dawne czasy, ale my dzisiaj dalej przy tej kozie potrafimy tańczyć, bo to jest taki instrument. Dudziarz jest takim jakby DJ-em. Jest sam. Może zagrać sam dla wszystkich.
0: No tak, bo tutaj zaraz usłyszymy, że dźwięk nie jest tak jak na fujarce, tylko jednym torem, jednym szlakiem idzie, ale tych dźwięków jest dużo, dużo dłużej. Już możesz pompować, bo pompowanie
1: tak,
0: jest bardzo
1: nadmuchać.
0: Ważne. Widzimy tutaj, proszę Państwa, ja widzę wielki wór ze skóry koziej. Współcześnie też taki wór robi się po prostu z Gore-Texu czasami. I widzę,
1: ale mój jest ze skóry.
0: No oczywiście, no bo to jest po prostu...

0: Opowiadaj o tym instrumencie. To było tak, że na halach można było sobie na takim instrumencie pograć?
1: Tak, przede wszystkim to był instrument czarodziejski. Trzeba go było umieć zrobić i przeważnie dudziarze sami robili te instrumenty, umieli wyprawiać skórę, wyrzeźbić tą główkę instrumentu w kształcie kozy z rogami z kozicy górskiej. W przedniej części tutaj ma trzy fujarki, trzy treści, które grają tak,
0: że muszą stroić. Ja powiem, bo ja kiedyś miałem wykład od prawdziwego górala, twojego kolegi, i tłumaczy mi, co to znaczy te treści. Treści to nie znaczy, że tu jest jakaś książka napisana. Treści to są trzciny.
1: Trzciny i prawdopodobnie to słowo treść w języku polskim jest właśnie od dudów, bo dudy w średniowieczu były bardzo popularne, a za czasów Stefana Batorego, naszego króla, dudziarze płacili nawet podatki, czyli byli, musieli zarabiać dobrze. No i...
0: Bo grali do tańca?
1: Grali do tańca, byli bardzo potrzebni, kiedy trzeba było zrobić potańcówkę, wesele, chrzciny, jakąś uroczystość. W Karpatach grali czasami na pogrzebach. I tak się dzisiaj dzieje, kiedy umrze dudziarz, gramy mu na dudach. Te dudy są z koziej skóry, mają tu, gdzie przednie nogi, duchac, tu, gdzie nadmuchuje się powietrze.
0: Taka rurka, którą powietrze idzie do worka, okej. Okay.
1: W drugiej rurce jest ton basowy, burdon,
0: niski dźwięk,
1: bąk, bo tak buczy jak bąk. No i z tyłu ma zawiązane noski i zadek, co by na syćkie strony nie grała. I to wszystko musi współbrzmieć. A dudziarz jeszcze dodatkowo, kiedy chce uzyskać rytm, a gra w izbie na dechach albo na jakichś dylach, czyli takich drewnianej podłodze, to przytupuje mocno nogą, bo nie zawsze miał do pomocy jakiegoś drugiego instrumentalistę. Czasem był to basista, a czasem skrzypek, który dokładnie wygrywał razem z dudziarzem.
0: Czyli noga zastępowała bęben.
1: Właśnie, bo u górali niestety nie było.

0: obębnów.
1: Bardzo tego żałujemy jako przedstawiciele nizin, bo jesteśmy w Warszawie, na Mazowszu, a tutaj do skrzypiec zawsze grano na bębenku. Ach, cóż to jest za piękna muzyka. Niestety góra, ale nie mieli bębenków. Musieli poradzić sobie z dudami. To ale... może jeszcze jeden utwór?
0: To był też instrument zbójników. Dudziarze, bacowie, czyli... kierownicy, dyrektorzy szałasu, którzy mieli do pomocy juhasów, pasterzy. Bacowie byli przeważnie dudziarzami, tak jak właśnie mój pradziad Stanisław Budz Lepsiok-Mróz, baca z Małej Łąki.
1: Ale często tak było, że wszedł pasterz do pasterza i mówił: drogi kierowniku bacówki?
0: Nie mówiło się kierowniku, po prostu baca oznaczało wszystko. Szefa, szamana, lekarza, doktora nauk wszelkich. Mędrca. Bacowie wszystko wiedzą.
1: Dobrze, to gramy.

Ale nim młody człowiek zaczął grać na dudach, to najpewniej chwytał się za fujarkę. Teraz posłuchamy dzieci Krzysztofa, Jasia Trybuniatutki i Ani Trybuniatutki i chyba całej rodziny w kolejnych utworach, których się w rodzinie od taty nauczyli.

0: chętne były twoje dzieciaki do nauki i muzyki?
1: Od dziecka, od najmłodszych lat były otoczone tą muzyką, bo w domu przy wszystkich okazjach, imieninach, urodzinach zawsze się grało. Bywały też od dziecka na góralskich weselach, bo współcześnie dzieci mogą już uczestniczyć w tych wszystkich ceremoniach.
0: Kiedyś było inaczej.
1: I widzą, że ojciec gra, wujek, ciocia, dziadek, stryjowie, więc mój Jasiu, najmłodszy syn, myślał, że po prostu wszyscy na świecie grają. I zawsze był zdziwiony, że ktoś nie gra albo nie chce grać. Starsze dzieci też grają. Marcin, najstarszy, zaczynał na basach i dziś jest, oprócz tego, że skończył studia teleinformatykę i jest poważnym informatykiem, to gra też świetnie na góralskich basach i na kontrabasie. Ania bardzo poważnie potraktowała tą edukację.

edukację i ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach, skrzypce. Dzisiaj sama uczy muzyki, ale

0: językiem klasyki i językiem muzyki tradycyjnej. Zawsze chętniej dzieci grają w grupie i dlatego w Taczańskim Centrum Kultury Juczenka mamy podział na grupy. To nie są lekcje indywidualne, ale za to dzieci chętnie ze sobą przebywają, uczą się tych wszystkich społecznych zachowań, lubią być ze sobą, ze sobą pośpiewać, potańczyć, ale właśnie też grać i przeważnie fujarki. To jest jeden z pierwszych instrumentów, bo każdy może się nauczyć. Na takiej fujareczce sześciotworowej, my mówimy piscołka, bo tak ładnie piszczy, można nauczyć się szybko proste melodie i to jest wielka satysfakcja, jak już zagramy pierwszą melodię.
1: Czyli nawet my tutaj w Warszawie moglibyśmy się nauczyć.
0: Oczywiście, do nas też przyjeżdżają dzieci z całej Polski.
1: Czy to jest zaproszenie?
0: Zapraszamy. Oczywiście wcześniej się umówimy i możecie zobaczyć, jak góralskie dzieci uczą się tych pierwszych melodii i jak się tym bawią. Natomiast z takim nieco trudniejszym instrumentem jest fujara. Taki patyk,
1: długi patyk
0: wydrążony, przewiercony na wylot, z takim zastruganym tylko gwizdkiem i tutaj nie ma żadnych otworów bocznych, trzeba te dźwięki sobie znaleźć, tak jak w trąbce sygnałowej.
1: No ale te dźwięki się zmieniają.
0: Można
1: przecież
0: by zagrać Hejno Mariacki. Aha. Te dźwięki zmieniają się w zależności od tego, jak mocno dmuchniemy, a co drugi dźwięk możemy naciskać palcem albo lekko wibrować.
1: Zatykać tą dziurkę jedyną na dole, tak?
0: I wtedy mamy już całą gamę. Tylko zobaczcie, to nie jest tak, jak uczymy się do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tylko po góralsku śpiewa się do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do.
1: Inaczej poukładane są te odległości pomiędzy dźwiękami, tak?
0: Tak. To jest nazwane gamą góralską, bo wszystko, co jest najpiękniejsze, uważamy, że jest góralskie, ale tak na pewno też śpiewali Grecy i stąd te nazwy gama lidyjska, miksolidyjska bardzo pasują do naszej skali góralskiej, bo właśnie rodem z tamtych historycznych, dawnych skal sprzed tysięcy lat górale śpiewają.
1: Czyli to jest muzyka z prawieków. A jaką masz ulubioną melodię na ten instrument?
0: Hej, Tatry Wysokie. To ojciec mojego pradziadka, czyli dwa razy pra, śpiewał tą pieśń, oczywiście o zbójnikach, o tym, że po południowej stronie Tatr zawsze jest cieplej, wcześniej przychodzi wiosna, tam jest, tam wszystko kwitnie, więc no, góralom podhalańskim, zakopiańczykom, ta południowa strona Tatr jawiła się jako jakieś rajskie wyspy, no i zawsze marzyli, żeby stamtąd coś przynieść i często zbujowali. Za Tatry siuchaję, za Tatry jestem za Tatrami, zomecek bogaty.
1: A jak już młody Krzyś nagrał się na fujarce, to pewnego dnia pomyślał sobie, żeby może tą muzykę już troszkę po swojemu układać, coś tam nowego odkrywać. No, słyszeliśmy o tej gitarze basowej, to jest dla mnie ważna i nowa informacja. I pojawiały się nowe pomysły i kompozycje.

0: Bardzo jestem ciekaw, co to był za instrument tam na końcu. Czy to trombita była? Taka długa trąba górska?
1: Taką trąbą i jej brzmieniem zainspirował się wspaniały muzyk już świętej pamięci Michał Kulenty, saksofonista. I to był saksofon, który grał prawie jak trombita. No i takie inspiracje muzyków klasycznych, muzyków jazzowych są bardzo częste. Ta nasza muzyka góralska się podoba i ma tyle w sobie ciekawych brzmień, że profesjonalni muzycy chętnie po nią sięgają, a tutaj myśmy postanowili zaprosić Michała na scenę studia koncertowego imienia Lutosławskiego i tam w 2011 roku właśnie ten utwór został nagrany, Tatry Wysokie. Tutaj są jeszcze cymbały, czyli taki instrument, który w Karpatach jest obecny, a wszystkim góralom podhalańskim się zawsze marzył, ale dawniej nie było takiej możliwości, żeby
0: też
1: taki
0: drogi był
1: wspaniały
0: bardzo,
1: instrument kupić, przywieźć gdzieś z Węgier.
0: To wygląda jak fortepian?
1: To wygląda jak fortepian, ma struny, ale uderza się, trzymając w rękach pałeczki. W fortepianie mamy już przecież
0: takie klawisze uderzające w takie
1: I kiedy
0: pałeczki
1: dotykamy
0: na końcu za specjalnym mechanizmem.
1: Mechanizm cały. A tutaj ręcznie to robimy, ale wspaniale jest to obserwować, a równocześnie to daje taką szeroką paletę brzmień. Jest też kontrabas, altówka i w takim składzie często dzisiaj grywamy. W takim składzie nagraliśmy piosenki na nową płytę Trybunietutki Górą, czyli skrzypce, pierwsze, drugie, altówka, basy podhalańskie, kontrabas i cymbały.
0: I cymbały. No dobrze. Ale ja tutaj przeglądając wasze szafy z muzyką i historię o was czytając, dotarłem do takiej dramatycznej historii, w której twój tata łapie

0: Łapie się za głowę, łapie się za głowę, siedzi, siedzi, kiwa tą głową w lewo, w prawo i mówi: no to się nie może udać, ale chyba coś się udało, a środkiem do tego, żeby się udało, była kuchnia, bo goście, którzy przyjechali z dalekich wysp, jak w bajce, siedzieli w kuchni i to, no, tam przy dobrym jedzonku i przy dobrym kompocie na pewno dobre pomysły wychodziły. Co tam się działo? Opowiadaj.
1: To dziennikarz Polskiego Radia i świetny producent, wizjoner muzyczny Włodzimierz Kleszcz przywiózł tych gości, zaprosił ich z dalekiej Jamajki. Norman Grant, świetny rastaman, śpiewak, multiinstrumentalista i jego kolega Dub Judah z gitarą basową przybyli do naszej góralskiej
0: we dwóch,
1: chałupy.
0: Tak?
1: We dwóch. I w październiku 1991 roku, kiedy ja miałem dopiero 21 lat, moja siostra 16, tata był szefem naszej rodzinnej kapeli. No i byliśmy wszyscy zaciekawieni, ale tata był trochę przerażony, jak z tak wielkimi muzykami ze świata, tak słynnymi, którzy już nagrali wtedy kilkadziesiąt longplayów i byli słynną gwiazdą muzyki roots reggae, czyli takiego korzennego, prawdziwego jamajskiego reggae, jak my w ogóle z nimi zagramy. No ale się udało.
0: A gdzie ta Jamajka leży? To tam na Bałtyku? Czy...
1: No, Jamajka leży już na zachodniej półkuli, więc trzeba przepłynąć wielki ocean atlantycki.
0: Mm-hmm. Prawie
1: tak
0: do Ameryki.
1: Kiedyś Krzysztof Kolumb odkrywał Amerykę, mój patron. No to można tam pojechać, ale też można zaprosić gości do siebie. I to jest wspaniałe, kiedy oni przyjeżdżają do nas, a w Polsce wiadomo, gość w dom, Bóg w dom. My zawsze ceniliśmy takich ludzi ze świata, bo człowiek powinien być ciekawy świata, innych kultur, a potem okazuje się, że ludzie na świecie są podobni, podobnie czują, myślą, niezależnie od religii, koloru skóry, wszyscy jesteśmy podobni, lubimy się bawić, śpiewać, odpoczywać, czasem trochę popracować też trzeba,
0: czasem.
1: Ale jeżeli ktoś... Jeżeli czyjaś praca jest pasją, tak jak w naszym wypadku muzyka jest naszą pasją, to my właściwie nie pracujemy, tylko grając cieszymy się swoją pracą.
0: I powstało nowe. Krzysztof, jak ten Krzysztof Kolumb, wyruszył razem z rodziną na wyprawę. Posłuchajmy, jak to zabrzmiało.

0: Powiedz, Krzysiu, jak to było z twoim tatą, Władysławem i z bębnami?
1: Tacie te bębny kojarzyły się z Big Beatem, z tą muzyką, która...
0: A z jego młodością też.
1: ...wypierała tradycję. Z jednej strony grał w Krakowie przecież jako student Akademii Sztuk Pięknych, chodził na próby do Jazz Band Ball Orchestra.
0: A widzisz.
1: Kolegował z rodziną Bobów, z tymi znakomitymi muzykami, ale wiedział, że górale nie lubią. Ci tradycjonaliści kochają skrzypce, basy, a bębny kojarzą się im z tym, co wypiera tą muzykę tradycyjną, dawną. Ale kiedy przyjechali Jamajczycy, pokazali, jak się gra na bębnach, że to nie chodzi o jakieś tłuczenie się i przeszkadzanie, tylko po prostu można wybijać te najpiękniejsze rytmy, które są na przykład w tańcu góralskim. Kiedy tata pokazał im taniec, okazało się, że z tego czerpią inspirację do grania na bębnach i tak grają, że do tych bębnów możemy zatańczyć po góralsku. I teraz w tym połączeniu muzyka góralska nic nie straciła, ale dopełniła się pięknie z reggae. To oczywiście przypadek, ale muzycy są na tyle empatyczni, czujni, obserwują siebie nawzajem, że po prostu szukają takiej swojego miejsca. No a kluczem do powodzenia tego jest, że każdy robi to, co umie najlepiej. Każdy jest sobą. Myśmy nie próbowali grać reggae. Wiedzieliśmy, że Jamajczycy zrobią to lepiej. My gramy po góralsku, oni grają po swojemu, ale możemy się porozumieć. Tak jak w rozmowie, w tym dialogu czasem potrzebny jest trochę pauzy. Nie można ciągle mówić. Czasami trzeba posłuchać, co ta druga strona ma do powiedzenia. No i to się udało. I do dzisiaj się udaje. I już 30 maja zagramy razem wspaniały koncert reggae nad Wisłokiem w Rzeszowie. 30 maja.
0: Zapraszamy Państwa serdecznie, a my sobie posłuchamy następnego utworu, gdzie słychać, że rodzina nie bała się odsłuchiwać i bawić się muzyką ciągle i na nowo, i na nowo.

Szanowni Państwo, a dzisiaj mamy Dzień Brata, Dzień Rodzeństwa, możemy tak sobie o tym opowiadać. Dlatego Krzyś serdecznie pozdrowi i własne rodzeństwo, i własne dzieci, które i mają brata, i siostrę, i wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrowi instrumentem, który niesie się z daleka. Jest to trąbita.

0: przepiękny instrument, choć opowiadać tutaj szybko.
1: To najdłuższa trąba góralska, czyli trombita, zrobiona z drewna, wydrążona i właściwie bez ustnika można grać wspaniałe sygnały, bo kiedyś to zastępowało telefon komórkowy. Nie można było zadzwonić do siebie, ale można było zatrąbić z jednej hali na drugą i dać sygnał, że trzeba owce do dojenia przygnać, albo że jest jakieś niebezpieczeństwo, albo że idzie wiatr halny.
0: A czyli były precyzyjne znaki?
1: Można się było umówić, że każdy sygnał oznacza co innego. No i czasami, kiedy zbójnicy napadli na szałas, można było zatrąbić i wołać o pomoc.
0: Ale wołać też rodzinę. Opowiedz jeszcze, kto w rodzinie muzykuje i czy będą jakieś wspólne okazje, żeby was usłyszeć.
1: Myślę, że taką piękną okazją, aby zapoznać dzieci, całe rodziny z muzyką góralską, z tymi instrumentami, będzie nasz koncert zespołu Trybuniatutki 12 czerwca w Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu. Tam
0: to wspaniałe muzeum, szanowni państwo. Niezależnie od tego koncertu koniecznie polecamy wycieczki weekendowe.
1: Piękny zamek i na dziedzińcu koncert 12 czerwca, Trybuniatutki z tymi wszystkimi instrumentami. Będzie mój brat, Jasiek, siostra, nasz kuzyn Andrzej Polak, z którym grywamy w zespole Trybuniatutki. I bardzo lubimy takie koncerty, kiedy możemy spotkać się z publicznością tak blisko. Będą oczywiście też koncerty plenerowe. Zapraszamy na całą trasę, zapraszamy na nasze strony Trybuniatutki w różnych miejscach, i w Krakowie, i w Zakopanem, i w centralnej Polsce. No a przede wszystkim pamiętajcie, w Rzeszowie 30 maja z Twinkle Brothers.
0: A, że wszędzie dobrze, i na całym świecie, i w Gruzji, i na Jamajce, ale w domu najlepiej. To teraz Ania Trybuniatutka zagra nuty po swoim dziadku w sposób jak najbardziej tradycyjny.

0: Na pewno się rozpoznali, że to były łozwodne i drobno.
1: Autopromocja.
2: Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
3: Znów wpakują się w tarapaty.
2: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
4: Mają rozmach ci na górze.
2: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
5: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
2: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Autopromocja.
6: Hej, przygodo!
7: No hej, hej, witajcie, mali i duzi odkrywcy, witajcie w audycji Hej, przygodo w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe i mogę to powiedzieć już od razu, bo więcej, dłużej bym tej informacji w sobie nie wstrzymała. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl naszych rodzinnych wypraw po polskich parkach narodowych. I tak przez najbliższe tygodnie odwiedzimy 6 niezwykłych miejsc, w których króluje dzika przyroda i fascynujące zwierzęta, a niezwykłe krajobrazy i historie zapierają dech w piersiach. Dlaczego akurat dzisiaj startujemy? Bo dzisiaj jest dzień niezwykły i wyjątkowy. Dzisiaj, 24 maja, obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych, o którym to święcie na pewno sobie jeszcze nieco więcej porozmawiamy, ale trochę później. No tylko od jakiego miejsca rozpocząć tak fascynującą przygodę? O tym przekonacie się już za chwilę. Witam Was serdecznie bardzo, bardzo, bardzo i zapraszam na niezwykłą wyprawę. Marta Powałowska. Ach, i zapomniałam dodać, że nie jestem sama. Razem ze mną?
6: Jestem ja.
7: Ja, czyli kto?
6: Franek.
7: No oczywiście. No to startujemy.

0: Och tak, niech słonko nam świeci przez cały dzień bardzo, bardzo mocno, bo rozpoczynamy cykl niezwykłych spotkań. Tylko ja przed piosenką się zaczęłam zastanawiać, od jakiego Polskiego Parku Narodowego rozpoczniemy naszą niezwykłą, dziką przygodę. Franek, masz jakąś propozycję?
1: Mam jedną.
0: O, no to do jakiego miejsca zaczynamy?
1: Od Kampinoskiego Parku Narodowego.
0: To jest świetna myśl, tym bardziej, że przecież Kampinoski Park Narodowy jest bardzo blisko Warszawy, a w Warszawie znajduje się Polskie Radio Dzieciom. No to wystarczy spakować plecak, zabrać kanapki, zabrać bidon z wodą i fru, wyruszyć na wyprawę. I wiecie co? Magia radia polega między innymi na tym, że wystarczy pomyśleć o czymś i już to się dzieje. I wiecie co? Wow, Franek, my już nie jesteśmy w studiu Polskiego Radia Dzieciom. My jesteśmy... Gdzie my jesteśmy?
1: W Kampinoskim Parku Narodowym?
0: Tak! A razem z nami pierwszy gość, Magdalena Kamińska, rzecznik Kampinoskiego Parku Narodowego. Dzień dobry!
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam panią redaktor, witam Franka, witam wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj z wami być. To jest jedna z moich ukochanych stacji radiowych, tak powiem tutaj po cichutku. No i cieszymy się, że możemy was gościć w Kampinoskim Parku Narodowym. Jakże nie mogło być chyba inaczej, no bo to jest najbliżej położony park narodowy obok Warszawy, graniczy z Warszawą, jedyny park narodowy na Mazowszu, więc no nie wyobrażam sobie, żeby tą przygodę z parkami zacząć od innego miejsca.
0: Od innego miejsca, ale miejsca, owszem, które jest bardzo blisko miasta, ale to nie oznacza, że jest pozbawione swojej dzikości.
2: Oczywiście, że tak, dlatego że parki narodowe wszystkie razem łącznie, to ja zazwyczaj mówię, jest tylko 1% powierzchni Polski, ale wszystkie te parki narodowe w Polsce to są takie miejsca najbardziej dzikie, najbardziej takie piękne, wartościowe pod względem przyrody, nasz Kampinoski też historii, więc takie miejsca no najbardziej cenne i wartościowe, które oczywiście warto odwiedzać. I fajnie, że spotykamy się dzisiaj w niedzielę właśnie w Europejski Dzień Parków Narodowych, bo my w sumie jako całe społeczeństwo na Ziemi umówiliśmy się ponad 100 lat temu, że obejmujemy te takie najcenniejsze miejsca ochroną. I to jest taka najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce właśnie. Pierwsze parki powstały w Szwecji. Było ich 9, te ponad 100 lat temu właśnie 24 maja. No a w Polsce mamy ich 23. No i fajnie, że tutaj z nami jesteście i dzisiaj o tym takim szczególnym miejscu, czyli o Kampinoskim Parku Narodowym porozmawiamy.
0: Dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe?
2: To miejsce wyjątkowe jest pod wieloma względami, tak jak powiedziałam. Tutaj, żeby sobie w ogóle tak wyobrazić, jak ono wygląda, mówię przede wszystkim właśnie dla tych najmniejszych słuchaczy, to powiem, że ono jest tak specyficznie ukształtowane. Mamy tutaj generalnie wydmy, bagna.
0: Jakie wydmy? Franek, wydmy z jakim miejscem nam się kojarzą?
1: Ze Słowińskim Parkiem Narodowym.
0: No generalnie z czymś, co występuje nad morzem. A tutaj zaraz, w środku Polski wydmy?
2: Dawno temu, tutaj

0: Tutaj na tym terenie płynęła Prawisła. No można powiedzieć w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Teraz jej nie ma. Kiedyś jej koryto było bardzo, bardzo szerokie. Miało kilkanaście kilometrów. No i jakby taką pozostałością właśnie po tej Prawiśle został ten teren. Czyli mamy tutaj takie piaszczyste właśnie wydmy. Okazuje się, że nie tylko Słowiński Park Narodowy, bagna, ale mamy bardzo dużo lasu. Przede wszystkim sosnowego, bo to jest ponad 70%. To właśnie gatunku, który tutaj rośnie, to jest sosna, więc takie miejsce szczególne i też mamy tutaj...
1: Czyżby to burza? Nie, no mam nadzieję, że nie.
0: Nie, nie, nie, to nie burza. Przeleciał nad nami samolot. Jesteśmy tutaj, wiadomo, że no, samoloty latają, więc je słyszymy, ale jak tutaj nasi mali radiosłuchacze nastawią ucha, to też usłyszą o właśnie różne dźwięki takie związane typowo z przyrodą, które nam tutaj od rana towarzyszą. Natomiast, tak jak powiedziałam, to jest też przyroda, ale też i historia, ponieważ wiadomo, za nami wojna pierwsza, druga, powstania i to tak, to miejsce, czyli Puszcza Kampinoska jest też bardzo związana właśnie z historią, była przedpolem różnych walk, które toczyły się w Warszawie, tutaj w lesie powstańcy szukali schronienia, więc przede wszystkim przyroda, ale też historia, no miejsce nad wyraz cenne i wystarczy dzisiaj, bo mamy teraz samo południe, poprosić rodziców, wyjść, skorzystać z komunikacji miejskiej i przyjechać do nas, bo nasz park położony, graniczący bezpośrednio ze stolicą, to tak naprawdę tylko i wyłącznie około pół godziny jazdy komunikacją miejską i już możemy się spotkać na szlakach parku.
1: Więc jeżeli ktoś chciałby rozpocząć swoją przygodę, taką przyjaźń z polskimi parkami narodowymi i mieszka we Warszawie lub okolicach, to rzeczywiście jest to miejsce, do którego najszybciej można się udać i które można zacząć eksplorować, czyli poznawać i odkrywać. O tych wspaniałych krajobrazach, które możemy spotkać w Kampinoskim Parku Narodowym, już sobie co nieco opowiedziałyśmy, przepięknie nam to, Madziu, opowiedziałaś, ale są także tutaj i niezwykłe zwierzęta. I tak sobie myślę, że może od zagadki rozpoczniemy, zagadki dotyczącej symbolu Kampinoskiego Parku Narodowego. Franek, poproszę o jakieś trzy propozycje ABC, żeby nasi słuchacze mogli wybrać, jakie zwierzę jest symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego. Co to może być? A?
2: A to pszczoła.
1: B?
2: B. Łoś.
1: C?
2: Osioł.
1: No proszę bardzo. Pszczoła, łoś, osioł. A, B, C. Która odpowiedź jest prawidłowa? Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to śmiało dzwońcie 22 645 2055. Jakie zwierzę znajduje się w symbolu Kampinoskiego Parku Narodowego? Do naszej rozmowy wracamy za momencik.

0: Och, dzisiaj zaśpiewamy nie tylko wiatru pieśń, ale także i wiele innych dzikich pieśni zapewne pojawi się podczas tych najbliższych, no już nie dwóch godzin, mogę powiedzieć niecałych dwóch godzin w audycji Hej Przygodo, bo przypominam, że dzisiaj wyjątkowe spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom właśnie za sprawą audycji Hej Przygodo. Znajdujemy się w Kampinoskim Parku Narodowym. Razem z nami Magdalena Kamińska, rzecznik Kampinoskiego Parku Narodowego, i przed chwilą dowiedzieliśmy się naprawdę bardzo wielu ciekawych rzeczy dotyczących tego, dlaczego warto odwiedzać to miejsce, dlaczego Kampinoski Park Narodowy jest idealnym wyborem na taką wiosenną, rodzinną wyprawę. Ale nie tylko to działo się podczas poprzedniej naszej rozmowy, bowiem pojawiła się także zagadka. Franek, przypomnisz, jaka zagadka pojawiła się dla naszych słuchaczy? O co pytałam?
1: O to, kto jest symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego.
0: No i oczywiście pojawiły się także trzy podpowiedzi, trzy propozycje. Jakie to były propozycje?
1: Pszczoła, łoś, osioł.
0: Otóż to, no powiem szczerze, że to wcale nie jest taka łatwa i oczywista zagadka, jakby się wydawało, ale na szczęście zawsze można liczyć na naszych słuchaczy i postanowiła zmierzyć się z nią Zuzia. Dzień dobry, Zuziu.
2: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Powiedz proszę, jak ci mija dzień? Jak mija tobie ta piękna niedziela? Halo, Zuziu, jesteś tam?
3: Niedziela mija nam bardzo sympatycznie. Graliśmy z planszówki, a za chwilę jedziemy na imieniny do ciebie.
0: No to cudownie, ale rozumiem, że mija wam także w Towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom, z czego bardzo się cieszymy. No i Zuzia, podejrzewam, jest także miłośniczką dzikiej przyrody. Czy to się zgadza?
2: Tak.
0: Zuziu, a ty masz jakieś swoje ulubione dzikie zwierzę?
2: Tak.
0: Co to za zwierzę?
2: Bielik.
0: Bielik, przepiękny, dumny, wspaniały ptak, ale on jest chyba raczej związany z innym parkiem narodowym niż ten, w którym się znajdujemy. Prawda? Wiesz, w symbolu jakiego parku narodowego znajdujemy?

0: znajduje się Bielik? Franek, pomożesz Zuzi?
1: Wiem.
0: No, w jakim?
1: W Godle Polski.
0: No tutaj mamy...
2: Ale bardzo dobrze, Zuziu, bardzo dobrze.
0: Mamy super skojarzenie,
2: tak.
0: Ale chodzi mi o Park Narodowy.
1: Nie wiem.
0: Franek?
3: Nowy.
0: Myślę, że możesz powiedzieć nazwę tego parku już.
3: Woliński
0: Park Narodowy, dokładnie, taki nadmorski park narodowy. No, ale to nie była zagadka, o którą pytaliśmy, ponieważ pytaliśmy, jakie zwierzę znajduje się w symbolu Kampinoskiego Parku Narodowego. Czy to jest pszczoła, Zuziu?
1: Nie.
0: Dlaczego nie? Pszczoła to takie fajne zwierzątko. Owad. Nie, zdecydowanie nie. No ale to poczekaj, a osioł?
1: Nie.
0: No ale osioł też jest fajny. O, tutaj się pojawiają nam dźwięki tych zwierzaków. Twoim zdaniem, skoro to nie pszczoła i nie osioł, to kto?
1: Łoś.
0: Czy to jest łoś?
2: Tak, brawo dla Zuzi. Oczywiście w herbie Kampinoskiego Parku Narodowego mamy łosia i tutaj rzeczywiście za wiedzę wielkie brawo, ale sprostuję, że bieliki też jak najbardziej są w Kampinoskim Parku Narodowym. My mamy 5 par bielików i doczekaliśmy się sukcesu. W tym roku mamy co prawda tylko jednej pary, ale mamy 2 młode, więc bardzo się z tego cieszymy, więc oczywiście w logo Wolińskiego Parku bielik jest, ale w Kampinoskim Parku też bielik jest.
0: Też są, nie są symbolem, ale także się znajdują, także fantastyczna informacja, fantastyczna wiadomość, bo rzeczywiście to też jest jedno z zadań parków narodowych, prawda, żeby dbać o te zwierzaki, by mogły jak największą przestrzeń zajmować. I na pewno do tego tematu jeszcze wrócimy, ale najpierw chciałabym ogromne gratulacje przesłać Zuzi i zapytać, kogo chciałabyś pozdrowić.
1: Żeby było łatwiej cały świat.
0: No i my oczywiście do tych pozdrowień się przyłączamy. Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłego, udanego, wspaniałego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Powiedziałaś, Madziu, że... W Kampinoskim Parku Narodowym możemy spotkać bieliki i to jest fantastyczne. Jakie jeszcze zwierzęta się tutaj pojawiały, o które trzeba było trochę zawalczyć? Wiem, że są to na przykład takie dzikie koty.
2: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o rysie, bo to pewnie rysie akurat masz tutaj na myśli.
0: Tak.
2: Trzeba było rzeczywiście zawalczyć, a więc sprowadzić je, tak powiem bardzo prosto, żeby dzieci zrozumiały, sprowadzić je z powrotem na ten teren. I na początku lat 90. sprowadzone zostały tutaj rysie w bardzo ciekawy sposób, dlatego że tutaj na terenie parku były wybudowane takie woliery, więc to są takie specjalne miejsca wydzielone, ogrodzone do tego, żeby właśnie rysie zostały tutaj przywiezione i jakby weszły naturalnie w ten teren, ale żeby to zrobić, trzeba było im dać właśnie tą przestrzeń w środku puszczy po to, żeby mogły przyzwyczaić się do zapachów, do głosów, do tego środowiska, które będzie je naturalnie otaczać. I ten proces reintrodukcji, bo tak to się właśnie nazywa, zakończył się sukcesem, dlatego że rysie zostały wypuszczone w puszczy na wolność, miały specjalne takie obruszki założone telemetryczne z nadajnikami. Dzięki temu zespół nauki i monitoringu przyrody mógł monitorować te rysie i pracownicy parku mogli wiedzieć, gdzie te rysie są w danym miejscu, no i też co robią, bo ten monitoring jest prowadzony cały czas. Mogliśmy wiedzieć, czy one się rozmnażają, czy nie. No i okazało się, że tak, jak najbardziej. Małe takie kotki, Marto, jak powiedziałaś, czyli rysie przychodzą w puszczy na świat i one tutaj rzeczywiście no, czują się dobrze. Co prawda mamy tych osobników w tej chwili już tylko kilka, ale są. Mamy fotopułapki rozmieszczone właśnie w puszczy. Czasami

0: I taki ryś zostanie złapany, uwieczniony na fotopułapce, więc wiemy, że one są, mają się dobrze, ale nie tylko rysie, dlatego że też do puszczy powróciły jelenie, mamy bardzo dużą populację jeleni. Są oczywiście nasze herbowe łosie, teraz to jest taki specyficzny czas, kiedy maj, czerwiec, kiedy właśnie na świecie już mamy kolejne pokolenie łoszaków malutkich, z których bardzo się cieszymy, dlatego przekazujemy i zawsze mówimy o tym także na antenie radia dzieciom, żeby przychodząc do puszczy zachowywać się cicho, z szacunkiem. My nie lubimy, kiedy do naszego domu ktoś przychodzi i hałasuje, rozrabia, zostawia śmieci i przychodząc tutaj do puszczy, też właśnie zachowujmy się w ten sposób, bo te młode łoszaki są już tutaj na świecie, to kolejne pokolenie, ale też...
1: Ale wiesz, to tak sobie pomyślałam, że to jest w ogóle super pomysł na taką rodzinną wyprawę, takie rodzinne tropienie śladów zwierząt.
0: Oczywiście, że tak. I my tutaj w edukacji też mamy czasami takie właśnie wycieczki, na które też zapraszamy. Jak ktoś śledzi nasze media społecznościowe, to może sobie na taką wycieczkę się wybrać z naszymi edukatorami. No ale tak, jelenie, bieliki, łosie, rysie, ale też mamy tutaj wilki. Też nie trzeba jechać do żadnego innego parku. Wystarczy przyjechać do naszego Kampinoskiego i mieć świadomość, że mamy na terenie puszczy też wilki. Obecnie to są dwie rodziny wilcze. I one też tutaj powróciły ponad 10 lat temu w ostępy Puszczy Kampinoskiej. Co też oznacza, że właśnie czują się tutaj dobrze. W tej chwili wilk jest na szczycie łańcucha pokarmowego, a więc reguluje populację innych gatunków, jest naszym największym drapieżnikiem. Nie mamy się czego obawiać, to też tutaj warto powiedzieć, żeby wszyscy wiedzieli. Takie pokutujące takie historie, które jakby...
1: O wilku, który chce nas zjeść.
0: Tak, są nie do końca niestety prawdziwe. My tutaj nie mieliśmy ani jednego takiego przypadku, w którym wilk w jakikolwiek sposób atakowałby turystę czy mieszkańca gdzieś tutaj z okolicznych gmin, bo Park Kampinoski położony jest na terenie 8 gmin. Więc takiej sytuacji nie było. Wilki raczej mają bardzo, po pierwsze to są bardzo rodzinne, po drugie mają bardzo wyostrzony słuch, bardzo wyostrzony węch i wilki szybciej nas zaobserwują niż my zobaczymy wilka, więc to raczej pokutuje, powiedziałabym, z takiej bajki o czerwonym kapturku. My się bardzo cieszymy, że wilk tutaj jest. Tak jak powiedziałam, wilk jest bardzo rodzinny, wilki trzymają się w rodzinach razem. No i bardzo się z tego cieszymy, także rzeczywiście no jest tutaj całe bogactwo różnych gatunków zwierząt, roślin, historii, no po prostu wszystkiego. Park jest naprawdę piękny i cieszymy się, jak turyści, głównie ci najmłodsi, nasz park odwiedzają.
1: Zaskakujące krajobrazy, fascynujące zwierzęta, ale także niezwykłe rośliny można tutaj spotkać.
0: Oczywiście, że tak. Roślin też jest bardzo dużo w parku. No teraz przychodząc, szczególnie o tej porze, to się właśnie zastanawiamy czasami, których roślin jest, znaczy która jest najczęstsza. Wiadomo, maj, no to też kojarzy się z konwalią, ale mamy bardzo dużo takich roślinek, których po prostu jest bardzo dużo, więc wystarczy przyjść, pochodzić i rzeczywiście można pooglądać różne gatunki.
1: Pooglądać, powąchać, ale tak, nie zrywać. Nie, bo przypominamy, że w Parku Narodowym niczego z niego nie wynosimy poza swoimi śmieciami.
0: Tak, i też nic nie zostawiamy właśnie poza śladami swoich stóp. O.
1: Ja mam teraz od razu do Was, moi mili, takie pytanie. Gdybyście mogli wybrać jednego mieszkańca Kampinoskiego Parku Narodowego na przewodnika po puszczy, to kto to by był? Bielik, ryś, wilk, a może tutejszy pan, król i władca, łoś? 22 645 2055. Zadzwońcie i powiedzcie, dlaczego i jakie zwierzę waszym ulubionym przewodnikiem po Puszczy Kampinoskiej mogłoby się stać.

0: No i już do was wracamy. Tak, tak, tak, wracamy i to we wspaniałym towarzystwie, w cudownych okolicznościach przyrody, bo przypominam, że dzisiejsze wydanie audycji Hej Przygodo nadaje wprost z Kampinoskiego Parku Narodowego i razem z nami kolejny gość, a jest nim pani Katarzyna Mikrut, szefowa zespołu do spraw udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego i współpracy międzynarodowej. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę tutaj z wami być.
0: Jak się pani podoba nasze studio plenerowe?
1: Wspaniałe. To jest chyba najlepsza praca, jaką można sobie wyobrazić.
0: Zwłaszcza, kiedy znajduje się w sercu Puszczy Kampinoskiej, w tak niesamowitych okolicznościach przyrody, o których już wspomniałam. Cudowna pogoda, słońce świeci, ptaki śpiewają. Czegoż chcieć więcej?
1: Chyba tylko, żeby to trwało wiecznie.
0: Otóż to, ale właściwie to można chcieć więcej, tak sobie pomyślałam. No bo można chcieć spędzić weekend, jakiś wiosenny, w Kampinoskim Parku Narodowym, tylko gdzie dokładnie się wybrać? Czym się kierować w wyborze takiej trasy?
1: Kampinoski Park Narodowy to bardzo duży obszar, 38,5 tysiąca hektarów. Możecie sobie wyobrazić, że to jest 50 kilometrów długości, około

18 kilometrów szerokości. No, wychodząc w tak duży teren, jak mówiła wcześniej Magda, głównie leśny, można się zgubić. Ale co tu zrobić, żeby się nie zgubić? W Kampinoskim Parku Narodowym są przygotowane szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne i można, poruszając się po tych szlakach,

0: bo nie są takie jak w Słowińskim Parku Narodowym, to możemy przyjąć, że właściwie każda górka, jaką spotkamy tutaj w parku, to jest właśnie wydma. Możemy zobaczyć też te tereny podmokłe, miejsca związane z wydarzeniami historycznymi. No, chodząc po szlakach turystycznych zobaczymy wszystko to, co jest najciekawsze.
1: Dla każdego coś dobrego.
0: Tak, i jak mamy mniej czasu, to wtedy możemy wybrać się na przykład na ścieżkę edukacyjną. Takich ścieżek mamy 10 i one są w różnych miejscach parku i tam można też poznać takie rzeczy dotyczące jakichś konkretnych albo wydarzeń, albo zjawisk przyrodniczych, dowiedzieć się coś o gatunkach. Możemy sobie czytać tablice edukacyjne. Ktoś, kto niekoniecznie chce tak szybko park zwiedzać, a ma więcej czasu, może się wybrać na znacznie dłuższą wycieczkę. I tutaj to już jest tylko fantazja.
1: No właśnie, bo wyjaśnijmy może niektórym z naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, czym jest ścieżka edukacyjna, czym ona się różni od takiego normalnego szlaku.
0: Ścieżka edukacyjna to jest taki, powiedzmy, że krótki szlak, na którym zlokalizowane są tablice informacyjne. I na tych tablicach informacyjnych są umieszczone jakieś wiadomości ze świata przyrody.
1: Ach, i dzięki temu wędrując możemy zbierać dodatkowe informacje.
0: Tak, możemy się dowiedzieć, co widzimy, co możemy spotkać, na przykład dlaczego powstały tutaj wydmy, skąd one się wzięły, jak wyglądają drzewa, co to jest runo, co to jest podszyt, różnego rodzaju informacje.
1: A nie od dzisiaj wiadomo, że takie informacje, takie wiadomości lepiej przyswajamy właśnie, kiedy możemy od razu je obserwować, a później na lekcji przyrody, biologii, geografii możemy zabłyszczeć z wiadomościami, informacjami.
0: Tak. Tym bardziej, że te informacje nie są jakoś bardzo, nie ma ich bardzo dużo, więc jest stosunkowo łatwo zapamiętać. I to, co pani redaktor mówi, jeżeli zobaczymy, jeżeli przeczytamy, a jeśli udałoby się nam na przykład wyjść na spacer z pracownikiem parku, a organizujemy też takie wycieczki, no to wtedy to już w ogóle możemy się nawet dopytywać.
1: Tak sobie pomyślałam w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy z panią Magdaleną, że też można się tutaj cudownie bawić, na przykład w takie rodzinne tropienie śladów zwierząt. Kto rozpozna takich śladów więcej i później skonsultować to właśnie z pracownikami Kampinoskiego Parku Narodowego i sprawdzić, kto jest tutaj ekspertem.
0: Można, oczywiście, że można. Trzeba robić zdjęcia chociażby. No to jest chyba najłatwiejsze, jeżeli nie jesteśmy pewni, czyj to ślad, a zobaczymy na przykład odciśnięte kopytko na szlaku, a nie wiemy czyje, możemy zrobić zdjęcie. Trzeba pamiętać, żeby obok tego śladu zrobić jakąś miarkę. No nie zawsze tą miarkę mamy, ale to może być na przykład palec, może być zapałka, może być coś, do czego możemy porównać wielkość tego śladu.
1: A czy możemy się do Kampinoskiego Parku Narodowego wybrać na piknik?
0: Możemy. Mamy też polany wypoczynkowe i na tych polanach wypoczynkowych możemy sobie rozłożyć kocyk. Możemy też rozpalić ognisko, ale trzeba pamiętać, że Kampinoski Park Narodowy to miejsce wyjątkowe i przez to, że mamy tu wydmy, też bardzo suche. I żeby zapalić to ognisko, możemy to zrobić tylko w miejscach wyjątkowo wyznaczonych, ale też uprzednio trzeba zapytać w parku, czy akurat to miejsce jest wolne. I jeżeli dostaniemy taką zgodę indywidualną, to wtedy możemy przyjść i robić piknik z ogniskiem.
1: Ale to jest w ogóle super i bardzo ważne, co pani powiedziała, pani Kasiu, bo tak sobie pomyślałam, że faktycznie wybierając się do danego miejsca, w tym wypadku do Kampinoskiego Parku Narodowego, zawsze warto sprawdzić najróżniejsze informacje i wiadomości, tak zwane aktualności, które znajdują się na stronie parku, bo tam dowiemy się wszystkiego, na przykład tego, czy wszystkie szlaki są dostępne, gdzie znajdują się te miejsca, w których możemy sobie zorganizować piknik, albo czy danego dnia nie jest organizowana przez państwo jakaś wyprawa czy też wycieczka.
0: Są takie informacje umieszczane czy na mediach społecznościowych parku, ale też i na stronie. Bardzo ważne jest przygotowywanie się do wycieczki, czyli sprawdzenie właśnie, czy są wszystkie szlaki otwarte, bo czasami może się coś wydarzyć, że szlak nie będzie dostępny. I wtedy

0: mogłoby się okazać, że planowaliśmy wycieczkę krótką, a że jakiś odcinek jest zamknięty, to ta wycieczka mogłaby się nam bardzo mocno przedłużyć. Także przygotujmy się i ponieważ to jest bardzo duży teren, zawsze miejmy ze sobą jakąś wodę i coś do jedzenia. Mogą to być jakieś batoniki energetyczne, owoce, takie suszone, owocowe. Mogą być no, różne rzeczy i trzeba też pamiętać, ponieważ to jest las, żeby obejrzeć się po powrocie do domu. Czy nie przynieśliśmy ze sobą jakiegoś gościa w postaci kleszcza?
1: A przypominam, że nie można nikogo ani niczego wynosić
0: nie,
1: z Parku Narodowego.
0: Nawet kleszczy.
1: To też jest niezwykle istotne, zwłaszcza podczas takich wiosennych, letnich spacerów, a takich będzie, podejrzewam, coraz więcej.
0: No, jesteśmy bardzo blisko Warszawy, więc to jest takie magiczne miejsce, gdzie praktycznie, tak jak na początku audycji, no wychodzimy z domu i za chwilę już jesteśmy w samym środku dzikiej przyrody. Także to nie tylko magia radia, ale możemy no, prawie tak samo w życiu to zastosować.
1: Do Kampinoskiego Parku Narodowego możemy dojechać autobusem, o czym sobie wspominaliśmy, ale możemy także dojechać rowerem. A czy możemy po Parku Narodowym, Kampinoskim Parku Narodowym tym rowerem się dalej przemieszczać?
0: Jak najbardziej. Po szlakach mamy szlaki piesze, ale mamy też szlaki rowerowe. Tych szlaków wszystkich jest no, ponad 500 kilometrów.
1: Wow, 300 to jest w czym wybierać.
0: O jest, 350 kilometrów szlaków rowerowych, 200 kilometrów szlaków pieszych, razem 550 kilometrów i rowerem możemy też poruszać się po szlakach pieszych. Także te wycieczki możemy naprawdę sobie konstruować w różny sposób. Mogą być krótsze, mogą być dłuższe. Trzeba pamiętać na innych uczestników, ale właściwie powiedziałabym przez to, że ten park jest taki duży, to nawet fajniej poruszać się tutaj rowerem, bo możemy dużo więcej zobaczyć.
1: No i po prostu robić sobie takie przystanki, na przykład na to, by sprawdzić, jakie zwierzątka sobie wędrują.
0: Czy gdzieś jakieś ślady się pojawiają na tej naszej ścieżce. Tak. Może coś będzie, a może gdzieś, jak będziemy się dobrze rozglądać i nie będziemy zbyt głośno, może gdzieś zobaczymy łosia, który kryje się w krzakach.
1: Albo możemy też odwiedzić muzeum.
0: Możemy. Mamy bardzo fajne muzeum w granicy. To jest zachodnia część, zachodnio-południowa część parku. I jeżeli ktoś nie ma zbyt dużo czasu, ale chciałby się no, jak najwięcej dowiedzieć o Puszczy Kampinoskiej, o Kampinoskim Parku Narodowym, to właśnie zapraszamy do granicy. To jest taka strefa zatrzymanego czasu. Przenosimy się w zupełnie inną lokalizację. Mamy tam i tereny otwarte, czyli łąki. Mamy obszary ochrony ścisłej, czyli takie fragmenty parku, które są całkowicie zostawione bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Mamy las, mamy też historyczną zabudowę drewnianą. Piękne, drewniane, zabytkowe leśniczówki. A w tych leśniczówkach mamy też skansen, mamy wieżę widokową. Właściwie no, to jest taki, nie lubimy tego określenia, ale można by było powiedzieć, że trochę taki park w pigułce. A w muzeum możemy zobaczyć właśnie, jak ten park powstał, skąd się wzięły wydmy, ile mamy lasu. Jakie zwierzęta tutaj występują? Możemy obejrzeć krótki film. Także zapraszamy.
1: A gdybyśmy chcieli odwiedzić Kampinoski Park Narodowy nocą?
0: Nocą zdecydowanie nie możemy odwiedzać Kampinoskiego Parku Narodowego. To jest park, do którego przychodzimy tylko w porze dziennej.
1: I to jest bardzo ważna informacja, bo tę porę dnia, jaką jest noc, całego dnia 24-godzinnego, dokładnie doby, pozostawiamy już dzikim mieszkańcom tych terenów.
0: Tak, musimy pamiętać, że jesteśmy bardzo blisko Warszawy, a to powoduje, Warszawa jest dużym miastem, największym w Polsce, to powoduje, że bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża. I chodząc po szlakach chociażby, no w jakiś tam sposób ingerujemy w tą przyrodę i troszeczkę niepokoimy zwierzęta. I zostawmy im taki czas, kiedy one mogłyby spokojnie sobie pospacerować, tak jak my spacerujemy w dzień, pozwólmy im spacerować.

0: spacerować w nocy, tak żeby ich nikt nie niepokoił.
1: No i my się do tego apelu także przyłączamy, bo jest tyle niezwykłych miejsc do odkrycia tutaj w ciągu dnia, że rzeczywiście nocą możemy sobie ewentualnie tylko podróżować w naszej wyobraźni po Kampinoskim Parku Narodowym.
0: Ewentualnie jak przejeżdżamy jakąś drogą, taką, którą można jeździć samochodem, możemy się gdzieś przy parkingu zatrzymać i podziwiać gwieździste niebo.
1: Och, też super myśl, bardzo mi się podoba. Katarzyna Mikrut, szefowa zespołu do spraw udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego i współpracy międzynarodowej, była moim i waszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie opowieści.
0: Dziękuję i zapraszam na szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego.

0: Oj, czeka nas dzisiaj mnóstwo niezwykłych przygód. To wszystko za sprawą naszej audycji Hej Przygodo, która dzisiaj nadaje wprost z Kampinoskiego Parku Narodowego, bowiem rozpoczyna nowy cykl dzikich wypraw, dzikich przygód właśnie w polskich parkach narodowych. Zaczynamy od miejsca, które jest najbliżej położone polskiego radia dzieciom, gdzie się znajdujemy, czyli najbliżej Warszawy. No i dlaczego akurat dzisiaj? To pozwólcie, że wam przypomnę, bo dzisiaj dzień wyjątkowy, Europejski Dzień Parków Narodowych, tak, tak, 24 maja właśnie obchodzimy to święto. O miejscu, w którym jesteśmy, wiecie już całkiem sporo, ale jest takie stworzenie, które często spotykamy nie tylko w Kampinoskim Parku Narodowym, ale tutaj także i nie zwracamy na nie uwagi. A szkoda, bo jest ono niezwykle interesujące, no i wierzę gorąco w to, że za chwilę się o tym przekonacie. Razem z nami dr Adam Tarkowski, ekspert od ważek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Czy ważki rzeczywiście są tak interesującymi zwierzakami, jak je tutaj zapowiedziałam? Zwierzakami, stworzeniami, insektami, owadami.
1: Owadami, tak. To jest bardzo poprawna właśnie nazwa te owady. I tak, ważki są bardzo, w zasadzie można powiedzieć, że to są jedne z pierwszych owadów,

0: latających na świecie. One jeszcze pamiętają czasy, kiedy dinozaury były jakimiś tam jaszczurkami. Pierwsze w ogóle stworzenia, nie? Ptaki, nietoperze, to one dominowały kiedyś swoimi rozmiarami niebo i potrafiły osiągać nawet wielkość teraz dzisiejszych, takich jak orłów, jak bieliki, więc można powiedzieć,
1: naprawdę?
0: Rozpiętość skrzydeł nawet do 70 centymetrów, więc można, jak usiadłyby na ręce, to cały tors człowieka by spokojnie tutaj ten zajęły.
1: Niesamowite. Wy tego nie widzieliście, więc pozwólcie, że wam opowiem, że kiedy zapytałam o ważki, to od razu po prostu oczy pana Adama rozbłysły. I faktycznie wydawałoby się, że stworzenie, na które rzadko zwracamy uwagę, prawda, spacerując sobie po Parku Narodowym, a tymczasem warto się mu przyjrzeć, bo oprócz tego, że naprawdę całkiem sporo wie o tym, co wydarzyło się na danych terenach, to jest także niezwykle istotne dla poszczególnych ekosystemów.
0: Oczywiście, z punktu widzenia...
1: O, przyleciało do nas.
0: Tutaj właśnie latają, bo mimo teraz obecnie rozgłaszanej tej suszy hydrologicznej, Park Kępinowski ma bardzo dużo ciekawych miejsc z wodą, niedaleko Wisła, tutaj torfowiska, długie bagno chociażby, motylowe łąki, gdzie są rozlewiska właśnie z wodą i ważki właśnie w takich terenach, gdzie występuje woda, można spotkać. Większość z nas właśnie kojarzy, znaczy jeśli już zobaczymy te ważki, no to widzimy je latające, ale właśnie ich pierwszy etap życia, ten jakby można powiedzieć dziecięcy, przedszkole, podstawówka nasza, właśnie wszystko się dzieje w wodzie. Większość czasu, nawet potrafią do 5 lat, spędzają pod wodą. Mimo wszystko to są bardzo pożyteczne stworzenia, zarówno w wodzie, jak już te dorosłe, czyli właśnie latające osobniki, są drapieżnikami, czyli to oznacza, że polują na inne zwierzęta.
1: Ale czy my musimy się ich obawiać?
0: Nie, ważki na szczęście obecnie swoimi rozmiarami już nie zagrażają nam.
1: No bo wie pan, komary też są malutkie, a jednak wolimy ich unikać.
0: No tak, komary niestety są wyposażone w dosyć taki drażniący sprzęt, który potrafi przebić naszą skórę, ale ważki wręcz powinniśmy cieszyć się ich występem, bo one między innymi właśnie jako drapieżniki polują na komary i taka jedna ważka przez całe swoje życie potrafi ich zjeść tysiące. Więc naprawdę one potrafią wpłynąć w danym miejscu na populację właśnie tych niechcianych innych komarów, owadów, jakichś muszek, meszek, które nas tutaj drażnią, brzęczą w nocy, kiedy my próbujemy spać, to właśnie ważki w ciągu dnia, no bo to są stworzenia dzienne, potrafią właśnie nam tutaj bardzo uprzyjemnić te życie, a poza tym też bardzo ładnie wyglądają. Obok motyli są jednymi też z bardzo ich je dostrzec.
1: Zresztą ważki są tymi stworzeniami, które występują właściwie na wszystkich kontynentach, prawda? Oczywiście, z wyjątkiem Antarktydy.
0: Tak. No mróz niestety troszeczkę jest zniechęca do odwiedzenia tamtego, nawet na wakacje.
1: Ale właśnie, jakich warunków potrzebują ważki, by czuły się dobrze?
0: Jak właśnie wspomniałem wcześniej, ważki są tymi stworzeniami dziennymi. One bardzo sobie lubią słońca. W zasadzie o poranku, zanim one w ogóle zaczną latać, tą swoją aktywność, można powiedzieć, w locie rozpoczną, to one gdzieś sobie zawsze siadają na jakichś tam patykach, liściach roślinnych, ustawiają się w kierunku słońca, żeby rozgrzać te mięśnie, żeby ta cała maszyna właśnie zaczęła funkcjonować, ponieważ one są bardzo zwinnymi lotnikami i naprawdę właśnie ta inspiracja, na przykład helikoptery, ten między innymi troszeczkę tutaj mogły ważki w tym całym systemie dzięki tej swojej prędkości lotu, zwrotności.
1: Rzeczywiście i w ogóle budowy, prawda?
0: Tak, to jest w zasadzie pierwotna budowa, no, że tak powiem, po co psuć coś, co w zasadzie funkcjonuje, więc ważki prawie się nie zmieniły ewolucyjnie od milionów lat. Jakby teraz tak porównać, na przykład fajnie jest popatrzeć na skrzydła. Ich skrzydła są, mają powiedzieć, są takie kratkowane, użyłkowane, tak widać strasznie takich z wielu małych okienek. To są w zasadzie jedne z pierwotnych skrzydeł, które kiedyś właśnie takie owady miały skrzydła. To jest właśnie piękno, że patrząc na dzisiejsze ważki, możemy patrzeć na historię właśnie, jak coś wyglądało dawniej.
1: A czy my już wiemy wszystko?

0: O ważkach?
1: O nie, nie, nie. I tak jak podobnie jak ze wszystkimi w ogóle przyrodą, ze wszystkimi owadami, które to jest największa grupa zwierząt i co roku w zasadzie jest odkrywany nowy gatunek, to tak samo z ważek nie wiemy jeszcze bardzo dużo rzeczy. Co chwilę poznajemy zarówno na polu genetyki, biologii, ich występowania, preferencji, co chwilę coś właśnie nowego i to jeszcze dużo czasu, jak to mówią, dużo wody w Wiśle upłynie, zanim coś tutaj jeszcze wszystko odkryjemy.
0: Działem zoologii zajmującym się owadami jest entomologia. A jak nazywa się ten dział, który zajmuje się ważkami?
1: Oficjalnie to jest odonatologia właśnie. To jest z nazwy łacińskiej, ponieważ sama łacińska nazwa ważek to jest odonata. No to tutaj tak jak jest entomologia, to odonatologia. I to jest właśnie ten cały dział nauki poświęcony ważkami, ich właśnie biologii, historii, genetyce i innym właśnie dziedzinom, które naukowcy co chwilę właśnie próbują tutaj zgłębić ich wiedzę na ich temat.
0: No i ja nie byłabym sobą, gdybym nie dopytała, skąd ta fascynacja ważkami się u pana pojawiła?
1: Czy można powiedzieć, że chyba tak jak u każdego pierwsze w ogóle fascynacja się pojawiła motylami, no bo to są pierwsze takie stworzonka, latają wszędzie, można je zobaczyć na łąkach, szczególnie, że są kolorowe, więc przykuwają oczy. Ważki też podobnie, to nie są ironicznie małe takie stworzonka, aczkolwiek są naprawdę takie, które potrafią być kilkumilimetrowe, ale osiągają nawet do kilku centymetrów. Też właśnie kolorowe, szybko latają, ale jak usiądą, jak się im przyjrzy, tej właśnie różnorodne barwy, od takiego metalicznej zieleni, która naprawdę się mieli w słońcu, do jakiegoś takiego czerni, która pochłania te barwy, no jednak to fascynuje, szczególnie właśnie jeszcze ten typ wodny, że one jednak coś tam pod tą wodą robią i co tam się dzieje?
0: To
1: są tajemnicze dosyć stworzenia.
0: No właśnie, o to chciałam zapytać. Jak zatem zachęcić naszych młodych słuchaczy do tego, by zainteresowali się ważkami, oprócz tego, że jest to prawie jak praca detektywistyczna w tropieniu niezwykłych owadów?
1: Ale to każde badania to jest właśnie praca detektywistyczna, a dla młodych polecam po prostu, nie trzeba, że tak powiem, inwestować dużo pieniędzy i czasu w jakieś wyjazdy zagraniczne. Proszę iść dosłownie do swojego oczka, jeśli ktoś ma ogród oczka wodnego, do pobliskiego parku ze stawem. Wystarczy spokojnie sobie dosłownie przysiąść nad brzegiem jakiejkolwiek wody, jeziorka, strumyka i naprawdę z chwilą takiego spokoju te stworzenia potrafią po prostu same przylecieć i człowiek może je w spokoju podziwiać, jak właśnie polują, jak się poruszają. To naprawdę jest widok, który potrafi zapaść w pamięć.
0: No i takich wrażeń życzymy wam jak najwięcej właśnie w obserwacji na przykład ważek, ale zaraz, to jakiś inny bohater chciałby zabrać głos. Kto to taki? O tym przekonamy się już po godzinie 13. No dobrze, za chwilę oddamy ci głos, poczekaj. Doktor Adam Tarkowski, ekspert od ważek, był moim i waszym gościem. No moment jeszcze, do usłyszenia.
1: Dziękuję
0: pięknie.
1: Bardzo, dziękuję.

0: W środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
0: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
0: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
0: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
2: Autopromocja.

Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Hej Przygodo, wyjątkowe wydanie, wyjątkowe spotkanie wprost z Kampinoskiego Parku Narodowego. To spotkanie, które rozpoczyna nasz nowy cykl, w którym będziemy odwiedzać różne polskie parki narodowe i w nich tropić różne ciekawostki. No powiedziałam, że za moment oddam Ci głos. Ktoś cały czas nam tutaj ćwierka nad głową. Ciekawe, kto to taki. Marta Powałowska i Franek. Jesteśmy w Kampinoskim Parku Narodowym i zbieramy dla Was najróżniejsze ciekawostki i informacje, które zdecydowanie będziecie mogli wykorzystać podczas wiosennego, letniego spaceru właśnie po tym niesamowitym, dzikim miejscu.

0: Ach, ta wiosna jest szalona. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wiosna jest tą porą roku, kiedy wyruszamy na wyprawy, na przykład na takie rodzinne wyprawy. I gdzie wówczas się udać? No, ja mam tylko jedną odpowiedź. Do Parku Narodowego. No i właśnie dlatego dzisiejszy weekend spędzamy w Kampinoskim Parku Narodowym. Razem z nami kolejny gość, Katarzyna Fidler z Zespołu Nauki i Monitoringu Przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego, ale także opiekunka Kampinoskiej Biblioteki. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć dzieciaki, cześć rodzice.
0: No i tak sobie pomyślałam, Kasiu, kiedy przedstawiałam Ciebie naszym słuchaczom, że tutaj słowo monitoring może być bardzo ciekawe. O co chodzi z tym monitoringiem?
1: A to już wszystkim wytłumaczę, bo Park Narodowy powstał po to, żeby chronić przyrodę, chronić też historię, kulturę, no ale żeby było wiadomo, co w tym parku jest, co chronimy, no to musimy oglądać tę przyrodę. Bardzo ją obserwujemy, mamy różnych specjalistów, no i patrzymy, jaka jest pogoda, czy mamy dużo wody, czy niedużo, ptaki, nietoperze, no rośliny, zwierzęta, wszystko monitorujemy. Oczywiście oglądamy to, ale mamy również takie specjalne urządzenia w lesie, które się nazywają fotopułapki. To są takie aparaty, które nagrywają filmiki albo robią zdjęcia i nie tylko roślinom, ale może o tym trochę później.
0: No właśnie, może właśnie teraz, bo to jest też bardzo istotne, byśmy powiedzieli głośno, bo jeszcze faktycznie nie wybrzmiało to podczas naszego dzisiejszego spotkania, że Park Narodowy jest domem dzikiej przyrody. My tutaj jesteśmy tylko gośćmi, przychodzimy, a w związku z tym powinniśmy przestrzegać zasad, i to bardzo konkretnych zasad, takich, które zostały stworzone właśnie po to, by po pierwsze, owszem, byśmy mogli poznawać, przyglądać i obserwować dziką przyrodę, ale po drugie, by przede wszystkim nie przeszkadzać tutaj dzikim mieszkańcom.
1: Tak. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest takie czarodziejskie miejsce. Ja zawsze mówię, bardzo, bardzo czarodziejskie. I nie jest to plac zabaw, tak jak koblogów mamy, czy na podwórku się bawimy na wsi, tylko miejsce, które bardzo chcemy chronić, bo tu są bardzo szczególne organizmy. No i właśnie, idąc do takiego parku, musimy się najpierw przygotować, czyli wiedzieć, gdzie jesteśmy. Czy to jest Kampinoski Park Warszawy, bliziutko Warszawy, i możemy tutaj dojechać, zaparkować auto w konkretnym miejscu, chodzić tylko szlakami, czyli nie schodzić. Ale dlaczego nie schodzimy? Pewnie już się zastanawiacie, jak zadałam to pytanie. No właśnie, i pewnie sobie sami już odpowiadacie, że wiele zwierząt rodzi się malutkich na ziemi. A zwierzęta to pamiętajmy, że to są bezkręgowce tak zwane, czyli to są owady, ślimaki. Są te zwierzętami.
0: No właśnie, bo ja pozwolę sobie dodać, że to, że jakieś stworzonko jest niewielkich rozmiarów, to wcale nie oznacza, że ono jest nieistotne dla tego ekosystemu.
1: Tak, no właśnie. To wszystko jest powiązane i bardzo ważne. Takim zwierzęciem są też ptaki, a ptaki również robią na przykład na ziemi gniazda. Płazy, gady, czyli to są żaby, ropuchy, węże, jaszczurki, no i ssaki. W związku z tym nie chcemy płoszyć, nie chcemy zadeptywać, już nie mówiąc o roślinach ani grzybkach, które rosną.

0: naprawdę tego nie lubią. No nie chcemy tego, bo to są bardzo, bardzo rzadkie organizmy i no i właśnie chcemy je chronić. No po to Park Narodowy powstał. W związku z tym nie schodzimy ze szlaków, no nie przychodzimy z psami, a jeszcze niektórzy przychodzą i spuszczają te pieski ze smyczy. No ja mieszkam w lesie, mieszkam w ogóle w parku. W środku parku, w lesie mieszkam. No i widzę niestety na co dzień, co się dzieje. Jakie jest płoszenie zwierząt.
1: No to tak naprawdę to działa na niekorzyść obu stron, bo psy też często, no niestety, ale mogą poszkodowane z takiego spotkania na przykład z dzikiem wyjść.
0: Dzikiem,
1: więc nie życzymy dokładnie takich nieprzyjemności ani jednej, ani drugiej stronie.
0: No tak, ale żeby nikogo nie straszyć. No naprawdę możemy ten park zwiedzać, chodzić na spacery z ścieżkami, które są pięknie oznakowane. Nigdzie się nie zgubimy. To będzie wielka przyjemność schodzenia po Puszczy Kampinoskiej. Chyba, że się wylegną komary, których jest u nas bardzo dużo, ale mamy, no, właściwie to jest nieszczęście, że nie mamy wody, a muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że komary, które wszyscy znacie komary, żeby latały, no to muszą się najpierw urodzić. A gdzie samiczka składa jajeczka? No to jest taka ciekawostka, bo nie składa ani w gniazdku, ani na listku.
1: Ale gdzie? No to jest idealne pytanie dla naszych słuchaczy. 22 645 2055. Gdzie swoje jajeczka składa komarzyca? Jak będziecie znać odpowiedź, to oczywiście śmiało dzwońcie, a my już tutaj wracamy do tej opowieści.
0: No tak. Zresztą nie tylko komarce składają tam jajeczka, ale też inne zwierzęta. No dobrze, ale wracając do tematu, oczywiście odwiedzamy, zwiedzamy i trzymajmy się tych zasad. Naprawdę one nie są jakieś skomplikowane, a sami możemy czerpać przyjemność ze zwiedzania takich miejsc, bo czy to jest Kampinoski Park Narodowy, czy inne parki narodowe w Polsce i za granicą, jak najbardziej szanujmy tę przyrodę. No tak jak my byśmy chcieli, żeby nas każdy szanował. No żeby nas nikt nie zaczepiał, żeby nam krzywdy nie robił, to jest dokładnie to samo. Ja zawsze porównuję człowieka, że jest częścią przyrody i chcielibyśmy też być szczęśliwi i bezpieczni.
1: A gdybyśmy chcieli się z otaczającą nas podczas spaceru po Kampinoskim Parku Narodowym podzielić się swoim talentem wokalnym i śpiewać na przykład taką piosenkę, jak przed chwilą Małgorzata Ostrowska, Wiosna kwiaty rozdaje.
0: No to chyba raczej nie chcielibyśmy, żeby hałasować, a raczej bym polecała coś innego. Są różne bardzo ciekawe aplikacje i właśnie niektórzy mówią, nie idziemy do lasu, to zostawmy te telefony. A ja mówię przewrotnie, czasami weźmy i korzystajmy, bo są kapitalne aplikacje, które możemy wykorzystać i zamiast śpiewać, czy gwizdać jak ptaszki, na przykład kosy świetnie gwizdzą, to sprawdzamy w aplikacji i patrzymy, co to słuchamy, co to teraz śpiewa. My tutaj siedzimy i przed chwilą nad nami leciał Myszołów i już mogliśmy sprawdzić.
1: To był Myszołów.
0: Był Myszołów.
1: Tak, tutaj chciał się
0: taki drapieżny ptak
1: wypowiedzieć na antenie Polskiego Radia dzieciom.
0: Tak. Jest również kapturka. Tak. Mamy takiego ptaszka, który się nazywa Kopciuszek, czarny kopciuszek malusieńki i tutaj też koło nas lata. I wiecie, że w tych aplikacjach możemy to sprawdzić. Możemy też sprawdzić, jakie roślinki rosną, czy grzyby, więc zachęcam. Ale tak naprawdę to zachęcam do tego, żeby pełną piersią zwiedzać puszczę i przyrodę, oglądać, rysować, może notować sobie. Taka przygoda z rodzicami, z dziadkami, ze szkołą, z przedszkolem.
1: Tak naprawdę to możemy odkrywać Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy z każdym, wszędzie, jednak nie o każdej porze, o czym sobie powiedzieliśmy. I za chwilkę wrócimy do tego tematu, bo okazuje się, że są śmiałkowie wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, którzy zechcieli zmierzyć się z naszą, myślę, wcale niełatwą zagadką. Halo, halo, jesteście tam?
2: Tak, dzień dobry.
1: Kacper, to ty?
2: Tak,
1: tak. A Mikołaj, jesteś razem z Kacprem?
2: Tak.
1: No to świetnie. No to może, Kasiu, przypomnijmy, co to była za zagadka?
0: Tak, pytanie brzmiało, gdzie swoje jajeczka składają komarzyce.
1: No i jak to wygląda, chłopaki? Wiecie coś na ten temat?
2: W wodzie.
0: Brawo, w wodzie. Podobnie jak wszystkie płazy, czyli żaby, ropuchy, kumaki, rzekotki. Brawo, wspaniała odpowiedź.
1: A skąd to wiedzieliście?
2: Szkole się tego
1: uczyłem. Super, ale czy to oznacza, że w szkole

0: Uczycie się także o zasadach, które panują w polskich parkach narodowych?
1: Tak.
0: Świetnie. A jaką zasadę jeszcze byście dodali do tych, o których już sobie rozmawiałyśmy?
1: Żeby nie hałasować i nie szeleścić i hałasować.
2: Żeby nie hałasować, super.
0: To są bardzo ważne sprawy. A powiedzcie mi, Kacper, Mikołaj, czy wy odwiedziliście już jakiś polski park narodowy?
1: W Połowie.
0: A który park narodowy w Połowie odwiedziliście?
1: Górstołowe.
0: Och, Park Narodowy Gór Stołowych. To jest bardzo, bardzo rzeczywiście też ciekawe, fascynujące miejsce, jak zresztą każdy z polskich parków narodowych. No to skoro jeszcze nie byliście w Kampinoskim Parku Narodowym, to myślę, że jest to bardzo dobry kierunek na jeden z tych weekendów jeszcze wiosennych, albo może taki wakacyjny kierunek. Co wy na to?
1: Tak.
0: No to myślę, że powinniście zapisać sobie to na listę tych wakacyjnych kierunków i później oczywiście stworzyć z rodzicami rodzinny zespół ekspedycyjny i wyruszyć na tropienie dzikiej przyrody i dzikich przygód, bo takich tak na pewno nie brakuje w Kampinoskim Parku Narodowym. Chłopaki, kogo pozdrawiamy? Chcecie razem czy osobno?
1: Mamy, tatę, przedszkole, Zuzie, Polskie Radio Dzieciom, siostrze, dziadka i babcie.
0: Super pozdrowienia. Słuchajcie, czy zamykamy już listę z pozdrowieniami, czy jeszcze kogoś chcecie dopisać?
1: Zamykamy.
0: Zamykamy. My się oczywiście do wszystkich waszych pozdrowień przyłączamy i was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, wspaniałego, uśmiechniętego, kolorowego, słonecznego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. A my tutaj wracamy do rozmowy z panią Kasią. No właśnie, to jest niesamowite, prawda, że te rzeczy, te informacje, które zdobywamy w szkole, możemy później wykorzystać podczas na przykład takiego wiosennego, letniego czy wakacyjnego spaceru po Kampinoskim Parku Narodowym.
2: Tak jest. I pozdrawiam też chłopaków. I dzięki temu, że powiedzieli, że w szkole się uczą, to chciałam powiedzieć wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom, że w parkach narodowych są ośrodki edukacyjne, które prowadzą fantastyczne zajęcia dla dzieciaków, dla przedszkolaków, dla dzieciaków ze szkoły, dla starszych, jak nas słuchają, to dla studentów i dla dorosłych również. Także w każdym parku są takie ośrodki, są wspaniałe zajęcia edukacyjne i wiele się można nauczyć. I w naszym Kampinoskim Parku również mamy zespół edukacyjny, wspaniałych kolegów, którzy przepięknie opowiadają. Oprócz tego właśnie w sobotnie i niedzielne weekendy mamy różne wycieczki, zawsze bezpłatne, także serdecznie zapraszam. Na mediach społecznościowych można nas śledzić i zobaczyć, jakie są fantastyczne tematy, bo naprawdę warto zwiedzać. A my szczególnie powinniśmy się tutaj w okolicach Warszawy cieszyć, bo to jest jedyny park narodowy tak blisko Warszawy położony, w Europie można powiedzieć. Na świecie tych parków też jest bardzo mało. No potężna dawka przyrody, a jeszcze taka ciekawostka jest dla mieszkańców Warszawy, że dzięki temu, że ten Park Kampinoski jest leśnym parkiem, mamy dużo roślin, które produkują dużo tlenu i oczyszczają powietrze. To wiatr, który wieje właśnie od strony parku, od strony puszczy, oczyszcza nam Warszawę. To jest dla nas bardzo dobrze, dla mieszkańców Warszawy szczególnie.
0: Tak sobie myślę, że takich informacji, takich ciekawostek związanych z Kampinoskim Parkiem Narodowym najlepiej słuchać właśnie będąc tutaj na miejscu, bo już to ustaliliśmy, że wszystkie wiadomości najlepiej wpadają do naszych głów, kiedy jesteśmy w danym miejscu i możemy to zobaczyć. Ale tak sobie myślę o tych zasadach, o których rozmawiałyśmy i chciałabym nawiązać do jednej, która pojawiła się już w poprzedniej godzinie, ale tutaj jeszcze nie, więc warto ją podkreślić. Na przykład taką, no bo wszyscy wiemy, że Park Narodowy, a takim jest Kampinoski Park Narodowy, posiadają mnóstwo skarbów. No i czasami byśmy chcieli taki jeden skarb zabrać sobie na pamiątkę.

0: No i właśnie bardzo taka ciekawa uwaga. Z Parku Narodowego nic nie zabieramy. To jest tak, jakbyśmy poszli do muzeum i nie zabierzemy oczywiście wspaniałego obrazu, który nam się podoba, rzeźby czy no, jakiegoś innego przedmiotu, bo to jest narodowa rzecz, którą każdy chciałby zobaczyć. Nic nie zabieramy i znowu mówię, fantastycznie mieć przy sobie telefon, zrobić zdjęcie i zostaje nam to do końca życia. Można sobie wydrukować zdjęcie, można włożyć do albumu, a można sobie oczywiście zachować w telefonie i pokazywać i się chwalić wszystkim. Oczywiście nie zrywamy ani roślin, ani grzybów.
1: No ale właśnie jakbyśmy chcieli sobie taki sosik pyszny zrobić grzybowy później, albo zgłodniejemy i jakiś owoc pyszny znajdziemy.
0: A to zapraszam do sklepu, żeby kupić sobie pieczarki i boczniaki i można, czy kurki, i można jeść, a jak najbardziej, ale no na pewno w Parku Narodowym grzybów zbierać nie możemy, można je badać, o czym kiedyś już też opowiadałam, może ktoś pamięta w ubiegłym roku, ponieważ ja uwielbiam badać grzyby, zajmować się nimi, są tak ciekawe, no i zawsze proszę, żeby tych grzybów tutaj nie zbierać. Jeśli możecie, to pamiętajcie, pilnujcie i nie niszczyć oczywiście, bo ktoś może zobaczyć muchomora i pomyśleć sobie, o, to jest trujak, to ja go zadepczę, bo on jest niedobry. Nie, nie, on oczywiście służy innym zwierzętom, ślimakom, nie, ale nie tylko, ale również służy drzewom. Bo mało kto się zastanawia nad tym, że niektóre grzyby pomagają rosnąć drzewom i roślinkom różnym, kwiatkom. Tak.
1: A ja sobie tak pomyślałam, że pomimo tych wszystkich zakazów, które teraz zostały przez nas przypomniane właśnie, jeżeli chodzi o zasady panujące w Kampinoskim Parku Narodowym, to tak sobie myślę, że i tak tych zakazów jest niewiele. Znacznie więcej jest możliwości, które daje odwiedzenie takiego miejsca.
0: Ja nawet nie chciałabym stosować takiego słowa zakaz, tylko żeby każdy... No popatrzcie, myślę, że nie ma wśród was osoby, która wyrzuciła papierek gdzieś na ziemię, bo wszyscy jesteśmy dobrze wychowani i to właśnie to jest dobre wychowanie, żeby być grzecznym, żeby być miłym, żeby nie śmiecić, nie hałasować, żeby dać żyć roślinom, zwierzętom, grzybom po prostu tak, jak my byśmy chcieli, żeby nikt do naszego domu się nie włamywał, żeby nam nie niszczył, żeby nas nie zaczepiał. Dokładnie tak to wygląda i nie myślmy o tym zakazy, bo one są takie brzydkie, ale rzeczywiście to jest dobre wychowanie i zachowujmy się po prostu kulturalnie.
1: Katarzyna Fidler z Zespołu Nauki i Monitoringu Przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego, opiekunka Kampinoskiej Biblioteki, była moim i waszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również pięknie dziękuję wszystkim. Bardzo serdecznie pozdrawiam w ten cudowny dzień dzisiaj.

0: Hej, przygodo! Tak, mówimy do siebie nawzajem od godziny 12, zwłaszcza dzisiaj, kiedy tych przygód jest całkiem sporo. To wszystko za sprawą niesamowitej wizyty, w której jesteśmy w trakcie, bowiem znajdujemy się w Kampinoskim Parku Narodowym. Z nami kolejny gość, Michał Zawadzki, podleśniczy z leśnictwa Kaliszki Kampinoskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim i witam wszystkich bardzo serdecznie, albo korzystając z takiego naszego tradycyjnego leśnego pozdrowienia, Daszbur.
0: Ale dlaczego tak właśnie się witają Państwo?
1: Wynika to z takiego życzenia, pomyślności, z takiego błogosławieństwa właściwie. Jak jedna osoba żyjąca i związana z lasem na co dzień może powiedzieć drugiej, ponieważ dasz bur jako las, a dasz na zasadzie niech bur cię obdarza swoimi łaskami, swoimi
0: piękne
1: darami. Tak, jest to bardzo, bardzo fajne takie przywitanie. Korzystamy z niego bardzo często i pomyślałem, że będzie fajnym elementem.
0: Super! Poza tym tak sobie myślę, że być może nasi młodzi słuchacze i ci starsi słyszeli kiedyś takie powitanie, ale nie do końca wiedzieli, dlaczego tak właśnie się Państwo witają. A tutaj mamy wszystko super wyjaśnione. Ale właśnie, no nie wszystko wyjaśnione. Nie mamy jeszcze wyjaśnionego tego, kim jest leśnik.
1: Leśnik to jest taka osoba, która pracuje oczywiście w lesie. Jej właściwie największym zadaniem jest zapewnienie stałego, prawidłowego funkcjonowania tego lasu. I mając na myśli las, mówię tutaj o wszystkich organizmach żywych, które w danym miejscu bytują, tak? Są to rośliny, są to zwierzęta, właściwie wszystkie królestwa zwierząt, rośliny zarówno te najmniejsze, jak kwiaty, zioła, jak i rośliny większe w formie drzewiastej. Także jest to pewien wielki zbiór, pewien wielki system i my pracujemy właśnie w ten sposób, żeby pilnować oraz zapewnić stabilność temu systemowi, tak? Mając różne narzędzia i dysponując wiedzą, planujemy, monitorujemy, pilnujemy porządku, pilnujemy, żeby las wzrastał w zdrowiu, w dobrej kondycji, dlatego że las to jest taki twór wielowiekowy. My możemy spacerować, możemy oglądać, możemy podziwiać las, którym kiedyś zajmowały się pokolenia leśników przed nami. Więc my korzystamy właściwie z pracy ludzi żyjących dawno temu i dbamy o ten las, żeby cieszył następne pokolenia. Więc jest to pewna taka wymiana na przestrzeni lat. Dlatego staramy się, żeby tak samo jak my teraz cieszymy się tym, co zastaliśmy, następne pokolenia też mogły cieszyć się lasami, puszczami, ale nie tylko, w ogóle środowiskiem naturalnym, tak?
0: I tak sobie pomyślałam, spoglądając na pana strój, na twój strój, Michale, że idealnie to, co powiedziałeś, oddaje ten napis. Służba Parku Narodowego.
1: Tak, to jest przede wszystkim służba. Służba przyrodzie, ale służba

0: bo też drugiemu człowiekowi, tak jak wspominałem, wszyscy korzystamy z tego lasu, tak? Możemy chodzić na spacer, możemy odpocząć, możemy odetchnąć w weekendy, w dzień wolny, tak? Odetchnąć od pracy, zabrać rodzinę, cieszyć się tą przyrodą. Człowiek żyjący na co dzień w tym takim pełnym już cyfryzacji świecie nawet nie zdaje sobie często sprawy, jak bardzo relaksujące jest w ogóle wejście do lasu, chociażby na chwilę, odetchnąć, pooglądać. Może coś zobaczymy, może czymś się ucieszymy. I właśnie to jest to piękno.
1: No a ty na temat spacerów po lesie to wiesz bardzo dużo.
0: Ja spaceruję na lesie bardzo często. Właściwie jest to taka podstawowa forma, w jakiej mogę
1: pełnić swoje... Cudowna praca, spacerując cały dzień po lesie.
0: Tak, czasami spaceruję, czasami dojadę samochodem. Natomiast muszę znać mój las, czy las, w którym pracuję, jak własną kieszeń. Tak? Muszę wiedzieć, co w trawie piszczy, co w lesie buczy. Dlatego przemierzam ten las codziennie. Pilnuję, żeby wszystko było w porządku, a też zwracam uwagę na to, co się dzieje, czy pojawiło się coś nowego, czy coś się zmieniło, mijam turystów, tak? Dlatego, że w naszym parku mamy bardzo dużo szlaków turystycznych, więc bardzo często można też kogoś spotkać, ciekawe osoby, ciekawe rozmowy, więc praca nie jest nudna.
1: No a czy kiedy masz te swoje wyznaczone szlaki, trasy, którymi spacerujesz, doglądasz tego wszystkiego, co dzieje się w Kampinoskim Parku Narodowym, to masz takie punkty, w których wiesz, że spotkasz na przykład dane stworzenie albo że coś się wydarzyć powinno w tym miejscu?
0: Tak, na pewno w każdym miejscu, w którym jestem, są jakieś oczekiwania. Są jakieś oczekiwania, wiem, czego się mogę spodziewać lub na co mogę liczyć, tak? Gdzieś mogę spotkać częściej łosia, gdzieś mogę spotkać jelenia, gdzieś mogę usłyszeć jakiś konkretny gatunek ptaka, który akurat w tym miejscu ma gniazdo, chociaż w tym kierunku staramy się zawsze zapewnić troszeczkę intymności naszym leśnym mieszkańcom, dlatego że zwłaszcza teraz, tak, kiedy mamy okres lęgowy, należy pamiętać, że nie płoszymy, nie straszymy. Dla zwierząt jest to taki specjalny okres, kiedy mogą założyć swoje rodziny i ten spokój jest dla nich wtedy najważniejszy.
1: Ale super, że o tym powiedziałeś, bo myślę, że to jest coś takiego, co pojawia się w głowach wielu naszych słuchaczy, czyli jak się zachować, kiedy napotkamy na przykład na szlaku takie dzikie zwierzę.
0: Tak, jest to na pewno ekscytujące, pełne emocji doświadczenie i jestem pewny, że każdy chciałby chociaż raz lub nawet systematycznie tego doświadczyć, tak? Chociażby z takiej prostej ciekawości. Natomiast należy pamiętać, że las jest domem tych zwierząt, my jesteśmy odwiedzającymi i tak samo jak my nie chcielibyśmy, żeby ktoś na przykład obcy przechodził przez nasz salon w domu, tak? Tak samo i zwierzęta, które są u siebie w domu, należy pamiętać o tym, nie podchodzimy, nie płoszymy, nie straszymy, tak? Zwierzęta i tak wystarczająco boją się człowieka, dlatego nie utrudniajmy im tego, bądźmy towarzyszami w ich życiu, gdzieś tam ciekawostką, tak samo jak one są dla nas, tak i my możemy być dla nich, więc bądźmy tą taką ciekawostką na ich etapie życia. Fajnie jest spotkać dzikie zwierzę, natomiast należy pamiętać, że zwierzęta są ze swojej natury nieprzewidywalne, więc często też może się to wiązać z jakimś ryzykiem bezpośrednim dla człowieka. Nie chcę tutaj nikogo straszyć, natomiast wchodząc z nie

0: takiej rozwagi. Nie poszmy tych zwierząt, jeżeli...
1: I też nie zwracajmy na nie uwagi, znaczy swojej uwagi, nie wołajmy tych zwierzaków.
0: Tak, prawda? tak. Wołanie zwierząt absolutnie nie sprawi, że do nas przyjdą, raczej od nas uciekną, więc przestraszone bardzo często. Dlatego nie straszmy zwierząt. Czasami może się zdarzyć, że gdzieś podczas spaceru w lesie spotkamy jakieś zwierzę, ewidentnie jest to dziecko pozostawione przez matkę, na przykład jakiś ptak, albo na przykład jakaś sarna. Jeżeli spotkamy w lesie jakieś małe koźle sarny, to też należy pamiętać, że nie podchodzimy, nie zabieramy, nie zostawiamy swojego śladu zapachowego, który potem może sprawić, że taka matka, jak przyjdzie z powrotem do swojego dziecka, to je od siebie odrzuci, tak? Dlatego, że będzie czuła ten zapach człowieka. I podobna sytuacja związana z psami. Jeżeli ktoś spaceruje oczywiście w parku, jest to element niepożądany. Natomiast pies, zwłaszcza pies puszczony luzem, tak samo może zachować się nieprzewidywalnie, jeżeli spotka na swojej drodze jakąś ciekawostkę, której w swoim domu nie ma.
1: A czy mógłbyś nam opowiedzieć o jakimś takim swoim niesamowitym spotkaniu, zaskakującym? Nie musi być niebezpieczne, od razu zaznaczam, ale takim zaskakującym, którego się nie spodziewałeś.
0: Spotkanie było bezpieczne i byłem pewny sytuacji, dlatego że byłem akurat w samochodzie. Patrolując leśnictwo, przejeżdżałem przez drogi przeciwpożarowe. Tutaj dodam od razu, że jest to też jedno z takich elementów, którym się zajmuję na co dzień. Muszę pilnować, aby wszystkie dojazdy pożarowe były drożne. Jeżeli w lesie pojawi się jakiś ogień, wtedy my współpracujemy ze strażą pożarną, prowadzimy akcje gaśnicze, żeby ten pożar opanować.
1: I to też jest dobry punkt i moment, by przypomnieć wszystkim, że jeżeli spacerując po Kampinoskim Parku Narodowym, między innymi po jakimkolwiek lesie tak naprawdę dostrzeżą jakiś pożar, to natychmiast trzeba informować o tym służby.
0: Tak, zachęcamy, jest to pomoc, z której korzystamy i bardzo się cieszymy, jeżeli ją kiedyś otrzymamy. Jest to bardzo duża pomoc ze względu na to, że w lesie czasami w niektóre miejsca bardzo ciężko i długo dojechać, więc informacja jest zawsze bardzo ważna. Ale wracając do pytania i mojej odpowiedzi,
1: czyli moje
0: spotkanie, takie najciekawsze, może z mojej perspektywy najciekawsze. Kiedyś przejeżdżając przez taką drogę, w lesie wiadomo, nie jeździ się szybko. To są drogi bardzo często grząskie, bardzo często sypkie, gdzieś pełne korzeni, więc tym samochodem jadąc przez las nie osiągam jakichś zawrotnych prędkości, właściwie się tylko człapię. Jadąc samochodem na swojej drodze spotkałem kiedyś wilka. Wilk przechodził przez drogę, a ja przez tą drogę przyjeżdżałem. I on przechodził bardzo wolno, ja jechałem bardzo wolno, on się zatrzymał, ja się zatrzymałem, tak się patrzymy na siebie. To było takie spotkanie oko w oko. On bez wątpienia ciekawy, ja bez wątpienia ciekawy. I patrzymy na siebie przez kilkanaście sekund, aż w końcu ja postanowiłem sięgnąć do kieszeni po telefon, żeby zrobić zdjęcie, żeby nagrać. Jednak spotkać wilka, mimo że się to zdarza, nie jest to takie oczywiste. I ten ruch mój,
1: wystarczył.
0: Machnięcia ręki, gdzieś sięgałem po telefon, wystarczył, żeby tego wilka spłoszyć. Pobiegł w las, ja już telefonu nie zdążyłem wyciągnąć.
1: Ale jakie wspaniałe wspomnienie, jaka pamiątka, prawda, pozostała.
0: Tak, magiczna chwila, kiedy człowiek i wilk się zatrzymał i tak się gapiliśmy w siebie wręcz, nie?
1: Ale to jest też niesamowite i myślę, że warte podkreślenia, że tak naprawdę te dzikie przygody, które możemy przeżyć, na przykład w Kampinoskim Parku Narodowym, wcale nie muszą być uwiecznione na zdjęciu, na jakimś filmiku. Ważne, że my o nich pamiętamy, że możemy o nich opowiadać i dzielić się takimi przeżyciami niesamowitymi z innymi.
0: Tak, często bardzo fajnie jest skupić się na sytuacji tu i teraz. Nie skupiać się na telefonie. Oczywiście wiadomo, że możemy sobie zrobić zdjęcie, to zostanie z nami na pamiątkę, tak? Natomiast nasza uwaga wtedy jest poświęcona jednak temu aparatu. Jak zrobić odpowiednio ładne zdjęcie? Ja się będę chciał potem tym zdjęciu pochwalić, tak? Gdzieś tu jakaś ekspozycja, gdzieś światło, wszystkie takie te detale związane związane z samą czynnością robienia zdjęcia, pozbawiają nas właściwie każdej sekundy tej magii, która się teraz dzieje, tak? Więc czasami warto się zatrzymać i się tak ją wtulić się w tą magię, tak? W tą przyrodę.
1: Ale ponieważ mam teraz za rozmówcę rzeczywiście

0: prawdziwego fachowca, jeżeli chodzi o najróżniejszych mieszkańców Kampinoskiego Parku Narodowego, to muszę się zapytać, co by było, gdybym na swoim szlaku spotkała jakieś stworzenie, jakiegoś zwierzaka, które uważane jest za gatunek inwazyjny, czyli taki niepożądany w tym miejscu. Czy ja mogę na przykład zabrać go do torby i gdzieś przenieść, wynieść z tego parku, albo w jakikolwiek inny sposób się go pozbyć?
1: Z parku, czy w ogóle, bym powiedział, z całego środowiska naturalnego, tak, jak jesteśmy na łonie przyrody, staramy się nie zabierać nic ze sobą.
0: No ale on tutaj jest niepotrzebny.
1: Tak, jest pewnym zaburzeniem w ekosystemie. Natomiast czy nasze działanie nie sprawi jeszcze większego zaburzenia?
0: I to ile też pytań trzeba sobie zadać, prawda, przed wykonaniem czegokolwiek, kiedy jesteśmy w Parku Narodowym.
1: Tak, natomiast może nawet i bez pytań czasami warto też się zastanowić, czy jest to dla mnie w tej sytuacji bezpieczne. Tak, nie dotykam się czegoś, czego nie znam, nie biorę się za coś, czego nie jestem pewny. Gatunki, bo to nie tylko zwierzęta są u nas, znajdują się, występują gatunki inwazyjne, tak, gatunki obce, nie tylko zwierzęta, ale też rośliny. A może nawet i więcej roślin jest obcych niż zwierząt w niektórych sytuacjach. Natomiast my niczego nie zabieramy, my niczego nie niszczymy. Nawet jeżeli gdzieś w naszej intencji jest pozbycie się czegoś obcego, to jednak ta przyroda niech pozostanie dla nas takim sanktuarium, tak? I oczywiście my jako leśnicy czasami prowadzimy różne zabiegi mające na celu ograniczyć wpływ jakiegoś gatunku inwazyjnego, tak? Jakiegoś zaburzenia w naszej rodzimej przyrodzie. Natomiast to wszystko jest, te wszystkie zabiegi są szczegółowo planowane. Ostrożnie podchodzimy do każdego tematu, nie traktujemy każdej sytuacji jednakowo. I mamy też doświadczenie, wiedzę, sprzęt, którym dysponujemy, a osoba, która wchodzi do lasu, jakiś turysta na przykład, może tego nie mieć. Dlatego trzeba zawsze mieć na uwadze swoje własne bezpieczeństwo.
0: Ja pytałam naszych słuchaczy na początku naszego spotkania, jakie zwierzę, jakiego mieszkańca Kampinoskiego Parku Narodowego wybraliby na przewodnika po puszczy. Cały czas czekam tutaj na wasze głosy. Śmiało możecie dzwonić 22 645 20 55. A ty kogo byś wybrał?
1: Na przewodnika?
0: Tak. Trudny wybór.
1: Bardzo trudny wybór. Będę musiał się zastanowić, w jaki sposób chcę tą puszczę penetrować. Czy chcę ją zobaczyć szczegółowo, czy chcę się zatrzymać w jakimś konkretnym miejscu. Dlatego, że różne zwierzęta będą miały różne sposoby jakiejś takiej dobowej migracji, tak? Czyli to, w jaki sposób się poruszają na co dzień. Więc myślę, że taką może najbardziej zbliżoną formą do mojej obecnej, jak na co dzień prowadzę, to może być lis, to może być ryś, którego może bym spróbował wybrać jako takiego przewodnika po lesie.
0: A myślę, że to byłaby niesamowita przygoda z takim przewodnikiem. Michał Zawadzki, podleśniczy z leśnictwa Kaliszki, Kampinoskiego Parku Narodowego, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję za wszystkie opowieści.
1: Dziękuję również.

0: piosenki.
1: No i już do Was powracamy ponownie. Audycja Hej Przygodo trwa w najlepsze dzisiaj we wspaniałych okolicznościach przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. Ale wiecie co? Ja nie mogłabym się z Wami pożegnać, bo widzę, że czas płynie nieubłaganie i za chwilę rzeczywiście będziemy musieli się już pożegnać, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze oczywiście mam dla Was propozycję tras i wycieczek po Kampinoskim Parku Narodowym. Żeby nie było, że ja się w czymś pomylę albo że coś tutaj wymyślę takiego, co nie jest do końca zgodne z prawdą, to oddaję w tym temacie głos fachowcom. Razem z nami ponownie Katarzyna Mikrut oraz Magdalena Kamińska. Drogie panie, macie swoją ulubioną ścieżkę, swoją ulubioną trasę, wycieczkę po Kampinoskim Parku Narodowym?
2: To może ja tutaj tak zacznę bardziej ogólnie i powiem, zaproszę wszystkich radiosłuchaczy do tego, że jeżeli chcą wybrać się na jakąś ścieżkę, trasę w Kampinoskim Parku Narodowym, to warto zajrzeć na naszą stronę internetową albo do mediów społecznościowych, dlatego że tam wszystkie ścieżki, wszystkie polany, wszystkie szlaki generalnie są opisane. I możemy sobie dopasować takie miejsce do naszej kondycji, do preferencji, do tego, czy wolimy zobaczyć coś takiego związanego bardzo i typowo z przyrodą, czy możemy sobie dotknąć tej historii, o której tutaj też była mowa. Zobaczyć, jaka jest nasza kondycja, zobaczyć, czy chcemy z tego samego miejsca wyruszyć, w to samo miejsce przyjść i po prostu w ten sposób dopasować sobie taki spacer.
3: My dużo tutaj mówiliśmy o przyrodzie, ale Kampinoski Park Narodowy to nie jest tylko ochrona przyrody. I jest takie miejsce, które możemy sobie odkryć. I to jest magiczne grodzisko w Zamczysku. Możemy tam dojść szlakami turystycznymi i zobaczymy coś, co trwa w Kampinoskim Parku od kilkuset lat.
1: No i też ta informacja, która już padła, ale warto ją powtórzyć i podkreślić, że te wszystkie elementy, o których Magdo wspominałaś, znajdziemy też na stronie Kampinoskiego Parku Narodowego. Tam możemy wyśledzić, prześledzić wszystkie trasy i dopasować je do możliwości, które posiadamy.
2: Tak, i jeszcze też powiem, że na przykład jeżeli chodzi o polany, bo o tym też wspominałyśmy, jeżeli chcemy na przykład zrobić sobie takie spotkanie, czy też urodziny na jednej z polan w Kampinoskim Parku Narodowym i na przykład jednym z elementów takiego wydarzenia będzie ognisko, to o tym nie było mowy. Potrzebujemy zgody dyrektora na to, żeby takie ognisko rozpalić. Są też takie sytuacje,

0: Ja ostatnio mieliśmy taką sytuację, kiedy było bardzo, bo w ogóle w puszczy brakuje nam zdecydowanie wody, ale było rzeczywiście bardzo sucho i przez kilkanaście dni obowiązywał zakaz rozpalania ognisk, więc nie można było tego robić. No ale wracając do twojej tutaj informacji, jak najbardziej na stronie internetowej i na mediach społecznościowych mamy takie propozycje ścieżek, propozycje spacerów, ale też mamy wypunktowane te zasady, czyli regulamin, czyli to, co możemy w parku robić, a możemy bardzo dużo, poczynając od oddychania świeżym powietrzem, kończąc na oglądaniu i podziwianiu tego, co mamy dookoła i po prostu także innych informacji, które
1: ale
0: są.
1: Ale ja i tak jestem bardzo ciekawa, jaka jest twoja ulubiona trasa, którą polecasz?
0: No to powiem tak, że bardzo lubię granice na pewno, tam gdzie jest Muzeum Puszczy Kampinoskiej, gdzie jest ścieżka z krajem puszczy. To jest takie miejsce, ja mówię, takie serce Kampinoskiego Parku Narodowego, takie miejsce, do którego rzeczywiście chętnie zabieram wiele osób, ale też bardzo lubię Palmiry. Ścieżkę wokół Palmir. Może historia nie jest jakąś moją szczególną pasją, niemniej jednak to, o czym mówiłam, Puszcza Kampinoska, to jest przede wszystkim przyroda, ale to też jest historia. I to jest historia wcześniejszych pokoleń i to, o czym mówili tutaj rozmówcy, koledzy, koleżanki z parku. No, robimy wszystko, żeby przyroda została dla kolejnych pokoleń, ale ta pamiątka, te pamiątki historii, bo to jest nasza tożsamość, to nas tworzy, tak?
1: A zwłaszcza warto o takich rzeczach pamiętać w takich dniach jak ten dzisiejszy, a przypominam, że świętujemy Europejski Dzień Parków Narodowych, a skoro ten temat jest poruszany, to nie mogłoby zabraknąć w naszej audycji prawdziwego radiowego eksperta w tym temacie. Dzień dobry!
2: A Wimbołe, witajcie!
1: Krystian Tyrański!
0: Witamy, witamy!
2: Tak, dzień dobry, witam, cieszę się, że razem, chociaż na chwilę, mogę tutaj z wami celebrować Europejski Dzień Parków Narodowych. Nie wiem, czy już wybrzmiało, który park narodowy jako pierwszy powstał w Europie? Jeszcze nie?
0: Mówiliśmy.
1: Zostawiliśmy to dla ciebie.
2: To jest Park Narodowy Sarek, który znajduje się w szwedzkiej Laponii. Został utworzony 24 maja 1909 roku i jest to park narodowy 100 lodowców. I nawet specjaliści, którzy zajmują się lodowcami, mówią, że jak będzie kolejna epoka lodowa, to właśnie stamtąd będzie narastać kolejny lodowy olbrzym, nazywany przeze mnie uroczo Ludwilk Skandynawski, i że właśnie stamtąd rozpocznie się kolejna epoka lodowcowa.
1: Słuchaj, w taki dzień jak ten dzisiejszy, o którym już wspomniałam, ja nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała ciebie o twoją ulubioną przygodę z Parku Narodowego. Jakiegokolwiek, a najlepiej Kampinoskiego.
2: Z Kampinoskiego jest to zawsze wiosenna wyprawa do Starego Dębu, kiedy brzegi szlaków porośnięte są zawilcami i to jest tak urocze, to jest tak piękne. Jeszcze nie ma zieleni na drzewach, są białe zawilce, a w oddali słychać klangor żurawi. No to jest przecudowne doświadczenie. A jeżeli jeszcze na szlaku pojawi się łoś, to już w ogóle wisienka na torcie, ale nawet bez łosia taka wyprawa wiosenna jest cudowna w Kampinoskim Parku Narodowym.
1: A jakiego dzikiego mieszkańca chciałbyś tutaj spotkać, wędrując dzikimi szlakami?
2: No słyszałem, że jest tutaj nie grubodziób, tylko orlik grubodzioby. Tak? To powiem tutaj, że to jest taka naprawdę dzika ciekawostka. No i ten ryś, który gdzieś tutaj w tych ostępach jest i chciałbym zobaczyć, jak wygląda nizinny ryś, bo tego górskiego to już na zdjęciach widziałem i jego ślady i tropy w górskich parkach narodowych, ale tego nizinnego w Kampinoskim Parku Narodowym jeszcze nie i mam nadzieję, że wszystko przede mną.
1: Krystian, dlaczego twoim zdaniem warto odwiedzać takie miejsca, jakimi są parki narodowe?
2: Bo parki narodowe są to naturalne ostoje dzikiej przyrody, są to miejsca mało albo niezmienione przez człowieka, gdzie można podziwiać przyrodę. I piękne jest to, kiedy podróżuje się po wszystkich polskich parkach narodowych, że można zbierać takie puzzle przyrodnicze. Ja nie robię rankingów, który park narodowy jest najładniejszy, najpiękniejszy, bo można byłoby zrobić, który najdroższy, który najtańszy, który najnudniejszy, najatrakcyjniejszy. Nie, nie, nie. Zbieramy puzzle, układamy te puzzle i powiem, że właśnie Kampinoski Park Narodowy jako jeden z 23 puzelków jest piękny i doskonały w swojej okazałości.

0: No i właśnie, podziwiać, być w tej przyrodzie naturalnej, być nad morskimi parkami narodowymi, być nad jeziornymi parkami narodowymi, rzecznymi, tutaj takimi, gdzie są śródlądowe wydmy, pięknie porośnięte lasami sosnowymi i dębami, no i później przez wszystkie inne górskie parki narodowe. Tak więc zobaczyć taką piękną mozaikę wszystkich naturalnych wysp przyrodniczych w Polsce jest naprawdę pięknie i złączyć to później w sobie, no to i zobaczyć ten pełen obraz od morza, przez rzeki, góry, po góry. To jest piękne doświadczenie i życzę każdemu, żeby czegoś takiego doświadczył.
1: My często o tym rozmawiamy, ale ja chciałabym, żeby to także wybrzmiało w naszej rozmowie. Warto wracać w te same miejsca, jeżeli chodzi o polskie parki narodowe?
0: Tak, każdy park narodowy, to są 52 tygodnie w roku i każdy tydzień w parku narodowym jest jedyny i niepowtarzalny. Kiedy się przychodzi w kwietniu do parku narodowego, to ten park zupełnie inaczej wygląda niż w lipcu i w listopadzie i w styczniu, tak więc każdego dnia, każdego tygodnia, w każdym miesiącu park narodowy jest do odkrycia, tak więc zobaczcie, mamy 52 wyprawy, jeżeli pomyślimy to o tygodnia, do jednego parku narodowego. To zanim wszystkie wyprawy do wszystkich parków narodowych, życia nie skończy i dlatego tu jest rodzina potrzebna, bo zaczynają dzieci razem z rodzicami, później te dzieci dorastają, aż później jako seniorzy mogą dokonać takiego wielkiego dzieła i odkryć wszystkie parki narodowe we wszystkich porach roku.
1: I w ten oto sposób przekazuje się tę pałeczkę miłości do dzikiej przyrody, no bo o to też między innymi chodzi nam w audycji Hej Przygodo, która już, no, zerkam na zegarek i widzę, że powoli musi dobiegać końca. Nasza wyprawa do Kampinoskiego Parku Narodowego powoli się kończy, ale to tylko ta radiowa wyprawa, bo dla Was jak najbardziej Kampinoski Park Narodowy stoi otworem, jednak pamiętajcie o tych wszystkich zasadach, o których rozmawialiśmy. Pamiętajcie o dzikich mieszkańcach, którzy tutaj się znajdują i pamiętajcie o tym, że dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, Europejski Dzień Parków Narodowych. No i jeszcze czwartą rzecz dorzucę, o której powinniście pamiętać, że dzisiaj startuje nasz nowy cykl, w którym rozpoczynamy odwiedziny w najróżniejszych polskich parkach narodowych. 6 takich spotkań będzie. Zostańcie zatem z nami, śledźcie wszystkie informacje w naszym serwisie specjalnym, który poświęcony jest właśnie tej tematyce. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i powolutku już za sprawą magii radia przenosimy się z powrotem do Warszawy, do studia Polskiego Radia Dzieciom, tylko muszę gdzieś znaleźć mojego dzikiego, młodego redaktora, przyjaciela Franka, który gdzieś chyba poszedł na odkrywanie dzikich szlaków, dzikich przygód. A nie, jest Franek, wracamy do Warszawy już powolutku. Czas się żegnać. Dziękujemy, bardzo dziękujemy całemu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu, służbie tego parku za wspaniałą gościnę, za wszystkie ciekawostki i informacje, którymi się z nami podzieliliście. No i do zobaczenia. Nie mówię żegnajcie, mówię do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Do zobaczenia. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Wam też pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Franek, towarzyszyła nam Kasia Pietrzak, w studiu w Warszawie Filip Górski, a za realizację audycji odpowiadał Romuald Wrzodak. No to co? Jak się żegnamy? Hej, przygodo!

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą...

0: gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
0: Właśnie.
1: Miś Michaś
0: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
0: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
0: Pa, pa!
2: Autopromocja. Opowieści ludów świata.

Witam Was, Anna Wójcikiewicz. Dzisiaj w opowieściach ludów świata powędrujemy do Ameryki Północnej. Poznamy obyczaje i baśnie Indian, rdzennych mieszkańców tego rozległego kontynentu, którzy żyli tam na długo, długo przed przybyciem europejskich osadników. Kultura Indian Ameryki Północnej jest bardzo zróżnicowana, ponieważ sam kontynent rozciąga się w kilku odmiennych strefach klimatycznych. Od zimnej północy w strefie okołobiegunowej, poprzez leśne równiny klimatu umiarkowanego, aż do gorących pustynnych rejonów równikowych. Zapraszam Was do świata pradawnych indiańskich opowieści. Naszą wędrówkę zaczniemy od bujnych liściastych, klonowych i jaworowych lasów Kanady i rejonu wielkich jezior Górnego, Huron, Ontario, Michigan, na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Ten malowniczy obszar zamieszkiwały koczownicze plemiona zajmujące się głównie myślistwem i połowem ryb. Są to Szoszoni, Algonkini, Irokezi i Mohikanie, znani przede wszystkim z bogatej wiedzy o przyrodzie i ziołolecznictwie, umiejętności tropienia zwierząt i niezwykle celnego strzelania z łuku. Swoje wigwamy, namioty ze skóry zwierząt, rozbijali zwykle na polanach i nad brzegami rzek i jezior. Żyli w harmonii z naturą. Wiosną i latem wędrowali zbierając leśne rośliny i owoce, polując i łowiąc ryby. Zaś zimę, która w tych rejonach jest śnieżna i mroźna, spędzali głównie w obozach, okryci ciepłymi futrami, grzejąc się przy ognisku i opowiadając sobie różne opowieści, pełne magicznych mocy, duchów przyrody i czarowników. Każda wioska indiańska miała swoich zawodowych opowiadaczy, którzy chodzili od wigwamu do wigwamu, zabawiając współplemieńców tradycyjnymi opowieściami w długie mroźne wieczory. Posłuchajcie jednej z takich opowieści pochodzącej z indiańskiego plemienia Algonkinów. Zaczarowany jeleń. Zima opuszczała właśnie krainę jaworów. Śniegi topniały w wiosennym słońcu. Zbudzone potoki leśne szemrały wesoło wśród zieleniejących młodą trawą polan, a ptaki śpiewnie nawoływały się w koronach drzew. Na tę pełną radości porę indiańskie dzieci czekały zawsze z utęsknieniem. Tego roku wszyscy radośnie witali wiosnę, tylko chłopiec Wabi i jego mała siostra Kejtu nie przyłączyli się do wesołych zabaw. Ich zła macocha postanowiła, że są już duzi i mogą sami się o siebie zatroszczyć. Kazała im więc opuścić rodzinną wioskę. Dokąd pójdziemy? W lasach pełno jest dzikich zwierząt i duchów, martwiła się Kejtu. Nie boję się ich, mam dobry łuk, obronię cię, pocieszał siostrę Wabi. Wziął ją za rękę i ruszyli ścieżką niknącą w ciemnym lesie. Szli i szli tak przez gęstniejącą puszczę. Robiło się coraz mroczniej. Zdało im się, że co jakiś czas w gęstych zaroślach pojawiają się jakieś dziwne, złośliwe twarze. To znowu nad ich głowami przemykał cień. Kejtu zaczęła się bać. Wabi poczuł, że siostra cała drży. Zaraz znajdziemy jakąś małą polanę i rozbijemy tam swój wigwam. Nie martw się, uspokajał ją brat. Nagle znowu przemknął złowrogi cień, a echo powtórzyło dziwny szmer w koronach drzew. Lepiej nie rozglądaj się. Trzymajmy się ścieżki, szepnął Wabi i ścisnął mocniej rękę siostry. Sam ukradkiem obserwował gęsty las dookoła. Fioletowe, żółte i zielone twarze, jak błędne ogniki, wykrzywiały się w złośliwych grymasach wśród gęstniejących cieni.

0: Wabi, tu jest jakiś ślad, zawołała nagle Kate'u. Rzeczywiście, to był trop. Chłopak umiał czytać takie znaki jak każdy Indianin. Wyraźnie widać było, że przechodził tędy wielki jeleń. To nas wyprowadzi z lasu, ucieszył się chłopiec. Na pewno niedaleko jest łąka z młodą trawą i wodopojem. Tam rozbijemy nasz wigwam. Gdy tylko ruszyli tropem jelenia, przerażające tajemnicze zjawy zniknęły, a mrok jakby rozproszył się. Wkrótce drzewa przerzedziły się i rzeczywiście znaleźli się na polanie. Ślady prowadziły prosto do starego, rozłożystego dębu, rosnącego pośrodku polany. Nie widzę tu żadnego potoku. Tak bardzo mi się chce pić, poskarżył się Wabi. Ledwo powiedział te słowa, a jeden ze śladów kopyt jelenia napełnił się niczym źródełko czystą wodą. Chłopiec szybko ukląkł przy nim i pochylił się. Nie pij tej wody, to nie jest zwykły trop, zawołała przestraszona dziewczynka. Wabi nie słuchał jednak słów siostry. Nabrał w dłonie wody i zaczął łapczywie pić. Gdy tylko przełknął pierwsze łyki, poczuł dziwną słabość. Jego głowa zrobiła się bardzo ciężka. Co się z tobą dzieje? Lamentowała Kate'u. Porastasz białą sierścią, a na twojej głowie rośnie poroże. Wabi chciał wstać, ale zakręciło mu się w głowie, a kiedy spróbował uchwycić się drzewa, jego ręce zmieniły się w racice. Chciał coś powiedzieć, ale już tylko zaryczał żałośnie. I oto przed małą Kate'u stał nie Wabi jej brat, tylko biały jeleń. Dziewczynka długo płakała. W końcu zmęczona przytuliła się do ciepłej sierści zwierzęcia i zasnęła. O północy mała Kate'u nagle obudziła się. Usłyszała dziwne szmery w koronie starego dębu. Nagle do jej uszu doszły wyraźne słowa, jakby dwa skrzeczące głosy rozmawiające ze sobą. No i pozbyłam się ich na zawsze, wstrętne bachory. Kate'u z przerażeniem rozpoznała głos macochy. Nikt już nie będzie mógł pomóc Wabiemu. Na zawsze zostanie dzikim zwierzęciem.
1: Chyba, że ktoś zetnie to drzewo, szepnął drugi głos, równie nieprzyjemny jak ten pierwszy.
2: To przecież niemożliwe. Kto miałby to zrobić, ta herlawa smarkula?
0: Odpowiedział głos macochy. Potem dziewczynka usłyszała szyderczy śmiech, szum wielkich skrzydeł, głosy oddaliły się i zapanowała cisza nocy. Kiedy wstał świt, Kate'u zerwała się, znalazła ostry kamień i mocny konar, zrobiła z nich indiańską siekierę tomahawk i od razu zabrała się do ścinania drzewa. Ale po kilku uderzeniach siekiera rozleciała się jej w rękach. Zrozumiała, że sama nie da rady pomóc bratu. Zbudowała więc wigwam i postanowiła czekać. Tylko to jej pozostało. Biały jeleń pasał się na polanie i smutno na nią spoglądał. Mijały dni i noce i nic się nie zmieniało. Pewnego jednak razu usłyszeli znajome dźwięki myśliwych. Najwyraźniej wytropili jelenia i po chwili powietrze na polanie przeszył świst strzał. Kate'u rzuciła się na ratunek bratu i odważnie osłoniła go swoim ciałem. Za chwilę nadbiegli Indianie z wioski. Rozpoznali dziewczynkę i nie mogli zrozumieć, co robi tu sama z tym dziwnym białym jeleniem. Opuścili łuki i podeszli bliżej. Kate'u, co ty tu robisz? A gdzie twój brat? Pytali. Wtedy dziewczynka opowiedziała im całą historię.

Jak tylko skończyła swoją smutną opowieść, wszyscy Indianie chwycili swoje tomahawki i zaczęli uderzać w pień dębu. Pracowali niestrudzenie przez wiele godzin, bo pień był bardzo gruby. Nagle korona dębu drgnęła i całe drzewo powoli i majestatycznie runęło na ziemię. Kejtu spojrzała z napięciem na białego jelenia. W tym momencie poroże i biała sierść zaczęły znikać i po chwili znowu stał przed nią jej brat Wabi w ludzkiej postaci. Z konarów powalonego dębu buchnął nagle czarny dym i uciekła z niego wielka sowa. Z gniewnym pochukiwaniem zniknęła w mroku puszczy. To czarownica, zła czarownica, wołali Indianie. Precz stąd i nigdy nie wracaj! Odtąd Kejtu i Wabi znowu mogli mieszkać w wiosce, a wszyscy Indianie cieszyli się, że przepędzili nareszcie złe moce. Indianie wierzyli, że wszędzie w przyrodzie mieszkają różne duchy. Dobre duchy opiekują się wszystkimi żyjącymi istotami. Sprawiają, że rosną rośliny, wieje wiatr, a chmury przynoszą życiodajny deszcz. Każde zwierzę i każdy ptak ma swojego ducha. Wszystkie one służą jednemu, najważniejszemu, wielkiemu duchowi, zwanemu też Manitu, Vakantanka lub Tirava. On stworzył świat i nad nim czuwa. Mieszka w odwiecznej, szczęśliwej krainie wiecznych łowów, dokąd trafia każda dobra istota, kiedy zakończy swoją ziemską wędrówkę. Aby zdobyć od przyrody trochę wielkiej mocy płynącej od wielkiego ducha, indiańscy chłopcy, kiedy osiągali odpowiedni wiek, wyruszali na samotną wędrówkę w poszukiwaniu swojego ducha opiekuńczego. Zwyczaj wymagał, aby chłopiec najpierw poddał się rytualnej kąpieli w namiocie pary, a następnie udawał się w odosobnione miejsce z dala od swojej wioski i tam przez określony czas czekał na wizję, nic nie jedząc. Post miał sprowadzić na niego proroczy sen, w którym otrzymywał wskazówki od duchów, jak ma zdobywać swą moc. Po tym czasie następował okres próby, kiedy to chłopiec musiał wykazać się wielką odwagą i cierpliwością, aby spotkać nareszcie swojego ducha opiekuńczego i otrzymać od niego dar, który ma mu służyć przez resztę życia. Opowiem wam baśń Punisów, jednego z największych plemion Indian amerykańskich prerii, rozległych równin w środkowej części Stanów Zjednoczonych, gdzie żyją wielkie stada bizonów. Punisi to wojownicy i myśliwi. Budzili szacunek i lęk wśród wszystkich plemion, nawet wśród wojowniczych Cheyenne'ów, nazywających siebie największymi wojownikami na świecie. Jak Indianie otrzymali konie? W pewnej osadzie nad wielką rzeką żył chłopiec, sierota. Jego ojciec poległ w bitwie z sąsiednimi plemionami, a matka wkrótce potem umarła ze smutku. Chłopak był słabowity i chudy, więc nie mógł jak jego rówieśnicy pomagać mężczyznom ani w pracach w wiosce, ani w polowaniu. Nikt o chłopca nie dbał, a dzieciaki się z niego wyśmiewały, że nawet z łuku nie umie strzelać. Tylko wódz zawsze chętnie go gościł i karmił. Wielki duch Tirava dobrze wie, po co ten chłopiec chodzi po świecie i w odpowiednim czasie na pewno mu to oznajmi. Zwykł mawiać. Wiosną jak co roku z oddali dobiegły mieszkańców osady znajome dudnienie. Pierwsze grzywy bizonów pojawiły się na horyzoncie. Ogromne stado wędrowało w poszukiwaniu świeżych pastwisk. Indianie zaczęli pośpiesznie przygotowywać się do wielkich łowów, aby zaopatrzyć się w mięso i skóry. W zamieszaniu nikt nie zwracał uwagi na biednego sierotę, który i tak do niczego nie mógł się im przydać. Tylko dobry wódz o nim nie zapomniał. Nie martw się, że nie możesz wyruszyć z nami na polowanie. Mam dla ciebie ważniejsze zadanie. Twój czas już nadszedł. Pora, żebyś odnalazł swojego ducha opiekuńczego. Nakazał swojej żonie przygotować rytualną kąpiel w namiocie pary. Potem zaopatrzył chłopca na drogę. Zanim ruszył ze wszystkimi na wielkie polowanie,

na bizony, zaprowadził go w dalekie, odosobnione miejsce, gdzie zbudował mu niewielki szałas. Przez 10 dni nie będziesz jadł, tylko pił samą wodę ze strumienia. Bądź dzielny i wytrwały, a odkryjesz, kto będzie twoim przewodnikiem i obrońcą przez resztę życia. Czuję, że czeka cię coś niezwykłego. Powiedział chłopcu wódz, uścisnął go serdecznie na pożegnanie i odszedł. Był to czas kwitnienia i cała przyroda naokoło wydawała się śpiewać radosną pieśń życia. W pierwszych dniach postu chłopiec chętnie wędrował po okolicy, podziwiał cud natury, dzieło wielkiego ducha. Po kilku dniach jednak osłabł od niejedzenia i głównie leżał w szałasie. Czuł się coraz bardziej samotny i słaby, aż zaczęły go dręczyć czarne myśli. Wątpił, czy tak mizerną sierotą jak on może chcieć zaopiekować się jakikolwiek duch. Mijały dni, chłopiec dzielnie znosił głód, ale smutek coraz bardziej drążył jego serce. Martwił się, że dotąd nie nawiedził go żaden sen, ani żaden znak mu się nie ukazał, a dni postu już dobiegały końca. Jednak ostatniej nocy we śnie usłyszał delikatny głos, który nakazał mu ulepić z gliny figurkę pierwszego zwierzęcia, jakie mu przyjdzie rano do głowy. Jak tylko się obudził, resztką sił wygramolił się z szałasu i poszedł nad strumień poszukać gliny. Ulepię psa, przynajmniej nie będzie mi smutno, powiedział i jego drobne palce zaczęły formować błotnistą masę. Ale cóż to? Zamiast krótkich łap, jakie mają indiańskie psy, wyszły mu długie i zakończone kopytami. A głowa? Taka podłużna, ze sterczącymi uszami, a na końcu ciała ogon całkiem niepodobny do psiego. Nigdy w życiu nie widział takiego zwierzęcia. Chłopiec spróbował jeszcze raz ulepić psa, ale druga figurka wyszła mu zupełnie taka sama jak pierwsza. Z tego wszystkiego chłopak poczuł się taki zmęczony, że postanowił się zdrzemnąć. Wyciągnął się na trawie i w oka mgnieniu zasnął. Przyśnił mu się taki oto sen. Sam Tirava, wielki duch, przybył do niego ze swojej odwiecznej krainy i tak przemówił. Zwierzęta, które ulepiłeś, to konie. Tobie dane jest przyprowadzić je ludziom. Odtąd będą wam pomocne we wszystkim i będziecie mogli na nich jeździć i polować na bizony. Teraz są jeszcze zbyt małe, dlatego musisz przez 10 dni pasać je na zielonej trawie nad brzegiem rzeki, aż urosną należycie i przyniosą wam pożytek. Chłopiec obudził się i spojrzał na swoje figurki. Wyglądały, jakby miały zaraz zerwać się do biegu. Wziął je i pośpieszył w miejsce, gdzie rosła najbujniejsza trawa. Kiedy postawił je na ziemi, koniki rzeczywiście ożyły i zaczęły skubać ochoczo zielone źdźbła, cichutko rżąc. To był cud nad cudy. Nie można było wzroku oderwać od tych filigranowych stworzeń. Gdy się pożywiły, napiły się wody, a wieczorem chłopiec zaprowadził je na noc do swojego szałasu. Przez ten krótki czas tak urosły, że ledwo się w nim zmieściły. Następnej nocy musiały już nocować poza szałasem, uwiązane do drzewa. Chłopiec dbał o nie i bardzo się z nimi zaprzyjaźnił. Cieszył się, obserwując, jak z każdym dniem rosną. Ich sierść nabierała aksamitnego połysku, a bujna grzywa i ogon powiewały dumnie na wietrze, jak pióropusze wojowników. Piątego dnia były już tak duże, że młody Indianin mógł ich dosiąść i jeździć na nich po okolicy. Radził sobie z nimi doskonale, jakby urodził się do jazdy konnej, a one we wszystkim go słuchały. Pierwszy raz w życiu poczuł się silny. Był taki szczęśliwy i dumny, że zapomniał o nakazie wielkiego ducha, aby pozostać z konikami nad strumieniem i pasać je przez 10 dni. I już po 7 dniach postanowił odnaleźć myśliwych z wioski i stada bizonów. Wielki Tirava bacznie obserwował jego poczynania. Trochę się nachmurzył, kiedy chłopiec wyruszył w drogę wcześniej, bo chciał, aby Indianie mieli wysokie konie. W końcu jednak uznał, że mniejszy koń będzie zwinniejszy i Indianie będą mieli z niego lepszy pożytek podczas polowań.
Dlatego też indiańskie koniki są niewielkie.

ale za to bardzo zwrotne i wytrzymałe. Młody Indianin wędrował ze swoimi wierzchowcami śladem bizonów i już po kilku dniach dostrzegł dymy obozowiska myśliwych. Jak szybko pokonał tę drogę. Naprzeciw wyszedł mu wódz, uradowany, że jego przeczucie się spełniło. Oto wychudzony, słabowity sierota zmienił się w bohatera, dzielnego młodzieńca, który sprowadził do plemienia wspaniałe, dotąd nieznane zwierzęta. Wkrótce stał się też wytrawnym myśliwym, a w jeździe na koniu i strzelaniu z łuku nie miał sobie równych. Tak to Indianie zaczęli hodować konie, które odtąd były ich wiernymi pomocnikami i towarzyszami. A chłopiec otrzymał imię Wietrzny Jeździec i po wielu latach dobry wódz wybrał go na swojego następcę. Indianie z plemion Hopi, Zuni, Akoma od ponad 2000 lat zamieszkują wielkie kaniony i skaliste góry Arizony i Nowego Meksyku. To gorący, pustynny rejon południowego zachodu Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkają kojoty, pumy, jadowite węże, grzechotniki i jaszczurki, a pomarańczowe pustkowia porastają kaktusy i ostre trawy. Indianie Pueblo nazwani tak zostali przez hiszpańskich kolonizatorów. Pueblo oznacza w języku hiszpańskim wioskę. W czasach największego rozwoju swojej kultury ci Indianie budowali kilkupiętrowe domy z kamienia, cegły i drewna, będące prawdziwymi fortecami, podobnymi do średniowiecznych zamków. Pueblo położone były z reguły na wzgórzach lub w skalistych kanionach, co ułatwiało obronę przed wojowniczymi Indianami z północy, Apaczami i Navajo. Kultura Indian Pueblo różni się znacznie od obyczajów pozostałych Indian Ameryki Północnej. Prowadzą osiadły tryb życia. Oprócz uprawy kukurydzy, dyni, fasoli, bawełny, Pueblo trudnili się wyrabianiem glinianych naczyń, bardzo bogato zdobionych. Tkali też piękne materiały na ubrania i maty z bawełny lub włókien palmy. Ich najdroższym amuletem był od zawsze turkus, kamień, który wydobywali ze skał. Miał on dla nich magiczną moc. Ozdoby z turkusu wieszali przy drzwiach wejściowych do domu i nad kołyskami swoich dzieci, żeby odpędzały złe duchy. Nade wszystko cenili sobie brak agresji i pracowitość, wielką wagę przywiązując do swoich rytuałów i pradawnych nakazów, które zapewniają ich społeczności pokój i szczęście. Najczęściej modlą się, aby spadł deszcz, bo w tym gorącym klimacie to najważniejszy skarb natury. Posłuchajcie opowieści plemiona Zuni. Ahajute i chmurożerca. Dawno temu po słonecznej stronie ziemi Indian żył chłopiec o imieniu Ahajute. Mieszkał w Pueblo u podnóża wielkiej góry w glinianym domku wraz ze swoją rodziną i był najstarszy z rodzeństwa. Od dawna już pomagał rodzicom przy uprawie kukurydzy, dyni i tytoniu i znał trudy pracy na tej suchej ziemi. Każdego też dnia wraz z rodzicami i babcią zanosił modły do opiekuńczych duchów wioski o deszcz, który był największym błogosławieństwem dla mieszkańców. Nastał czas suszy, tak nieubłaganej, że ludzie zaczęli obawiać się o swoje uprawy i widmo głodu zawisło nad wioską. Ahajute marzył, że w dniu, kiedy stanie się już mężczyzną, będzie mógł dokonać czegoś niezwykłego i uwolnić wioskę od klęski suszy, ale zupełnie nie wiedział, jak tego dokonać. Pewnego wieczoru zwierzył się z tego pragnienia swojej ukochanej babci, która była bardzo mądrą kobietą. Wysłuchała go z uwagą i tak mu odpowiedziała: widzę, że bardzo pragniesz pomóc mieszkańcom naszej wioski, a twoje serce jest czyste. Może nadszedł już czas, abyś spróbował swoich sił? Już nie jesteś małym chłopcem. Ja wiem, co mógłbyś zrobić, ale obawiam się, że zadanie to może okazać się ponad twoje siły. Nie jestem tchórzem i gotowy jestem ponieść wszelkie trudy, zawołał chłopak. Stara kobieta uważnie przyjrzała się wnukowi. Dobrze, powiedziała po chwili, tajemniczo ściszając głos. –

Zatem uważnie posłuchaj. Wiele już czasu upłynęło, odkąd na wschodzie osiedlił się chmurożerca. Chmurożerca? Zdziwił się Ahajute, nigdy o kimś takim nie słyszał. To zły olbrzym, wielki jak góra. Rozdziawia swoją paszczę od jednego krańca nieba aż na drugi. Żywi się chmurami i dlatego tak rzadko pada u nas deszcz, a ludzie, zwierzęta i rośliny umierają z pragnienia. Wielu dzielnych wojowników wyruszało na wschód, aby go pokonać, ale żaden dotąd nie powrócił. Chcę walczyć z chmurożercą, nie boję się. Jeśli on nadal będzie nam szkodził, co z nami będzie, babciu? Przekonywał chłopak. Wiedz, że będzie to nierówna walka, odpowiedziała mu stara kobieta. Żeby ci choć trochę pomóc, dam ci cztery magiczne pióra. Gdy wetkniesz we włosy czerwone pióro, łatwo odnajdziesz drogę do chmurożercy. Dzięki niebieskiemu łatwo zrozumiesz mowę zwierząt. A żółte ma jeszcze większą moc. Potrafi uczynić cię tak małym, że zmieścisz się w mysiej norce. Czarne zaś, ostatnie, doda ci sił w walce. Ahajute starannie schował dar i wnet był gotów do drogi. Pożegnał się z babcią, wetknął we włosy czerwone pióro i ruszył na wschód. Wędrował niestrudzenie dzień i noc, aż dotarł do królestwa złego olbrzyma. Ziemia była wyschnięta i twarda jak skała, a resztki trawy spalone słońcem smutno szeleściły pod jego stopami. Gdzieniegdzie leżały martwe, powalone suszą drzewa i wyglądało, jakby w ogóle nie było tu życia. Niespodziewanie z małej norki wyjrzał pręgowany chipmunk. Mrużąc oczy w słońcu, ciekawie przyglądał się przybyszowi. Ahajute szybko wyjął niebieskie piórko i wetknął je sobie we włosy. Wiedział, że ten mały krewniak wiewiórki umie drążyć podziemne tunele. Witaj, odezwał się w chipmunkowym języku. Doradź mi, jak dostać się do domu chmurożercy. To zaledwie kilka nocy stąd, odpowiedział rezolutnie chipmunk. Ale jeśli chmurożerca cię zauważy, czeka cię pewna śmierć. Spójrz na te okolice. To jego dzieło. Uśmiercił wszystko, co tu żyło, a kiedyś to była taka zielona okolica. Mnie póki co jeszcze nic się nie stało, tylko dlatego, że umiem chować się pod ziemią. W moich długich korytarzach jest chłodno i zawsze znajdzie się jakiś robaczek do schrupania. Ahajute czym prędzej wplódł we włosy trzecie, żółte piórko i w tym samym momencie zaczął maleć, aż w końcu nie był większy od chipmunka. Teraz i ja mogę się schronić w twoich korytarzach. Pomożesz mi pokonać złego olbrzyma? Widzę, że jesteś nie tylko odważny, ale i sprytny. Żaden z twoich poprzedników nie prosił mnie o pomoc i pewnie dlatego wszyscy zginęli, powiedział mały gryzoń. Chętnie poprowadzę cię do legowiska chmurożercy. Rad będę, jak w końcu spadnie tu deszcz i ta pustynia znowu ożyje. Młody Indianin zwinnie wskoczył do nory zwierzątka i podążył za nim krętym tunelem. Wędrowali tak w ciemnościach niestrudzenie, a zatrzymywali się tylko, aby nieco odpocząć i pożywić się zapasami, jakie mały przewodnik miał pochowane w swoich korytarzach. W pewnym momencie ziemia nad nimi zaczęła drżeć, a chipmunk nagle zatrzymał się nasłuchując. Jesteśmy tuż pod siedzibą chmurożercy. Musi teraz spać. Słyszysz, jak wszystko drga od jego chrapania? Ze ścian korytarza osunęło się kilka kamieni. Sufit tunelu zaczął się uginać, a z góry dobiegły jakieś głuche, rytmiczne uderzenia. Chmurożerca przewrócił się z boku na bok, słyszysz? To jego serce tak dudni, szepnął gryzoń. Musiałbyś mieć ogromną siłę, aby twoja strzała je przebiła. Ahajute bez wahania wyjął ostatnie czarne pióro i wetknął je we włosy obok pozostałych. Natychmiast poczuł, jak zaczyna go przepełniać wielka moc potężnego wojownika. Stanął pewnie i chwycił swój łuk. Założył najostrzejszą strzałę na cięciwę,

0: Kupiony wymierzył w miejsce, gdzie tunel najsilniej uginał się i dudnił. Napiął łuk i wystrzelił. Nagle rozległ się przerażający ryk, a ostatnie, co chłopak zobaczył, to walący się na niego sufit. Kiedy się ocknął, leżał na wysuszonej trawie, a Chipmunk obmywał mu czoło. Rozejrzał się oszołomiony i zobaczył, że nieopodal spoczywało nieruchomo jak góra olbrzymie cielsko.
1: Udało ci się, pokonałeś go. Jesteś najdzielniejszym i najmądrzejszym wojownikiem, jakiego kiedykolwiek spotkałem,
0: zawołał radośnie gryzoń.
1: Chmurożerca w śmiertelnym skurczu zmiażdżył mój tunel, ale udało mi się ciebie wyciągnąć.
0: A Hajute podziękował serdecznie małemu przyjacielowi i pożegnał go. Wyjął z włosów żółte pióro, żeby urosnąć, i ruszył w drogę powrotną do swojego pueblo. Płynęły już wtedy ze wschodu deszczowe chmury, pierwsze od wielu lat, wielu miesięcy, niosąc dla całej krainy zbawienny deszcz. Cała wioska radośnie witała swojego wybawcę i świętowała na cześć Ahajute, który tak oto z chłopca stał się mężczyzną. Tu kończymy naszą wędrówkę śladem indiańskich plemion z Ameryki Północnej. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drodze.

Mieści tej tok przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideał. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

wrócisz do stóp.

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, ta broń. Żelazny

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia ta broń.

0: same żagle wicher dmie. Łopocze flaga czarna, kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna.
1: Jesteśmy piraci, kłaci brodaci, piraci po strachu.
0: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach.

0: tak jak my, piracki okrzyk wznieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Cachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
6: Ahoj!
0: To Jake i piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: smyczki. Tędy. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.
0: Tak. Chcesz ją.

nie próbuj dłużej kryć, pocałuj ją i

0: Usłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
8: Drzwi pracowni otwieramy...
7: Do tajemnic zapraszamy.
8: Ale do jakiej pracowni?
7: Do naszej wspólnej, czyli...
8: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
7: Takiej, w której wszystko razem.
8: Zgadnij, co wymyślą dziś?
7: Adaś Smok
8: i Michaś Miś.
7: Przy zabawkach ich znajdziemy?
8: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
7: Może wspólnie z nimi zjemy?

0: Miśkiem w kuchni naturalnie.
1: Wspólnie? Czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
0: Zapozują przed obrazem.
1: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
0: Kiedyś będę ogniem chuchać.
1: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
0: Michaś będzie podróżnikiem.
1: Ale tylko razem z tobą.
0: Obudzimy echo krzykiem.
1: Aha, by lawinę mieć nad głową.
0: Wszystko razem, czyli wspólnie.
1: My się dzisiaj postaramy...
0: Coś konkretnie, czy ogólnie?
1: Razem program...

0: cześć. Co robisz?
1: I rysuję dom.
0: Fajnie, pokażesz? A dlaczego ten dom jest na drzewie?
1: No bo to jest domek na drzewie.
0: Aha, a jak się tam znalazł?
1: Normalnie zbudowano go.
0: Od razu na drzewie? Aha, to ty wymyśliłeś sobie ten domek, tak?
1: A fajny?
0: No, pewnie, czyli twoja wyobraźnia podsunęła ci ten pomysł, tak?
1: Nie. Słyszałem rozmowę Wojtka z Leszkiem.
0: Rozmawiali o takim domku? Dlaczego?
1: Michasiu, bo ja ci powiem tak, ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, bo ukryłem się, wiesz, za donicą.
0: To na korytarzu, wiem,
1: tak.
0: Tam się chowamy.
1: No, tam się chowamy, gdy podsłuchujemy rozmowy Leszka z Wojtkiem. I wiesz, najczęściej się chowamy, żeby nas nie zauważyli, prawda?
0: Czekaj. Adasiu?
1: Tak?
0: Czy ty podsłuchiwałeś beze mnie? Sam?
1: No tak, bo nie było cię w pobliżu.
0: Mogłeś mnie zawołać.
1: I nie mogłem, bo by mnie zauważyli, gdybym wyszedł z zadonicy.
0: Jak ci się podsłuchiwało samemu?
1: Jak? No, w sumie było nieźle. Ale powiem ci, że trochę mi ciebie brakowało.
0: A to, co usłyszałeś, to czego dotyczyło?
1: To dotyczyło...

0: Właśnie tego domku na drzewie, tak mi się wydaje.
1: No ale po co im taki domek? Przecież mają mieszkania, co nie?
0: No ale ten domek to nie ma być dla nich.
1: A dla kogo?
0: Ja tak sobie myślę, że chyba dla nas.
1: Jak to? Chyba?
0: No bo właśnie tego nie dosłyszałem, ale jedno jest pewne.
1: Co jest pewne?
0: Że ten domek ma być niespodzianką z okazji Dnia Dziecka.
1: Domek niespodzianką? O co tym dorosłym chodzi?
0: Ja to się chyba domyślam. Chyba chodzi o nas. Oni chcą nas wysłać na drzewo.
1: Żebyśmy tam zamieszkali?
0: No wiesz, Michasiu, my rośniemy, może im brakuje miejsca i...
1: Dlatego chcą się nas pozbyć.
0: No ja już sam nie wiem, ale wiesz, jak to jest z dorosłymi.
1: Musimy ich znaleźć i zapytać, jakie mają plany związane z nami i z tym domkiem.
0: Dobrze, schodzimy na dół i zaraz ich zapytamy.
1: Na pewno.

0: grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.
2: Rzekłeś, władzu Piotrze, panie?

0: To niezłą niespodziankę nam szykują z okazji Dnia Dziecka.
1: A wiesz co?
0: Co?
1: Bo jak zacząłem myśleć o tym domku na drzewie...
0: Ja też o nim trochę myślałem.
1: To jedna rzecz mnie ucieszyła.
0: Tak? A jaka?
1: No, taka, że zamieszkamy w nim razem.
0: No, masz rację. Ja też o tym pomyślałem, że to może być fajne. Mieć taki własny dom i mieszkać w nim ze swoim najlepszym kolegą.
1: Ze wspólnikiem i współpracownikiem.
0: No, o, mam pomysł. Naszą współpracownię moglibyśmy do takiego domku przenieść.
1: A też ci się na strychu nie podoba?
0: Nie, skąd podoba? Ale sam musisz przyznać, że na dworze jest coraz cieplej, więc na strychu jest coraz cieplej.
1: Oj, tak w futerkach to i tobie i mnie na pewno jest gorąco.
0: Gorąco to jest mało powiedziane.
1: W takim domku na drzewie to pewnie wieje wiaterek, bo domek wysoko.
0: I ptaszki śpiewają.
1: I ptaszki.
0: No, więc będziemy mieli mnóstwo ptasich przyjaciół.
1: Ale fajnie. I będziemy mieli punkt obserwacyjny.
0: Tak jest, Michasiu, punkt obserwacyjny. Tu masz rację. Czym wyżej, tym wszystko lepiej widać, prawda?
1: I to wyjdzie na dobre naszej współpracowni.
0: Słucham, dlaczego tak myślisz?
1: Z domku dostrzeżemy więcej ludzi, którym będziemy mogli pomagać.
0: Jasne, nawet zwierzętom będziemy mogli pomagać.
1: I nawet nie będzie nam potrzebny podsłuchowywać.
0: Zgadza się. Z domku na drzewie dostrzeżemy każdego potrzebującego pomocy.
1: I jeszcze Wojtek z Leszkiem to będą żałować, że się nas pozbyli.
0: Oj, o. Tak, będą żałować. To ich strata, nie?
1: I wychodzi na to, że może my już dla nich nie będziemy mieli czasu. I
0: nie będziemy mieli czasu, ale na co?
1: Na pomaganie im.
0: No tak, bo potrzebujących pomocy będzie całe mnóstwo i drzewa dookoła, i ptaki dookoła.
1: Czyli

0: będzie czasu na wizytę w radiu.
1: No chyba, że na audycję.
0: A nie, to na audycję, no, tak. To będziemy przychodzić.
1: Zgadza się. Tak. Nie możemy zawieść naszych słuchaczy, nie?
0: Nie, nie możemy. Nie, nie możemy.

0: Adesiu?
1: Tak?
0: A dlaczego mnie tutaj przyprowadziłeś do swojego pokoju?
1: Bo musimy się zastanowić.
0: No ale szliśmy do dorosłych, żeby nam wyjaśnili, co z tym domkiem na drzewie.
1: Nie, tam nie muszą nam nic wyjaśniać. Chcą się nas pozbyć, ich sprawa. My już ustaliliśmy przecież, gdzie chcemy razem zamieszkać.
0: No tak, nawet z tych ustaleń byłem zadowolony.
1: No, ja też bardzo się cieszę.
0: Bo zupełnie mi to wyleciało z głowy.
1: A teraz mi pomożesz wybrać.
0: Wybrać? A przepraszam, co?
1: No jak to co? Meble z mojego pokoju. Meble, które zamieszkają z nami w domku na drzewie.
0: Ale, a co z moimi meblami?
1: No później pójdziemy do twojego pokoju i zrobimy to samo.
0: Ale każdy z nas bierze tyle samo mebli, żeby było sprawiedliwie.
1: Dobrze, dobrze. To tak. Ja bym wziął łóżko, biurko, szafę, fotel, latający dywan i regał z zabawkami.
0: Ja chcę wziąć to samo.
1: O.
0: A to znaczy oprócz latającego dywanu, bo nie ma.
1: Tak, mój latający dywanik jest jedyny na świecie.
0: No nie byłbym tego taki pewien, wiem.

0: Wiem. Ja za to wezmę drabinę.
1: I drabinę? Ja nie widziałem w twoim pokoju żadnej drabiny.
0: Pożyczę ze składziku pana Bogusia, tego, wiesz, naszego dozorcy.
1: Ale Michasiu, po co ci drabina?
0: A jak będę wchodził do domku na drzewie? Ty sobie wlecisz dywanikiem, a ja?
1: No przecież pozwolę ci wlecieć ze mną.
0: A jak cię nie będzie?
1: Ale jak to nie będzie? No przecież...
0: No na przykład
1: no będziemy tam mieszkać razem, to jak mnie nie będzie?
0: W sklepie będziesz, czy w radiu będziesz prowadził audycję, czy coś. To ja mam stać pod drzewem?
1: No nie... A zaraz, a mi się to przypadkiem nie umieją wdrapywać się na drzewa?
0: No, ale nie takie małe jak ja. Poza tym takie wysokie drzewo to ja nigdy nie próbowałem, wiesz? Myślę, że drabina będzie do wchodzenia najlepsza.
1: A jak pan Boguś nie pożyczy ci drabiny?
0: No, to chodźmy teraz zapytać go.
1: No tak, słusznie. Musimy być pewni, że zawsze będziesz mógł dostać się do domku. Chodźmy.

0: Michasiu, szybko! Schowajmy się za donicę!
1: Tu nic się nie da zrobić. Musiałyby być dwa. Mały i duży. Przykro mi, panowie.
2: Znasz tego pana?
0: Nie, ale wychodził z pokoju Wojtka.
2: Czyli Leszek też tam musi być.
0: Tak myślisz?
2: Pewnie. Ten, bo temu panu było szkoda panów, a nie pana.
0: No tak, masz rację.

0: rację. Czyli zaraz Wojtek z Leszkiem będą dyskutować.
1: Skąd wiesz?
0: No, nie słyszałeś, co powiedział ten pan, co wychodził, że nic nie da się zrobić?
1: Czyli Leszek z Wojtkiem coś chcieli zrobić?
0: Na pewno, tylko ciekawe co?
1: No nie dowiemy się tego, jeśli...
0: Jeśli ich nie podsłuchamy. To co, Michasiu? Kto biegnie po podsłuchiwacz?
1: To może zagramy w kamień, papier, nożyczki.
0: O, dobry pomysł. Ten, kto wygra, nie pobiegnie.
1: A ten, który pobiegnie?
0: To nie będzie mógł narzekać. Uwaga, 3, 2, 1, start.
1: I co, wygrałem?
0: Niestety, Michasiu. Ja pokazałem nożyczki.
1: A co ja pokazałem?
0: Jak to, no, nie wiesz? Kamień pokazałeś.
1: Kamień? Nie wiedziałem.
0: No, no miałeś łapkę zwiniętą w piąstkę.
1: Tak mi się sama zwinęła. Ja nie wiedziałem, że to zrobiła łapkę.
0: A jednak zrobiła. Szkoda, bo teraz ja będę musiał biec podsłuchiwacz.
1: A co musiałbym pokazać, żebym to ja miał biegać?
0: Podsłuchiwacz?
1: No.
0: A Michasiu, zaraz. A czy ty grałeś kiedyś w kamień, papier, nożyczki?
1: A, nigdy.
0: Nie? To skąd znasz tę grę?
1: No od kolegów z przedszkola słyszałem, ale nigdy nie grałem.
0: I to prosta gra. Nożyczki pokazane rozstawionymi palcami zwyciężają papier.
1: O tak, ciach, ciach?
0: Tak,
1: ciach, papier ciach. Przecięty. Mhm.
0: Papier pokazujemy otwartą łapą, o tak.
1: Aha.
0: I taki papier to zwycięża kamień.
1: Ale jak? Przecież kamień jest cięższy.
0: No tak, ale kamień można w papier owinąć, nie?
1: No tak, kamień to już wiem, jak się pokazuje, o tak o.
0: Tak jest. I kamień jest lepszy od nożyczek.
1: Bo nożyczkami kamienia nie przetniesz.
0: No, mówiłem, że to bardzo proste.
1: Ale mnie szybko nauczyłeś grać w tę grę. Podoba mi się.
0: A mnie się nie podoba, bo muszę biec na górę po podsłuchiwacz.
1: Tylko wracaj szybko, bo Wojtek z Leszkiem mogą skończyć rozmowę.
0: Wiem o tym. Zaraz wracam.
1: Adasiu, a co ty robisz?
0: No co, nie wiesz? Idę po podsłuchiwacz.
1: Po podsłuchiwacz się nie idzie.
0: To ja mogę zostać.
1: Po podsłuchiwacz się biegnie. Wystartujecie, uwaga. 3, 2, 1, start!
0: A smoki po podsłuchiwacze chodzą tak jak ja.
2: Adasiu,
0: zaraz wrócę.
2: Szybciej!

0: Podoba mi się ten Tomek. Przynajmniej nie owija w bawełnę.
1: A mnie się nie podoba.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że przez niego znowu jesteśmy w punkcie wyjścia.
0: A co, miał kręcić i zwodzić? Tomek był pod drzewem, które wybraliśmy.
1: No zgadza się, nawet wszedł na nie po drabinie. No,
0: sam widzisz, Tomek był nawet na tym drzewie.
1: No, mówił, że wszystko dokładnie obejrzał.
0: No, ale po czym stwierdził, że nic nie da się zrobić.
1: A to byłby świetny prezent na Dzień Dziecka.
0: No, byłby, ale jak się okazuje, jest trochę przesadzony.
1: To może znajdziemy innego fachowca?
0: Leszku, ja nie znam lepszego fachowcy od Tomka.
1: Tylko, że czasu, no... Mało czasu zostało, szkoda.
0: A jak się nad tym dobrze zastanowić, to od początku ten pomysł skazany był na porażkę.
1: Trochę tak, bo tak jak Michaś to się zmieści w każdą dziurę, to...
0: No właśnie, tak z Adasiem może być problem.
1: No, urósł ci ten twój podopieczny, urósł.
0: No co z tego, poradzisz coś na to? Nic na to poradzić nie można.
1: Czyli co?
0: No co, nic, zaczynamy od punktu wyjścia.
1: Może Martyna miałaby jakiś pomysł?
0: Może. Albo Daria, albo Ania.
1: O.
0: No, warto by się było z nimi skontaktować.
1: Ja myślę, że sami damy sobie radę. Słuchaj, a może by tak...
0: Co? Wpadłeś na coś? Bo tak dziwnie się uśmiechasz.
1: Może wpadłem, może nie, ale coś mnie niepokoi.
0: A dlaczego patrzysz w stronę drzwi?
1: Bo nikt nie powinien tego usłyszeć.
0: No pewnie, to oczywiste. Wtedy nie byłoby niespodzianki.
1: I jak? Widziałeś ich?
0: Chyba tak. Adasiu, Michasiu, to wy?
1: Ta jasna, akurat ci się odezwą.
0: Okej, to teraz mów. Co to za pomysł?
1: Nie wiem, czy ci się spodoba.
0: Jak nie powiesz, to się nie dowiem.
1: No, ale nie chcę, żeby się dowiedzieli, bo nie będzie niespodzianki.
0: Mów, przecież uciekli.
1: A jak znowu wrócili? Zamknięte drzwi i my dwaj. To zawsze ich przyciągało.
0: No tak, absolutnie, jak magnes.
1: Ale mam na to sposób.
0: Sposób na co?
1: Na to, żeby nie usłyszeli tego, co wymyśliłem.
0: A, czyli chcesz mi to powiedzieć na ucho?
1: Nie na ucho, napiszę ci, co to takiego.
0: A napiszesz, no doskonale, świetny pomysł. Proszę, oto kartka i długopis.
1: A oto moja propozycja prezentu. Czytaj.
0: Czy nie powinni...
1: Czytaj, ale po cichu.
0: Dobrze. Czy nie powinni... No jak mam czytać?
1: Po cichu.
0: No to już przeczytałem.
1: No, to wiesz.
0: To wiem.

0: Widzisz, Michasiu? Drabina nie będzie nam potrzebna.
1: I bardzo dobrze, bo pan Boguś to mógłby ją pożyczyć tylko na godzinę.
0: A tobie byłaby potrzebna na stałe, nie?
1: Aha, tak. Tylko po niej bym mógł wejść do naszego domku na drzewie.
0: A ten Tomek, o którym mówił Wojtek z Leszkiem, wszedł po niej na drzewo.
1: I tam został?
0: Ależ nie. Przyszedł powiedzieć Wojtkowi i Leszkowi, że nic nie da się zrobić.
1: I myślisz, że tę drabinę zostawił przy drzewie?
0: No raczej tak. A po co mu teraz drabina, jak nic nie da się zrobić?
1: Tylko ciekawe, co ten pan Tomek chciał zrobić.
0: Nie słyszałeś? Nie chciał owijać w bawełnę.
1: Ja to nigdy nic w bawełnę nie owijałem.
0: Ja też nie.
1: Aha, a ta bawełna to co to?
0: I to co to? To takie coś. O, wiem już, z czego robi się koszulki, takie t-shirty. Tak mi mówiła Martyna.
1: Koszulki?
0: Mhm, że wszystkie jej t-shirty są bawełniane.
1: A skąd ty to wiesz?
0: No bo my z Martyną rozmawiamy o różnych rzeczach. No choćby na porankach.
1: Co, ja mam tak samo z Justyną w piątek, wiesz? Ale o koszulkach ani podkoszulkach to nigdy z nią nie rozmawiałem.
0: Wiesz co, Michasiu, są też bawełniane bluzy i bawełniane spodnie.
1: Tak?
0: Mhm.
1: Co, ale czekaj, bo to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, to się zakłada na siebie.
0: No, oczywiście.
1: Zakłada, a nie owija. Owijałeś się kiedyś w spodnie?
0: Co ty, owijać się w spodnie, jak to? No nigdy. Bluzę czy t-shirt też się na siebie zakłada, a nie owija.
1: Właśnie, to o co chodzi z tym owijaniem się?
0: No myślę, że nie powinniśmy o tym rozmawiać. A wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Bo teraz to mamy ważniejsze sprawy na głowie, a nie jakieś uwijanie się w bawełnę.
1: Ciekawe jakie?
0: Jak to? Jakie ważniejsze zadanie? A ta nasza przeprowadzka do domku na drzewie?
1: Meble. Nasze meble muszą się znaleźć w domku.
0: I użyjemy mojego latającego dywaniku.
1: A nie lepiej byłoby je wnieść po drabinie Tomka?
0: Po drabinie Tomka?
1: No po tej, co zostawił przy drzewie.
0: Cały czas, Michasiu, nie rozumiem. Czego pan Tomek nie mógł zrobić na tym drzewie?
1: Tomek na drzewie. Zaraz wiem. Tomek na drzewie.
0: No Tomek na drzewie. Ile jeszcze razy powtórzysz Tomek na drzewie, Tomek na drzewie?
1: Aż zrozumiesz, że może mówili Tomek na drzewie, a nie Domek na drzewie. Tomek, Domek, Tomek, Tomek, Domek.
0: Tomek na drzewie, Domek na drzewie. Zaraz, myślisz, że ten Tomek... Że ten Tomek to niespodzianka dla nas z okazji Dnia Dziecka?
1: No właśnie, nie chcę takiej niespodzianki. Ja nie będę siedział na drzewie z jakimś Tomkiem.
0: Ja też nie chcę siedzieć z Tomkiem, który wciąż powtarza, że nic się nie da zrobić.
1: Jest dorosły.
0: Tak jest, jest dorosły i ciągle owija w bawełnę. O, i w dodatku jeszcze kręci.
1: Słucham? Jak to kręci?
0: No Wojtek tak mówił, Michasiu. Nie, musimy to wszystko wyjaśnić.
1: Pewnie,
0: od początku
1: tak.
0: Do końca.
1: Pewnie, że tak. Musimy też wyjaśnić, co... Z naszym domkiem.
0: No bo może w końcu tam przeniesiemy naszą tajną bazę.
1: Bo jeśli go nie będzie...
0: Tego domku na drzewie...
1: To zostaniemy na strychu.
0: Tak jest i nikt nas stamtąd nie wygoni.
1: Bo z żadnym Tomkiem na drzewie nie zamierzamy mieszkać.
0: Tak, niech sobie tam siedzi sam.
1: Jak sobie lubi, siedzi.
0: To niech sobie
1: niech
0: siedzi.
1: Sobie siedzi. A my idziemy na ostrą rozmowę z dorosłymi.
0: O, ostra rozmowa. O, idziemy na ostrą rozmowę i bardzo, bardzo poważną. O!

0: Proszę.
1: Cześć, Wojtku.
2: Cześć, Leszku.
1: Przyszliśmy do was w bardzo ważnej sprawie.
2: Chcemy wyjaśnić sprawę domku na drzewie.
1: Wiemy już, że chcecie nas się pozbyć i mamy w tym domku zamieszkać.
2: A nam się to nawet podoba, bo w takim domku to moglibyśmy założyć nową bazę.
1: Tak, moglibyśmy, ale niepokoi nas... Niepokoi nas... Pan Tomek.
2: Co on ma na tym drzewie robić?
1: I czy to, co dla nas przygotowujecie, jest domkiem na drzewie?
2: Czy Tomkiem na drzewie?
1: I żeby było jasne...
2: Że my z żadnym Tomkiem to siedzieć na drzewie nie zamierzamy.
1: Przecież on jest dorosły.
2: I jeszcze owija w bawełnę.
1: Tak, owija i kręci.
2: Właśnie, on kręci tą bawełną przy owijaniu.
1: Tak jest. Tomek, do naszej współpracowni to w ogóle nie pasuje.
2: No oczywiście, co innego to domek na drzewie, to co innego.
3: Stop, chłopaki. No przykro mi, ale żadnego domku na drzewie nie będzie.
4: Choć chcieliśmy zrobić wam domkiem niespodziankę.
3: Tak, zbudować domek w gałęziach dębu stojącego w ogrodzie nieopodal radia.
4: Ale pan Tomek powiedział, że to niewykonalne.
1: A dlaczego?
2: Domek na drzewie byłby super.
3: Bo Adaś jest za duży i w żadnym domku na drzewie by się nie zmieścił. Od co?
2: I to dlatego nie będzie domku?
1: No sam słyszałeś, to przeze mnie. No normalnie nie chce mi się wierzyć.
2: A dlaczego pytacie o zdanie jakiegoś Tomka?
1: No właśnie, zbudujcie domek sami, a my wam pomożemy.
2: Pewnie, że pomożemy na pomaganiu.
1: To znamy się jak mało kto.
4: Panowie, my nie jesteśmy stolarzami. Wy też nie. Dlatego zgłosiliśmy się do Tomka.
3: Tomek to nasz znajomy i potrafi z drewna wyczarować przeróżne rzeczy.
4: Ale domku na drzewie niestety nie zrobi.
2: Dlatego, że woli owijać w bawełnę?
1: Owijać i kręcić?
4: Po pierwsze, nie owijać w bawełnę, tylko nie owijać w bawełnę.
1: A jaka to różnica, bo zupełnie tego nie rozumiem.
2: Nie owijać? Owijać? Nie rozumiem.
3: Nie owijać w bawełnę to powiedzenie, które oznacza...
4: Że o pewnych rzeczach mówi się wprost.
3: Tak, jak się rzeczy mają.
4: Jednym słowem mówi się prawdę.
3: I pan Tomek na temat domku na drzewie właśnie tak się wypowiedział.
2: A co kręci ten pan Tomek?
3: Kręcić oznacza, że...
4: Że nie mówi się prawdy do końca.
3: Tak, ale Tomek akurat na pewno nie kręci.
2: Szkoda, że nie zbudujecie nam domku.
3: Ale kupimy.
4: Tomek miał świetny pomysł.
1: Słucham?
2: Kupicie domek?
4: Przenośny, ale olbrzymi.
3: Olbrzymi namiot dla całej naszej czwórki.
4: Z sypialniami, z salonem i kuchnią.
3: Bardzo łatwo się go składa i rozkłada.
4: I łatwo się przewozi go w bagażniku.
3: W bagażniku auta, którym będziemy jeździć na wyprawy po całej Polsce.
2: Rewelacja.

0: Ale super!
1: To co? Jesteście gotowi na wyprawę do sklepu?
0: Żeby obejrzeć i kupić namiot?
2: Pewnie, że chcemy, ruszamy?
0: Pewnie.
3: Zrobimy sobie prezent z okazji Dnia Dziecka dla nas wszystkich.
2: To będzie najlepszy dzień dziecka.
0: Jaki tylko można sobie wymarzyć.
1: No to prędzej, zanim zamknął nam sklep, basałyki.
0: Do sklepu!

0: Najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
0: Tak, bo my doskonale współpracujemy.
1: Okazało się, że kręcić to coś ukrywać.
0: Czyli owijać w bawełnę.
1: I nie chodziło jednak o Tomka.
0: Tylko o domek na drzewie.
1: Ale przenośny, który postawimy gdzie chcemy.
0: W całej Polsce.
1: Tylko trochę na początku nie zrozumieliśmy.
0: Później już tak, ale nie tak od razu.
1: Bo my się najlepiej znamy na pomaganiu.
0: Bo najważniejsze jest to, żeby nasze audycje były zabawne, mądre.
1: I do tego jeszcze przepyszne.
0: Ty jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
1: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
0: I dziękuję. Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: Bo nam to się nie całkiem wszystko udawało.
0: A może potraficie coś innego?
1: To możecie do nas o tym napisać.
0: Tak jest. I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: Które chcielibyście usłyszeć we współpracowni.
0: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: I jak wam się podoba nasz program.
0: Czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
0: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca. Gdy się robi coś z niczego.
0: Zło na dobro się odwraca.
1: I radości wiele z tego.
0: Czyli wspólne coś robienie.
1: Wspomaganie się wzajemnie.
0: Bardzo ważne jest myślenie.
1: Właśnie wtedy jest przyjemnie.
0: Można skakać jak zajączek.
1: Latem albo w środku zimy.
0: Ale się audycja kończy.
1: Czyli się nie pobawimy?
0: To już koniec opowieści.
1: W księdze bajek różnych treści.
0: Mamy jeszcze wiele innych.
1: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
0: O fasoli i księżniczkach.
1: Samochodach i spódniczkach.
0: O kosmosie i rycerzach.
1: I o najdziwniejszych zwierzach.
0: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
1: Czy położyć się w łóżeczku?
0: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
1: Czas na drzemkę czy zabawę?
0: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
1: Kto się pierwszy spać położy?
0: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
1: To kto pierwszy zęby zdąży?
0: Machaj łapką do głośniku.
1: Do słuchaczy ukochanych.
0: Naszych super basałyków.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: Pa, pa.

0: i Jerry'ego
1: znów wpakują się w tarapaty.
0: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
2: Mają rozmach ci na górze.
0: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
3: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
0: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Autopromocja.
5: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
6: Drzwi pracowni otwieramy...
7: Do tajemnic zapraszamy.
6: Ale do jakiej pracowni?
7: Do naszej wspólnej, czyli...
6: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
7: Takiej, w której wszystko razem.
6: Zgadnij, co wymyślą dziś?
7: Adaś Smok
6: i Michaś Miś.
7: Przy zabawkach ich znajdziemy?
6: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
7: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
6: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
7: Zapozują przed obrazem.
6: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
7: Kiedyś będę ogniem chuchać.
6: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
7: Michaś będzie podróżnikiem.
6: Ale tylko razem z tobą.
7: Obudzimy echo krzykiem.
6: Aha, by lawinę mieć nad głową.
7: Wszystko razem, czyli wspólnie.
6: My się dzisiaj postaramy...
7: Coś konkretnie, czy ogólnie?
6: Razem program.

0: Jest tak cieplutko, a my siedzimy na strychu.
1: Dawno już chciałem wyjść, ale nie mogę.
0: A dlaczego?
1: Bo nie posprzątałem.
0: No to posprzątaj i już.
1: Ale u Wojtka.
0: Co u Wojtka?
1: No trochę nabałaganiłem.
0: A co zrobiłeś?
1: No właściwie to nic, tylko... No, tylko skradałem się, bo byłem winę tu.
0: Super, też wolę być Indianinem niż kowbojem.
1: No i się skradałem i nie zauważyłem, że Wojtek...
0: Jeździł konno w tym czasie?
1: Nie, no co ty, w mieszkaniu? Nie, niósł jakieś pudełka, dużą górę pudełek.
0: A to nie bawił się z tobą?
1: Nawet nie wiedział, że tam byłem, tylko niósł te pudła czy coś podobnego.
0: Nie widział, jak się bawiłeś?
1: No nie, nic nie widział pod nogami, dlatego nagle wstałem, żeby tego, no...
0: Chciałeś mu pomóc?
1: No tak trochę słabo wyszło, bo się podnosiłem. Wojtek nadepnął na mój łuk.
0: Och, co? To całe szczęście, że nie było bizonów i mustangów. Co wiesz, nie?
1: Nie, kiedy się zaczepił, to zawył jak bizon. To może tak, to był bizonem przez moment. I zaczął galopować jak mustang, jak się zaczepił.
0: Ale... Super zabawa. Zazdroszczę wam.
1: Nie ma czego. Zawył, bo trzasnął sobie palce komputerami, które niósł.
0: To były tam komputery?
1: No, takie w częściach. Wyglądały jak pudełka. Nie wiedziałem, że te... No...
0: I co się stało? Mów. On poszedł z tymi komputerami gdzieś dalej?
1: Niekoniecznie, raczej nie. Właściwie... To tylko na mnie spojrzał.
0: A, wiem. Uśmiechnął się z taką groźną miną i strasznymi oczami.
1: Nawet nie krzyczał, tylko ciężko westchnął i cichutko...
0: Słucham? Mów głośniej, bo nie słyszę.
1: No bo on bardzo cicho powiedział, żebym poszedł na strych i dalej bawił się w Indiach.
0: To dlaczego się nie bawisz?
1: No jak dlaczego, Michasiu? Bo nabałaganiłem. I pewnie strasznie się na mnie Wojtek pogniewał.
0: Nie, no na pewno nie. Może tylko trochę zajęty jest, no bo ten zbiera te pudełka, czyli tamte komputery.
1: Tak myślisz?
0: No.
1: Że udało mu się je naprawić?
0: No możemy to sprawdzić, o. Przystaw podsłuchiwacz.
1: Ojej, super pomysł, Michasiu. Jesteś najlepszym współpracownikiem.
0: Się wie.
1: Co?
0: Nic nie słychać.
1: Ojej.
0: W ciszy siedzi. To dobry znak.
1: Oj, nie jestem tego taki pewny.
0: Nie?
1: O, chyba ktoś do niego puka.
0: Aha. O, słyszysz?
1: Co?
0: To Leszek.

0: jeszcze z tej strony. O, i z tej też. No dobrze.
1: Jesteś, Wojtku? Nie przeszkadzam? Jeśli jesteś zajęty, to...
0: Czekaj, no, nie jestem, to znaczy jestem. A właściwie... Wchodź tam!
1: No chętnie wejdę, ale drzwi są zamknięte.
0: Tak? To widocznie jakoś przypadkiem zamknąłem. Momencik.
1: Nie ma sprawy, bo wiesz, koniecznie muszę ci coś powiedzieć o tym, no wiesz.
0: Nie wiem o kim, ale za chwilę otworzę, tylko muszę to jeszcze... Ach, no nie, no...
1: Stało się coś? Otwórz! Może ci jakoś... Trzeba ci pomóc?
0: Dzięki, już nie trzeba. Właśnie wszystko się rozwaliło. Już otwieram.
2: O, a co się tu działo? Miałeś jakąś niezapowiedzianą wizytę stada dzikich kotów?
0: Siadaj, to nieważne. Później posprzątam.
2: No, pomogę ci w tym. To do wyrzucenia?
0: Teraz już chyba tak.
2: No, czekaj, no jeśli potrzebne, to mogę nie wyrzucać.
0: Sam już nie wiem. Próbowałem z 4 komputerów złożyć jeden.
2: Aha. No to na szczęście to wygląda, jakbyś miał, nie wiem, 20 kilka komputerów.
0: Najgorsze, że teraz nie mam żadnego i mam mnóstwo śmieci do wyrzucenia.
2: Elektrośmieci, pamiętaj. Ach. No, ale to może ja ci pomogę coś, może uda nam się coś złożyć, no na pewno.
0: Ja mam 2 lewe ręce do elektroniki.
2: Nie no, przesadzasz trochę, pewnie nie jest tak źle.
0: Jeszcze gorzej, nie radzę sobie, a kilka razy nawet poparzyłem się lutowicą.
2: Ojej, bolesna sprawa.
0: Dlatego może to i dobrze, że nie udało mi się skończyć.
2: No szkoda, że ci się nie udało, szkoda.
0: Bardzo dobrze, bo inaczej jeszcze by prądu zabrakło w całym budynku.
2: No to co teraz z tym zrobimy?
0: Co, no co? Myślę, że musimy znaleźć jakąś złotą rączkę.
2: A widziałem ostatnio całe złote osoby przed centrum handlowym.
0: Obawiam się, że taki stojący przed wejściem to raczej nie ma złotych rąk.
2: No co ty? I ręce, i nogi miał złote, a nawet całą twarz.
0: Nie pocieszaj mnie. Muszę znaleźć jakiegoś fachowca.
2: Ja znam tylko osoby ze złotym sercem. Ale nie wiem... Czy będą mogły ci pomóc w

0: układaniu komputerów.
1: Co za fenomen. Okazuje się, że można mieć złote serce, a dwie lewe ręce. O.
0: I odwrotnie, mieć złote ręce, a już serce niekoniecznie.
1: Ale serio, znasz jakiegoś fachowca?
0: No tak, tak, ale no cóż, wiesz, nie wszystko złoto, co się świeci.
1: Dobra, dobra, dziękuję ci za tę złotą myśl. Znasz czy nie znasz, Leszku?
0: Czekaj, czekaj, już sprawdzam. Proszę bardzo, zapisz sobie numer. O, ten, widzisz? Mhm. On na pewno sobie poradzi.
1: Ojej, dzięki, ratujesz mi skórę. Mam cały projekt w proszku.
0: No to może zanim uda się złożyć z tych części jakiś działający egzemplarz, to pożyczę ci jakiś laptop, co?
1: Ojej, odwdzięczę się kolacją.
0: A, tylko nie zapomnij zaprosić głodomorów.
1: Naszych maluchów nie zaspokoi żadna ilość jedzenia.
0: No tak, zwłaszcza Michasia.
1: Ojej, tylko żeby czegoś nie usłyszeli i opacznie nie zrozumieli.
0: No co ty, to przecież bardzo mądre maluchy, dlatego...
1: Zawsze wszystko rozumieją na oko.
0: To prawda.

0: Wiedziałem. Jest gorzej niż myślałem. Wszystko się połamało.
1: No ale no słyszałeś, że nie jest aż tak źle. Leszek naliczył ze 20 komputerów.
0: A Wojtek niósł tylko kilka.
1: No, pewnie już stare były i zakurzone. O, to teraz można je wyczyścić nawet w środku.
0: Michasiu, pomóż mi. No, musimy coś zrobić.
1: No pewnie, że ci pomogę, ale... Ale co chcesz zrobić?
0: Musimy współpracować, żeby pomóc Wojtkowi, no.
1: Ale my się nie znamy na naprawianiu komputerów.
0: No tak, ale umiemy pomagać najlepiej na świecie.
1: Aha. Chyba wiem, jak możemy pomóc Wojtkowi.
0: Wiesz, skąd można wziąć jakieś komputery?
1: Nie, tego nie, ale wiem, czego mu brakuje.
0: Przecież sam mówił, że komputerów.
1: Mówił, że ma projekt w proszku.

0: tak jak mąka.
1: Chce coś zrobić z mąki?
0: No na pewno. A projekt to projekt to się mówi na takie coś, takie super, takie najlepsze, takie dzieło.
1: Tak, tak, to prawda. Babcia Janeczka nawet tak wspomina, że coś jest ach i coś jest ech.
0: A, no, to zadzwonimy do dziadka i zapytamy, jak się robi złote ciasto.
1: Dlaczego złote, a nie czekoladowe?
0: No przecież Leszek z Wojtkiem wciąż o tym rozmawiali. Złote ręce, złote serce,
1: mówili
0: złote myśli.
1: O komputerach i jakiejś złotej rączce.
0: O, dziś o złotej. Czyli projekt w proszku i złota ręka to daje...
1: Złotą rękę w cieście.
0: Nie, na kłopoty kołacz złoty.
1: Jaki kudłacz?
0: Nie kudłacz, a kołacz. Dziadek Ignacy tak mówi o kłopotach. Na kłopoty kołacz złoty.
1: Musimy zdobyć mąkę.
0: Cukier, jajka...
1: I złoto. Michasiu, musimy zdobyć złoto. Złoto jest nam potrzebne. Złoto. Skąd weźmiemy złoto?
0: Czekaj, spokojnie, Adasiu, spokojnie. Damy radę. Podasz mi telefon?
1: Masz rację, dziadek. Znajdzie jakiś sposób.
0: No to dzwonimy.
2: Halo? To wy, basałyki? Ho, ho!

0: Nie damy rady zrobić tego ciasta. Dziadek mówił o jakichś złotych płatkach.
1: W kuchni są płatki ryżowe, kukurydziane i owsiane.
0: Aha, mamy jeszcze migdały w płatkach i czosnek.
1: A mąka jest w proszku, ale nie złota.
0: No, no to... to musimy jakoś zdobyć to złoto na ciasto.
1: Żeby wystarczyło na złotą rękę.
0: Albo na złote serce.
1: I na to złoto, co się świeci.
0: Mam pomysł. Wiem, jak zdobyć złoto.
1: W banku mają złoto.
0: No, no mają. I co z tego? Przecież nikt nam go nie da.
1: No tak, bank odpada.
0: W banku. Albo gdzie jeszcze może być skarb?

0: Adasiu?
1: Jaki skarb? Przecież mówimy o złocie.
0: No, a skarb to przecież drogocenne kamienie, pierścionki, naszyjniki, czyli złoto.
1: Słusznie. Skarby mogą być.
0: No?
1: Mogą być w tajnych kryjówkach.
0: Dobrze.
1: O!
0: Musimy tylko znaleźć jakąś mapę do skarbów i pójść po złoto.
1: Akurat znajdziesz. Jakby to było takie proste, to każdy by miał skarby.
0: A właśnie, że nie. Bo nie wszyscy potrafią tak jak my ze sobą współpracować.
1: To prawda, Michasiu. I wiesz co, słyszałem kiedyś o złotych koronach i berłach.
0: Aha, w bajkach to było. O złotych tronach, miskach, nawet o widelcach.
1: Kiedyś byliśmy nawet w restauracji o złotej nazwie, ale nie pamiętam tej nazwy.
0: Bo słabe jedzenie było. Jakieś tam obrazy o skarbach, o tej złotej kaczce.
1: No tak, słusznie. To była restauracja pod złotą kaczką, tak jest.
0: Czekaj. Skoro restauracja nazywa się pod złotą kaczką, to może kaczka jest na dachu.
1: Albo pod restauracją jest schowana ta kaczka. O.
0: Ale jak to, pod ulicami i domami?
1: Wiadomo, skarby zawsze są gdzieś pod spodem, a nie na dachu.
0: No tak, wszystko jasne. Czyli musimy zejść po złoto pod ziemię.
1: Pod ziemię? Ale tam będzie ciemno.
0: Mamy latarki od dziadka. O, weźmiemy coś do jedzenia ze sobą.
1: No tak, może spotkamy jakiegoś znajomego pod ziemią.
0: Masz znajomych pod ziemią? Jakich znajomych?
1: Jeszcze nie, ale może kogoś poznamy. O, jakiegoś smoka.
0: Adasiu, nie strasz mnie. Jakiego smoka?
1: Babcia Janeczka opowiadała kiedyś o jakimś Brazyliszku chyba.
0: A właśnie, o tak, o Brazyliszku. Takim ze strasznym zwrokiem.
1: No i Brazyliszku, który miał jaskinię pod ulicami miasta.
0: To myślisz, że on wciąż tam mieszka? Ten Brazyliszek?
1: Były jakieś legendy o śmiałku, który pokonał Brazyliszka. Szkoda, poznałbym go.
0: Czekaj, Adasiu, czekaj. Powiedziałeś legendy. Coś mi się przypomniało.
1: Dokąd idziesz?
0: Do radiowej biblioteki. Dziadek czytał mi kiedyś legendy warszawskie.
1: O Brazyliszku?
0: O, nie tylko. I przypomniałem sobie, bo tam też była opowieść o złotej kaczce.
1: To ta, której szukamy.
0: Nareszcie. Zejdziemy po złoto i zrobimy takie ciasto,
1: że Wojtek będzie mieć nie tylko złotą rękę, ale i nogę.
0: No, pewnie.

0: Friday.
1: Usiądźmy może na ławce, zanim zejdziemy pod ziemię.
2: No ale przecież nie wiemy, gdzie jest to wejście.
1: Dlatego wzięliśmy ze sobą mapę skarbów i wiersz o złotej kaczce.
2: Był w tej książce z legendami?
1: Nie, to zagadka Leszka.
2: Tylko żeby nie była zbyt trudna.
1: O, to chyba w tym domu. Albo w tym obok?
2: Na tym jest jakiś kotek. Albo...
1: O, kotek?
2: Nie. No nie wiem, to może łasica?
1: Nie, to nie łasica, Adasiu. To ten smok, o którym mówiłeś.
2: To brazyliszek?
1: No.
2: Jakiś taki mały.
1: No ale... No ty... No może nawet mniejszy od ciebie, rzeczywiście.
2: Nie musiałbyś się ze mną bać, Michasiu. Takie brazyliszki to ja po prostu.
1: Czekaj.
2: Co?
1: Zobacz, Adasiu, nad bramą tego ciemnego domu obok.
2: To chyba prażant albo kuropatka.
1: No, to nie prażant, to jakaś gęś. Czekaj, już wiem. Nawet kolor się zgadza, zobacz.
2: Jaki kolor? To ma być złoto? Jakieś takie czerwone, brązowe i nie wiadomo
1: no, ale
2: jakie.
1: Może wyblakło. To jest chyba ta złota kaczka, nie prażant. Wchodzimy.
2: Ojej, ale tu zimno i mokro.
1: Czekaj. Zaświeć mi, Adasiu, latarką na kartkę.
2: Ale długa zagadka. Może będzie łatwiej czytać razem.
1: Dobra. Na lata początek w księżniczkę się zmienia. Ptaszyna przy kasie, więc niezła dziwaczka. Postawię pod zamkiem, w głębokich podziemiach i nie jest to zając. Tym bardziej w buraczkach.
2: Michasiu, spójrz, przed nami kilka korytarzy. Który wybieramy?
1: Czekaj. Teraz znaki prowadzą w tamten. Chodźmy, Adasiu. I czytaj.
2: Dobrze. Był terminator w dawnych czasach. Aha. Co szewskim się zajęciem parał, fleki przybijał przy obcasach, biedował, choć się bardzo starał.
1: No tak. Czekaj. Zobacz, Adasiu. Tu na ścianie jest coś napisane, jakby dalsza część. Mhm. W portki i bluzę starą odzian, był pracowity, uśmiechnięty, uczciwy, wielce z niego młodzian i grzeczny, choć nie całkiem święty.
2: Michasiu, a tam jest jakaś furtka. Słyszał, że w zamku w ordynackiej...
1: Czekaj, to niedaleko stąd, ale mamy szczęście.
2: Do luków mnóstwa korytarzy prowadzi furtka po skarb gracki. Śmiałka, co zejść się tam odważy...
1: A jakby jaśniej się zrobiło? Jedynie świętojańską nocą dojść można w miejsce z dukatami, gdzie aż się od nich ściany złocą i spotkać pannę nad pannami.
2: I teraz ja przeczytam,
1: dobra.
2: Co od niej dostał.
1: Czytaj. Hmm?
2: Co da sakiewkę pełną złota, którym się dzielić nie należy?
1: O.
2: Gdy pomóc znajdzie cię ochota, znów do ciebie bieda się wyszczerzy.
1: Zobacz, na ścianie są następne napisy. O, starał się szewczyk wydać wszystko, bawił się, jadł, ubranie sprawił, lecz nad żebraka stanął miską, dukatem jego los poprawił.
2: To już ostatnie wersy zostały.
1: Ojej.
2: Błysnęło, znikło nagle złoto, na zydel wrócił przed kopyto.
1: Bo w życiu ma nie chodzić o to, żeby...

0: napchane mieć koryto.
1: O, już nie ma więcej zagadki.
0: Nie ma.
1: A wciąż nie widać tej kaczki.
0: Słuchaj uważnie. Jak kaczka, to woda. A jak woda, to pójdziemy tam, skąd słychać kapanie wody.
1: To nasłuchujmy.
0: Gdzie kapie?
1: Chyba tam.

0: dlaczego nie możemy otworzyć żadnych drzwi, żadnej furtki?
1: No, bo jakbyśmy czegoś nie robili cały czas.
0: Może tu potrzebne jakieś zaklęcie?
1: O, albo trzeba mieć czarodziejską różdżkę.
0: A może to nie tu, nie tędy weszliśmy?
1: No, ale sam czytałeś, ordynacka, to tam wchodziliśmy, nie, no tak, tak, no niedaleko.
0: Tak, masz rację, ale bardzo daleko już odeszliśmy.
1: Oj, bardzo, tak daleko, że już mnie bolą łapki. Może coś zjemy?
0: Dobry pomysł, łatwiej będzie współpracować.
1: Ale w śmieszny papier zapakowałeś kanapki, Adasiu.
0: Tylko taki papier był w kuchni, to jakaś gazeta.

0: O, pan strażnik Stanisław zawsze czyta gazetę, jak przychodzi na herbatkę do kuchni. Pewnie będzie jej szukać.
1: Spójrz, dzisiejsza gazeta jest koniec.

0: Noc świętojańska jest w czerwcu. Za miesiąc.
1: Aha, czyli jesteśmy miesiąc za wcześnie.
0: No, to znaczy, że nic ci ze złota. Nie będzie skarbu.
1: I nie pomożemy Wojtkowi. I utknęliśmy w tych zimnych korytarzach.
0: A ja strasznie zgłodniałem. Jak teraz stąd wyjść?
1: Michasiu?
0: No?
1: Michasiu, wydaje mi się, że słyszę jakieś dźwięki. Ty, to chyba piosenka.
2: Rozmowa dnia.
0: Ktoś ma włączone radio i to bardzo głośno.
1: Hurra, jesteśmy uratowani. Zobacz, Michasiu, schody. Nareszcie.
0: Nie mam już siły. A jeżeli tu nie ma schodów, tylko nam się wydaje taka fata mrugana?
1: Nie marudź, Michasiu, wchodzimy. No widać jakieś światełko pod drzwiami i słychać radio.
0: No to musimy razem stukać w te drzwi, żeby nas usłyszeli.
1: Ratunku! Otwórzcie! Pomocy!
0: Jesteśmy głodni! Otwórzcie nam!
3: A kogo tam licho niesie? Tych drzwi nikt nie używał od pół wieca. Gdzież to ja miałem ten klucz? Michoś? Adaś? A skądżeście się tu wzięli? No, mieliście szczęście, że znalazłem klucz.
1: Pan strażnik Stanisław? Dzień dobry, bo my szukaliśmy złotej kaczki.
0: I zabłądziliśmy. Dziękujemy, że nas pan uwolnił.
3: Siadajcie, maluchy, zrobię wam gorącej czekolady i zadzwonię po Leszka i Wojtka. Siadajcie.
1: Dziękujemy.

0: Dzień dobry, panie Stasiu.
1: Dziękujemy, że uratował pan nasze smyki.
2: To nic takiego, ale zmizerowane były dzieciaki, wymęczone, że hej.
0: Raz jeszcze dziękujemy. No nie wiemy, jak się panu odwdzięczyć.
2: Nie ma o czym mówić.
3: Dziękujemy, panie Stanisławie. My chcieliśmy pomóc Wojtkowi.
4: Bo Wojtek szuka złotej rączki do komputerów.
2: To niech już nie szuka, tylko zadzwoni do mojego syna Alberta.
0: Co? Pana syn naprawia komputery?
2: Nie tylko komputery. Wszystko potrafi naprawić. To prawdziwa złota rączka.
1: No widzisz, Wojtku, okazuje się, że to pan Stasio ma złote serce, a jego syn złotą rączkę.
4: Złote serce i złota rączka. Tak mówiliście.
3: A pan Stasio to złoty człowiek.
2: Albert tak wam naprawi komputery, że będą śmigać, że hej.
0: To kamień spadł mi z serca.
4: Może teraz wreszcie zjemy kanapki?
2: O, i znaleźliście nawet moją gazetę. Wydawało mi się, że ją zostawiłem w kuchni.
0: Do widzenia panu.
1: Dziękujemy, bardzo dziękujemy. No, ruszamy, brzdące. Musimy chyba poważnie porozmawiać.
4: Ale
0: nas wystraszyliście? Co wam przyszło do głowy, no?
4: No bo Lasek napisał zagadkę o kaczce.
3: A wy mówiliście o tej złotej rączce i złotym sercu.
4: O projekcie w proszku i złotej myśli.
0: Chłopaki, złota rączka to człowiek, który potrafi wszystko naprawić.
1: Złote serce ma dobry człowiek.
0: Złote myśli to te najlepsze, najbardziej wartościowe.
1: A mieć coś w proszku to znaczy, że coś jest całkiem rozwalone.
3: Ale super współpracowaliśmy, że uratowaliśmy Wojtka.
1: Całe szczęście, że pan Stanisław znalazł klucz, bo was nikt by nie uratował.
0: No, najwyższy czas na kolację.
3: Hurra, na kolację!
4: Na ile można czekać? Nareszcie, hurra!

0: Najważniejsza jest współpraca. Dlatego mamy naszą współpracownię.
1: Bo my doskonale współpracujemy.
0: A złota rączka to taki ktoś, kto umie wszystko naprawić.
1: A złote myśli mają ci, którzy są najmądrzejsi.
0: Złote serca to mogą kryć się w tych, których nawet byście o to nie podejrzewali.
1: A projekty to nie ciasta czy ciastka. Dlatego najlepiej, żeby nie były w proszku.
0: Bardzo lubię z tobą współpracować, wiesz?
1: Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
0: A ty jesteś, Adasiu, świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
1: Ale to trudne słowa do wypowiedzenia, nie?
0: To prawda. Czekaj, bo coś chciałem powiedzieć.
1: I co? Znowu zapomniałeś?
0: Ale sobie przypomnę, zobaczysz.
1: I ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
0: No bo nam się nie całkiem udało.
1: A może potraficie coś innego?
0: To możecie do nas o tym napisać, dobrze?
1: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
0: O czym chcielibyście usłyszeć we współpracowni?
1: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
0: I jak wam się podoba nasz program?
1: Czekamy na wasze listy komputerowe.
0: Czyli te wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
1: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
0: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca. Gdy się robi coś z niczego,
1: zło na dobro się odwraca.
0: I radości wiele z tego.
1: Czyli wspólne coś robienie.
0: Pomaganie przy kłopotach.
1: Bardzo ważne jest myślenie.
0: Kiedy są wiosenne błota.
1: Można skakać jak zajączek.
0: Współpracownie. Rozkręcimy.
1: Ale się audycja kończy.
0: Czyli się nie pobawimy?
1: To już koniec opowieści?
0: W księdze bajek różnych treści mamy jeszcze wiele innych.
1: Mądrych, pięknych.
0: Smutnych.
1: Dziwnych.
0: O fasoli i księżniczkach.
1: Samochodach i spódniczkach.
0: O kosmosie i rycerzach. I o najdziwniejszych zwierzach.
1: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
0: Czy położyć się w łóżeczku?
1: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
0: Czas na drzemkę? Czy zabawę?
1: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
0: Kto się pierwszy spać położy?
1: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
0: A, to kto pierwszy zęby zdąży?
1: Machaj łapką do głośników.
0: Do słuchaczy ukochanych.
1: Naszych super basałyków.
0: Wkrótce znowu się spotkamy.
1: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: Dzień dobry, minęła 18. Martyna Guderska i Daria Brzezińska. Witamy w audycji Kultura nie śpi. Jak dobrze się z wami witać, jak za oknem świeci słońce, jest tak pięknie i cieplutko i majowo. Dzisiaj tematy, które mam nadzieję ucieszą zarówno dzieci, jak i dorosłych, bo kto zajrzał do naszych mediów społecznościowych, ten już wie, czego może się spodziewać w dzisiejszej audycji. Tom i Jerry, proszę państwa, taki szalony duet wraca na ekrany kin w całej Polsce i o tej produkcji będziemy rozmawiać. Od 29 maja Toma i Jerry'ego można podziwiać w nowej filmowej odsłonie. Gościem naszego dzisiejszego spotkania będzie pan Tomasz Śliwiński, który udzielił głosu jednej z postaci albo dwóm. Sprawdzimy, porozmawiamy z panem Tomkiem, bo to jest bardzo tajemnicza sprawa. Jak wszystko to, co dzieje się w świecie Toma i Jerry'ego. Tajemniczy kompas, muzeum, wieczne miasto i wiele innych przygód, które mam nadzieję porwą widzów w każdym wieku. Może dorośli dzisiaj przypomną sobie historię Toma i Jerry'ego sprzed wielu, wielu lat. Dla mnie to jest taki powrót do dzieciństwa, taka troszkę nostalgiczna historia i wycieczka, więc już nie mogę się doczekać rozmowy z moim gościem, który w studiu pojawi się około godziny 18.30, a wcześniej po 18.00 będziemy zaglądać do Muzeum Łazienki Królewskie,

które przygotowało moc atrakcji w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Oczywiście różne instytucje dwoją się i troją, żeby przygotować atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, takie wydarzenia familijne. No i oczywiście Muzeum Łazienki Królewskie nie zawiedzie. Zosia Zakaria w towarzystwie Mateo za chwileczkę będą opowiadać o tym, czego się możemy spodziewać. I to nie koniec, proszę Państwa, dyskusji na dziś, bo po godzinie 19 z kolei rozmawiać będziemy o 25 takiej jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 26 maja wystartuje ten tydzień i potrwa do 1 czerwca. Jakie są założenia Ogólnopolskiego Dnia Czytania Dzieciom? Jak się do tego przygotować? Gdzie można czytać? W jakich okolicznościach? O tym porozmawiamy z ambasadorką Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, poetką, redaktorką, popularyzatorką literatury dziecięcej i młodzieżowej Dorotą Koman. Dziś w audycji będziemy także przypominać o zbliżającym się festiwalu Alfabet, który także będzie cieszył wszystkie dzieci kochające dobrą literaturę w Lublinie. I to też będzie ten przełomowy weekend. Mówię o przełomie maja i czerwca. I to też wszystko jest powiązane z Dniem Dziecka. No i Dzień Dziecka też na pewno świętował będzie Wrocławski Teatr Lalek podczas przeglądu nowego teatru dla dzieci. Formuła Biennale, czyli spotkania odbywające się co 2 lata. Polskie Radio Dzieciom patronuje tym wszystkim wydarzeniom. Bardzo się z tego cieszymy. No i z racji tego, że patronujemy i mamy swój udział w tych wydarzeniach, będziemy Wam je relacjonować. Do Lublina się wybierzemy, żeby poprowadzić audycję specjalną 31 maja. Więc jeżeli ktoś będzie miał przestrzeń, żeby spędzić z nami czas w Ogrodzie Saskim, to oczywiście zapraszam serdecznie. Do Wrocławia też zamierzam zajrzeć 2 i 3 dnia czerwca, więc tutaj puszczam oko do wszystkich wrocławian i do wrocławskich krasnoludków również. A jeśli chodzi o zaproszenia do kin, to proszę Państwa, dziś wystartujemy i będzie można zdobyć zaproszenia na Toma i Jerego w audycji Kultura nie śpi, a od poniedziałku zaproszenia można zdobywać w radiowej świetlicy. To tyle tytułem wprowadzenia. Dodam jeszcze, że można się z nami kontaktować, telefonując pod numer 22 645 20 55 oraz pisząc na adres dzieci@polskieradio.pl bądź bezpośrednio do mnie. Martyna.Huderska@polskieradio.pl. A już za chwileczkę w studiu zapowiadana gościni Zosia Zakaria.

0: studiu już pojawiła się Zosia. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Witam.
0: Miło się spotkać, jak za oknem tak słonecznie, prawda? Po godzinie 18.
1: Mm-hmm.
0: Jak widziałyśmy się parę miesięcy temu, to jeszcze mrok o tej porze. A dzisiaj już zupełnie inna aura i inna energia wiosenna. No i oby ta aura utrzymała się i było tak pięknie i cieplutko, bo Muzeum Łazienki Królewskie szykuje moc atrakcji na Dzień Dziecka i oczywiście będziecie świętować nie tylko 1 czerwca, ale przez cały weekend.
1: O tak, u nas jest to święto dzieci. Dzień Dziecka to za krótko jeden dzień. Mamy całą barwę, całą ferię różnych atrakcji, różnych dni i bardzo, bardzo dużo wydarzeń dla dzieci i dla ich opiekunów.
0: Od czego zaczynamy w sobotę?
1: Zaczynamy nawet od piątku, jeszcze od 29, aha, bo zaczynamy oczywiście od naszych obiektów, które są udostępnione dla wszystkich gości za darmo. Oprócz obiektów takich jak Pałac na Wyspie, jak Pałac Myślewicki, Stajnie Kubickiego, mamy do dyspozycji też nasze przestrzenie edukacyjne, do których też serdecznie zapraszamy. Piękną, starą Kordegardę z pracownią zachwytów, ale mamy też w Nowej Palmiarni miejsce, które można odwiedzić, a tam naszego kolegę animatora, który będzie pokazywał, jak rysować zwierzęta.
0: Zosiu, a ty jak będziesz świętowała Dzień Dziecka?
1: Pracowicie. Będę w łazienkach, będę współtwórczynią jednego wydarzenia. Mhm. To wydarzenie, które nazywa się Niesforna Kuleczka, mm-hmm, i powstało w zamyśle do wystawy Arnaldo Pomodoro, takiego włoskiego, mm-hmm, artystę, który stworzył niesamowitą geometryczną bryłę białą, która już od wielu lat jest w łazienkach, więc być może ci, którzy tutaj odwiedzają nas i spacerują, to już ją znają. Ta dość duża bryła, duża kula przyciąga swoją uwagę i pomyślałyśmy w tym roku, że byłoby wspaniale stworzyć pewne wydarzenie, które będzie do niej nawiązywało. I trochę tak, trochę nawiązuje, trochę jest to odejście od sztuki figuratywnej w stronę kompletnego szaleństwa, bo najpierw mamy część opowiadacką, opowiemy o tym, jakie stworzonka mogłyby zamieszkać w tej kuli, a druga część to będzie część eksperymentalna z akrobatami. Więc mamy pokaz na pewno nie jednej niesfornej kuleczki.
0: Mm-hmm. Moją uwagę oczywiście przyciągnęło słuchowisko na żywo. Jak tylko mi się uda, to popędzę zobaczyć, jak to wygląda i się wsłucham, bo chyba tam szalał będzie razem z wami Szymon Kuśmider.
1: Tak, to słuchowisko, mm-hmm, Brąba, które już, mm-hmm, było realizowane w łazienkach, tym razem udało nam się jeszcze raz je zrealizować, tym razem w amfiteatrze w nowej odsłonie z panem Szymonem, także, mm-hmm, serdecznie zapraszamy wszystkich na Brąbę. Są jeszcze wolne bilety.
0: Proszę zajrzeć koniecznie, bo Zosia wspomniała zaledwie o kilku wydarzeniach, a jest ich naprawdę dużo, dużo więcej. I można sobie zaplanować cały weekend w Łazienkach Królewskich i tak naprawdę te spotkania dotyczą tak różnych sfer i każdy może rozwinąć swoje zainteresowania, a może chcecie spróbować w ogóle czegoś innego i czymś innym się zachwycicie, bo Łazienki Królewskie to też takie muzeum zachwytów, o tym mówiłyśmy nieraz w różnych audycjach.
1: Tak, i ten zachwyt muzyką i teatrem. Mamy koncert Ciao Bambini z Magdaleną Kunce i jej fundacją Muniania, która też serdecznie zaprasza do Starej Oranżerii na koncert dla młodszych dzieci, dla jeszcze młodszych, takich około czteroletnich. Z kolei przygotowałyśmy Teatr Kamishibai. Tutaj moja koleżanka Litka Iwanowska-Szymańska razem z Elą Kalinowską. Pozdrawiamy oczywiście. W oprawie muzycznej Ela tutaj pomoże Litce w stworzeniu historii o Kiopku, czyli o królewskim psie.
0: Zapraszamy. Mm-hmm. No, wiemy
1: dobrze,
0: że Litka

0: córka też ma mnóstwo talentów i pięknie śpiewa i swój warsztat aktorski też cały czas rozwija, pisze, oprowadza, opowiada różne historie, więc na pewno warto też sobie ten punkt programu zanotować. A twoje wewnętrzne dziecko do której z tych aktywności się rwie najbardziej?
1: Chyba do tej akrobatycznej, bo przyznam szczerze, jeszcze chyba nigdy nie robiliśmy takiego wydarzenia w ogrodach, które łączyłoby sztukę współczesną z czymś, co ją uruchamia fizycznie, bo nagle może spojrzymy na nią zupełnie inaczej, z innej perspektywy, więc ten rodzaj działania performatywnego bardzo mnie interesuje. Też twórcy akrobaci, czyli Anka Dzielińska z mężem, są niesamowici. Anka, zwana hulanką również, ponieważ hula hopem, jest osobą o ogromnym temperamencie, niezwykła dziewczyna i też o radiowym backgroundzie, bo kilkanaście lat pracowała w radiu, więc ma doświadczenie również w mówieniu do publiczności.
0: Moi drodzy, na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskiej znajdziecie wszystkie szczegóły. Można też wpisać razem z rodzicami w wyszukiwarkę hasło Dzień Dziecka w Łazienkach Królewskich i harmonogram kilkudniowego wydarzenia stanie wam przed oczami, więc można tam dowoli korzystać i wybierać. Gdybyście mieli pytanie na tym etapie rozmowy, pytanie do Zosi, to proszę do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55, a może po prostu chcecie nawiązać do Łazienek Królewskich, bo może to jedno z waszych ukochanych miejsc na mapie stolicy i chcecie powiedzieć o jakimś zakątku, zakamarku albo wydarzeniu, do którego jakoś mocniej bije wam serce. To zapraszamy serdecznie, a my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence.

0: Na twarzy uśmiech noś, projekt Jazz dla dzieci. Jak wchodzimy do łazienek królewskich, to od razu się uśmiechamy od ucha do ucha. A myśląc o zbliżającym się Dniu Dziecka, już na pewno planujemy i spacery do łazienek, i spotkania, warsztaty, koncerty. Rodzice dwoją się i troją, żeby zorganizować ten czas swoim pociechom, a Muzeum Łazienki Królewskie, proszę Państwa, zaprasza na aż 4 dni świętowania, jak obliczamy, bo 29 maja start. No i oczywiście świętujemy do 1 czerwca. O kilku wydarzeniach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka już z Zosią Wam opowiedziałyśmy. Teatr Kamishibai, słuchowisko na żywo, koncert i warsztaty przyrodnicze. Mamy przestrzeń twórczą Pracowni Zachwytów i zawody konne, ale dość nietypowe.
1: Tak, to hobby horsy. Być może znane naszym gościom i naszym słuchaczom.
0: Myślę, że tak. Próbowałaś kiedyś?
1: Nie.
0: Ja też nie.
1: Jeszcze nie, ale widzę, że jest duże zainteresowanie. Nie tylko w łazienkach organizuje się tego rodzaju zawody. Konkurs skoków, uwaga, przez przeszkody. I to z całą strategią i dla dzieci, i dla młodzieży. Od 5 do w sumie 17 lat, więc bardzo duży rozstrzał wiekowy i też pewnie formuła tych konkursów, bo one są podzielone na kilka kategorii, jest różna, w zależności oczywiście od wieku i możliwości dzieci. Także zapraszamy na stronę, żeby zobaczyć, w których widełkach nasze dziecko się znajduje i do uczestnictwa oczywiście zapraszamy. A też na koniec jest taki konkurs, który się nazywa Potęga Skoków i on już jest dla wszystkich uczestników. Będzie polegał na pokonywaniu coraz wyższych przeszkód. To jest trudność, ale jak podnosimy barierki.
0: Jak patrzę na te 20-30 centymetrów, potem 50-60, druga kategoria, 70-80 dla dzieci od 6 do 17 roku życia, no to proszę Państwa, to jest wyzwanie. Na szczęście dla mnie nie ma kategorii. Jestem za duża.
1: Myślę, że Stowarzyszenie Klub Sportowy Horsey Team znalazłby też, tak? Martyno, dla ciebie jakąś kategorię.
0: Ja może będę się po prostu przypatrywać, kibicować, klaskać.
1: I rżeć.
0: Tak, dokładnie. Trzeba przynieść własne koniki. Ale jak nie macie, to też się nie martwcie, bo można wypożyczyć na czas zawodów. Organizatorzy o to zadbali.
1: Dokładnie.
0: Wspaniale,
1: tak?
0: Bo może ktoś będzie obserwował skoki, zawody i pomyśli, chcę spróbować, bo to takie fajne.
1: Tak, i organizatorzy też zapewniają, że wcale nie trzeba mieć jakichś wybitnych umiejętności czy wytrenowania, po prostu warto spróbować, czy to jest wasz sport.
0: Czyli trzeba po prostu przez ten tydzień poćwiczyć podskakiwanie jak najwyżej i może się uda.
1: Ale jest też instruktor na miejscu, który w razie czego wesprze nas, powie nam jakieś tipy, jakieś wskazówki, co mamy zrobić, żeby ten podskok był coraz wyższy.
0: Próbujcie, moi drodzy, a w konkursie można wziąć udział 31 maja między godziną 12 a 16.30. Trzeba się zgłosić do Biura Zawodów. Biuro jest czynne już od 11.00. A miejsce to łąka między dawnym hipodromem a ulicą Podchorążych. W mediach społecznościowych Muzeum Łazienek Królewskich jest specjalnie przygotowana mapka. Na pewno się nie zgubicie. Choć zgubić się w łazienkach, sama przyjemność. Ile
1: popędzicie
0: miejsc można
1: potem
0: odkryć.
1: Popędzicie potem na hipodrom. Zapraszamy.
0: Tak. A mikrowyprawy łazienkowskie? Jeszcze może wróćmy na moment
1: tak,
0: do tego wydarzenia.
1: To warsztaty też, które są dla dzieci już w wieku szkolnym, od 7 do około 10 roku życia, w Nowej Palmiarni, w naszej przestrzeni edukacyjnej. I będziemy rozmawiać o tym, jak zwierzęta i rośliny poradziły sobie podczas tej minionej, dosyć srogiej zimy śnieżnej.
0: No, były momenty trudne.
1: I dowiemy się też, czy ich relacja z klimatem jest skomplikowana, a także czym świat ożywiony zajmuje się wiosną, więc dużo pracy.

0: nad obudzeniem się z tego zimowego letargu. Jeżeli ktoś lubi tematy przyrodnicze, to na pewno to będzie ta mikrowyprawa łazienkowska będzie dla niego odpowiednią.
1: Ja w tym roku wyjątkowo często miałam okazję obserwować przyrodę w łazienkach i ten przeskok zimowo-wiosenny jest niesamowity i moim ostatnim odkryciem są wspaniałe kaczki, które wyglądają obłędnie, są prześliczne, ale oczywiście i wiewiórki, z którymi biegnę się przywitać w łazienkach i pawie, które znalazły sobie bardzo ciekawe miejsce przy jednym z budynków, obserwowałam to zimą. I tam sobie zasypiały, tak przytulały się nawet trochę do siebie. Też bardzo ciekawa historia.
0: Czasami z budynków czują ciepło, ponieważ budynki są ogrzewane, więc one przy okienkach czasami otwieranych dla wentylacji odczuwają, że jest prąd ciepły. No a latem pewnie szukają z kolei schronienia przed skwarem, przed ciepłymi dniami, też gdzieś w cieniu i czasami wcale nie na oczach wszystkich, tylko mają swoje ulubione miejscówki. Ale ja jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć o tych mikrowyprawach, bo ważnym takim elementem jest też to, że będzie obserwować wzrost roślin. I ja mam taką refleksję, która mi towarzyszy od wielu, wielu lat, pracując w łazienkach, obserwuję, jak jest taki moment, którym ja jeszcze idę i myślę sobie, a ta zima już mogłaby się skończyć, a potem nagle jeden dzień wystarczy, żeby wybuchło wszystko, żeby wybuchło, żeby było zielono wokół mnie, żeby wszystko pachniało. Oczywiście czasami to trochę więcej niż jeden dzień, przesadziłam, ale to w takim znaczeniu wielkiego zaskoczenia, bo ja wiem, że ta wiosna przyjdzie, a i tak co roku mnie zaskakuje. Tak. Pozytywnie i cieszę się tym zapachem, który mnie czasami aż powala. Idę i myślę, och, jak pięknie, albo właśnie jak nagle przyzwyczajona do tego, że widzę z okolic Podchorążówki czy Myślewic nawet drogę i wiem, kiedy przyjedzie autobus, mogę go wypatrzeć, to nagle zrobi się taki burz zielono i już nie widzę nic. I już zarośnie to na tyle, jest takie listowie na drzewach gęsto, że już z odległości jest trudność wypatrzyć kogoś albo coś.
1: To mam bardzo podobne doświadczenia i też miałam takie poczucie dwa dni temu, jak wybrałam się na spacer z moim psem o dość nietypowej porze, bo wróciłam wcześniej z radia i poszliśmy sobie inną ścieżką, którą spacerowałam, może dwa tygodnie temu i tam się jeszcze nic nie działo, a przedwczoraj wszystko było już tak zarośnięte, taki gąszcz, wielki gąszcz i krzaki, i nasz kanałek gdzieś zniknął tam obrośnięty trzcinami i tak się zrobiło bajecznie i bajkowo i pomyślałam, jej, coś mi tutaj umknęło. Kiedy to się w ogóle wydarzyło?
0: A w Łazienkach Królewskich...
1: Tak, to jest wiosną.
0: W Łazienkach Królewskich jest wielka ekipa naszych kolegów, koleżanek, dzielnie pracujących, żeby tą wiosnę przywitać i tak naprawdę, żeby było nam miło. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiam. Obserwuję ich z fascynacją, jak już ja przychodzę na godzinę 8 do pracy. Oni mam wrażenie, że już w połowie pracy są, bo są urobieni, popachy dosłownie, bo pracują często zginając się, klęcząc, sadząc, podlewając, przycinając. Niesamowicie trudna, aczkolwiek pewnie piękna praca. Praca przy ziemi, przy plonach ziemi, przy kwiatach. Te wszystkie rabaty kwietne, czy zaułki, czy właśnie jakieś takie klomby, które nas cieszą, to jest ich zasługa. Bardzo im za to dziękuję.
1: Tak, pozdrawiamy ciepło, bo łazienki wyglądałyby zupełnie inaczej. To byłby taki zupełnie dziki ogród, chociaż są takie miejsca, gdzie jest
0: celowo zostawione, tak.
1: Dziko niż innych. Inaczej zagospodarowanych, to jest to oczywiście konkretny plan, prawda? Ale to też przyrodnicy biorą pod uwagę potrzeby stworzeń, które zamieszkują ogród.
0: Tak, i ten rok był taki dosyć dynamiczny i intensywny i trudny dla ogrodu, bo zima była dosyć sroga, więc dużo było prac związanych z odśnieżaniem. Potem wiosna, wiadomo, zawsze jest dużo. Mamy wprawdzie pomoc i różnych praktykantów i mamy prężnie działającą grupę ochotnicy ogrodnicy.

0: Wolontariuszy, którzy wspierają muzeum w pracach przy zieleni, pracach ogrodu, ale no, jest to żywioł. I on ma to do siebie, że nawet raz zapielęgnowany, jutro też potrzebuje tej pielęgnacji i czułej ręki.
1: Będziecie mogli sprawdzić, jak to wygląda 1 czerwca podczas spacerów i wyprawy krętymi ścieżkami łazienkowskich ogrodów, bo w Dniu Dziecka właśnie przygotowano takie aktywności. Można pobrać też bezpłatną broszurę do rodzinnego zwiedzania ogrodów. No i dzięki temu być może spacer będzie ciekawszy.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Jeżeli jesteście w Warszawie i chcecie wpaść, odwiedzić łazienki, to możecie przygotować się, już sobie tę publikację ściągnąć albo pobrać z kasy i przyjść z nią, poznawać łazienkowskie ogrody.
1: Tak, zajrzyjcie koniecznie do mediów społecznościowych Muzeum Łazienki Królewskie i na stronę internetową www.łazienki-królewskie.pl. Tam broszurę można znaleźć, no i oczywiście harmonogram świętowania, 4-dniowego świętowania, a 1 czerwca można bardzo, bardzo wcześnie pobiec, no może nie tak wcześnie, jak wstaje słońce, bo to już jest taka pora, no przed godziną 6, ale łazienki można od 6 do 22 zwiedzać i podziwiać i chłonąć tę przyrodę.
0: Tak, i mogę powiedzieć w sekrecie, że to są przecudowne chwile w łazienkach, kiedy nie ma ludzi, kiedy budzi się przyroda i jest tak zupełnie dziko. Zapraszamy też o tej porach.
1: I późno wieczorem i wcześnie rano, prawda?
0: Słychać ptaki bardziej, jeszcze bardziej słychać budzące się życie. Albo zasypiające już takie, które się wycisza do nocnego snu.
1: Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zaprasza Polskie Radio Dzieciom i przede wszystkim Muzeum Łazienki Królewskie Zosia Zakaria, która dzisiaj pięknie nam o świętowaniu wokół Dnia Dziecka opowiadała. Weźcie to proszę pod uwagę. Te wszystkie aktywności, na część wydarzeń trzeba się zapisać. Jest specjalny formularz przygotowany na stronie, więc może lepiej nie zwlekać, bo wiele osób na pewno z tych atrakcji będzie chciało skorzystać. Pięknie dziękuję, pozdrawiamy zespół i bawcie się dobrze.
0: Będziemy.
1: W łazienkach.
0: Dziękuję pięknie.

0: Dziś wyborny masz wzrok.
1: Nazywają cię król, gdy wskakujesz na tron. Czy znasz sens słowa miał? Umiesz rwać, umiesz gryźć.

0: niuanse jakieś drobne.
1: Ja myślę,
0: szczegóły.
1: Że jeżeli zwiastun pokazuje nam klimat, a nie pokazuje historii i nie zdradza tego, co zobaczymy, to jest bardzo fajne, dlatego że w przeciwnym razie cała radość z pójścia do kina pryska, prawda? Kiedy już wiemy, że obejrzeliśmy ten film, powiedzmy, w 3-minutowym skrócie.
0: No, zdecydowanie zwiastun zachęca.
1: Zachęca.
0: Spójrzcie, zajrzyjcie, zwiastun jest dostępny, można go obejrzeć, a ponieważ Polskie Radio Dzieciom jest patronem medialnym premiery, to będziemy mieli też dla was zaproszenia do sieci kin w całej Polsce. Dzisiaj, mam nadzieję, zaproszenia powędrują w dobre ręce, więc zachęcam do posłuchania krótkiej piosenki. My do rozmowy z moim gościem wracamy za kilka minut. No i może przygotujemy tutaj jakiś podstęp, żeby przekazać naszym słuchaczom zaproszenia.
1: Podstępny podstęp.
0: Tak, podstępny podstęp to będzie jakieś podstępne pytanie.
1: Tak.
0: Także bądźcie
1: czujni. Ale niezbyt trudne.
0: Nie. 22 645 20 55. Przypomnę numer telefonu do studia, bo znajomość tego numeru na pewno się przyda.

0: Gościem audycji Kultura Nie Śpi jest dzisiaj Tomasz Liwiński, dziennikarz, lektor, którego usłyszycie również w najnowszej produkcji Tom i Jerry w kinach już od 29 maja. Mamy dla was dzisiaj zaproszenia. Pytania zostały już przygotowane błyskawicznie. Jak znajdziecie odpowiedź, to będzie to przepustka do zdobycia tych właśnie zaproszeń do kin, sieć kin w całej Polsce. Tomku, bardzo trudne są te pytania, no ale cóż, nasi słuchacze sobie poradzą.
1: Myślę, że tak. W klasycznych odcinkach Toma i Jerry'ego, w takich tych najstarszych, pojawiała się taka dodatkowa postać, właścicielki, pierwszej właścicielki Toma. No i właśnie, to jest dosyć podchwytliwe pytanie, podstępne, jak mówiliśmy. Czy w tych odcinkach widać jej całą postać? A jeśli nie całą, to co widać? Tak, na przykład. O, niech to będzie pytanie. Był też jeszcze taki jeden bohater, klasyczny również w tych filmach, Bulldog.

0: który też miał takie bardzo ciekawe imię. No właśnie, jakie to było imię? Może słuchacze odszukają. I jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, było coś takiego, że w pewnym momencie życia Jerry'ego pojawił się mały podopieczny, który miał na imię Taffy. No i jakim zwierzątkiem był ten Taffy?
1: Czy słuchacze mogą sobie wybrać jedno z tych pytań, czy muszą odpowiedzieć na wszystkie?
0: Myślę, że mogą sobie wybrać jedno z tych pytań, bo one są o takim samym podstępnym stopniu trudności.
1: Zapraszamy. 22 645 2055. Ja muszę przyznać, że pojawienie się Toma i Jerry'ego w tej nowej odsłonie w muzeum też zachęca do tego, żeby cofnąć się w czasie i obejrzeć filmy sprzed lat.
0: Tak. I to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo z tego, co pamiętam, to jest chyba pierwsza odsłona przygód Toma i Jerry'ego, która jest zrobiona w technice animacji trójwymiarowej. Ale warto zwrócić uwagę, że tworząc te wszystkie postacie w tym takim nowoczesnym stylu animacji, ja przynajmniej jako też widz, bo no miałem już okazję zobaczyć trochę tego filmu podczas pracy nad nim, że te animacje, zwłaszcza jeśli chodzi o same postacie Toma i Jerry'ego, bardzo, bardzo, bardzo mocno nawiązują do tych wizerunków, które znamy i kochamy. I myślę, że tutaj animatorzy z Państwa środka dołożyli wielu starań, żeby to rzeczywiście wyglądało ciekawie. I też to jest takie trochę egzotyczne podejście do całej tej historii, no bo mamy nam znanych bohaterów, ale mniej nam znany okres historyczny. Oczywiście wszystko jest umowne, bo to jest bajka, bo to jest fantazja, ale też w takim miejscu Tom i Jerry chyba jeszcze nigdy w życiu nie byli, no a będą na dużym ekranie.
1: Tomku, miałeś już okazję obejrzeć film w całości?
0: No w całości jeszcze nie, bo jak mi się zdarza właśnie czasami pracować przy różnego rodzaju produkcjach dubbingowych, co bardzo sobie cenię, to z reguły staram się nie oglądać wcześniej tego filmu, tylko właśnie pójść do kina i przeżyć to. Pamiętam, jak kiedyś miałem wielką przyjemność, wielką radość zagrać pod okiem nieżyjącego już pana Wojciecha Paszkowskiego, fantastycznego reżysera dubbingu, w filmie Samoloty, taką postać nepalskiego samochodzika trójkołowca. To byłem wtedy na seansie z moim najmłodszym synem. I to było niesamowite wrażenie, jak się siedzi właśnie w sali kinowej, ten mały człowiek obok nas z popcornem i tak się nasłuchuje i pyta się od czasu do czasu: tato, kiedy ty będziesz? Tak.
1: Rozpoznał syn głos taty?
0: Rozpoznał, tak? Rozpoznał. Jemu później też samemu się zdarzyło zakosztować przygody dubbingowej. Zresztą w ogóle miałem taką ciekawą historię przy jednej z produkcji związanej z pewnymi klockami, gdzie grałem potwora. Wtedy mój starszy syn z kolei miał kilka lat, no i przyszedł ze mną na nagranie. Siedział sobie, obserwował. Wtedy reżyserką była pani Agnieszka Zwolińska. Po nagraniu mówi: Igor, może wejdziesz sobie, zobaczysz, jak wygląda studio, jak to wszystko brzmi, bo nasz głos nagrany, my radiowcy to doskonale wiemy, inaczej brzmi, kiedy my go słuchamy nagranego, a inaczej, kiedy słuchamy go wewnątrz siebie, bo mamy tak zwane ucho środkowe. No, mały obejrzał to studio, stwierdził, że podoba mu się, ale nagrywał głosu nie będzie. No i wychodzimy z tego studia, idziemy na parking, ja mówię: no wiesz, synku, no ale to mogłeś właśnie usłyszeć, jak inaczej twój głos brzmi. A mały wtedy odpowiedział trochę tak jak Indianin z dawnych westernowych opowieści: ja nikomu obcemu mojego głosu oddawał nie będę.
1: Piękne.
0: Tak, tak, wielka prawda jest w dzieciach.
1: O tak. Ciekawa jestem, czy Ania, która się do nas dodzwoniła, zna odpowiedź na któreś z zadanych pytań. Cześć, Aniu.
2: Tak.
0: Cześć, Aniu.
1: Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Na które z pytań chciałabyś odpowiedzieć? Na to pierwsze, dotyczące opiekunki?
2: Na to pytanie zwierzackiem.
1: Ze zwierzackiem.
0: Okej. Zwierzaczek Taffy, którym opiekował się Jerry, i ten zwierzaczek sprawiał Jerry'emu wielkie kłopoty czasami. I co to był za zwierzak?
2: Opiekunki widać nogi.
1: A, czyli tak, przeskoczyliśmy do pierwszego pytania.

0: Tak. Bardzo mocno dziękujemy osobie podpowiadającej i też pozdrawiamy
1: tak,
0: serdecznie.
1: Tak, to chyba brawa dla mamy. Wszystkiego dobrego wam życzymy i zapraszamy oczywiście do kin. Ale... na Toma i Jerry'ego, ale muszę jeszcze dopytać, czy wy znacie tę historię sprzed lat?
2: Mm.
1: Znasz Aniu? Bajkę
2: nie
1: o Tomie?
2: Nie,
1: ty
2: wiem.
1: Nie pamiętasz. Mhm. A mama?
2: Nie pamiętam.
1: A mama pamięta?
2: Nie wiem.
1: Mm. No to mama będzie miała okazję odświeżyć sobie pamięć. Zapraszamy was serdecznie, przekazujemy zaproszenia do kin. A chciałobyście kogoś pozdrowić?
2: Pozdrowić wszystkich moich koleżanek i wszystkich moich kolegów i wszystkich mojej rodziny i panią i wszystkich polskiego radia dziecią i polskich słuchaczy.
1: My też pozdrawiamy was serdecznie, przyłączamy się do twoich pozdrowień. Jeszcze krasnoludki chciałyby nagrodzić się fanfarami. I życzymy ci, Aniu, pięknego wieczoru i pięknego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Drodzy słuchacze, a ponieważ jeszcze kilka zaproszeń oddamy w dobre ręce, dwa pytania i dwie odpowiedzi. Czekamy na kontynuację. 22 645 20 55. Pytanie o zwierzaczka.
0: Tak, jeszcze jest pytanie o zwierzaczka. Jest jeszcze pytanie o imię buldoga. No, pytanie o postać opiekunki nam odpadło, no bo to wiadomo, że to były właśnie same nogi w kapciach. Czasami było widać troszeczkę spódnicy i fartuszka.
1: Tak jest. Tomku, a miałeś okazję w studiu dubbingowym spotkać też innych aktorów, aktorki, którzy udzielają
0: to jest bardzo ciekawe,
1: razem.
0: Bo bardzo często te filmy i seriale animowane nagrywa się zupełnie osobno. Mm-hmm. Nagrywa się zupełnie osobno. Też chodzi o skupienie i oddanie jak najbardziej charakteru postaci, w którą się wcielamy. Oczywiście są też sceny zbiorowe od czasu do czasu w niektórych produkcjach, ale z reguły, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest tak, że nawet jeśli nagrywamy grupą aktorów jakąś większą produkcję, to jednak powoli nas po kolei reżyser albo reżyserka wywołują i wtedy wchodzi się do studia i się wciela w różne postacie.
1: A do której postaci z tych, którym udzieliłeś głosu w tej produkcji, najmocniej ci bije serce?
0: Myślę, że do narratora, bo to jest jednak taka postać, która no, jest w tle, ale czasami mówi się, że właśnie dobry narrator, dobry lektor to jest taki głos, który jest, ale on nie przeszkadza widzowi. Poza tym to jest takie też brzemię takiej odpowiedzialności, no bo mój głos pojawia się pierwszy w filmie, kiedy już zapowiadam tytuł tego, co dalej będą widzowie oglądali.
1: A tymi widzami prawdopodobnie będą między innymi Pola i Max z rodzicami. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jaki chórek ładny.
1: Jaki chór, jacy jesteście zgrani, cóż za synchron. Witamy serdecznie całą rodzinę. Skąd dzwonicie?
2: Z drogi na Mazury.
0: Z drogi na Mazury.
1: Z drogi na Mazury, czyli takie mini wakacje przed wami. Ach, cudnie. To bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, żeby do nas zatelefonować. A znajdziecie czas, żeby wybrać się do kina na Toma i Jerry'ego?
2: Tak.
1: A znacie odpowiedź na któreś z zadanych wcześniej pytań?
2: Tak.
1: Które to będzie pytanie?
2: Ostatnie.
1: Ostatnie.
0: Ostatnie. Mhm,
1: czyli dotyczące zwierzaczka czy buldoga? No
0: zwierzaczka.
1: To sprawdzajmy.
2: Buldoga.
0: Buldoga. No dobrze, niech będzie buldog.
1: Jak on się nazywał? Jak miał na imię?
2: Spike albo
1: Spike. Jeszcze raz, śmiało.
2: Spike albo Spike.
1: Spike? Czy ja dobrze usłyszałam?
2: Tak.
0: Chyba tak.
1: Spike albo Spike, tak?
0: Tak, no to myślę, że możemy uznać. Tak? Myślę, że możemy uznać, tak, tak.
1: Ekspert uznaje odpowiedź, krasnoludki biją brawo.
0: Liczy się zabawa. Poza tym, ja bym tu zwróciła uwagę, ale jak zapytałaś się o to, czy dzieciaki chcą pójść do kina, to tak było, tak zdecydowane, tak pełne chęci, że myślę, że chociażby za to się należy nagroda.
1: Zdecydowanie. Moi drodzy, w takim razie przekazujemy wam zaproszenia. Mam nadzieję, że będziecie się cudownie wszyscy bawić.

0: Podpytajcie swoich rodziców, czy pamiętają przygody Toma i Jerry'ego i czy mają swoje ulubione odcinki. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Śmiało.
1: Cały świat.
0: Piękne pozdrowienia, bardzo pojemne i dyplomatyczne. Dobrej drogi wam życzymy na Mazury bezpiecznej. Przede wszystkim odpoczywajcie i bawcie się dobrze. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Pa.
1: Pa, pa.
0: I pan Marcin się do nas dodzwonił. Już sprawdzamy, czy to jest tak, czy to jest dobre połączenie. Halo, halo, dzień dobry.
2: Witam. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy, panie Marcinie. Zdaje się, że pan chce odpowiedzieć na to trzecie pytanie.
2: Tak, witam państwa serdecznie. Ponownie panią, bo w nim muzeum się widzieliśmy znowu. I bardzo miło pana Tomasza słyszeć, bo w innym radiu słucham często jego głosu.
3: O matko,
2: także bardzo
3: jak
2: miło usłyszeć. Teraz właśnie w Polskim Radzie
3: Dzieciom.
0: My też się bardzo cieszymy z tego spotkania i z tych odwiedzin. A jest wspaniała okazja ku temu, żeby się spotykać. No i głos naszego gościa zapewne usłyszą państwo również w kinie, jak wybierzecie się na film. Zna pan odpowiedź na pytanie?
3: Kim był Tafi?
2: Tak. Tomi był taką szarą, małą myszką, która miała pieluszkę.
3: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Za pieluszkę powinien należeć się jakiś dodatkowy bonus.
0: Oj, chyba będziemy musieli coś zdecydowanie wyczarować.
3: Bo to jest szczegółowa odpowiedź.
0: Tak, tak, tutaj już pan dotknął sedna, panie Marcinie. W takim razie zapraszamy. Tak, chciał pan coś jeszcze dodać, proszę.
2: Tak, jeszcze tak w kwestii tej postaci... tej pani, tak? Mm-hmm. Bo to ta pani miała nazwę Mamcia dwa buty.
3: Tak,
2: z tymi papuciami właśnie, tymi czerwonymi. To tak chciałem dodać jeszcze taką drobną.
3: Czapki z głów.
0: No muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem znajomości tematu. Chyba trafił nam się prawdziwy fan Toma i Jerry'ego.
2: Tego czasu tak, bardzo lubiłem oglądać, a teraz właśnie chciałbym synka zabrać, bo troszkę mniej widujemy tej bajki, ale bardzo chętnie właśnie odświeżymy w takiej postaci w kinie ze znajomymi głosami. Także bardzo nam będzie miło obejrzeć. Dzięki państwu.
0: Wymarzona okazja, żeby wybrać się z synem do kina i pokazać mu też trochę swojego dziecięcego filmowego świata. Także zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy ciepło i do usłyszenia.
2: Dziękuję też. Pozdrawiam również ekipę radia i wszystkich słuchaczy.
3: Do usłyszenia, dziękujemy.
0: No a ponieważ radio rządzi się swoimi prawami, to proszę państwa, musimy przeskoczyć przez godzinę 19.
4: Autopromocja.
5: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
6: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
5: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
6: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
5: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
6: Właśnie.
5: Miś Michaś
6: i Smogadaś
5: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
6: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
5: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
6: Pa, pa!
7: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
8: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
9: O, i chyba na nas spojrzał.
8: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
10: A, ten z dynastii Piastów.
11: Oni to mieli akcje,
12: intrygi, bitwy, tajemnice.
13: I ta walka o koronę.
7: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak,

0: Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
0: To jest powtórka programu.
2: Minęła godzina 19. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, audycja Kultura nie śpi. Dziś w audycji gość specjalny Tomasz Śliwiński, który jest lektorem, jest dziennikarzem. Znają Państwo ten wspaniały radiowy głos z wielu animacji również. A w nowej odsłonie Toma i Jerry'ego Przygoda w muzeum, jak już Tomasz wspomniał kilka minut temu, udziela głosu narratorowi, ale też kilku innym postaciom, więc można, przysłuchując się tej animacji, też spróbować odgadnąć.
3: No właśnie, to nie do końca będzie takie łatwe, dlatego że, no wiesz, jak to jest, kiedy...
2: Wiem, dlatego, że jesteś po prostu mistrzem...
3: Kiedy jest się narratorem, no to...
2: Udawania głosów.
3: Tworzenia, bym powiedział
2: i
3: nawet.
2: I potworzenia
3: tak,
2: postaci.
3: Tak, tak, no tak. Bo kiedy mamy głos, który jest narracją, to na przykład mówimy Tom i Jerry, przygoda w muzeum. A no potem, jak się zjawiają jakieś inne postacie, to przecież oni mówią z tymi zupełnie innym głosem.
4: Albo takim niskim.
3: No i...
2: Albo takim cieniutkim.
3: Więc to, no to różnie bywa, więc nie za bardzo czasami można poznać mnie.
2: Mm-hmm. A w tym przypadku reżyser narzucał ci, jaką masz być postacią, jaki ma być ten głos. Czy ma być nasycony, czy ma być cieniutki, jaki jest charakter postaci, czy to była taka twoja inwencja twórcza, przyszedłeś też z gotowym pomysłem na postać.
3: To jest tak, że bardzo często te postacie, zwłaszcza takie drobniejsze, które są w trakcie filmu i one są na drugim, czasami na trzecim planie. One też są ważne, bo cały film brzmi lepiej, jeśli oprócz tych głównych głosów całe tło żyje. Potem też można poznać dobrą animację, zwłaszcza taką pełnometrażową, że jej się dobrze również nie tylko ogląda, ale słucha. Bo kiedy ten cały plan dźwiękowy, tak to nazwijmy, żyje, my radiowcy o tym wiemy, to i obrazek lepiej na nas działa. Jeżeli chodzi o narratora, no to tak jak mówiłem, on musi być przeźroczysty, tak? On musi sprzedawać klimat historii, ale narrator nie powinien przeszkadzać. Jeżeli na przykład czasami zdarza mi się właśnie, że jako lektor czytam jakieś filmy lub seriale, jeżeli ktoś mi powie, że na przykład dopiero wykrył, że to jestem ja, kiedy słuchał tak zwanej tyłówki, gdzie się przedstawia autorów tekstu, opracowania, studia i tak dalej, to jestem wtedy najszczęśliwszy, że ktoś po prostu dla kogoś ten głos był niewidzialny. Natomiast jeżeli chodzi o postacie, to różnie bywa. Czasami jest tak, że twórcy filmu wybierają drogą castingów, prób, głosy, które mają być podobne do oryginału. Czasami jest tak, że reżyser ma dowolność, żeby te głosy też pod kątem danego kraju, w którym powstaje wersja językowa, dopasować tak, żeby one jak najlepiej trafiały do widza, szczególnie do mojego widza. Natomiast tutaj miałem, myślę, że dosyć dużo swobody, ale to jest fajne, jeśli chodzi o reżyserię i prowadzenie aktorów dźwiękowych, że reżyser wskazuje takie niuanse. Podkręć tu, bardziej spokojniej tam. To są takie rzeczy, które troszeczkę przypominają pracę zegarmistrza i Sebastian Drożak, który reżyserował właśnie Toma i Jerry'ego, Przygodę w muzeum. Ja lubię z nim też pracować, bo to są takie delikatne jakby podkręcenia mechanizmu, które sprawiają, że potem aha, to tak może lepiej brzmieć. No i wtedy lepiej brzmi, a o tym się przekonamy w kinie.
2: A w obsadzie także Filip Karaś, Sebastian Perdek, Przemysław Glapiński, Paweł Rutkowski, Bartłomiej Wiater, Monika Dałkszo, Monika Markowska, Zbigniew Dziduch i oczywiście Tomasz Śliwiński. Także wsłuchujcie się, wspaniała obsada, no a to dowodzi, że ta wyobraźnia reżyserska musi być ogromna.
3: Tak, zdecydowanie ogromna i też ja jeszcze chciałem nawiązać przez moment do strony wizualnej, bo to jest też fajne przeżycie zobaczyć, jak trochę z innego kręgu kulturowego tworzy się baśnie. Jakiś czas temu też w polskich kinach przez krótki czas była chińska animacja Neja 2 i też można było zobaczyć, jaka inna jest fantazja twórców z innego kontynentu. Dla mnie, też jako dla takiego dużego dziecka, o którym już mówiłem na początku naszej zabawy, zabawy, no rozmowy, tak, ale to jest zabawna rozmowa. Ważne jest to, że ten film pokazuje, jak można inaczej podejść do tych bohaterów.

0: bohaterów i też pokazać coś innego widzowi, zwłaszcza temu małemu.
1: Wybierzcie się do kin. Przekonacie się na własne oczy, w jak doskonałej formie cały czas są Tom i Jerry. Już od 29 maja w sieci kin w całej Polsce można oglądać te przygody. Tom i Jerry, przygoda w muzeum. A my w Polskim Radiu Dzieciom będziemy mieli dla was zaproszenia. Słuchajcie uważnie audycji, szczególnie radiowej Świetlicy, codziennie od godziny 16 do godziny 18. Co więcej, będzie można też zdobywać filmowe niespodzianki. A ja bardzo dziękuję, że dzisiaj tak niespodziankowo wpadł do studia, do audycji Kultura Nie Śpi Tomasz Śliwiński. Wielka
0: dziękuję.
1: To była przyjemność, Tomku, cię poznać i posłuchać twojego głosu i też zobaczyć głos.
0: No właśnie, to jest takie dziwne uczucie, tak? Jak cię nie tylko słyszę, ale i widzę, aż mi tutaj się głos załamał ze wzruszenia.
1: To prawda. Też czasami miewam podobnie, jak pytamy naszych najmłodszych słuchaczy, jak sobie nas wyobrażają.
0: Ja kiedyś miałem taką przygodę w warszawskim zoo, tak szybciutko powiem.
1: Bardzo
0: proszę. Stałem w kolejce po lody do budki z lodami z moim synem i poprosiłem, poproszę dwa lody truskawkowe. Boże, jakbym film słyszała. No tak, proszę pani, ja czytam filmy właśnie. To jest moja praca.
1: Czyli uważne ucho.
0: To uważne
1: stało
0: ucho,
1: w kolejce.
0: Tak, uważne ucho, uważne
1: tak,
0: ucho.
1: Tak. Tomasz Śliwiński.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie. A wy, drodzy słuchacze, zostańcie z nami, bo już za chwileczkę w studiu pojawi się Dorota Koman i będziemy rozmawiać o 25. Odsłonie Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. A czytanie dzieciom jest bardzo ważne. Nie tylko 20 minut dziennie, codziennie, ale jeżeli to jest minimum 20 minut dziennie, to jest wspaniale.
2: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.

0: W studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się Dorota Koman, ambasadorka Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, ale przede wszystkim poetka, redaktorka, popularyzatorka literatury dziecięcej, młodzieżowej. No, wspaniała autorka. Jak ja jeszcze mogę cię zapowiedzieć, Dorotko? Bardzo się cieszę, że cię widzę.
1: Ja chciałam powiedzieć, że właśnie, że tak ogromnie się cieszę i dziękuję za zaproszenie i ogromnie się cieszę, że cię widzę. Naprawdę. I że możemy rozmawiać o ważnych rzeczach, ważnych dla dzieci.
0: Tak. A ostatnio rozmawiałyśmy kilka lat temu o twoim tomiku poezji.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No popatrz, a ja najrzadsze rozmowy. Nie lubię rozmawiać o swoich wierszach. Ale bardzo lubię rozmawiać o dzieciakach i o tym, jak świetnie się wychowuje z książką w ręku, z dobrą muzyką. No nie chcę powiedzieć w słuchawkach, ale w domu, z teatrem, do którego się biega z małym dzieckiem. Dla was jeszcze jest niewyobrażalne, dla tych, którzy są mali, ale że nawet jak się jest dorosłym, a chodziło się do teatru w dzieciństwie, to się nadal lubi na przykład teatr lalek. Bo tak jest.
0: Tak jest. To prawda.
1: Bo to magia.
0: Ja w ogóle nie chodzę do dorosłych teatrów, na dorosłe sztuki. Biegam tylko na dziecięce.
1: Tylko na dziecięce?
0: Tak. I cały czas mam niedosyt, a jest tyle dobrych sztuk dla dzieci, że naprawdę doba ma za mało godzin.
1: Ale tak też jest bardzo dużo dobrych książek dla dzieci. Doba ma za mało godzin. No najcudniej jest z tą muzyką, bo ona nam najprościej towarzyszy. Chociaż ja lubię słuchać skupiona. Nie wiem jak ty, nie wiem jak wy, którzy jesteście teraz z nami. Ale często zauważyłam, że muzykę tak się włącza po prostu. Ale jak się tak prawdziwie słucha, to nie można jednocześnie prawie nic zrobić. No może sweter na drutach, jak to takie prościutkie. Chyba, że trzeba liczyć oczka, to już nie.
0: To już nie, ale to zależy, jaka muzyka, prawda? Jak nam tak dobrze towarzyszy, nie jest przeszkadzająca, jest tak angażująca, ale w taki sposób uruchamiający wszystkie zmysły, to dobrze nam się tworzy też
1: to
0: przy
1: prawda.
0: Muzyce.
1: A powiedz mi, czy ty chodzisz do kina też tylko na filmy dla dzieci, czy jednak dla dorosłych też?
0: Dla dorosłych też.
1: Ale lubisz kino familijne, bo ja bardzo.
0: Lubię kino familijne i lubię polskie kino. I mam też dużo zaległości filmowych.
1: W ogóle, a masz taką półkę z zaległościami, bo ja mam i boję się, że się zawali, a przecież czytam na okrągło.
0: Oczywiście, że mam. Książki mam wszędzie. Od niedawna mam nowy regał ogromny, na którym książki się nie zmieściły, więc znowu są na parapetach, obok łóżka, na stolikach, na stole. Na stole w kuchni, na stole w pokoju. No, są tak naprawdę wszędzie.
1: Któregoś dnia znajdziemy w lodówce.
0: Może tak być. Może tak być. W lodówce jeszcze mi się nie zdarzyło zostawić przez na przykład roztargnienie, ale chyba już jestem blisko.
1: Ale przez roztargnienie po długim czytaniu zostawiłam kiedyś okulary w lodówce i naprawdę to była taka odmiana, wiesz, gdzie jest całe moje życie, tak? Pan Hilary wstał o świcie, gdzie jest całe moje życie, czyli gdzie są moje okulary, pyta pan Hilary. I w momencie, kiedy już się poddałam, otworzyłam lodówkę i zobaczyłam leżące tam okulary, to stwierdziłam, że czasem trzeba też spać. Ale rzeczywiście, ja w ogóle bardzo często rozmawiając, wiesz, o książce słyszę, że książka świetnie usypia. No mnie akurat właśnie książka nie usypia, ponieważ ja bardzo chcę zawsze wiedzieć, co będzie dalej. I od dzieciństwa miałam tak, że musiałam budzić tego, kto mi czyta. Bo dorośli już by zasypiali. Ja ewentualnie mogłam jeszcze wziąć książkę pod pachę i pójść do babci do drugiego pokoju i powiedzieć, czytaj mi. Tak dalej.

0: dalej, więc...
1: Ale to jest dobry test na dorosłych. A propos konkretnych książek i tego zasypiania, to Grzegorz Kazdepkę często o tym mówi, że trzeba pisać takie książki, przy których dorośli nie zasypiają, tak żeby się dobrze bawili razem z dziećmi.
2: To prawda. To Wanda Chocącka cudnie mówiła, że najpiękniejsze dla dzieci są te książki, przy których bawi się cała rodzina. Mm. Dlatego, że wtedy nikt nie musi odrabiać takiej pańszczyzny czytając. No, taką książką, takich książek jest mnóstwo, ale przede wszystkim, wiesz, i te książki, które są klasyczne, są dla nas dorosłych interesujące, bo cofamy się w czasie i nagle widzimy, że odczytujemy inne treści niż wtedy, kiedy byliśmy mali, prawda?
1: Bo tak, mamy miewam tak coraz częściej. Nie tylko z muminkami, nie tylko.
2: No nie, zdecydowanie nie tylko z muminkami. Ile treści jest pochowanych między wersami. Mhm. I to jest, nie mówię tutaj, wiesz, o takim puszczaniu oka ponad głową dziecka, bo za tym nie przepadam, kiedy dziecko się nudzi, a dorosły mówi, ho, ho, ho, ile tutaj przemycono. Troszkę jak z tekstem kabaretowym, tak? Mhm. Mówimy jedno, czytamy drugie. Tylko mówię teraz o tym, że my... To pewnie o tym samym mówisz, nosimy swoje doświadczenia, a poza tym widzimy już wtedy różne gry literackie, już jesteśmy dużo bardziej oczytani, wiemy i wiesz, ja teraz to przerabiam po raz kolejny, bo ja mam teraz małego wnuczka. I mały wnuczek, co prawda na razie wszystko, co czytamy, jest o pociągach, więc jeszcze niedługo przyjdę tutaj i pomyślę, że zwariowałam, będę miała gwizdek na przykład i czapkę konduktora. Że tak. Ale wiesz, ale to jest świetne, a świetne jest to, że on też różne rzeczy kojarzy i myślałam, że tak czytam mu te muminki, on jeszcze taki malutki, po czym przyniosłam mu takie wielkie puzzle, wiesz, nie żadne 1000, tylko takie duże, dla małych łapek muszą być duże puzzle. A on tak sobie siedzi i mówi mi, i to była mi. I wiesz, jak zaczął pokazywać mamę, tatę i wszystko dobrze, to myślę sobie, nie no, naprawdę, porozmawialiśmy o literaturze. Że nie ma takiego czasu, w którym to się zaczyna, wiesz?
1: Nie
2: mam wrażenie, że kiedy to się stało, że on już tak po prostu bierze mamę muminka, bo wiadomo, że musi mieć torebkę, prawda?
1: No oczywiście.
2: No, to jest oczywista oczywistość.
1: Oczywista oczywistość i cudownie, że są takie programy, jak na przykład ten Instytutu Książki, że maluszki no, nie wychodzą ze szpitala z książką, ale mama może wyjść już z książką dla maluszka.
2: No tak, kiedyś tak. To jest piękny pomysł. I wiesz, ach, szpitale i dzieci to jest już zupełnie jeszcze inna historia, wiesz? Kiedyś jak miałam syna w szpitalu, to zabierałam książki, żeby dobrze mu czas mijał w tym szpitalu. A potem było tak śmiesznie, bo było coraz więcej dzieci. Jak przychodziłam, to było takie, o, idzie pani
1: idzie
2: z książkami.
1: Pani od książek.
2: Tak. I to były dzieci na reumatologii, więc dzieci, które często były na wózkach, wiesz, takiego... Był 18-latek niemal, bo wychodził i kiedy wychodził, to trzymaliśmy za niego kciuki, żeby maturę zdał dobrze, bo on tak miał niedużo czasu do tej matury. Tam się leży bardzo długo, więc tworzą się automatycznie takie grupy towarzyskie i słuchaj, niezależnie od tego, oni się po prostu schodzili i czasem wpadałam z książką akurat, nie wiem, czy redagowaną, czy czytaną. Pracowałam wtedy w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Przyszłam kiedyś, obsługiwałam Angielskiego Króla, też im się podobało. Także w pewnym momencie tylko zaczęłam się zastanawiać, że muszę skończyć, bo dalej jest już bardzo poważnie. Ale to było przepiękne. Ja myślę, że to była taka magia słuchania po prostu, wiesz, razem. Przecież no, trudno, żeby była książka... Od 3 do 18.
1: No właśnie. Czy jest taka granica? I czy są książki za trudne dla dzieci?
2: Znaczy, ze swojej perspektywy to myślę, że niektóre książki przeczytałam za wcześnie, bo świat przedstawiony w tych książkach był tak smutny, że ja tym smutkiem przerastałam. I wiesz, dziecko jest, ale nie byłam, ja nie mówię teraz o wieku dziecięcym. Dziecięcym chyba nie było czegoś takiego, ale mówię o takich wczesnej nastolatce, wiesz. Ja miałam starszych znajomych od siebie, o te parę lat najczęściej. I oni czytali takie książki, które już, no ja też chciałam czytać te książki. No i w momencie, kiedy je czytałam, to myślę, że się zaczęłam garbić z lekka, tak przynajmniej psychicznie. I myślę, że ten moment, w którym miałam potem synka i zaczęłam tak dużo czytać książek dla dzieci i dla młodzieży,

0: bo zawsze myślałam, że to jest, myślałam i myślę, że to jest genialny temat do rozmów, żeby nie pytać tylko, co jadłeś, co było na obiad w szkole, albo co dostałeś. I jeszcze słuchać bardzo odpowiedzi, bardzo mocno w takich rozmowach, wiesz, z wychodzących z książki, z filmu właśnie, z teatru. Bo my, my teraz zapominamy to robić, my dorośli też. Bo wychodzimy, już nie rozmawiamy o tym filmie, bo za 15 minut to już mamy zupełnie inne życie. A z dzieckiem jest najpiękniejszy ten moment, że się możemy zatrzymać. Więc jeśli są z nami też dzisiaj rodzice, to sobie ufundujmy te minuty zatrzymania i rozmowy z dzieckiem.
1: No myślę, że coraz częściej czujemy, jak to jest potrzebne i jakie to jest dobrodziejstwo i jak bardzo nam tego brakuje. Ale wiesz, że mam takie doświadczenia z kolei z moimi córkami, czytania i powrotów do czytania, bo one teraz już są naprawdę całkiem duże. I nawet jeżeli miały takie momenty odłożenia książki na wiele miesięcy, bo taki okres też był w ich życiu, to jednak to, co dostały, to czym się obdarowałyśmy nawzajem przez te pierwsze lata, owocuje tym powrotem właśnie w nastoletnim życiu.
0: Że ten bunt trwał kilka miesięcy.
1: Tak, kilka miesięcy może trwał, ale jakby to, co się zawiązało przez pierwsze lata życia, było tak fundamentalne, że jest do czego wracać. Mhm. I one już po pewnym czasie wróciły. Zaczęły szukać swojej literatury, pojawiają się rozmowy, pojawiają się dyskusje. Może nie zawsze mi się podoba to, co czytają, ale to też jest ciekawe.
0: Mm-hmm. Ale one przynoszą ci i mówią, przeczytaj, mamo?
1: Tak.
0: I wtedy jest to... nie o to chodzi, żebyśmy mieli takie samo zdanie.
1: Oczywiście, to podobnie jest z muzyką, podobnie jest ze sztuką, podobnie jest z teatrem.
0: Z językiem. Mm-hmm. Z językiem, kiedy mówicie nagle dwoma językami. Wczoraj, wiesz, szłam sobie z tak zwaną młodszą, nawet nie młodszą nastolatką, bo trzynastolatką. I ona mi mówiła różne słowa, niewiele zapamiętałam. Ale wiesz co, mówiła to z taką przekorą, że tak, ona wie, ale tak naprawdę musi najpierw komuś powiedzieć, co chciała powiedzieć. Bo to jednak, no nie wiem, bo zadałam jej pytanie, czy to są takie powszechnie znane słowa. Ona mi, wiesz, no nie, to które wygrało, to dwie osoby znały z tego. Jeden to był mój tata, bo mu powiedziałam. To bardzo mi się podobało w ogóle.
1: Tak, ale moje dzieci też były zaskoczone tym, jakie słowa zostają słowami rok. Mówią, że to wcale nieprawda. Że to są tak popularne słowa akurat
0: w ich kręgach. W związku z tym zastanawia mnie, wiesz, bo przecież czytając mamy nie tylko to, że nasze dzieci potem pięknie mówią, bo no nie da się czytając nie przesiąkać językiem, prawda? Nie mówię, że trzeba naśladować, nie daj Bóg, żeby mówić językiem, naśladując język literacki, bo język mówiony, pisany jest, język mówiony
1: jest inny. Nie wytrzymalibyśmy tego.
0: Tak, nie wytrzymalibyśmy tego, albo byśmy myśleli, że to jakaś pani z innych czasów tak się przeniosła i mówi.
1: Jak w godzinie pąsowej róży.
0: Tak, tak. Natomiast zastanawia mnie właśnie to, że jest tyle zmian językowych i na przykład, i dość częsty temat mój rozmów z młodzieżą, z dzieciakami, bo one czasem używają jakichś słów, czasem przekręcają i uwielbiam to obserwować. Uwielbiam obserwować, jak one dorastają do coraz dłuższych zdań, wiesz, do własnego zdania. No wczoraj właśnie wysłuchałam własnego zdania, bardzo podobnego do, bo ja mówię, wiesz, no, ogłaszają. To nie jest moje środowisko, ja tego języka nie znam, ale z przyjemnością posłucham. Natomiast kiedy jako redaktor rozmawiam z pisarzami, którzy używają, to mówię, uważaj, bo za rok już
1: to
0: nikt
1: już
0: nie będzie...
1: To już się zdezaktualizuje.
0: Tak. I dokładnie. Przez to będziesz miała już książkę, która będzie ramotą dla nich, ponieważ ten język nasz codzienny, który też bardzo się zmienia, ale jeśli chcemy bardzo być tacy aktualni w tym języku i używamy młodzieżowego języka, to znaczy, że ten język już prawdopodobnie jest parę kroków dalej. No i naprawdę napisze się od razu ramotka.
1: Tak, ale to twoi autorki, których teksty redagujesz, mają wielkie szczęście, że mają ciebie.

0: sobie.
1: Tak myślisz?
0: Takiego podpowiadacza, tak.
1: Wiesz co, no,
0: ja myślę,
1: że podpowiadacz ze mnie, wiesz, ja się sama kiedyś samozwańczo, bo bardzo nie lubimy dzieciaki, które chodzą do szkoły, na pewno wiedzą, jak działa czerwony długopis. To nic miłego, w związku z tym ja nie używam czerwonego długopisu, ale taki zielony, pełen nadziei, ponieważ uważam, że każdy tekst, wiesz, który się samemu pisze, to opowiem wam może, na czym taka praca polega, bo jak piszemy sami, to nie widzimy swoich błędów, bo gdybyśmy, i nie mówimy o ortografii czy czymś takim, ale nie widzimy swojego błędu, nie widzimy swojego na przykład myślenia, które jest nagle nielogiczne, albo właśnie, nie wiem, powtórek słów, takich rzeczy nie widzimy, bo gdybyśmy widzieli, to byśmy przecież tak nie napisali, prawda? Być może po jakimś czasie zauważylibyśmy to. Natomiast jeśli się ma redaktora, to ma się takiego najlepszego przyjaciela tego tekstu i siebie. I myślę, że ci ludzie, którzy ze mną latami pracują, wiesz, i robisz z kimś siódmy tom, dziewiąty tom, albo wiesz, albo nowe książki kolejne, no to wiedzą, że jeśli ja już biorę ten zielony długopis i sobie zaznaczam, to znaczy, że będzie lepiej. Albo
0: macie
1: że
0: do siebie
1: możemy
0: zaufanie.
1: To przegadać, bo nie ma się też co upierać. Chyba, że na 400% coś, czegoś jesteś pewna, ale to nie ze mną. Ja się nie upieram, ja nie lubię upartych. Lubię uparte osoby w sensie charakteru takiego, że wiesz, uprę się i coś zrobię, ale ja się nie upieram, bo to jest książka autora, nie moja. Ale to się prawie nie zdarza. Naprawdę, tak. Nie pamiętam, żebyśmy...
0: Dobrych autorów pod skrzydłami.
1: Właśnie, ja mam dobrych autorów. Mam szczęście.
0: Już nie ma przypadków, tak siebie przyciągnęliście po prostu.
1: Tak, ale cieszę
0: tak
1: się. Jak te ich książki osiągają, wiesz, przede wszystkim, jeśli trafiają do czytelników, z tego się ogromnie cieszę, bo to jest najważniejsze, żeby książki były czytane. Potem za tym często idą nagrody. Wiesz, no ja się naprawdę tak bardzo cieszę, że ktoś kiedyś powiedział, czy się ze swoich tak cieszę. Ja mówię, że nie.
0: Ale to też takie trochę twoje, no takie trochę twoje dziecko.
1: Takie, wiesz co, bo właśnie tak, wiesz, jak się przyjaciołom coś dobrego zdarza, to prawdziwie w takim momencie jest, nie tylko w biedzie się poznaje przyjaciół, ale też właśnie w wielkiej radości. Czy ktoś jest w stanie udźwignąć tę twoją radość, czy też powie tak, tam wcale tak dobrze nie jest.
0: Nie, no dźwiganie radości, jak to brzmi. Ale,
1: tak, bo trzeba się radością dzielić, prawda?
0: Jest.
1: I trzeba umieć też to, że ktoś frunie i ty patrzysz i podziwiasz. Ła, ale pofrunęła, ale pofrunął, prawda?
0: Tak, ale to jest wyraz takiej oczywiste. Największej przyjaźni i myślę, takiego prawdziwego bycia razem, jak się jest w tym sukcesie.
1: To prawda, ale sukces naprawdę czasem kończy się też takim małym murem, który się wokół tego człowieka, takim małym murem zawiści. Wiesz, jesteśmy, to takie ludzkie, bywamy
0: tak
1: zazdrośni. Lepiej, żebyśmy nie byli zawistni. Byłoby cudownie, ale świat jest jaki jest. Wiesz, to jest tak, że nie tak łatwo, jeśli o czymś bardzo marzysz, nie wiem, przekładając to na spódniczki na przykład, albo na wymarzoną zabawkę dla chłopaków może. Przełożymy na ulubioną zabawkę. I nagle widzisz, że temu twojemu przyjacielowi się po prostu do nóg ścielą te rzeczy, te zabawki, albo twojej przyjaciółce te spódniczki, to czasem można sobie pomyśleć, a ja...
0: No,
1: ale
0: to
1: można
0: jest
1: też
0: ludzkie.
1: Pomyśleć, jak jej ślicznie w tej spódnicy, albo jaki on jest szczęśliwy, prawda?
0: Ale jak ludzie są do tego nieprzyzwyczajeni, do przyjmowania takich komplementów, ja to widzę szczególnie, jak mówię jakiś komplement kobiecie, którą mijam na ulicy, albo wchodzę do sklepu i stoję przy kasie i jest pani kasjerka, która kasuje te moje zakupy i ja sobie na nią patrzę, coś mi się w niej spodoba. Mówię, ale ma pani piękny makijaż, ma pani piękną fryzurę, jak pani dzisiaj wygląda obłędnie. I to jest taki moment takiego... trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Tak czuję, ta pani, że to przyjęcie tego komplementu i to szczególnie od innej kobiety jest trudne.
1: Ewentualnie można jeszcze pomyśleć, Może czegoś ode mnie chce?
0: Tak, na pewno czegoś ode mnie chce. To na pewno nie

0: jest bezinteresowny, tak bywa.
1: Tak, ale my sobie rzadko mówimy komplementy, więc to jest też kwestia wyjątkowości tej sytuacji w życiu tej pani, załóżmy, kasjerki, tak? Tak. Że to jest wyjątkowa dla niej sytuacja, bo najczęściej niestety ona od takich, no takich ludzi jak ty słyszy, ale od innych nie. I poza tym rzeczywiście...
0: Jakiś podstęp pewnie.
1: A ty umiesz przyjmować komplementy?
0: Też mam z tym trudność, oczywiście.
1: Właśnie sobie zrobiłam szybki rachunek sumienia, że wiesz, nie wiem, a szczególnie nie wiem, co zrobić z komplementem, na który tego dnia z pewnością, jeśli już jesteśmy przy, nie wiem, na przykład dobrze zrobionych włosach albo makijażu, na pewno tego dnia tak się nie czuję, nie wyglądam i słyszę komplement, to tak nie wiem, co z tym zrobić, bo no co mam powiedzieć, a no nie mogę dobrze wyglądać pod wiej północy.
0: A daj spokój.
1: Właśnie.
0: Moi
1: albo
0: drodzy.
1: Chciałaś coś?
0: Tak. Moi drodzy, powiem wam, że bardzo ciekawie zaczęłyśmy temat, do którego chciałam dzisiaj nawiązać. Tak w ogóle od drugiej strony zawaluowałam czytanie Mądrość, Siła i tydzień wspólnego czytania, ogólnopolski tydzień czytania dzieciom o którym chciałyśmy wam dzisiaj też opowiedzieć. Ale tu nie ma przypadków, bo te hasła czytanie, mądrość, siła, to się wszystko zawiera w tym, o czym rozmawiałyśmy. I nawet jak zajrzycie na stronę Cała Polska czyta dzieciom i poczytacie raporty, czy też jakie są efekty czytania dzieciom, efekty badań, to się okaże, że to wszystko, o czym wspomniałyśmy kilka minut temu, składa się na tę całość.
1: Tak.
0: Więc pozwól, Dorotko, że wrócimy do tych wątków zaraz po krótkiej piosence. Gdybyście chcieli przyłączyć się do naszej rozmowy, o coś zapytać, może jakiś wątek was zatrzymał, zainteresował, może wzbudził jakąś refleksję.
1: Jaka to siła
0: o jaką to
1: płynie?
0: Siłę chodzi? Siła, która płynie z czytania. Może macie jakiś pomysł, swoją refleksję, to zapraszamy. 22 645 20 55.

0: To była Dorota Miśkiewicz i Spóźniony Słowik. Wysłuchaliście tej interpretacji, a my troszkę rozmawiałyśmy o Dorocie Miśkiewicz i o jej wielkim talencie. Troszkę o literaturze oczywiście i o tym, że w przyszłym tygodniu zaczyna się tydzień czytania, moi drodzy. Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom.
1: 25 już.
0: 25 już,
1: tak.
0: A zacznie się 26 maja. Można sobie wymarzyć lepszą datę.
1: Zaczyna się w dzień matki, mamy. A kończy się w dzień dziecka.
0: Tak, 1 czerwca.
1: Tak to było wymyślone, bo przecież można było zacząć od poniedziałku, prawda?
0: Można, ale to by było takie pospolite. Od... Zaczynanie dużo, od poniedziałku.
1: Dużo lepiej zacząć od wtorku, jeśli właśnie we wtorek jest dzień matki, a mamy czytają, tatowie czytają, babcie tak. Czytają, dziadkowie
0: tata też czytają.
1: Czytają.
0: Mamy piękną akcję, oczywiście.
1: Wiesz, no tak. I teraz jak sobie pomyślisz, w naszej piosence ze słowami Jacka Cygana o jak cała Polska czyta dzieciom, jest takie zdanie, bo Polska to mama. Ale wydaje mi się, że minęło te 25 lat i Polska to mama czytająca, tata czytający. Jest dużo rodzin, które czytają, a do tych, które nie czytają, my też byśmy bardzo chcieli dotrzeć, bo te dzieciaki, które mają mało czytane, mają po prostu dużo gorszy start w życiu. I to, wiesz, nie ma się co zastanawiać, tak po prostu jest, bo badania badaniami, one to potwierdzają oczywiście, ale to, czego nam bardzo często brakuje, to właśnie osłuchanie z językiem, to prowadzenie rozmowy, to umiejętność opowiadania. Kiedy ja byłam mała, to uwielbiałam, jak mi opowiadał dziadek. Co prawda zawsze o wojnie opowiadał, ale no, wojnę przeżył. No to o niej opowiadał, tak? I o kotach, które do niego do pracy przychodzą. I ja codziennie pytałam. Ja nie wiem, czy mój dziadek już w pewnym momencie nie musiał wymyślać tych kolejnych kotów, bo ja ciągle pytałam, a masz dziadku w pracy nowego kota? No i nasłuchiwałam, jak to jest. Natomiast teraz bardzo często komunikujemy sobie poszczególnymi zdaniami, bardzo często używamy wszelkich rozkaźników, w tym sensie, że wiesz, biegnij, dojdź, każdy, tak? Dojdź, pamiętasz, zabierz, spakuj. Ja sama, jak kiedyś taki wiersz sobie dla mojego syna napisałam, to jeszcze były czasy opowieści, ale jednak posłuchałam sama siebie i mówię jej, cały czas spakuj tornister, wziąłeś, tak, wziąłeś, dołóż kapcie, dołóż tam, nie wiem, kostium gimnastyczny. Tak. No, taka jest nasza codzienność. Jest bardzo mało czasu na opowiadanie i dzieciaki często nie potrafią. Wiesz, obejrzały coś fajnego, ale nie mogą opowiedzieć, już nie mówię od początku do końca, ale gubią się.
0: Brakuje im słów.
1: Tak, często. Brakuje słów, ale też brakuje tej ciągłości myśli. Po prostu, nie, a kiedy mówimy, kiedy opowiadamy sobie, tak jak my choćby przed chwilą, tak, jesteśmy z pokolenia, które jeszcze słuchało opowieści, no to to się tak plecie. Tak. Czy gaduli.
0: I gaduli się, tak pogadulimy tak sobie się, dzisiaj. Takie tak piękne słowo gaduli, usłyszałam tak. od małej dziewczynki, żebyśmy sobie tak pogaduliły. Tak, i to jest cudne, bo każdy ma swój temp, moi drodzy.
1: Ale to jest bardzo ważne. Ale to jest bardzo, bardzo ważne, bo kiedy mówimy, to poznajemy drugiego człowieka. Nawet i kiedy słuchamy, poznajemy jeszcze bardziej. A co może być piękniejsze niż móc komuś coś ważnego dla nas opowiedzieć, nawet jeśli to są drobiazgi, ale to są nasze drobiazgi, one są ważne. I poznać kogoś właśnie przez jego opowieści, jego drobiazgi, jego historię, jego koty, które przyszły albo nie przyszły, tak?

albo o czym się marzy, jakie to fajne, usiąść i opowiedzieć sobie, o czym się marzy. Tak po kolei, nie wymienić, co trzeba kupić, tylko czy się ma psa, czy się nie ma psa, czy się o nim marzy, czy się nie marzy, bo się na przykład psa boi. I nagle zaczynają się opowieści dzięki temu, że mamy słowa.

0: dzieciom nazywać swoje emocje, ale to, że one nie mają nazwy w ich głowie, to nie znaczy, że one tego nie przeżywają, ale nawet nie mają nam jak opowiedzieć, bo jeśli tylko na pytanie, jak było w szkole dobrze, to nie znaczy, że było tylko dobrze, bo może było coś, bo może gdzieś się przestrasz, możesz się czegoś przestraszyć, z czegoś ucieszyć, wiesz, mogłaś się czegoś wstydzić, coś mogło cię przerastać, jest tyle uczuć i właśnie o uczuciach, o naszym odczuwaniu bardzo chcielibyśmy jak najwięcej rozmawiać, a to jest trudne.
1: Więc, to jest trudne.
0: Ale książki to przynoszą, prawda?
1: Tak. Tak, zdecydowanie. Ale wiesz, teraz przypomniałaś mi o takim cyklu audycji, które prowadziłam w innym radiu dla dzieci wiele lat temu. Wymyśliłam sobie takie czwartki z emocjami i to była długa audycja, czterogodzinna. I to były najtrudniejsze audycje, dlatego, że w czasie tych czterech godzin dzwoniło najmniej dzieci, które chciały o emocjach rozmawiać. Emocja była jakby bohaterką jednego ze spotkań, każdego z tych czterogodzinnych spotkań i starałam się na temat tej emocji, tę emocję rysować, my sobie ją wyobrażaliśmy, jaki ma kolor, jaki ma smak, no jakby patrzyliśmy tak szeroko, ale to było bardzo trudne dla dzieci i to był też dowód, właśnie takie potwierdzenie twoich słów, jak to jest trudne, że dzieci na ten temat nie rozmawiają często z dorosłymi, gdzieś tam się zamykają, boją się, że źle o tym powiedzą, że źle coś wyartykułują,
0: brakuje im słów. Brakuje może porównania, bo jeżeli czytasz, to się porównujesz z kimś i myślisz, tak, ja przecież też to przeżywam, prawda? Jest taki śliczny, już oczywiście jest Brąba i emocje Macieja Wojtyszki, to wiemy, prawda? I jak które, i a propos kolorów, to i kolory mogą mieć. Ale wiesz, jest taki na przykład dla takich najmniejszych dzieciaczków wiersz o myszce, która jak się boi, to tam uszy, to się trzęsie jej ogonek i rączki, tak, i nóżki, a jak się smuci, to jej uszka opadają i tak dalej. I nagle dzieci się, słuchaj, tę książkę uwielbiają równie bardzo mamy, babcie, dzieci, dlatego że no, te emocje co stronę jest nowa emocja opisana kilkoma słowami, ale dziecko w tym momencie ma szansę powiedzieć tak, tak się czuję, prawda? I zapamiętać, bo jeszcze wiesz, niesie to w sobie tak dobry wiersz, jak Dorothy Gellner tutaj w tym wypadku, niesie w sobie rytm i łatwość zapamiętania dzięki rytmowi, melodii, wersów. Jeszcze właśnie łatwiej się go zapamiętuje. I w tym momencie, wiesz, bo kiedy Myszka się cieszy, tak, to cieszy się aż do samego sufitu. Przecież znamy to, jak fruwamy aż ze szczęścia, prawda? Bo jesteśmy ucieszeni. A teraz, jeśli nie masz tych słów, jeśli nie wiesz, jak to nazwać, to jak zadzwonić do pani z radia i powiedzieć, że czasem jednego dnia, szczególnie im się jest młodszym, chociaż ja jestem dorosła i też potrafię jednego dnia raz fruwać pod sufitem i skakać ze szczęścia, a za chwilę ona tak mnie fartuszek w pewnym momencie łapką. Czyli już nie ma skakania ze szczęścia, tylko jest takie, o Jezu, co teraz zrobić, tak? No, ja uwielbiam w ogóle ten gest. Wiesz, wczoraj byłam jurorką w konkursie recytatorskim przecudnym i patrzyłam właśnie, jak te maluszki sobie
1: skubią.
0: I skubią ten fartuszek i pomyślałam, no świat się nie zmienia. No tak, pomyślałam wtedy, wiesz, o myszce zresztą, że jak to było świetnie zaobserwowane, bo żeby taki wiersz powstał, taka książeczka powstała z tymi króciutkimi, znaczy króciutko opisanymi emocjami, to trzeba najpierw się przyglądać, żeby dzieciom opowiedzieć o tych emocjach dla nich podstawowych właśnie. Bo się wstydzisz. A jest cała osobna książeczka o wstydzie, gdzie w pewnym momencie przychodzi drugi i mówi, nie wstydź się, ja jestem z tobą, prawda? I to się może przenieść do żłobka, do przedszkola. Jestem z tobą. Razem jesteśmy silni właśnie, a propos tej siły.
1: Tak. Czytania, no, myślę, mądrości i siły, bo to właśnie hasło tego 35 już.
0: 25
1: tak, tygodnia czytania. Piękna akcja promująca codzienne czytanie dzieciom. No chcielibyśmy, żeby to było chociaż 20 minut dziennie, codziennie.
0: Te 20 minut

0: obcowiarz też jest wyliczone badaniami. Mhm. To jest ciekawe, ale pani prezes fundacji, będąc w Stanach, czytała dużo, była zachwycona przede wszystkim tym, co przeczytała o roli czytania i jako takiego, można powiedzieć, nie to w ogóle zresztą, cóż to za argument najtańszego. Jak się już kocha książki, to przestaje być tanio. I jeszcze trzeba mieszkanie. Jeszcze trzeba mieszkanie powiększać, bo się z żadną nie można rozstać. Ale tak, jest to forma takiego naprawdę, no, możemy zawsze pójść do biblioteki, wypożyczyć dobre książki, czytać dzieciom. I to kosztuje, i teraz zrobiłam taki znak cudzysłowu, kosztuje nasz czas, ale ten czas to będzie najpiękniejszy czas we wspomnieniach rodziców, ale też we wspomnieniach dzieci. I no ja akurat urodziłam się mnóstwo lat przed tym, jak powstała fundacja, ale u mnie w domu było to naturalne, że się czytało. Moja babcia kochała czytać, mój dziadek potrafił płakać nad książką i to też mnie bardzo poruszało, jak płakał, że taki duży i płacze. Moja babcia mi czytała książki, czasem mi czytała książki jak gdyby nie na mój wiek, ale były tak piękne. Moja babcia mi czytała nad Niemnem, jak byłam mała kiedyś, bo już wszystkie książki na wakacjach się skończyły, które zabrałyśmy ze sobą. Babcia miała swoje takie wyczytane nad Niemnem. Wiesz, takie wyczytane to też jest
1: znak. Ja wiem, a do nad Niemnem mam sentyment, bo to był jeden z pierwszych filmów, na którym moja mama zabrała mnie do kina.
0: A, do kina z kolei.
1: Do kina, to znaczy książkę też czytałyśmy. Jasne. Ale pamiętam kino Havana, którego już nie ma. I nad Niemnem.
0: I te sceny tam, no dobrze, to teraz pamiętasz kino, ja pamiętam książkę i babcia mi czyta, jak idą. A my też jesteśmy, wiesz, na wsi, pojechałyśmy gdzieś na wieś. Co prawda na tej wsi był głównie tytoń, bo to było pod Kazimierzem, tam głównie rósł tytoń i chmiel. Bardzo tak używkowe tereny. Natomiast no, babcia mi to czytała i to było tak piękne. I pamiętam, jak pojechałam już jako dorosła ze swoją książką, kiedy mi ją przetłumaczono na białoruski, pojechałam i byłam nad Niemnem i usiadłam tam, wiesz, nad tym prawdziwym Niemnem. Tak usiadłam i przyszła mi do głowy piosenka tam śpiewana i pomyślałam sobie, jak my to głęboko nosimy w głowie. Minęły dziesiątki lat, a ja pamiętam, bo babcia jak mi czytała i tam śpiewała bohaterka, to moja babcia też mi podśpiewywała i potem już śpiewałyśmy, mogłyśmy nawet nie kończyć tego rozdziału. Wtedy babcia zaczynała opowiadać, wiesz, o, no właśnie, jak się uprawia, jak się te pola, że na przykład nam się podobają maki, a dlatego kto zbiera, to ten mak to jest jak chwast, ale przecież maki są piękne, bo są piękne i że wszystko ma wiele stron. I tak sobie z babcią, wiesz, babcia sobie tak filozofowała, ja sobie słuchałam i dla mnie to było oczywiste. Jeżeli to zanika, jeżeli się o tym zapomina i nie damy tego swoim dzieciom, powiedziałaś o kinie, to ja wam, dzieciaki, opowiem o dentyście. Taka gaduła jak ja siedzi u dentysty, a moja dentystka widzi mu napis u mnie, bo ja jestem tą ambasadorką i widzi ten znaczuszek z napisem Cała Polska czyta dzieciom i zaczyna do mnie mówić, a ja z tą paszczą otwartą mówię, nic nie było takie piękne, jak patrzę z perspektywy, jak czytałam swojej córce. No i ja oczywiście chciałabym jej odpowiedzieć,
1: i
0: pokazać.
1: I to jest ten moment, w którym nie mogę.
0: Nic nie mogę, ja nie mogę nawet drgnąć. No i tak jak normalnie, no oczywiście po jakimś czasie, jak już tę paszczę zamknęłam, powiedziałam, jakie to było piękne, jak pani to cudownie opowiadała, bo im bardziej moje oczy robiły się wielkie i było takie wielkie zainteresowanie, bo znacie to na pewno. O, ty na pewno też znasz, że rozmawiamy wszystkim, prawda?
1: Tak.
0: Jak ta myszka, co jej się uszki unoszą, tak samo jak jesteśmy naprawdę kimś zainteresowani w rozmowie.
1: No tak, i ta oczy, rozmowa, ciało, mimika.
0: Widzisz, czy
1: wszystko.
0: Kogoś nudzisz.
1: Oczywiście.
0: Czy nawzajem chcecie sobie coś powiedzieć. Więc ta pani też widziała, mimo braku prawie wszystkiego z mojej strony, jakiejkolwiek mimiki prawie, że... I ona potem tak wyszła i mówi, jak to dobrze, że się przypomina, że trzeba dzieciom czytać. To jest taka pani, no po czterdziestce. I ona mówi, takim czasem chciała, żeby ta moja córka była znowu taka malutka. A ja tak spojrzałam, jeszcze wtedy nie byłam babcią, ale powiedziałam, spokojnie, kiedyś doczekamy wnuków i znowu będzie jeszcze fajniej. Zdecydowanie, jeszcze fajniej. Bo teraz już...

0: możemy czytać. Nie. Tak. A rodzice to naprawdę muszą.
1: Rodzice muszą.
0: Musicie czytać.
1: Rodzice, no szukajcie tych momentów na książkę. Książek mamy mnóstwo fantastycznych.
0: A my mamy złotą listę książek.
1: Jest złota lista Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom.
0: Ma 600 tytułów. Nie ma możliwości, żeby nie znaleźć podzielonych na grupy wiekowe, bo to jest czasem problem, prawda? Dla jakiego wieku ta książka?
1: Tak, a tu eksperci podzielili. Wszystko jest przygotowane, podane, więc tylko brać, tylko czerpać z tego dobra.
0: Tak, odszukiwać to, co znamy, odszukiwać to, czego nie znamy. Bo ja na przykład, kiedy mój syn już był troszkę starszy, to czytałam czasem przed nim nowe książki, żeby sprawdzić, albo żeby czasem coś poprawić, żeby wiedział, że nie mówi się zakładać buta, tylko zakładać but. To jeszcze wtedy nie byłam redaktorką książek, naprawdę. Byłam tylko zwykłym takim sobie mamusią filologiem i poprawiałam i myślałam, że tak będzie łatwiej, bo wiedziałam, że będziemy tę książkę czytać wielokrotnie. Ale wiesz co, powiedziałaś o córkach, które przeszły przez bunt i wróciły. To powiem ci o następnym etapie. Potem jest tak, mamo, jak mi brak czasu, jak jestem nieszczęśliwy, że nie mam czasu. Bo kiedy mój wnuczek był bardzo mały, to mu na głos czytał swoją książkę. No, a teraz ma ten czas dla dziecka, ale mówi, tak mi brakuje czytania. Jeszcze tego swojego. Wiesz co, i to jest taki moment, w którym ja myślę, udało się.
1: Zrobiłam dobrą robotę.
0: Zrobiłam tak mimo woli, powiedziałabym. Znaczy wola była, tylko mimo tak mimochodem w tych naszych czytaniach, w tym wszystkim, wiesz.
1: Bez presji, bez jakiegoś takiego konkretnego planu, tylko bardziej
0: jest czucia. Wystarczy w szkole i odpytywania, wiesz.
1: I tych czerwonych długopisów.
0: No. I tych czerwonych długopisów. To wystarczy. Bo ja na przykład nie odpowiedziałam na pytanie, na które moje dziecko też nie odpowiedziało, chociaż tyle razy oglądałam sztukę i spytałam panią aktorkę, jak ona ma tam na imię. Ona bardzo długo myślała i powiedziała, że ma na imię Hanna, bo tam on raz do mnie mówi Hanno. Ale wiesz, to jest taka chęć złapania na czymś, że ktoś czegoś nie wie. Fajni nauczyciele, dobrzy nauczyciele tego nie mają. Przepraszam za słowo fajni, ale moi nauczyciele jeszcze mówili, że to nie jest dobre słowo, ale ono było jeszcze we Lwowie starym, przedwojennym. Było słowo fajne. Ja nie wiem, czemu potem tak strasznie niszczone. Ale ja się do tej pory przyjaźnię z moją panią od polskiego, z liceum, która była przyjaciółką mojej pani od polskiego, która już nie żyje, z podstawówki, wyobrażacie sobie? I ja się z nią przyjaźnię. Ona jest starsza od mojej mamy. A ja po prostu wiem, ile jej zawdzięczam, uwielbiam ją i no tak, w jakimś momencie przeszłyśmy na ty i zaczęłyśmy się śmiać, że jesteśmy prawie w jednym wieku. Ale naprawdę to się potem zaciera, bo tak, ale do tej pory rozmawiamy, albo ona mówi, wiesz co, ostatnio odkryłam, że coś jest nie tak, że coś się zmieniło w ortografii. Ja mówię, no tak. Ona mówi, no i co? No to już bym cię nawet za ortografię nie mogła pogonić. Tak, ponieważ ona mi kiedyś powiedziała, wiesz, że świetnie, tylko chciałaby zwrócić uwagę, że na pewno pisze się osobno i nadal pisze się osobno. Uwaga, to nie o tym
1: rozmawiamy. To się nie zmieniło.
0: To się nie zmieniło. A ja kiedyś, kiedy byłam osobno z kimś, z kim bardzo chciałam blisko być, to napisałam ty i ja na pewno pisze się osobno. Wróciło do mnie nagle zdanie mojej nauczycielki, wyobrażasz sobie? I jak to nosimy? Gdzie? W którym miejscu? No właśnie. I jak mimochodem nasiąkamy
1: nosimy i z nas
0: kulturą na co
1: wypływa,
0: dzień, prawda?
1: Tak. Ach, zbliża się godzina 20, ale muszę jeszcze taką malutką dygresję, bo nie tak dawno rozmawiałam z Elą Wasiuczyńską, która zilustrowała pięknie wiersze Gałczyńskiego w Kronice Olsztyńskiej. I jak tylko usiadła w studiu przy mikrofonie, a ja wyjęłam egzemplarz, który od niej dostałam w prezencie kroniki i tam była taka adnotacja do Wysp Szczęśliwych. Jak ja tylko przeczytałam o Wyspach Szczęśliwych, dedykację od Eli, to od razu przypomniał mi się cały wiersz, który recytowałam w 5. klasie szkoły podstawowej Gałczyńskiego, Prośby o Wyspy Szczęśliwe. Tak mi się to odpaliło momentalnie. Cały wiersz, który mogłabym wyrecytować każdej porze dnia i nocy, bo moja polonistka zaszczepiła właśnie we mnie miłość do Gałczyńskiego.
0: No i myślę, że do wielu innych twórców. Pięknego również, prawda?

0: Albo tak. Ktoś kiedyś na ten konkurs wyśle pierwszy raz, potem pójdziesz drugi, piąty, a potem okaże się, że już 40 lat siedzisz w konkursach, tak? Tylko po drugiej stronie w jury, jak ja wczoraj.
1: Bywa i tak.
0: Natomiast to, że teraz tu jesteś, że teraz tu pracujesz, że nie odczuwasz na przykład takiej niemobilizującej tremy, bo czym innym jest trema, takie przygotowanie naszego organizmu do tego, że to jest też siła.
1: Miewam, oczywiście.
0: Ale chodzi mi o to, że potrafisz stanąć w drugą, odwrócić się przy dużej publiczności i poprowadzić. Potrafisz poprowadzić tutaj rozmowę znakomicie, jedną, drugą, 50 i tak dalej. My to wynosimy z domu, nasi nauczyciele z teatru, z kina, z kultury wokół nas obrastamy. A jeśli jej nie mamy, to jak żyć, powiedz? Ja nie wiem.
1: Ja też nie wiem, ale na pewno to, o czym rozmawiamy, jest dobrym drogowskazem.
0: Oby było.
1: Oby było.
0: Oby było.
1: Dorota Koman.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzisiaj w audycji Kultura nie śpi. Mam nadzieję, że wy też tak szybciutko nie zaśniecie. Może to jest dobry moment, żeby pobiec po książkę, a potem wskoczyć mamie albo tacie na kolana i razem coś wybrać, a może poczytać na głosy, może poczytać na rolę, bo to też jest fantastyczna zabawa. Zajrzyjcie koniecznie na stronę Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom i poczytajcie o akcji Czytanie Mądrość Siła. Startujemy 26 maja do 1 czerwca. Tydzień czytania, ogólnopolski tydzień
0: cała
1: czytania.
0: Polska
1: cała Polska czyta. Tak. I życzymy wam, żeby to były piękne chwile. No i żeby to był taki dobrze spędzony czas. I żebyście szybciutko połknęli bakcyla czytania, jeżeli jeszcze się to w waszym życiu nie zadziało, bo przecież najtrudniej przekonać nieprzekonanych.
0: Tak jest.
1: Tak. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo
1: raz
0: dziękuję.
1: Jeszcze i do zobaczenia. Mam nadzieję, że sobie jeszcze pogadulimy nieraz.
0: No właśnie,
1: nie tylko
0: to gadulenie
1: w tej audycji,
0: dzisiaj wynoszę.
1: Nie tylko w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Temp.
1: Pięknego wieczoru wam życzymy. Każdy ma swój temp, tak? No i jak to w radiu bywa, audycje też się zaczynają i kończą o konkretnej godzinie. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, dziękujemy wam pięknie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Za tydzień. Pa, pa.
2: Autopromocja.
1: Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
3: Znów wpakują się w tarapaty.
1: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
4: Mają rozmach ci na górze.
1: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
5: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
1: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Autopromocja.
6: Legenda o smoku Piotrze. Czyta Patryk Bartoszewski. Dawno, dawno temu, kiedy po ziemi chodziły jeszcze mamuty, a ludzi było bardzo niewielu, żył był między Tatrami a Bałtykiem niezwykle potężny smok. Był tak wielki, że gdyby istniały wieżowce, byłby większy od nich. Był tak potężny, że gdyby istniały elektrownie atomowe, byłby silniejszy od nich. Był w końcu tak leniwy, że gdyby współczesny, największy leniuch świata spojrzał na niego, bardzo by się zawstydził. Smok Piotr leżał. A że skarbów jeszcze nie było, to nie miał nawet czego pilnować. Nie musiał nigdzie biegać, bo był stworzeniem magicznym i nie przejmowało go bycie na czas albo jedzenie. On miał wszystko, czego potrzebował. Ludzie za to biegali dookoła i bardzo go denerwowali. Był jednak tak wielki, że to on ich widział, a kiedy oni patrzyli na smoka, widzieli jedynie górę. Nieraz smok próbował ich uspokoić, mówiąc: –

Nie ruszajcie się z miejsca. To samo do was przyjdzie. Ale nikt nie rozumiał. Słów smoka brzmiały, jakby gdzieś bardzo daleko rozpoczynała się burza. Zresztą po tym, jak mówił, przeważnie padał deszcz. Miał bardzo wilgotny oddech. Leżał. Odpoczywał i coraz bardziej się denerwował, a im bardziej był zdenerwowany na to, że ludzie pracują, że biegają za mamutami, że sprzątają w swoich jaskiniach, tym bardziej chciał się z nimi skontaktować. W końcu któregoś pięknego dnia wymyślił, że zaśpiewa im piosenkę. Pierwsza piosenka była bardzo szybka i żywiołowa. Włożył w nią dużo energii. Zależało mu na tym, żeby każdy słuchał i rozumiał. Ale ludzie owszem, słuchali, jednak rozumieli zupełnie coś innego. Słyszeli moc, siłę, a nawet trochę zdenerwowania. Ich serca zaczynały bić jeszcze szybciej, a praca paliła się w rękach. To znaczy, pracowali nie tylko od rana do nocy, ale nawet czasem po zmierzchu. Smok zdenerwował się nie na żarty, bo był bardzo poważnym smokiem, zwłaszcza w tej chwili, i postanowił jeszcze raz zaśpiewać piosenkę, tym razem inną. Zaśpiewał piosenkę bardzo mądrą, pełną skomplikowanych wyrazów w smoczym języku, pełną głębokich analiz psychologicznych. Był pewien, że ludzie posłuchają i zaufają jego mądrości. Ale ludzie usłyszeli piosenkę i posnęli, nie rozumiejąc, o co smokowi chodziło. Słowa były dla nich zbyt skomplikowane. Mówili, o coś w tej piosence chodzi. Ale o co? Nie rozumiem. To się zdrzemnę. Niby wszystko w porządku. Niby odpoczywali, ale po wstaniu od razu ruszali do pracy. Byli pełni siły i wigoru. Smok postanowił się uspokoić. Wziął kilka głębokich oddechów. Potem kilka razy wypuścił powietrze, bo magiczne stworzenia oddychają inaczej niż my, ludzie. Oddychał, a kiedy jego smocze serce całkiem się uspokoiło, kiedy poczuł, że znowu jest zrelaksowany, postanowił zaśpiewać piosenkę, w której dzielił się z innymi swoim biciem serca, którą opowiadał im, jak naprawdę można odpoczywać. Jego piosenka stała się delikatna. Jego oddech bardzo przyjemny. Nie był jak zimna burza. Nie niósł ze sobą płatków śniegu i grudek lodu. Był jak śpiew słowika, delikatny, przyjemny dla ucha. Ludzkie serca na początku nie zrozumiały nowej sytuacji. Biły jak dotąd. Ludzkie umysły nawet nie zauważyły, że powoli zaczynają rozumieć. Za zrozumieniem ludzkich umysłów przyszło zrozumienie ludzkich serc. Wszystko się uspokoiło. Smok śpiewał 10 minut, godzinę, a po tygodniu śpiewania ludzie wiedzieli, że poza pracą istnieje również czas na odpoczynek. Usnęli sobie przy kamieniach, przy ogniskach i przy muzyce. Nieraz możemy usłyszeć echa pieśni smoka w najbardziej delikatnych i przyjemnych piosenkach. Może następnym razem w jakiejś kołysance usłyszycie smoka Piotra.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Nie mam pojęcia, czym się tak zmęczyłem.
0: No cóż, może od waszych szalonych zabaw?
1: Naprawdę tak myślisz, że to od zabawy?
0: Tak mi się wydaje.
1: A jakbym się położył, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś, kołysanki pora wzywać, jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może o spotkaniu tych skrzatów, co to mieszkały w mieście?
0: A z tymi, co dopiero niedawno się do miasta przeprowadziły?
1: No, ale o dzielnym chłopcu i pięknej dziewczynce.
0: Bardzo proszę, dzielny Bartuś i piękna Marysia, która też była bardzo odważna.
1: Może być. Jakby do tego jeszcze coś o dzielnych rycerzach albo...
0: Zaraz, rycerze mają być? A skąd mieliby się w dzisiejszym parku w mieście wziąć rycerze? Michasiu, na balkonie?
1: No, rzeczywiście. Ale jakby był jakiś...
0: No już, nie marudź. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści. Przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i mogę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, albo nie tak dawno, gdzieś daleko, albo całkiem blisko, może nad morzem, może gdzieś niedaleko gór, czy nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: W domu Marysi i Bartusia. No nie tylko w domu, bo przed domem też. W tym domu, stojącym tuż przy parku, w mieszkaniu, którego balkon styka się z koroną największego

parku Dębu. I to właśnie tu trafiła wielka paczka ze skrzatami. Pamiętacie? Skrzynia mieszkalna wraz z mieszkańcami, czyli czwórką skrzatów, Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek, żyły najpierw w lesie wiele lat, później przeniosły się, kiedy zobaczyły, jak prapradziadek dziadka Bartusia i Marysi budował dom pod lasem. No i wprowadziły się i pomagały dziadkowi i babci, ale że skrzaty żyją o wiele dłużej niż żyją najstarsi ludzie, to mimo wszystko ta nasza czwórka wciąż uchodziła wśród skrzatów za dzieci. No, nieco starsze dzieci. No dobra, można powiedzieć, że wśród skrzatów to ta czwórka mogła uchodzić za całkiem dorosłą skrzacią młodzież. Poznały Marysię i Bartka, kiedy przyjeżdżali na wakacje do dziadków, do domu pod lasem. No a kiedy już ani dziadek, ani babcia nie mieli sił, żeby opiekować się skrzatami, to skrzaty postanowiły wyruszyć do miasta w skrzyni mieszkalnej. Do miasta, do Bartka i Marysi. No bo skrzaty to wiadomo. Muszą się kimś opiekować, inaczej to są nieszczęśliwe. Lubią się opiekować dziećmi, ich rodzicami, bo wszędzie tam, gdzie mieszkają skrzaty, to ludzie są szczęśliwsi. Niby nie wiadomo dlaczego, ale tak po prostu było i jest. Skrzaty pomagały ludziom w sprzątaniu, w znajdowaniu zaginionych rzeczy, zwierząt, w przyprawianiu jedzenia, żeby było zdrowsze i smaczniejsze, w zaplątaniu warkoczy, zawiązywaniu tasiemek i sznurowadeł. Tam, gdzie mieszkały skrzaty, dom pachniał piękniej. Nic się nie marnowało, nie psuło i wszyscy byli dla siebie lepsi, pogodni i prawie się nie kłócili. No, prawie, bo czasami jakaś tam drobna różnica zdań, poglądów, pomysłów, no zdarzała się, ale jest potrzebna, bo dodaje życiu smaku. A kiedy skrzaty wraz z Marysią i Bartusiem siadały na balkonie, albo kiedy spacerowali wspólnie po parkowych alejkach, no oczywiście wtedy skrzaciki były niewidzialne dla wszystkich innych, no to wówczas dokarmiali parkowe zwierzątka. A wieczorami, kiedy już było za ciemno na spacery, wspólnie na balkonie słuchali śpiewu ptaków albo rozmów zwierząt i zasypiali. To znaczy Marysia z Bartusiem zasypiali, bo Malinka, Jerzynka, Świerczak i Dąbek zgodziły się opiekować nimi. A zgodziły się przeprowadzić do miasta, bo słyszały, że tu, niedaleko, pod dachem biblioteki, stojącej po drugiej stronie parku, że tam mieszka bardzo wielu skrzatów. W znanym w świecie skrzacim miasteczku Skrzatowo. I pewnego dnia pomiędzy gałęziami i liśćmi, pomiędzy śpiewającymi ptakami i skaczącymi rudymi wiewiórkami, pojawiły się kolorowe plamki ubrań skrzatów bibliotecznych. Pojawiły się i połyskiwały żywymi kolorami. Odczekały cierpliwie, aż dzieci położą się spać w sypialni i zeskoczyły z gałęzi na stojący na balkonie wielki stół ozdobiony zielonym obrusem. Z jednej strony mieszkańcy domu, śpiących grzecznie Marysi i Bartusia. Z drugiej delegacja skrzatów z biblioteki, ze Skrzatowa. Przedstawiciele wielkiej rodziny, znanej na całym świecie wioski wolnych skrzatów, jak lubili o sobie mówić, no znaczy można by powiedzieć, że w Skrzatowie było wszystko. No to, co w każdej ludzkiej osadzie, w wiosce, miasteczku, no nawet więcej, bo ludzie przestali szanować rzeczy. Kiedyś naprawiano wszystko, co się dało, a teraz najczęściej ludzie wyrzucają, bo sklepy chcą wciąż sprzedawać nowe przedmioty, rzeczy, ubrania. Skrzaty są w tych sprawach bardziej staroświeckie. Bez potrzeby niczego nie wyrzucają. Młodsi nosili ubrania po starszych. Meble, jeśli się porysowały czy połamały, naprawiano. A jeśli czegoś nie potrzebowano, przerabiano na coś innego. I tak przedłużano życie większości przedmiotów. W Skrzatowie były też miejsca, gdzie rosły warzywa, owoce, warsztaty, w których naprawiano buty, gdzie szyło się ubrania, gdzie stały ławki, na których można było odrobić lekcje. No, było po prostu tak, jak w każdym ludzkim mieście. Większość skrzatów miało też wiele zainteresowań i zdolności. Kazimierz szył i kleił buty, ale potrafił zaplatać piękne warkocze. Berenika szyła ubrania, suknie, kaftany, spodnie, płaszcze, ale umiała skomponować piosenkę i zagrać ją, i zaśpiewać. Petronella gotowała pyszne zupy, przygotowywała, przyprawiała pyszne zapiekanki, ale też umiała wyleczyć zapalenie ucha pieskom, kotkom, żeby lepiej

0: drogi poznać przybyłe do miasta Skrzaty, wysłano ze Skrzatowa właśnie Kazimierza, Berenikę, Petronelę i syna wynalazcy dzielnego kandelabra. Naprzeciw nich, na dużym, pokrytym zieloną serwetą stole ustawiły się Skrzaty Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek. I wpatrywali się w siebie uważnie, oceniali nawzajem ubrania, opończe, płaszcze, buty, kapelusze. Nagle spojrzeli po swoich i ruszyli do przodu, na spotkanie obcych, nieznanych Skrzatów. Szli, wpatrzeni w oczy idących z naprzeciwka, zatrzymali się na odległość wyciągniętej ręki.
1: Musimy się przekonać, czy poradzicie sobie w tym niełatwym dla Skrzatów miejscu. Wyzywamy was na pojedynek, powiedział kandelabr. Oczywiście, zgodził się Dąbek, ale to będzie pojedynek na bajkowe opowieści. I aż wszyscy zadrżeli, gdy usłyszeli, jaki to będzie pojedynek.
0: No, zaczynajcie zatem, Skrzaty. Kto pierwszy? Uśmiechnął się Kazimierz. No to może ja zacznę, a wy dopowiecie ciąg dalszy, zgoda?
2: Doskonały pomysł, zgodziła się Petronela. Kazimierz rozsiadł się wygodnie, a pozostali poszli w jego ślady. I popłynęła bajka.
0: Dawno, dawno temu w odległej krainie był wielki zamek, który górował nad okolicznymi osadami. A choć jego wieże strzelały wysoko w niebo, choć otaczała go głęboka fosa, czyli szeroki kanał dookoła murów zamku, to strażnicy z murów nie widzieli niczego wokół, tylko potężne drzewa. Ścieżki wiodące pomiędzy drzewami wiły się jak rzucona wstążka, to z murów zamku też nie było ich widać. W tejże fortecy mieszkał dobry król z królową wraz z jedynym synem Jakubem, ale królowa była już przygiętą do ziemi babuleńką, a król był od niej starszy i jeszcze bardziej przygięty. Oczywiście w zamku mieszkali też dworzanie, kucharze, uczeni, artyści, rzemieślnicy i wielu innych zacnych ludzi. Ale nie było z nimi, czego bardzo żałowali król z królową ukochanej Kubusia, tak, tak, macie rację, naszego Jakuba, następcy tronu. Wszystkie kandydatki na żonę, księżniczki z okolicznych i odległych krajów, kiedy tylko poznawały Kubusia, przypominały sobie o jakiejś ważnej sprawie do zrobienia, o niedokończonej robótce, niewyprasowanych szatach, no, przypominały i opuszczały gościnny zamek Kubusia. Nic nie pomagało, najpiękniejsze ubrania, czapki, kapelusze, pachnidła, perfumy. Królewicz nawet nauczył się tańczyć, zaczął pisać wiersze, by oczarować przyszłą żonę, wszystko na nic. Na razie wystarczy, przerwał Sierczek. Muszę się zastanowić nad dalszym ciągiem tej cudownej opowieści, ale...
1: Nie ma żadnego ale, odezwał się kandelabr. Jakie ale?
0: Świerczek szeptem wyjaśnił. Opowiemy ciąg dalszy dopiero wówczas, kiedy wszystkie dzieci się wyśpią, bo teraz już, no, sami możecie zobaczyć, zasnęły kamiennym snem. A jeśli nie, to wkrótce zasną. Rzeczywiście, wszystkie dzieci dookoła słodko spały. Śniły o tajemniczym królestwie, w którym można spotkać smoki, krasnoludki, rycerzy, księżniczki i maleńkie skrzaty. Można. Oczywiście, możecie, ale najpierw dobrze się wyśpijcie. Ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia, kochani słuchacze, tylko nie mówcie nikomu tego, czego dowiedzieliście się o skrzatach, bo to wielka tajemnica. Buzię na kłódkę, oczy zamykamy, przykrywamy się i ps. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cuteńko śni.

bywa i cierpi ktoś. Co się stało, nie odstanie się już jak na złość.

spać, jak sądzisz. Nic nie stracisz już z dnia, nie wydarzy się nic.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

Żarłoki mają złe zwyczaje, a kto się na noc zbytnio naje, temu żołądek spać nie daje. Ręce więc złoszczą się z początku, ty

Niebawem głowa się odzywa, na złych manierach ci nie zbywa, przez ciebie jestem nieszczęśliwa. Po chwili krzyk podnoszą nogi.

odwrotnie. Przepraszam cię. Rycerze u.

Zaśnij dziecko, zaśnij.

gdy za ty księżyc lśni. Zaśnij, maleństwo.

0: ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Autopromocja.
2: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
3: Dzień dobry, słuchacie podcastu Mama do kwadratu. Emocje. Ja się nazywam Karina Terconi, a już teraz ze mną w studiu Marta Chrościcka, psycholożka i terapeutka dzieci, młodzieży, par i rodzin, twórczyni pracowni dobrych relacji, autorka książek i materiałów naukowych wspierających rozwój dzieci, a także terapeutka dzieci w przedszkolu, która prowadzi m.in. zajęcia TUS, a prywatnie mama 15-letniego starszaka Antka i 11-letnich bliźniąt Stefci i Gucia. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Cała przyjemność po mojej stronie. Emocje to jest taki właśnie podtytuł tego sezonu podcastu i od emocji mamy chciałam zacząć. Jak ty wspominasz swoje emocje właśnie w ciąży mnogiej? Czy to było jakoś porównywalne do tej pierwszej ciąży, później już do tych pierwszych chwil po porodzie, czy coś zupełnie innego?
4: No ja miałam tę sytuację, że pierwszą ciążę przeszłam w ogóle bezkolizyjnie, bezproblemowo, więc na przykład wtedy nie doświadczyłam żadnych trudnych emocji typu lęk, obawa, zmartwienie, niepokój dotyczących rozwoju mojego dziecka, więc akurat ta część emocji dla mnie była nieznana, a raczej trochę bardziej borykałam się i musiałam ułożyć sobie w głowie i w życiu taki wątek związany z zaskoczeniem, bo pierwsza ciąża była dla nas zaskoczeniem i nie spodziewaliśmy się jej. To też rodzi, jakby ma swoje następstwa w tym procesie, a druga ciąża była ciążą zaplanowaną. Więc tutaj nie miałam elementu zaskoczenia, bo było to zaplanowane, ale zaskoczeniem było pojawienie się, czy wiadomość o tym, że to jest ciąża mnoga, ciąża podwójna, a także niestety wydarzyło się tak, że w tej ciąży drugiej też mieliśmy obawy związane ze zdrowiem jednego z naszych dzieci. Leżałam też w szpitalu i właściwie te dwie ciąże mogę powiedzieć, że przeżyłam zupełnie inaczej ze względu na te okoliczności.
3: A ten początek macierzyństwa, wiadomo, że to jest tak, że każda z nas, każda z mam liczy sobie, od kiedy została mamą, według własnego uznania. Ja to od dwóch kresek na teście ciążowym, ale to różnie bywa, więc może ustalmy, że ten czas po porodzie. Z jakimi emocjami wiązały się te pierwsze chwile z bliźniętami? Czy to, że byłaś już mamą jednego dziecka, było jakimś wstępem do tego, czego można się spodziewać po dwójce? Czy czułaś się jakoś przygotowana? Czy to się sprawdziło? Czy to było coś zupełnie innego?
4: To było zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ

0: Ponieważ miałam już to doświadczenie, w ogóle na początku czy przy pierwszej ciąży ogromnym wyzwaniem było w ogóle takie szeroko pojęte oswojenie się z nową sytuacją i właściwie z takimi rzeczami, do których nawet myślę nie mogłam się przygotować, bo nawet o nich nie wiedziałam albo nie podejrzewałam, że się jakoś pojawią czy wydarzą. Więc z jednej strony druga ciąża, można by powiedzieć, wchodzimy drugi raz w ten sam temat i trochę do tej samej rzeki już z doświadczeniem i z wiedzą. A tutaj ja miałam akurat to wyzwanie, że to jest ciąża, gdzie rodzi się dwoje dzieci. I dla mnie wyzwaniem przy urodzeniu bliźniąt było oswojenie się, zaprzyjaźnienie z taką wizją, z myślą, że ja naprawdę nie poradzę sobie sama, że nie ma nawet po co o to walczyć. I tak jak przy pierwszej ciąży, wiem, że to doświadczenie wielu mam, to trochę takie przekonanie, że ja właśnie sama jestem w stanie się opiekować i dzieckiem, i sobą, i nawet jakiejś rewolucji w życiu nie robić. Teraz to w ogóle mi się wydaje śmieszne, jak to mówię, bo to wiadomo, że to rewolucja, ale towarzyszyło mi takie przekonanie, że ja sobie naprawdę poradzę sama przy pierwszej ciąży, a przy drugiej...
1: Czy było też takie przekonanie, że to jest jakiś wyznacznik tego, czy jesteś dobrą mamą?
0: Może, trochę może tak było, że ja po prostu... Wydawało mi się, no, korzystając ze swojego doświadczenia przedciążowego, no bo tak po prostu każda z nas może taką drogę, powiedzmy, przejść, prawda? Że jakoś korzystając z wiedzy o sobie i z doświadczenia, które mamy, to ja miałam takie ogólne przekonanie o swojej mocy, sprawczości, sile, wytrwałości. I to nie jest tak, że ciąża mi pokazała, że nie mam tego, tylko po prostu nie spodziewałam się tego, jak bardzo dużo będę potrzebowała pomocy. I chyba przy pierwszym dziecku, przy Antku, ja o tę pomoc poprosiłam trochę późno. Właściwie teraz sama się zastanawiam, wiem, że wiele mam też, w imię czego? Właśnie, może tego, co
1: znam
0: ty
1: to,
0: mówisz.
1: Tak, znam no to. No u mnie, dlatego o to zapytałam, bo u mnie to takie było trochę właśnie o tym, że jeśli poproszę o tę pomoc, to znaczy, że ja sobie nie daję rady, a skoro nie daję sobie rady, to pewnie nie jestem wystarczająco dobrą mamą. No i to gdzieś takie domino było i też... Gdy chyba dziewczynki miały 8 miesięcy, zatrudniliśmy nianię i wtedy sobie pomyślałam, jejku, ale dlaczego tak późno? Przecież nasze życie diametralnie się zmieniło i ja wręcz jestem teraz lepszą mamą, bo mam czas, żeby odpocząć, złapać inną perspektywę i mieć więcej energii właśnie do tego bycia tu i teraz.
0: Myślę, że to jest takie doświadczenie bardzo wielu mam. Mam też poczucie, że mamy... mają nad tym, zastanawiają się nad tym jeszcze w ciąży, ale jakoś faktycznie towarzyszy czy dojrzewa takie przekonanie, że ja sobie jestem w stanie poradzić. Może to jest związane z tym, że jakoś chcę troszkę sobie komuś udowodnić. Jakoś myślę, że słyszę, że wielu mamom dźwięczy takie przekonanie, że jakoś zawsze sobie wszyscy radzili. I moja mama, i babcia, i ciocia. I jakoś to jest naprawdę takie przekonanie, które może taką toksyną podlewać. Albo właśnie toksyną, ale takim wstydem. Wstydem w momencie, zawstydzeniem przy proszeniu o pomoc. Ja myślę, że wstyd w ogóle jest taką emocją bardzo osamotniającą.
1: Oj tak, myślę, że wstyd jest bardzo trudny. Gdy rozmawiam z mamami bliźniąt, to bardzo często pojawia się takie modne hasło przebodźcowanie. I że to przebodźcowanie tym, że cały czas trzeba być na stand-by, że cały czas ktoś płacze, że ciągle trzeba kogoś nosić, karmić, przebierać i tak dalej, sprawia, że te baterie też takie emocjonalne, psychiczne są po prostu na wyczerpaniu. Czy to przebodźcowanie to jest dobre określenie naszych emocji, tego, co się dzieje z naszym dobrostanem?
0: Przebodźcowanie mi się kojarzy bardzo z takim przebodźcowaniem sensorycznym. I rzeczywiście ja na przykład tego też doświadczałam, nie mając przy tym takich, myślę, że nie mając, takich typowych nadwrażliwości. Dźwięków, znaczy hałasu, dotyczących hałasu, dźwięków, czy takich nadwrażliwości. czynności skórnych, prawda, czy dotykowych, bo znam mamy, które mówią, że po prostu to im niezwykle utrudnia, przeciąża je, męczy i wprowadza w stan takiego stresu i rozdrażnienia.

0: zagadnienia, na przykład taki ciągły dotyk i kontakt fizyczny z dzieckiem. Myślę, że to jest trochę temat tabu. Bo te
1: oj,
0: mamy...
1: bardzo. Myślę, no przecież bardzo. Mówi się o tym, że to jest wspaniałe, piękne i wyczekane. Mhm. I z jednej strony jest, ale są momenty, kiedy chciałoby się pobyć samej.
0: Tak, i żeby nikt mnie, prawda, nie dotykał, nie ciągnął, nie łapał, nie... więc to jest tabu i rzeczywiście mówiąc to, myślę, wiele kobiet może czuć zawstydzenie, czy że to jest coś niewygodnego, takiego, czym nie chcą się wcale jakoś chwalić czy dzielić, ale mam też takie doświadczenie, że bardzo wiele kobiet tego doświadcza, więc jeśli ktoś, kto nas słucha, ma takie doświadczenie i zastanawia się, czy się przed kimś otworzyć albo z kimś o tym porozmawiać, to myślę, że warto i można nawet się zdziwić, jak bardzo złapiemy nić porozumienia z innym rodzicem. Natomiast jak mówisz o przebodźcowaniu, ja myślę, że dobrym słowem jest też ten standby, o którym powiedziałaś, bo to jest taka ciągła właściwie czujność i uwaga skierowana na dziecko, dwoje dzieci i jakby na spełnianie, adekwatne spełnianie, odpowiadanie na ich potrzeby, no bo jakby założenie, że dziecko, malutkie dziecko samo sobie poradzi i spełni swoje potrzeby jest nieadekwatne, więc rzeczywiście my jesteśmy w tej roli, takiej roli, powiedziałabym, ze strzałką uwagi bardziej na zewnątrz niż na siebie, właśnie w takiej czujności i w stand-by'u. Myślę, że to jest bardzo męczące, przeciążające. Widzę też, że taki aspekt ciągłego podejmowania decyzji i małych, i dużych, i zarządzania różnymi logistycznymi rzeczami, to jest też coś, co przeciąża czy przebodźcowuje mamy, rodziców, po prostu opiekuna, który się zajmuje na stałe dzieckiem. Czyli powiedziałabym, że jest takie sformułowanie, z angielskiego pożyczamy, taki mind overload, czyli takie po prostu przeciążenie umysłowe właśnie związane dla mnie z tym, że zasobów jest mało albo łatwo.
1: I coraz mniej.
0: I coraz mniej, a dosyć dużo jednak takich rzeczy, które należy przypilnować, pamiętać i też tych decyzji, które trzeba podejmować, to jest nie bez znaczenia, też jakoś mało się chyba o tym mówi. Mhm.
1: Też myślę, że może być trudne to, że nie mamy poradników, nie mamy jakichś materiałów, które by nas wspierały w tym, no właśnie jak zaplanować tę opiekę, synchronizację, karmienie, spanie, wszystko w perspektywie dwojga dzieci, które mają te same potrzeby, bardzo często w tych samych momentach, no i nie ma tej ściągi właśnie, a to jednak jest różnica.
0: Tak, no nie ma tej ściągi, bo ta ściąga może dotyczyć jednego dziecka, ale my się nie sklonujemy, my się nie rozdwoimy, więc rzeczywiście, ale ty masz takie poczucie, że brakuje trochę takiego manuala albo właśnie...
1: Ja mam takie poczucie i też dlatego zaczęłam nagrywać podcast Mama do kwadratu, bo pamiętam, no już na etapie ciąży, że w ogóle przez pierwsze 2 miesiące nie mogłam znaleźć lekarza, który chciałby ją poprowadzić. Potem pamiętam, że gdy chciałam się czegoś dowiedzieć, to właściwie jedynym źródłem wiedzy były jakieś fora internetowe, gdzie inne mamy sobie jakoś nawzajem radziły. Mm-hmm. No a później już po porodzie, no to z kolei jakieś takie pytania, jak karmić dwoje dzieci, jak zaplanować panowanie nad laktacją, jak ją rozkręcić. Nie było też w mojej okolicy takiej położnej, która by w ogóle znała temat. Bardziej to było na takiej zasadzie, że my byliśmy ciekawostką osiedlową, że fajnie, że dwie dziewczynki, że bliźniaczki, jak słodko, tak? I na zasadzie takiej, że to ja mówiłam położnej, że na przykład chcemy je synchronizować, a ona z zaciekawieniem pytała, co to znaczy. No i bardzo mi brakowało jakiejś takiej osoby, która by rzeczywiście merytorycznie coś podpowiedziała. Dlatego no ja też staram się spotykać z takimi osobami, wyszukiwać takich ekspertów, ekspertek właśnie jak ty, które znają ten temat też trochę od środka. Mam takie wrażenie, że coraz więcej jest rodziców, którzy no może nie aspirują do miana rodziców ekspertów, ale jednak chcemy poszerzać swoje kompetencje rodzicielskie, też takie z zakresu psychologii, pedagogiki. No i z jednej strony rozumiemy różne mechanizmy, jak na przykład to, że na pewnym etapie płacz jest jedyną formą komunikacji dziecka, no ale z drugiej strony nasz układ nerwowy często nie jest na to gotowy, a to też ta wiedza, myślę, budzi

0: poczucie winy.
1: Ale to jest bardzo ważne, to o czym teraz powiedziałaś, użyłaś nawet tego sformułowania, taka eksperckość albo w ogóle rodzicielstwo eksperckie, które rozumiem jest no, pochodną tego, jak dużo tej wiedzy jest dostępnej, a ilość tej wiedzy jest pochodną tego, jak bardzo rodzice jej szukają. Więc trochę cykl się zamyka, ale my obserwujemy, czy w zespołach, gdzie pracuję, rozmawiamy często o tym właśnie, jakie są objawy, czy jakie są po prostu konsekwencje, następstwa takiego rodzicielstwa eksperckiego, które polega na tym, że no właśnie, że mamy przekonanie, że aby dobrze zajmować się swoim dzieckiem, żeby maksymalnie wspierać jego rozwój, adekwatnie i dobrze się nim opiekować, mieć radę, to ja właściwie muszę, ja mama, no muszę zgłębić mnóstwo wiedzy z bardzo wielu obszarów. Bo ty powiesz, no tak, pedagogiki, ale wiesz, żywienia, jakiegoś rozwoju fizycznego, czyli nagle jestem fizjoterapeutką, oczywiście cudzysłów, ale jakby pogłębiam wiedzę z tego zakresu. Być może staję się ekspertką właśnie od snu, prawda, czy rozwoju, czyli trochę takie eksperckie obszary i działy stają się czymś, co no właśnie z jednej strony oczywiście, że służy, ale ja myślę, że to jest kwestia proporcji i jednak roli, bo rodzic ma w moim rozumieniu, tak też pracuję z rodzicami, rodzic ma nie być terapeutą. Rodzic ma nie być logopedą. Rodzic ma nie być terapeutą SI. Rodzic może dostać kilka porad, kilka tipów, haków i po prostu mieć jakby takie myślenie, prawda, że jakoś może sobie ułatwić, natomiast nie musi w mojej opinii, nie musi zgłębiać tej wiedzy tak, jakby to robił ekspert i specjalista z danej dziedziny. Zdarza mi się spotykać rodziców, gdzie mam wrażenie, że naprawdę być może wszystkie książki albo 80% książek takich poradniczych, parentingowych z półki księgarni oni przeczytali. I broń Boże, nigdy również nie chciałabym, żeby taki rodzic, z którym rozmawiam, żeby poczuł, że ja to umniejszam albo jakoś, broń Boże, wyśmiewam, prawda? Bo to też można, myślę, że popkultura łatwo się nabija z różnych rzeczy i mamy memy i takie dość przykre jednak, prawda? Jakieś komentarze, ale ja bym była bardzo daleka od tego, żeby to ośmieszać czy umniejszać. Rozumiem, że to wynika z tego, że rodzice trochę mniej teraz, ogólnie mam wrażenie, korzystają z wiedzy, pomocy i wiedzy mam, teściowych, cioć, osób w swojej rodzinie, a bardziej właśnie kierują swoje zaufanie w stronę ekspertów, co ma również moim zdaniem no, dosyć widoczne i takie przykre następstwa, bo okazuje się, że ta opieka nad dzieckiem, to jak się nim opiekuje, jak się wobec niego zachowuje, co mówię, no ono musi być bardzo jakieś, bardzo konkretne. Moja mama tak nie umie, moja teściowa i moja babcia, czy ciocia, czy sąsiadka. I ja widzę takie następstwo w postaci osamotnienia rodziców, czy mam, właśnie z powodu ograniczania pomocy, albo takiej niechęci do przyjmowania pomocy, która nie jest idealna. I myślę, że rodzice bliźniąt mogą mierzyć się z tym jeszcze bardziej. I myślę, że to jest droga, którą pewnie przechodzą po swojemu. Ja na pewno też przeszłam taką drogę akceptowania pomocy, choć niektóre aspekty opieki, zachowania słów do moich dzieci nie do końca mi się podobają.
2: Mhm. My dzisiaj rozmawiamy o emocjach i myślę, że to też jest taki temat, który nasze podejście jest inne albo zupełnie inne do podejścia naszych rodziców, dziadków. Właśnie taka uważność na emocje dziecka, nadawanie wagi emocjom bez takich tekstów w stylu nie płacz, nic się nie stało, złość piękności szkodzi. No i trochę mam wrażenie, że no jestem w tej grupie rodziców, którzy nie mają tutaj lasu rąk, osób, które chciałyby chętnie zaopiekować się dwójką dzieci, bo też

0: Jest to wymagające i trudne, ale gdy nawet odwiedzają nas dziadkowie, no to ja mam czasami wrażenie, że ja muszę edukować całą rodzinę, jeżeli chcę, żebyśmy wszyscy w jakiś określony sposób komunikowali się z dziećmi, ale to się sprawdza.
1: Okej. Może tak być, że to się sprawdza i to jest fajna wersja, prawda? Że też ty jesteś, czy wy jako rodzice jesteście usłyszani, a wzięci pod uwagę przez tamto pokolenie, troszkę to upraszczam, prawda? Ale przez kogoś innego, przez innych dorosłych. I to jest taka wersja, powiedziałabym, radosna i taki scenariusz bardzo pozytywny, prawda? Że coś, rozumiem, robią dziadkowie na przykład, możemy to uprościć, prawda? Czy mówią, jakoś spotyka się to z naszym komentarzem czy prośbą i oni to troszkę modyfikują. No to w ogóle bajka, to super.
0: No to nie zawsze tak łatwo się udaje, wiadomo, ale też często z góry mamy taką tendencję, żeby z góry zakładać, że coś się nie uda, a czasami warto spróbować. No właśnie, a od czego zacząć naukę? Nie wiem, czy nauka to jest dobre słowo, ale może tak. Rozpoznawania emocji u naszych dzieci i kiedy to zacząć?
1: No, ja myślę, że w ogóle warto zacząć od tego, co to są emocje, po co są emocje i możemy krótko, ale jakoś myślę, że sensowne będzie, żeby to, żeby w ten sposób zacząć. No, emocje są jakby zdolnością człowieka, czy organizmu w ogóle, do pewnego nastawiania się na konkretne tryby działania. Czyli trochę moglibyśmy powiedzieć, że emocje to jakby na desce rozdzielczej mamy różne przyciski. Ci, którzy oglądaliście W głowie się nie mieści, oni właściwie uchwycili to, tą taką metaforę, prawda? Że jakby to jest ten pulpit, gdzie zarządzamy swoim funkcjonowaniem. Zarządzamy niekoniecznie świadomie, ale... Tak? I emocje to są pewne tryby działania, które pasują do określonych sytuacji, które pomagają nam sobie z nią poradzić albo które mobilizują do jakiegoś określonego działania. Więc emocje są właściwie, powiedziałabym, tak samo fizjologicznie niezbędne jak wszystkie inne odruchy czy po prostu mechanizmy ciała, prawda, czy fizjologii. No czasami mam wrażenie, że trzeba to jakoś powiedzieć, przypomnieć rodzicom, że to jest coś kompletnie wbudowanego, wmontowanego na twardym dysku. Tak jak jeśli czujemy coś w gardle, to kaszlemy, prawda, jakby nie zastanawiamy się, czy to jest coś, co ja powinnam odkaszlnąć, czy nie. Jakby jest to pewien automat. No też można powiedzieć, że ciało wtedy włącza taki tryb. To ja traktuję emocje podobnie, jako coś bardzo potrzebnego, jako lampki na tej desce rozdzielczej, bo one informują o tym, że dzieje się coś ważnego, że trzeba trochę dostosować swoje zachowanie i każda z emocji ma taką funkcję. Każda z emocji ma taką funkcję dbania o nas, zadbania o... Różnie, o bezpieczeństwo albo o siebie, o swoje zasoby, o granice. Więc jakby najpierw warto w ogóle w ten sposób spojrzeć na emocje, bo my jednak czasami wchodzimy w taką tendencję, ponieważ czasami zachowanie, które dziecko prezentuje pod wpływem emocji, jest bardzo trudne i po prostu powiedzmy to wprost i trudno się cieszyć, jeśli ktoś mnie bije piąstkami. No ja to rozumiem, natomiast to jest tak, że to, jak my wyjściowo, bazowo widzimy emocje, jak je rozumiemy, myślę, że potem ma swoje następstwa i potem po prostu pomaga. Bardzo częstym pytaniem rodziców jest, no to co robić, gdy dzieje się X, prawda? Ja to pytanie absolutnie rozumiem i zawsze długo rozmawiamy z rodzicami. Natomiast generalnie to jest tak, że towarzyszy nam takie przekonanie, że z tymi emocjami coś trzeba robić.
0: No teraz jest taki trend, żeby o emocjach opowiadać, nazywać je. No właśnie tak się zastanawiam, czy to po to, żeby na przykład moje córki wiedziały, że złość to złość, że ona jest okej. Tak jak pamiętam, to powiem, jak nie pamiętam, to nie powiem, ale no właśnie, tych kierunkowskazów jest wiele i nie wiadomo, czego się trzymać.
1: Ja myślę, że warto jest też pamiętać, że rozwój emocjonalny, bo to jest taka rzecz najbardziej uniwersalna, prawda? Każdy obszar rozwoju człowieka, fizyczny, poznawczy, czyli ten intelektualny, uprośćmy, emocjonalny i społeczny, no to jest to pewna droga. pewne umiejętności w każdym tym obszarze,

0: są ćwiczone, pojawiają się, prawda? Jakby możemy tą analogię w każdym tym obszarze zobaczyć. I w obszarze emocjonalnym dziecko również przechodzi kolosalną drogę od wieku, prawda? Zero, od urodzenia, przez potem rok, dwulatka i tak dalej. Z każdą zmuchniętą świeczką to jest emocjonalnie zupełnie inna bajka. Więc raz należy pamiętać, że wszystko to, co się dzieje, to, co my widzimy, jest jakby w pewnym procesie. To, co rodzice sobie często robią i dużo o tym rozmawiamy, to jest takie wchodzenie w wehikuł czasu i przenoszenie tego, co ja widzę tu, teraz u trzylatki, na jej życie za lat 20, że jeżeli ona teraz bije, nie potrafi powiedzieć, albo nie chce rozmawiać, albo gryzie zamiast... No to co się będzie działo? Może przesadziłam 20 lat, ale co się będzie działo w szkole, prawda? Już widzę siebie na dywaniku u dyrektora i tak dalej. Więc to jest coś, co my sobie robimy. Trochę nasze myśli nas do tego zapraszają, prawda? Ale ja mam... Często to mówię rodzicom, że wychodzimy z tego wehikułu czasu często... jak wraki, prawda? Bo to, co robią małe dzieci, w tym właśnie, jeśli chodzi o zachowania takie w tych trudniejszych stanach, no to właściwie jest nieprzekładalne nawet do tego, co się będzie działo za rok. Więc to jest to, co my sobie trochę robimy. Więc po pierwsze warto pamiętać o tym, że moje dziecko się uczy bardzo wielu umiejętności. Lubię z rodzicami tak pracować, żeby zakładać trochę inne okulary i widzieć trochę inaczej dziecko. Czasami rodzice opowiadają i w ogóle widzą dziecko trochę tak jakby okularami deficytu. Ja tak mówię, to taki poprzez deficyt, prawda? Deficyt, czyli że jeszcze czegoś nie ma, albo właśnie nawet nie mówią jeszcze, tylko że nie umie, nie potrafi, źle robi i tak dalej. Po pierwsze zawsze próbuję ja do tego dodać, że jeszcze nie potrafi i jeszcze nie umie, albo jeszcze taką strategię stosuje, że w ogóle to jest proces. A dwa, żeby w ogóle pamiętać, że to jest pewien jakby setki lekcji, a my wiemy doskonale, że proces uczenia to są również błędy. To są również jakby korzystanie z tego, co umiem. I kiedy rodzic mówi, no ona nie potrafi na przykład mi powiedzieć, zamiast powiedzieć, to bije mnie albo krzyczy, prawda? To znaczy, że tutaj takie przeformułowanie zawsze proponuję, że to jest tak, że ona teraz w ten sposób umie. Że on jakby gdyby umiał coś jeszcze, to by zrobił inaczej, czy zrobiła. Da? Więc jakby widzimy dziecko, że jest w jakimś miejscu drogi i to, co się dzieje, to nie jest deficyt, tylko to jest jeszcze bardzo mało narzędzi w skrzynce z narzędziami. Czasami widzę, że rodzice chcieliby, marzyliby, ja też to rozumiem, ale chcieliby, żeby ich dziecko szybko przeszło pewne kroki. Czyli na przykład zdarzało mi się rozmawiać z rodzicami trzylatków o tym, jak one mogą same regulować swoje napięcie i swoją złość, i jak tutaj ich tego nauczyć. My możemy tego uczyć, czyli możemy rozmawiać, bawić się, ale rozwój nie pozwala na to, żeby dziecko to jeszcze umiało, tak jak nie zrozumie ułamków.
1: Czyli ja słyszę, że to jest o uważności i o byciu tu i teraz. Właśnie odbieranie sobie tych czarnych wizji.
0: Wehikuł czasu zamykamy.
1: Działanie na naszą korzyść. I też skupianie się chyba na naszym dziecku, a nie porównywaniu z innymi, co tam się dzieje w przedszkolu, w żłobku, u sąsiadów i znajomych, bo to często też jest bardzo frustrujące i dołujące.
0: To prawda, że ktoś już, że ktoś w ogóle inaczej, tak? Jakieś dziecko już coś potrafi albo inaczej się zachowuje. Ja myślę, że warto otworzyć się na to, że my widzimy nasze dziecko, ale widzą je też inni dookoła. Czyli oczywiście nie zamykałabym się na to, żeby posłuchać, jak widzą albo co myślą, prawda, o różnych rzeczach inne osoby dorosłe. Oczywiście zakładając, że traktujemy tę osobę jako osobę życzliwą i że to, co chce nam powiedzieć, to jest jakoś właśnie z dobrą intencją. Czyli to też nie jest tak, to czasami jest zaskoczenie dla rodziców,

0: rodziców, przedszkolaków, że tych adaptujących się, bo przecież my naprawdę znamy nasze dziecko i wydaje się, że tak całkiem w pełni, a tu się okazuje, że ktoś zobaczy nasze dziecko w innej w ogóle scenerii, w innej sytuacji i coś innego zobaczy niż my. To tak trochę na marginesie o tym, żeby jednak to ucho mieć na, nie mówię na krytykę, tylko po prostu otwartość na opinię i na odbiór też kogoś innego na temat naszych dzieci. Ale wracając do tych emocji, myślę, że to bardzo ważne, to jest to, że emocje się czasem dzieją, czasem często zadziewają i to nie jest do końca ten moment, kiedy my dziecko powinniśmy czegoś o emocjach uczyć. Bo jeżeli rozdzielimy sobie sytuację, mamy sytuację, ja to nazywam sytuacją na gorąco, czyli po prostu ten tryb jest włączony, prawda? Dziecko się bardzo złości, jest sfrustrowane. To nie jest ten moment, kiedy my nauczymy dziecko czegoś nowego o złości, o frustracji, o radzeniu sobie z tym. Ta nauka dzieje się poza tymi sytuacjami, czyli w tym takim trybie na zimno.
1: A jeżeli nie do końca wiemy, jak taką rozmowę przeprowadzić, to na stronie Pracowni Dobrych Relacji, ale także w mediach społecznościowych Marty Chrościckiej znajdziecie różne wspierające materiały. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marta Chrościcka, psycholożka i terapeutka dzieci, młodzieży, par i rodzin, twórczyni Pracowni Dobrych Relacji. Dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. Do usłyszenia, Karina Terconi.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.